0: proces, mówiąc najbardziej takim prostym, codziennym językiem, proces chorobowy, który niszczy tkankę kostną.
1: Nadmiernie niszczy tkankę kostną, tak. Bo normalnym procesem też starzenia sobie. Się, to jest normalne, tak jak się starzejemy, nie wiem, mamy siwe włosy, mamy zmarszczki, tak samo pogarsza nam się kość. Natomiast gwałtowna, czy tam zbyt szybka utrata masy kostnej jest już traktowana jako patologia i jako choroba.
0: No właśnie, a wspomina pan doktor może też jeszcze o tym chwil kilka, że to jest choroba przede wszystkim osób już w wieku takim podeszłym, dojrzałym. No wiadomo, występują różne zmiany, kobiety przy menopauzie, po menopauzie, mężczyźni, nie wiem jak te badania wyglądają, właśnie też poproszę o te informacje, mężczyźni z innych względów hormonalnych także, ale coraz częściej również spotyka się te objawy osteoporozy u młodszych wiekiem pacjentów.
1: No tak jak wspomniałem wcześniej, jest to choroba, więc dotyka całej populacji, zarówno dzieci, młodzieży, osób w średnim wieku, jak i osób starszych. Oczywiście im z wiekiem częstość występowania osteoporozy rośnie. Szczególnie myślimy tutaj w pierwszym takim skojarzeniu o osteoporozie tak zwanej pomenopauzalnej, czyli u kobiet, które skończyły już miesiączkowanie i wtedy ta częstość osteoporozy znacząco rośnie. Ale również dotyka mężczyzn. Tylko, że u mężczyzn obserwuje się znacznie późniejsze występowanie osteoporozy. Koło gdzieś 65 roku życia najczęściej widzimy osteoporozę u mężczyzn. Natomiast, tak jak wspomniałem przed chwilką, również może dotykać dzieci, jak i osoby powiedzmy młodzież albo osoby w średnim wieku. Więc tutaj kwestią, jeżeli osoba zbyt często się łamie, złamie się po błahym urazie, tych złamań jest kilka w roku, to warto zdiagnozować, czy nie, czasami nie jest zbyt duży ubytek masy kostnej, czy nie możemy mówić o osteoporozie.
0: I tutaj jest podana przez pana doktora taka podstawowa przyczyna, taki objaw osteoporozy, to znaczy te złamania. No bo wiadomo, jeśli chodzi o dzieci, to one sobie tam łamią różne rzeczy z natury, wchodząc na płoty czy drzewa, ale jeżeli te złamania są właśnie niepokojąco łatwe.
1: Znaczy kluczem w tym wszystkim jest tak zwane złamanie niskoenergetyczne. To znaczy złamanie po niewielkim urazie. Na przykład upadamy w domu, upadamy na ulicy, gwałtownie siadamy na krześle i występuje złamanie, powinno nas to już zaniepokoić i jakby skłonić do dalszej diagnostyki.
0: Bo wcześniej, jeśli nie ma tego typu właśnie powtarzalnych złamań, tak naprawdę osteoporoza nie daje żadnych objawów, nie boli.
1: Praktycznie nie. W większości osteoporoza jest chorobą podstępną bardzo. Nawet często porównywalna trochę do chorób nowotworowych. Nie jako choroba groźna, tylko jako choroba podstępna, bo dająca skąpe objawy albo żadnych objawów. Dopiero pierwsze złamanie może nam sugerować, że należy wdrożyć diagnostykę. Chociaż, tak jak przy każdej chorobie, ważna jest profilaktyka. Ewentualnie profilaktyczne badania, które kobieta po menopauzie powinna zbadać sobie gęstość kości, jaką ma wyjściową masę kostną i czy już nie jest zagrożona osteoporozą. Tak samo mężczyźni około 65-70 roku życia również profilaktycznie powinni zbadać gęstość kości.
0: Na czym polegają takie badania?
1: Badanie w kierunku osteoporozy można podzielić jakby na dwa kierunki. Pierwsze to jest badanie obrazowe, czyli badanie gęstości kości, tak zwana densytometria, które wykonuje się przede wszystkim z okolicy szyjki kości udowej i lub kręgosłupa lędźwiowego. Tu wykonujemy w tych dwóch miejscach, dlatego że to jest takie jakby takie przedstawiciele dwóch gatunków kości, kości zbitej, kości gąbczastej. I drugim kierunkiem jest badania laboratoryjne, które pokazują metabolizm kości, poziom wapnia, poziom witaminy D, poziom innych pierwiastków i to również może sugerować jakąś patologię.
0: Ale to jest pobieranie jakiejś próbki?
1: Tak, to jest pobieranie próbki krwi i wtedy wykonuje się badania pod kątem właśnie chorób metabolicznych kości.
0: Proszę powiedzieć, panie doktorze, przypomnę, jest z nami dr Rafał Plebański, ortopeda, traumatolog, specjalista właśnie w dziedzinie diagnostyki i leczenia osteoporozy. Proszę powiedzieć, jak wygląda ten proces pomocy pacjentowi, jak można pomóc, jak można i czy można w ogóle wyleczyć? O, to jest też pytanie.
1: Ponieważ zajmuję się osteoporozą już ponad 20 lat, trafiają do mnie pacjenci z dwóch grup. Pierwsza grupa to są pacjenci, powiedzmy, przychodzą profilaktycznie, czyli są kobiety po menopauzie, są osoby, które chcą zobaczyć albo łamali się no, gdzieś tam wcześniej w przeszłości.
0: Bo wiedzą, słyszeli,
1: Że jest dokładnie. Tak. Jest taka choroba i warto zbadać. Wtedy wykonujemy badanie gęstości kości, badanie laboratoryjne, no i oceniamy, czy jakie jest ryzyko osteoporozy, ryzyko złamań. To jest pierwsza grupa pacjentów. Druga grupa pacjentów są osoby, które już się złamały. Czyli się złamały i mają dolegliwości bólowe, mają ograniczenie funkcjonowania i tutaj albo kierują ich lekarze, a z innych specjalności, albo przychodzą sami, powiedzmy, no też na kanwie tego, że no istnieje ryzyko, że to złamanie może być wynikiem osteoporozy. I wtedy no, jestem z wykształcenia ortopedą, więc przy okazji leczenia osteoporozy oczywiście też niejednokrotnie zajmujemy się leczeniem złamań, ewentualnie leczeniem bólu, który towarzyszy złamaniom i jakby tutaj podejście jest trochę kompleksowe. Natomiast ta grupa pacjentów niejednokrotnie jakby ma potwierdzoną osteoporozę i wymaga leczenia.
0: No tak, i tutaj mamy tak, patrząc również na tę rzeczywistość gabinetów specjalistów leczących osteoporozę, to taką podwójną trochę sprawę, taką podwójną pracę, bo z jednej strony to jest leczenie osteoporozy, a z drugiej tych złamań, które następują, prawda? Bo one czasami mogą być bardzo skomplikowane i długotrwałe
1: najczęściej
0: w leczeniu.
1: Tak jak pani redaktor powiedziała, najczęściej pacjenci, którzy szukają pomocy, tak jak mówię o swojej działce, przychodzą z złamaniami kręgosłupa. Dlatego, że to są złamania często trudne do wykrycia, nie zawsze od razu wykrywane przy pierwszym diagnostyce, a dające dolegliwości bólowe i unieruchomienie pacjenta lub trudności w poruszaniu się. Niejednokrotnie ścieżka pacjenta jest dosyć długa, zanim trafi na diagnostykę osteoporozy, bo trafia najpierw do lekarza rodzinnego, później trafia do ortopedy, później do lekarza rehabilitacji, czasami do neurochirurga, a czasami na końcu dopiero do lekarza zajmującego się osteoporozą. I tutaj pacjent no, jest w jakiś sposób obolały i często wymaga właśnie no, dodatkowej pomocy w kierunku bólu i w kierunku zleczenia tego złamania.
0: Czyli pan doktor jest raczej, oczywiście to jest często powtarzany taki argument, ale myślę, że warto go przy każdej okazji przypominać i mówić. Jest pan doktor za tym, żeby jednak jak dochodzi się do pewnego wieku, prawda, jeśli kobieta rzeczywiście jest w tym okresie pomenopauzalnym, to tak profilaktycznie nie zaszkodzi, żeby się przebadała, bo wtedy można już rozpocząć właśnie ten cykl leczenia, jak on przebiega, czy w ogóle, już powiedziałam, czy w ogóle jest możliwe wyleczenie?
1: To dotyczy wszystkich chorób. Natomiast każdy wiek niesie ze sobą pewne ryzyko schorzeń. I na przykład, tak jak pani redaktor powiedziała, podała przykład kobiety po menopauzie, powinna przejść szereg badań profilaktycznych, począwszy od badania piersi, poprzez badania laboratoryjne, poprzez badania osteoporozy, żeby ewentualnie wcześniej zareagować, bo większość chorób wcześna reakcja jest uleczalna albo leczalna, bez problemu.
0: Tym bardziej, że rzeczywiście to jest taki czas kilkuletni, będący również szokiem dla organizmu, także kobiety, prawda? To przejście.
1: Dokładnie. Menopauza jest dużym szokiem i jest takim, powiedzmy, przełomem w życiu organizmu, czy w życiu kobiety, która powoduje różne rozregulowanie organizmu. Nie zawsze są to schorzenia. Czasami są to pewne właśnie zaburzenia hormonalne, zaburzenia pracy metabolicznej i wymagają nie zawsze intensywnego leczenia, ale na pewno pewnej troski.
0: To proszę właśnie teraz, porozmawiajmy przez chwilę o tym cyklu leczenia, czyli jak pan doktor stara się wdrożyć właśnie ten cykl w sytuacjach, kiedy jednocześnie pacjent już ma jakieś uszczerbki, ubytki, już to złamanie jedno, drugie nastąpiło.
1: Najważniejsza w leczeniu, ewentualnie nawet w profilaktyce osteoporozy, jest odpowiednia suplementacja witaminy D oraz wapnia. To jest bardzo istotny czynnik. Szczególnie kładę nacisk na witaminę D. Jestem zwolennikiem dużych dawek i wysokiego poziomu witaminy D, dlatego że witamina D to jest bardzo ważna witamina w naszym organizmie. Dlatego, że nie tylko wpływa na masę kostną, ale również na naszą odporność, działanie przeciwnowotworowe i również działanie kardioprotekcyjne. Więc odpowiednie poziomy witaminy D i jej suplementacja jest niezwykle ważna w każdym wieku.
0: Kardioprotekcyjne, czyli również wspomagające.
1: Chroniące serce, dokładnie.
0: Witamina D.
1: I dlatego każdy pacjent albo powinien raz chociażby na jakiś czas zbadać sobie poziom witaminy D, dlatego że to jest witamina, której mało jest w pokarmach, praktycznie w ogóle nie ma, natomiast głównym jej źródłem jest światło słoneczne. Więc jeżeli mamy pogodę taką jak dzisiaj, albo mamy inne możliwości, rodzaj pracy wykonywanej, że uniemożliwia nam przebywanie na słońcu, najczęściej są to niedobory tej witaminy D3 i dlatego ta suplementacja, przede wszystkim zbadanie poziomu jest bardzo istotne w każdym wieku, niezależnie od tego, czy chorujemy na osteoporozę, czy nie chorujemy na osteoporozę.
0: A co z tym wapnem?
1: Jeżeli chodzi o wapń, tu jest sytuacja trochę o tyle prostsza, że wapń łatwo jest uzupełnić z dietą codzienną. Dlatego, że produkty nabiałowe, warzywa kapustne, woda mineralna bogata wapniowa są doskonałym źródłem naturalnego wapnia. Ja jestem zwolennikiem naturalnej suplementacji. Jeżeli ktoś nie ma przeciwwskazań żywieniowych, to najlepiej wapń uzupełniać z dietą.
0: Tak, bo mówi pan dosyć zdecydowanie na ten temat, bowiem zajmując się od ponad tych 20 lat właśnie osteoporozą, wypracował sobie również pan doktor takie swoje własne sposoby na to, no, dosyć trudne do pokonania w codziennym życiu zjawisko. Ma pan tam, panie doktorze, swoje własne, można by powiedzieć, takie wręcz płynące z doświadczenia sposoby. Niektóre jako jedyny w Łodzi pan stosuje.
1: Po tylu
0: stosuje.
1: Latach już, tak jak pani redaktor powiedziała, pewne doświadczenie, obserwacje pacjentów, no mogę
0: właśnie, upoważniają.
1: Upoważniają i mogę podzielić się własnymi spostrzeżeniami i przede wszystkim najważniejsze, że dają dobre efekty zdrowotne i żywieniowe dla pacjentów.

0: chciałem wrócić do tematu leczenia, bo zaczęliśmy mówić o profilaktyce, bo to jest najważniejsze, ale jest grupa pacjentów, którzy już mają rozpoznaną osteoporozę, przychodzą ze złamaniem, wykonujemy badanie gęstości kości i okazuje się, że ten wynik jest nieprawidłowy i wymaga leczenia. W chwili obecnej dla nas, lekarzy leczących osteoporozę, mamy pełen komfort, dlatego że jest kilka lub nawet kilkanaście leków dostępnych w kierunku osteoporozy. Większość leków jest refundowanych dla pacjentów, a część tych leków jest również bezpłatna dla seniorów, więc tutaj mamy możliwość leczenia różnymi nowoczesnymi lekami.
1: Czyli farmakologia.
0: Farmakologia przede wszystkim. Ale leczenie osteoporozy to nie jest tylko leczenie farmakologiczne. Tak jak wspomniałem, to jest suplementacja wapnia, witaminy D oraz poprawa ogólnego stanu zdrowia. To jest bardzo ważne. Oprócz leczenia tylko samej osteoporozy musimy poprawić sobie wzrok, zmniejszyć ryzyko upadków poprzez odpowiednie buty, poprzez wzmacnianie układu mięśniowego, poprzez regularne ćwiczenia. Również zapobiegamy tutaj osteoporozie.
1: Regularne ćwiczenia, czyli rozumiem, że wkraczamy tutaj w taki rejon, no, dla ortopedy też pewnie doskonale poznany na wszelkie sposoby, czyli w rejon rehabilitacji. I jak to właśnie wygląda? Czy można sobie to samemu w jakiś sposób pod okiem fachowca, rehabilitanta serwować, czy też, żeby sobie krzywdy nie zrobić, jednak specjalistów szukać ratunku?
0: Myślę, że to wszystko zależy od wieku pacjenta, od jego stanu zdrowia, od ewentualnych przebytych złamań. Natomiast jeżeli mówimy o powiedzmy pacjentach sprawnych w miarę i w miarę młodszych, nie wymaga to jakiejś specjalistycznej porady fizjoterapeuty. Jest tyle dostępnych poradników, czy w internecie, czy czasami u lekarzy. Można sobie zaopatrzyć się w takie poradniki i ważna jest, tak jak pani redaktor powiedziała, bezpieczeństwo pacjenta, żeby nie zrobić sobie krzywdy po prostu, bo niektóre ćwiczenia są niemożliwe do wykonania, więc tutaj należy rozważyć, w jakim jesteśmy wieku, jaką mamy możliwość i co możemy robić. Dla jednych będzie to pójście na siłownię, ale dla innych to już będzie tylko gimnastyka w łóżku.
1: No tak, albo po prostu spokojny spacer, który zdaje się jest zalecany przez każdego
0: lekarza. Przez każdego lekarza. I w każdej choroby jest na pewno nie zaszkodzi.
1: A co to takiego jest osteoporoza pierwotna, a co takiego jest osteoporoza wtórna?
0: Jako choroba dzieli się właśnie na dwie grupy. Osteoporoza pierwotna, której samą przyczyną jest, nie ma innej przyczyny osteoporozy. Na przykład jest kobieta po menopauzie i ma osteoporozę, mówimy o osteoporozie pierwotnej, czyli nie wywołana innymi chorobami. Natomiast osteoporoza wtórna jest często, jest to taki rodzaj schorzenia, który wywołują inne choroby lub na przykład leki. I w niektórych schorzeniach, na przykład chorób tarczycy, w chorobach endokrynologicznych, w chorobach zaburzeń układu hormonalnego, w chorobach reumatologicznych, może powstać osteoporoza po na przykład przyjmowaniu niektórych grup leków. I myślę tutaj przede wszystkim o lekach steroidowych, o hormonach steroidowych, które mogą w dłuższym okresie wywołać osteoporozę. I wtedy mówimy o osteoporozie wtórnej, czyli tak zwanej polekowej.
1: Rozumiem. Jest pan, panie doktorze, przypomnę, doktor Rafał Plebański, ortopeda, traumatolog, członkiem Międzynarodowego Towarzystwa, ma pan certyfikat Międzynarodowego Towarzystwa Densytometrii Klinicznej. O tę densytometrię kliniczną zapytam, a także o to, jak jesteśmy w naszych tutaj różnych działaniach na poziomie, powiedziałabym, porównywalnym z resztą świata.
0: Myślę, że jesteśmy całkiem dobrze. Ogólnie medycyna polska jest, myślę, że w bardzo wysokim poziomie, a ostatnimi lata coraz lepszym. Może jest źle postrzegana przez pacjentów, bo jest czasami trudna dostępność do lekarza, ale jakość sprzętu, jakość usług, diagnostykę mamy na najwyższym poziomie światowym na pewno i nie możemy odstawać i wstydzić się w jakimkolwiek kraju wiele, ponieważ część sprzętu albo większość sprzętu kupiliśmy w ostatnich, powiedzmy, 15 latach, więc można mówić, że mamy sprzęt najnowszy na świecie.

0: i dostępność zdecydowanie się zwiększyła. Problem czasami jest z dostępnością lekarzy, dlatego że leczenie osteoporozy jest, znaczy osteoporoza w ogóle jest chorobą interdyscyplinarną. Nie ma lekarza leczącego osteoporozę, czy specjalizacji takiej. I osteoporozę leczą ortopedzi, i endokrynolodzy, i reumatolodzy. I dlatego tutaj w poradniach osteoporozy pracują lekarze różnych specjalności. I dlatego na przykład mówię o sobie jako ortopeda, jeżeli pacjent do mnie przychodzi ze złamaniem, to automatycznie próbuję też pomóc pacjentowi w złamaniu. Natomiast lekarz, jeżeli jest specjalistą, na przykład endokrynologiem, no to już ma mniejszą wiedzę dotyczącą leczenia samego złamania.
1: Tak słucham o tym sprzęcie i tak sobie myślę, że oczywiście z jednej strony ogromnie narzekamy wszyscy jako pacjenci, ale także i środowisko medyczne na to, co się w tej służbie zdrowia dzieje, zdarza, czyli ten nieustanny brak pieniędzy, a z drugiej strony rzeczywiście warto sobie uświadomić, że w ciągu tych ostatnich kilkunastu lat rzeczywiście poprawiła się jakość sprzętu, poszło bardzo dużo, myślę, tych właśnie pieniędzy, których ciągle brakuje na takie urządzenia, których po prostu jeszcze 10-15 lat temu nie było. Przykład z brzegu to jest na przykład PET, badanie dla osób z chorobą nowotworową. Jeszcze kilkanaście lat temu był tak...
0: Był jeden w Warszawie tylko, tak?
1: Tak, a potem był Bydgoszczy, kilka w Łodzi, a teraz mamy kilka w Łodzi. No więc to mówię, to są... Również myślę, że warto czasami przy tym narzekaniu uświadomić sobie, że pod tym kątem możemy nie czuć lęku.
0: Możemy być dumni, myślę, że z naszej ochrony zdrowia, że mamy tyle sprzętu nowoczesnego i potrafimy go wykorzystać. Natomiast jeżeli mogę dwa słowa powiedzieć o finansowaniu ochrony zdrowia, nigdy i w żadnym kraju nie ma wystarczającego finansowania ochrony zdrowia. Nawet najbogatsze kraje borykają się z problemami. Problem również w Polsce jest innego typu. Z moich obserwacji problem jest racjonalnego wydawania pieniędzy. I tu ogromny problem i tutaj ukłon do polityków, żeby pieniądze były wydawane racjonalnie, bo dosypywanie do tego worka, który jest bez dna, niewiele zmieni, a wręcz może być jakby tutaj negatywnie postrzegane, ponieważ długi i ochrony zdrowia, i szpitali rosną. Natomiast tak jak z mojej praktyki obserwuję ochronę zdrowia, to często pewne rzeczy albo się powiela, albo są nieracjonalnie wykonane, niepotrzebnie czasami. I te pieniądze tak się troszkę wydawane nie do końca potrzebnie.
1: Tak, czyli potrzebne jest tak zwane śmiałe myślenie, a kiedy pan doktor mówi właśnie o tym, że no nie zachwycajmy się, że gdzieś jest znacznie fantastyczniej, to od razu mi na myśl przychodzą rodacy, którzy pracują, mieszkają w Wielkiej Brytanii, którzy przyjeżdżają, żeby tutaj zasięgnąć jednak pomocy, bo tam wiadomo, pierwszy lekarz, aspiryna, polopiryna do domu, prawda?
0: Tak, dokładnie.
1: Trochę
0: pani
1: się
0: redaktor,
1: śmiejemy, ale wbrew ale pozorom tak wcale tak, tak.
0: Dostęp do lekarza w Wielkiej Brytanii, a w Polsce jest nieporównywalnie lepszy w Polsce, dlatego że głównym leczeniem w Wielkiej Brytanii jest lekarz tak zwany rodzinny GP, który zajmuje się wieloma czynnikami. Dostanie się do specjalisty jest praktycznie niemożliwe w Wielkiej Brytanii. A w Polsce jest możliwe zarówno w ramach bezpłatnej ochrony zdrowia, ale prywatnie, a w Wielkiej Brytanii tak nie występuje.
1: Jeśli mogę jeszcze poprosić pana doktora wykorzystać tę obecność, aby tak leciutko podsumować. Co zrobić jak najszybciej od zauważenia jakiegoś objawu, bo jak już ustalaliśmy na początku, dopiero jak przychodzą złamania, to wiadomo. Co zrobić, żeby sobie samemu pomóc?
0: Najważniejsze są dwie rzeczy. Jeżeli jesteśmy w miarę młodzi i sprawni, nie mamy złamań, to suplementujmy witaminę D3.
1: Od razu, tak?
0: Od razu. Niezależnie od tego, oczywiście latem możemy zmniejszyć, ale okres jesienno-zimowy, czyli od gdzieś października do końca kwietnia, powinniśmy suplementować wszyscy witaminę D3. To jest bardzo ważna pierwsza informacja. Druga rzecz, jeżeli nas boli kręgosłup, coś sobie zrobiliśmy, potknęliśmy się, upadliśmy lub się pochyliliśmy, podnieśliśmy, zróbmy zdjęcie rentgenowskie. Czy ewentualnie poprośmy lekarza rodzinnego o wykonanie prześwietlenia. Nie... nie myślmy, że to jest rwa kulszowa, czy to jest jakiś ból korzeniowy, bo to wcale nie musi być tego typu schorzenie, może to być pęknięcie kręgosłupa. I wtedy diagnostyka i leczenie jest dużo szybsze niż przeciąganie tego jak najdłużej się da. No i po trzecie, głównie dotyczy to kobiet po menopauzie oraz mężczyzn,

0: Dziś 65, 70 rok życia, przyjdźmy na badanie gęstości kości. Zbadajmy profilaktycznie, zbadajmy swoje kości i wtedy lekarz oceni, czy to badanie jest konieczne, żeby powtórzyć za rok, czy za dwa, czy może za pięć. No.
1: Naszym pierwszym gościem dziś był dr Rafał Plebański, ortopeda, traumatolog, specjalista w dziedzinie diagnostyki i leczenia osteoporozy. Ale nie kończymy dziś tematów ortopedycznych. Za chwilę kolejny gość, dr Bogusław Rataj, także ortopeda i lekarz sportowy.

0: dr Bogusław Rataj, ortopeda, traumatolog, ale także lekarz medycyny sportowej. Skorzystamy z tej wiedzy, także witam pięknie.
1: Dzień dobry.
0: I właśnie o te urazy sportowe chciałabym od tego zacząć to nasze spotkanie. Jakie są najczęściej przy uprawianiu jakiego sportu, bo obawiam się, że przy większości?
1: No niestety tak, no to jest ta taka ciemna strona sportu i no nie zawsze jest właśnie ta gloria i zakładanie medali na szyję, a często i sam trening bardzo obciążający i zawody, które wywołują jeszcze jakiś tam stres w organizmie, no są niestety czynnikiem, który powoduje mnóstwo urazów. No, nie powiem, że to są pojedynczy sportowcy, którzy ulegają urazowi.
0: Mówimy tu przede wszystkim o sportowcach zawodowych, ale jak jest w wypadku amatorów, ludzi, którzy po prostu wiedzą, że słyszą, że należy ćwiczyć, że należy się ruszać, że należy chodzić, że należy biegać, że należy pływać, trenować jakiś sport bardziej tak systematycznie. Jak to wygląda właśnie w wypadku takich nieprzygotowanych zawodowo do wysiłku osób? Jak one powinny ćwiczyć, żeby się tych urazów nie nabawić?
1: Powiem w ten sposób, że z tymi sportowcami, amatorami to bywa bardzo różnie. Jest często tak, że sportowiec amator, który w wieku już takim, powiedzmy, średnim zaczyna uprawiać jakąś dyscyplinę sportu.
0: Bo mu lekarz kazał, żeby się ruszał.
1: Czasem tak, czasem bakcy gdzieś przez kolegów. Różne są przyczyny. Natomiast wygląda to w ten sposób, że często osiągają bardzo wysoki poziom swojego wyczynu w danej dyscyplinie, będąc amatorami. A wynika to z tego, że przez ten wiek taki młodociany i powiedzmy ten wczesnośredni nie doznali żadnych urazów, nie byli wyeksploatowani przez taki sport zawodowy i później ich sprawność i wytrzymałość jest naprawdę na dużo większym poziomie niż nawet tych oldboy zawodowców, którzy w tej dyscyplinie startują. Ale jest znowu druga rzesza, którzy są zupełnie nieprzygotowani, robią to sobie według własnych jakichś tam zasad, często no niestety nie badając swojego organizmu pod względem i wydolności, i sprawności. I tu się zaczynają często schody i zdarza się naprawdę mnóstwo ciężkich kontuzji.
0: A jakie właśnie takie przypadki się najczęściej do pana doktora trafiają? Najczęściej takie przypadki trafiają do pana doktora?
1: No są na przykład złamania zmęczeniowe stóp u biegaczy, bo bieganie stało się bardzo modne i wszyscy biegają. Oczywiście to jest wynik takiego przeciążenia systematycznego, nie resuscytacji po treningu. No zmęczenie tego organizmu kiedyś musi dać ten swój taki negatywny obraz, czyli gdzieś tam złamanie śródstopia czy podudzia trafia się no, dosyć często.
0: I to są zwykle przykre dolegliwości,
1: no,
0: prawda?
1: Przykre i długotrwałe niestety leczenie.
0: Ja mam wrażenie, że w ogóle ortopedia to jest nauka cierpliwości.
1: Tak, tak.
0: Prawda?
1: To ortopedia uczy cierpliwości.
0: Ale także pacjentów.
1: No głównie pacjentów.
0: No ale lekarz też musi.
1: My jesteśmy cierpliwi. My tak. Wiemy mniej więcej, że jak jest złamane podudzie, właśnie tak kość piszczelowa robi się takie złamanie zmęczeniowe, to wiadomo, że to jest pół roku leczenia.
0: Czyli te urazy to są najczęściej właśnie złamania. To dotyczy przede wszystkim kończyn. Myślę, że także tych części wokół kręgosłupa i samego kręgosłupa, co może być już niebezpieczne.
1: Oczywiście też, no bo pojawiają się jakieś tam zmiany dyskopatyczne. Czasem oczywiście zmęczenie powoduje to, że jest jakaś tam wywrotka, łamie się przedramię albo obojczyk, no bo oczywiście teraz są przecież różne różne formy takiej no, wyższej rekreacji albo już takiego sportu półzawodowego, czyli jakieś tam takie triatlony, armagedony i różne inne zadęcia.
0: Intensywne bieganie,
1: z różnych które jest dyscyplin teraz coraz, połączone.
0: Tak, coraz bardziej modne te biegi na kilkadziesiąt, a nawet kilkaset kilometrów. Co pan doktor o tym sądzi?
1: No jest to ekstremalny wysiłek. To praktycznie bez naprawdę dużego i przygotowania i przebadania zawodnika na pewno nie należy podejmować takich wyzwań, bo może się to bardzo źle skończyć. Tam już nie ma możliwości odwrotu, jeżeli ruszamy w coś takiego.
0: No właśnie, to się coraz częściej rzeczywiście zdarza. Stworzyły się takie specjalne wspólnoty biegowe w tych ekstremalnych warunkach.
1: No to są grupy wzajemnej adoracji,
0: tak, właśnie.
1: I wzajemnego trenowania, wzmacniania, wymiany doświadczeń. No jest to fajne, no bo jakoś to środowisko wtedy wiąże i zapewnia jakąś tam nie tylko taką samotną radość, a przede wszystkim jeszcze taką wspólną korelacje z zawodnikami i wymiana doświadczeń, właśnie porównanie swoich umiejętności i możliwości wyników. Także no.
0: Zatrzymajmy się na chwilę przy tych biegach, bo czasami się czyta rzeczywiście takie relacje osób, które na przykład rozpoczęły dopiero swoją przygodę z bieganiem. Takich osób, no powiedzmy między 30 a 40 rokiem życia, w każdym razie już dojrzalszych, nie młodych, które mówią, że pierwsze tygodnie czy pierwsze miesiące były fatalne, że ledwo im się udawało przebiec te kilkadziesiąt, kilkaset metrów, ten pierwszy kilometr, a potem się organizm rozkręcał. Jest coś takiego, że można sobie również w tym takim wieku, powiedzmy już po pierwszym dojrzewaniu, stworzyć takie regulacje, samoregulacje organizmu, że on będzie bardziej, coraz bardziej tak wyczynowo był wydolny.
1: Na pewno tak, tylko to jest, mówię, też kwestia tego, że jeżeli ktoś już jakieś tam nawet drobne doświadczenie ma z wieku dziecięcego czy młodzieżowego w uprawianiu jakiejkolwiek dyscypliny, to on mniej więcej wie, w jaki sposób do tego podejść. Oczywiście ta wiedza no, jest różna i nie powiem, że każdy pójdzie tą dobrą ścieżką, ale takie doświadczenie na pewno już coś daje, bo wcześniejsze te doświadczenia mówią o tym, że no, nie należy przesadzać, nie należy przeciążać tego organizmu ponad miarę, bo potem jest no niestety ten taki mechanizm z odbicia, że następne tygodnie się siedzi na rehabilitacji i już w ogóle nic nie można zrobić. Druga rzecz, no chodzi o nie tylko bieganie, no bo ludziom się wydaje, że no wystartuje sobie, jest tam bieg na 10 tysięcy czy jakiś tam okazjonalny bieg półmaratonu, to jest nic. Oczywiście, że w większości wypadków jest tak, że część trasy się biegnie, potem się trochę idzie, no jakoś się tam ukańcza ten bieg. Natomiast żeby rzeczywiście no, przebiec to w jakimś tempie i żeby to zadowolenie później z takiego biegu było, to do takiego biegu niestety się trzeba przygotowywać no chyba kilka lat nawet, nie miesięcy, no bo to jest ta właśnie adaptacja organizmu. Dwa, no trzeba pójść na jakiś tam trening personalny, gdzie trzeba te wszystkie swoje parametry mięśniowe pomierzyć, ocenić. Ogólnorozwojowy trening taki, który uruchomi te wszystkie stawy, żeby to wszystko ładnie nam funkcjonowało, chodziło jak w takiej dobrze naoliwionej maszynce, a nie często jest tak, że ograniczenia ruchomości na przykład stawów skokowych po takich biegach, po treningach powodują to, że nagle się okazuje, że przychodzi pacjent i mówi, że panie doktorze, no wykryto u mnie ostrogę. To jest takie hasło, duży worek, w który się wrzuca te wszystkie takie mechanizmy przeciążeniowe, no bo rozcięgno podeszwowe jest przyczepione do kości piętowej i w tymże miejscu czasem robi się ta ostroga, którą widać, bo to jest objaw radiologiczny, którą widać na zdjęciach, natomiast nieistotną jest rzeczą ta taka wyrość kostna, bo to jest tam 3 cm poniżej miejsca obciążania. Natomiast jest to miejsce, które jest permanentnie przeciążane, nadbudowuje się ta tkanka kostna, no i przez to widać tą ostrogę. Natomiast problem jest w tym, że ograniczenie ruchomości stawu skokowego skraca mięsień łydki, czasem uda, no i powoduje duże przeciążenia tego rozcięgna podeszwowego i pojawia się ten ból, który nie dość, że nie pomaga w bieganiu, to uniemożliwia nawet chodzenie. No i znowu trzeba poleczyć, porozciągać, przygotować i wracać do biegania.
0: A jest takie określenie, nie wiem na ile ono jest takie, powiedziałabym, codzienne, jak zakwasy. Co to takiego, te zakwasy, jak one się pojawiają?
1: Mięsień ma przecież swoją jakąś tam wydolność. No, wtedy, kiedy przekraczamy tą jego wydolność, ten kwas mlekowy nie jest odprowadzany z mięśnia i niestety no, zakwasza ten mięsień. Oczywiście, że mamy metody na usuwanie takich zakwasów i przygotowanie się do tego, no ale oczywiście, że często jest tak, że właśnie taki zakwaszony mięsień obkurczy się mocno, jest to tak bolesne, że no, uniemożliwia niestety dalsze bieganie i dalszy kontynuowanie jakiegoś biegu. No,
0: chodzenie po górach na przykład, no, bo też, to się też często zdarza, kiedy ten rytm
1: oczywiście,
0: jest...
1: oczywiście, no bo cały czas właśnie mówię, rozciągamy, przeciążamy.
0: Czyli potem rehabilitacja, do której trzeba mieć cierpliwość, która trwa długo, nie jest łatwa. Jednym słowem, gdyby podsumować takie podstawowe zalecenia, należy zachować umiar i rozsądek, jak w każdej dziedzinie życia, chociaż to jest trudne.
1: Należy zacząć od tego, że idę na siłownię, wybieram sobie trenera personalnego, który sprawdzi moje parametry. Oczywiście no, czasem lepiej, czasem gorzej, ale no, od czegoś trzeba zacząć. I zaczynam sobie powolutku trenować, sprawdzać, pogłębiać swoje możliwości, a bieganie na razie traktować jako tylko taką właściwie roztrenowanie, rozruch, no i ewentualnie no, przygotowanie się do późniejszego biegania.
0: Radził dr Bogusław Rataj, ortopeda, traumatolog, lekarz sportowy. Dziękuję za spotkanie. Małgorzata Warzecha.
2: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl. Radio Łódź.

0: To jest powtórka programu. Gość Radia Łódź.
1: Michał Dąbrowski, kłaniam się Państwu i zapraszam na najważniejszą rozmowę w łódzkim o poranku. Dzień dobry naszemu gościowi w studiu, a z nami pełnomocnik burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego do spraw zwierząt Katarzyna Rezler z Animal SOS.
2: Dzień dobry.
1: Lato to wyjątkowo gorący sezon, chociaż za oknem dzisiaj mamy ochłodzenie, chociaż to ochłodzenie brzmi dość śmiesznie, jak spojrzymy na maksymalną temperaturę dzienną, ale przypomnijmy, że jeszcze na początku tygodnia ta temperatura w ciągu dnia sięgała niemal 40 stopni, ale nie tylko przez upały ten sezon jest gorący dla zwierząt, bo okres wakacyjny to ten czas w roku, w którym liczba zwierząt bezdomnych rośnie według niektórych szacunków, chociażby Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, nawet o 1/3. Ta fala rzeczywiście jest aż tak zatrważająca. Widzimy to w Łódzkiem?
2: Myślę, że widzimy i niestety widzimy to dużo bardziej w tym roku niż w poprzednich latach. To mogę powiedzieć, że w samym Psiakowie liczba psów wzrosła 30% w stosunku do czerwca poprzedniego roku. Czyli niestety wyrzucamy coraz więcej albo nie szukamy własnych zwierząt.
1: To z czego to się bierze?
2: Myślę, że tutaj trochę nakłożyły nam się dwie ustawy, które wchodzą, czyli KROPiK, obowiązek znakowania zwierząt i zakaz łańcuchów, o którym dość głośno mówimy. Niestety część właścicieli, którzy nie chcą się podporządkować, bo po prostu nie dbają o swoje zwierzęta, zaczęli sprzątać swoje domostwa i gospodarstwa, bo niestety są to tereny wiejskie i tam najwięcej zwierząt w tej chwili trafia jako bezdomnych.
1: A jeżeli chodzi o to, o czym mówiło się przez lata, że część właścicieli chce wyjechać na wakacje, nie ma co zrobić z psem, więc uważają, że porzucenie w lesie czy w okolicach schroniska to jest najlepsze rozwiązanie. To się skończyło? Czy
2: nie, to się nie skończyło. Mało tego, widać to potem przy odbiorach zwierząt, bo na przykład po 2 tygodniach znajdują się właściciele, którzy są bardzo ładnie opaleni i przyjeżdżają, bo oni zgubili Azorka na przykład, tak, czy Pimpusia i odbierają swojego psa ze schroniska, bo mają bezpłatny hotel. I niestety to też się nie kończy. A pamiętajmy, że skazując własnego psa na schronisko, to dla mnie sam fakt to jest znęcaniem, bo jaki to jest stres dla zwierzaka, który pies z domu trafia do schroniska na 2 tygodnie.
1: Tak? A jesteście w stanie potem wyciągnąć jakieś sankcje wobec takiej osoby? Bo
2: średnio
1: właściciele
2: możemy.
1: Może trudno tutaj nazwać.
2: Będzie średnio możemy, bo jeżeli nie udowodnimy, że porzucił, a tu jest ciężko udowodnić, jeżeli się zgłasza, to nawet koszty odłowienia również gmina musiałaby potoczyć sprawę sądową z Państwa Cywilnego za straty, więc tak naprawdę to jest taka, no co mam powiedzieć, no tutaj to tylko na zdrowy rozsądek właścicieli możemy liczyć, że naprawdę będą dbać o swoje zwierzęta i myśleć przede wszystkim, bo naprawdę 2 tygodnie w schronisku, to dla takiego zwierzęka w każdym jednym schronisku w Polsce to jest niesamowity stres, szczególnie w upały.
1: A do tego dochodzą też wysokie temperatury, jak powiedzieliśmy, niemal 40 stopni na termometrach. Tytuł raportu uczelni SWPS i Fundacji Pomagam ma tytuł System, który zawodzi, czy jeżeli chodzi właśnie o walkę z wysokimi temperaturami i wspieranie tych naszych braci mniejszych przy tych upałach, to system działa?
2: Powiem tak, my robiliśmy bardzo dużo interwencji teraz w weekend i patrząc nawet pomimo samej gminy Aleksandrów na przykład, część osób zrozumiała, o co chodzi, ale część osób musieliśmy mobilizować z policją, ponieważ na przykład 4-metrowy kojec w pełnym słońcu, pies co prawda miał budę, ale pies 20 kg, 4 metry pełne słońca, pan właściciel nie widzi z tym problemu. Pies na łańcuchu w centrum Aleksandrowa Łódzkiego, właśnie to 2 psy na jednym łańcuchu przypięte, pełne słońce, brak wody, pani nie widzi problemu, więc no ja naprawdę nie wiem, co trzeba zrobić, żeby zacząć myśleć, bo to wprost trzeba powiedzieć, po prostu myślmy. No, sami nie wytrzymujemy 10-15 minut w takich temperaturach. Pies ma jeszcze futro, tak? Bez wody, bez możliwości poruszania się. Po prostu to jest powolne zabijanie, no ale tutaj znowu mamy kary, tak? No, kary są śmieszne albo ich w ogóle nie ma.
1: A dużo takich przypadków mieliście w ostatnich dniach?
2: Dużo osób dało się porozmawiać i naprawdę zmieniali podejście, powiedzmy, po takiej rozmowie, zwykłej rozmowie. Natomiast no, sporo interwencji z policją również mieliśmy, bo właściciele nie reagowali.
1: A co można zrobić oprócz tych rozwiązań systemowych, to znaczy wystawić miskę z wodą przed domem, czy coś jeszcze?
2: Przede wszystkim to zgłaszać takie sytuacje i nie czekać, aż będzie za późno, bo tak jak rok temu mieliśmy właśnie sytuację na Nakielnicy, gdzie przez upały i zostawienie zwierząt umarł pies, tak, bo pani sobie jechała na wakacje, tak, jeżeli nie zareagujemy w porę, no to będzie tutaj problem. My nawet z Łodzi mieliśmy teraz w weekend zgłoszenie również, że właściciel zostawił zwierzęta. Też zgłaszaliśmy tutaj na policję w Łodzi, żeby pojechać, coś zrobiła, bo pies kilka dni był też w mieszkaniu sam pozostawiony.
1: To jeżeli już dotknęliśmy tego przypadku Anny K. z Nakielnicy, będzie apelacja? Bo niedawno zapadł wyrok nieprawomocny w tej sprawie.
2: Tak, będzie apelacja, bo powiedzenie, że ktoś jest za młody i będzie mieć inną karę, no to przepraszam bardzo, no ktoś, kto ma 22 lata, może mieć już rodzinę w pełni i dzieci, więc chyba pani powinna po prostu myśleć, tak, to po co jej były w ogóle te zwierzęta. Oczywiście będzie będziemy składać apelację, bo to jest też nierówność wobec prawa.
1: W porozumieniu z prokuraturą będziecie
2: tak,
1: robili
2: tak,
1: ten krok?
2: Tak, tutaj prokuratura naprawdę, to muszę pochwalić, bo zwykle ganimy organy ścigania, ale jeżeli chodzi o jednego z prokuratorów, który się zajmuje zwierzętami w Zgierzu, to mogę tylko pochwalić.
1: A zmienia się też linia orzecznicza sądów albo podejście sądów do spraw, w których chodzi o znęcanie nad zwierzętami, bo niedawno też zapadł prawomocny wyrok w sprawie śmierci Nynka z Aleksandrowa Łódzkiego. Przypomnijmy, Nynek był starszym i schorowanym psem. Zwierzę zostało odebrane właścicielowi przez organizacje zajmujące się ochroną zwierząt, jednak mimo leczenia nie udało się go uratować. Właściciel miał zrzucać to zwierzę ze schodów. W pierwszej instancji został właściciel skazany na karę prac społecznych, ale od wyroku odwołał się Animal SOS i prokuratura i wyrok zapadł prawomocny w tym mocniejszym wymiarze.
2: Powiem tak, można by powiedzieć pomidor, bo w Łodzi być może tak, w Zgierzu, no co mam powiedzieć, ta poprzednia rozprawa również była w Zgierzu dotycząca Anny K. No co mam powiedzieć, jeżeli skazujemy kogoś na 20 godzin prac społecznych za zabicie psa w miesiącu, no to co ja mogę naprawdę tylko powiedzieć pomidor w czymś takim.
1: Przypomnę, gościem Radia Łódź jest pełnomocnik burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego do spraw zwierząt, Katarzyna Redler z Animal SOS. Spoglądam na raport Fundacji Pomagam i Uniwersytetu SWPS na temat bezdomności zwierząt. W Polsce w domach żyje ponad 15 milionów czworonogów, przeszło 8 milionów psów oraz 7 milionów kotów, a do tego dochodzi 1 milion bezdomnych zwierząt. I choć oficjalne dane głównego lekarza weterynarii pokazują spadek liczby psów w schroniskach z nieco powyżej 110 tysięcy w 2016 do nieco powyżej 76 w 2024, to wskazują autorzy opracowania, że część zwierząt może trafiać poza oficjalny system. I to, że ta liczba zwierząt w schroniskach spada, nie oznacza, że spada liczba bezdomnych zwierząt.
2: Ona nie spada, dlatego że tutaj bezdomnością zajmują się fundacje i stowarzyszenia. I one przejmują dużą część i dużą rolę gmin i po prostu pomagają zwierzętom poza systemem, nazwijmy to wprost, czyli nie utrzymują ich w schronisku, utrzymują w domach tymczasowych, w swoich jakichś azylach. I tutaj one nie są wliczane do tego ogólnego rozrachunku. Zwierząt jest naprawdę bardzo dużo. Ja mogę powiedzieć, no w Aleksandrowie naprawdę nie mamy. Mamy jednego kota w tej chwili zabranego z interwencji, ale to jest 10 lat systemowej walki z tą bezdomnością. W skali kraju myślę, że tego najbardziej brakuje. No mam nadzieję, że jak wejdzie obowiązek znakowania zwierząt, to jak się spotkamy za kilka lat, to możemy powiedzieć, że ona spadła. Po prostu w końcu spadła, bo będzie odpowiedzialność, tak? Odpowiedzialność za zwierzę.
1: Ale to, co tutaj widzimy w tym raporcie, jest naprawdę cokolwiek alarmujące, bo 95% fundacji pozarządowych, organizacji pozarządowych finansują z prywatnych środków zadania należące ustawowo do gmin. Tylko niecała 1/8 gmin zapewnia opiekę zwierzętom innym niż psy i koty, na przykład ptakom, gryzoniom, czy też gadom.
2: Tak, bo też nie ma gdzie tych zwierząt potem, jeżeli są znalezione, komuś przekazać, tak? Bo o ile pies i kot trafia do schroniska, o tyle już z jaszczurką, czy nie wiem, z papugą zaczyna być problem, tak? Bo my również w urzędzie mieliśmy takie zwierzaki, którym potem szukaliśmy domu. Zresztą do nas mieszkańcy również Łodzi oddają takie zwierzęta, bo nie wiedzą, co zrobić. My przyjmujemy do urzędu i z urzędu szukamy właśnie typu kanarką, papuszką, żółwią. Mieliśmy żółwie, również kilka żółwi, którym też szukaliśmy domu, ale miejsc nie ma i naprawdę jest z tym problem. A przede wszystkim, tak jak mówię, jest brak informacji. Ludzie nie wiedzą, gdzie szukać pomocy. A jak się zadzwoni na przykład właśnie na policję, to się słyszy, że no radźcie sobie sami, tak, w takich sytuacjach.
1: A jeżeli chodzi o gminy, to czy one zawsze wywiązują się ze swoich obowiązków, czy niekoniecznie? Mówię o tych gminach, które chociażby nie mają swoich schronisk, czy też nie mają podpisanej umowy. Czy one też próbują się tych zwierząt bezdomnych pozbywać w sposób pozasystemowy, jak
2: znaczy,
1: już tutaj
2: tak,
1: padło.
2: No chodzą plotki, w cudzysłowie oczywiście, mówię o podrzucaniu. Gmina potrafi podrzucić zwierzęta. Szanowni Państwo, jeżeli mamy jedną gminę, która ma powiedzmy 50 zwierząt w ciągu roku, które trafiają do schroniska, a druga gmina ościenna ma zero, no to zaczyna być pytanie, co ta gmina robi z psami, bo to nie jest tak, że jeżeli nie wdrożyli jakiegoś systemowego rozwiązania, że nagle w tej jednej gminie żaden pies nie przejdzie. Pies nie zna granic i nie powie, jestem z gminy takiej, ja do tamtej gminy nie przejdę. I jest podrzucanie, naprawdę jest podrzucanie zwierząt, bo dla gminy zwierzę to koszt, tak? I niestety, jeżeli takie podejście ma urzędnik, że to jest niepotrzebny koszt, no to co mam powiedzieć? No potrzebni są ludzie, którzy zwierzę zaczną traktować nie jako rzecz, tak? A jeżeli traktujemy to nie dość jako rzecz, to jeszcze jako często niepotrzebną rzecz tak naprawdę, bo to jest dla gminy po prostu nie wiem, jeden kwiatek więcej.
1: W... 30 zł to jest ten szacowany koszt na dzień opieki nad takim zwierzęciem.
2: Myślę, że to jest mniej, bo gminy w ogóle wymagają bardzo małych kwot od schronisk i potem się mówi o patoschroniskach, ale jeżeli gmina na przykład płaci 15 zł za zwierzęta i nie chce płacić więcej, no to potem co z tego możemy finansować nawet w schronisku, tak? I tutaj myślę, że same mówimy o patoschroniskach, ale
1: no, słyszymy ostatnio chociażby o schronisku w Nowym Targu, gdzie trwają czynności sprawdzające, czy w placówce dochodziło do nieprawidłowości. Obrońcy praw zwierząt tam alarmują, że panująca temperatura zagraża zdrowiu i życiu czworonogów, chociaż dotychczasowe działania służb nie potwierdziły tych informacji.
2: Znaczy powiem tak, to jest może, żeby też nie byłam na miejscu, więc też ciężko się wypowiadać, natomiast no, temperatury upalne dotyczyły również wszystkich nas w mieszkaniach i ciężko jest powiedzieć, że schronisko będzie sobie radziło lepiej z upałem niż my w mieszkaniach, na przykład mając czworonogi, bo schroniska nie są hotelami w takim sensie, że po prostu nie są to jednostki, które mają nieograniczone finansowanie i też trzeba zrozumieć to, że tam bardzo często są bardzo porządni ludzie, którzy próbują, ale nie zawsze się udaje, siedzi bardzo dużo staruszków i to też nie jest kwestia schroniska, że schronisko nie wydaje do adopcji, tylko proszę mieć, ja jestem wolontariuszem wiele lat w kilku schroniskach, byłam teraz 10 lat w Psiakowie, nie urywają się telefony, jak są upały, że ktoś chce znaleźć dom. Raczej telefony w upał milkną, bo nam się też nie chce wyjść z domu, nie chce się adoptować, czekamy na po wakacjach. Jeżeli będziemy czekać, to te zwierzęta będą umierać w schronisku z upału, bo często są starsze, po prostu mają niewydolność krążeniowo-oddechową. No nikt nas też nie jest Bogiem, żeby takiego zwierzaka zregenerować, już tak wprost powiem, jeżeli jest starszy. Tutaj brakuje też chęci do adopcji, dlatego najbardziej Państwa zachęcam, że jeżeli są upały, ale oczywiście nie tylko w upały, pomyślmy o tym, czy nie możemy dać domu. Nie czekajmy do września, października, tylko po prostu podarujmy dom, bo za rok też będą wakacje i też wtedy będziemy wyjeżdżać i to zwierzę też z kimś pewnie zostanie. Więc to jest ten ratunek. Ratunkiem jest adopcja, tak? I odpowiedzialna adopcja i nie kupowanie zwierząt z pseudohodowli, z Elixa, które potem lądują w schronisku, bo tak niestety to wygląda.
1: Zachęcamy do odpowiedzialnych i przemyślanych adopcji. Wolontariusze mają mieć dostęp do schronisk dla zwierząt. To propozycja w projekcie nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, którą przygotował Klub Parlamentarny Centrum. Chodzi o zmiany w programach opieki nad bezdomnymi zwierzętami. Potrzebny krok?
2: Krok potrzebny, tylko nie wiem na ile do zrealizowania prawnie, tak? Dlatego, że po pierwsze nie wiem na ile gmina będzie mogła wymóc. My mamy taki zapis na przykład w umowie, że schronisko musi posiadać wolontariat. Zresztą no, sami jesteśmy wolontariuszami też w tym schronisku. Natomiast schroniska prywatne albo które są jednostkami budżetowymi, nie do końca jestem pewna, czy prawnie mogą mieć wolontariuszy. Myślę, że to jest kwestia nie tylko zmiany ustawy o ochronie zwierząt, ale w tym momencie też innych ustaw, żeby ten wolontariat mógł się tam odbywać. Ale myślę, że coraz więcej schronisk ma wolontariuszy. Tylko wolontariusz to nie jest tylko osoba, która raz na miesiąc wyjdzie z psem. To też osoba, która przychodzi naprawdę często, którym te zwierzęta znają, ufają i która pomaga, tak? Bo najgorszy wolontariusz to jest wolontariusz, który przyjdzie zrobić zdjęcie sobie raz na rok i powie, że jest wolontariuszem. Przykro mi, ale taka jest duża część osób. My zapraszamy w Aleksandrowie, jeżeli ktoś chce być wolontariuszem, mamy okno życia, mamy szczeniaki, jeżeli ktoś chce przychodzić, to zapraszamy jak najbardziej na wolontariat, można codziennie, nie ma limitów czasowych ani godzin tak naprawdę, bo tam jest całą dobę czynne, więc tutaj ja mogę już zaprosić dzisiaj, jeżeli ktoś miałby ochotę na przykład w wakacje pomóc szczeniakom i zwierzakom, które są, to my zapraszamy jak najbardziej.
1: A jakich zmian jeszcze potrzebujemy w prawie ochrony nad zwierzętami, żeby ten dobrostan naszych braci mniejszych był bardziej zapewniony? Jeszcze mocniej niż jest dzisiaj.
2: Myślę,
1: krótko.
2: Krótko. Zmiany podejścia urzędników to po pierwsze na każdym szczeblu. To jest to, co mówię, żeby zwierzę nie było traktowane jako rzecz i jako niepotrzebny wydatek. Jeżeli to zmienimy, to zmieni się dużo, ale to myślę, że powinniśmy wtedy wszędzie zmienić nie tylko zwierzętach podejście właśnie typowo urzędnicze. Jest mi to przykro mówić jako urzędnik również, tak? Chociaż ja nigdy się nie identyfikuję jako urzędnik, ale jeżeli nie zmienimy podejścia i zwierzę nie będzie traktowane jako koszt, przestanie być jako koszt, a jako żywe zwierzę, to wszystko się zmieni. Natomiast tu możemy zmienić wszystkie możliwe przepisy, ale dalej będzie osoba, która realizuje ten
1: ale
2: przepis.
1: Nie zmienić nic. Pełnomocnik burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego do spraw zwierząt, Katarzyna Rezler, Animal SOS. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję serdecznie.
1: Kłaniamy się Państwu. Dobrego dnia, weekendu i do usłyszenia na antenie Radia Łódź.
0: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl. Radio 1.

0: To jest powtórka programu. Taki jest świat.
1: Marcin Pośpiech, dzień dobry. Wczorajszy dzień był na Ukrainie dniem żałoby. Władze w Kijowie ogłosiły go po ostatnim zmasowanym ataku na ukraińską stolicę. W czwartek miasto zaatakowały setki dronów i dziesiątki rakiet, uderzając w infrastrukturę cywilną, w tym w domy. Zginęło co najmniej 18 osób. Moskwa przekazała, że to odwet za ostatnie ukraińskie ataki na rosyjską stolicę, także na Petersburg, na rafinerie czy na zakłady przemysłowe pracujące dla wojska. Ostatnie działania Ukraińców do żywego zabolały Rosjan. Tak mówi dr Marek Kozubel, autor wydanej niedawno książki Kijów, Czernichów, Sumy 2022. Klęska rosyjskiego Blitzkriegu.
2: Tutaj te skutki są wielopoziomowe. Jeden poziom to oczywiście mniejsze wpływy, szczególnie z eksportu i ropy, i produktów ropopochodnych. Dalej, bardzo ważne jest też to, że tej ropy do samochodów, ale też i benzyny zaczyna brakować na rynku wewnętrznym. I to już tutaj zaczyna powodować nie tylko problemy w gospodarce, bo pamiętajmy, że wiele towarów trzeba jakoś dowieźć. Nie wszystko jest dowożone koleją, dostarczane drogą lotniczą, ale przede wszystkim duża część towarów wciąż jest transportowana transportem kołowym. Więc to powoduje ogromne problemy. Do tego też stopnia, że jeśli wierzyć doniesieniom z Rosji, to nawet władze na Kremlu miały nadzieję na to, że wojsko podzieli się swoimi zapasami z na przykład ludnością obwodu moskiewskiego, no ale tutaj właśnie czynniki wojskowe na czele z szefem Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej, czyli generałem Waleriem Gerasimowem, no one odmówiły, wskazując na to, że te paliwa, one są dużo bardziej potrzebne wojsku na froncie. A na froncie trzeba podkreślić, że sytuacja też nie jest wcale dla Rosjan taka lekka. Ale wracając, przez to, że tych paliw zaczyna brakować na rynku wewnętrznym, czyli również dla cywilów, no to zaczynają się robić takie niesnaski społeczne. Trzeba podkreślić, że to jednak nie jest jeszcze jakieś zarzewie wielkiego buntu, czegoś na kształt powtórki z rewolucji lutowej roku 1917. Owszem, przed tym starają się ostrzegać na przykład niektórzy rosyjscy imperialiści, którzy z drugiej strony bardzo często krytykują obecne władze na Kremlu. Tutaj podam przykład. Jest taki na przykład dosyć znany bloger Max Kałasznikow i on i współpracujący z nim, ale no, obecnie jeszcze będący w więzieniu Igor Girkin, to już jest sylwetka zdecydowanie bardziej znana, bo no, w zasadzie można powiedzieć, że był on jednym z tych, którzy zaczynali tak naprawdę wojnę rosyjsko-ukraińską w roku 2014. No to oni od dawna głoszą właśnie, że błędy Kremla doprowadzą do tego, że w kraju może dojść do pewnych turbulencji wewnętrznych. No i również coraz większa liczba blogerów rosyjskich, propagandystów też się zaczyna łamać i zwracać uwagę na to, że nastroje społeczne się zmieniają i kiedyś może dojść do po prostu niekontrolowanej erupcji. W każdym razie jeszcze moim zdaniem Rosja nie jest na krawędzi takiej sytuacji. Ale też pamiętajmy, że na tle tego wszystkiego, tego, że te nastroje społeczne się pogarszają, że powiedzmy wakacje na Krymie już raczej są niemożliwe do realizacji, o ile coś by się gwałtownie nie zmieniło, no to zwróćmy uwagę na to, że te ukraińskie naloty, one zaczynają również i oddziaływać na rosyjskie możliwości przemysłu zbrojeniowego. Pamiętajmy, że niedawno zostały zaatakowane dość ogromne cechy jednego z rosyjskich zakładów przemysłowych w Wołgogradzie, czyli dawnym Stalingradzie, gdzie produkowane były podzespoły do rosyjskich rakiet. Także tutaj wyraźnie widzimy, że te ukraińskie możliwości się zwiększają, a trzeba podkreślić, że ten cech został uderzony co najmniej trzema rakietami Flamingo.
1: Panie doktorze, to do tego, czym atakują Ukraińcy, jeszcze przejdziemy, ale na moment jeszcze do tej operacji wpływu, którą ogłosił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Jak rozumiem, ta granica po stronie Ukrainy będzie przesuwana. Jak to może wyglądać w praktyce? Bo teraz mamy atakowane rafinerie, mamy atakowane chociażby fabryki, tak jak pan to powiedział. Jak się zdaje, w mniejszym stopniu atakowane są chociażby bazy rosyjskich wojsk położone w głębi Rosji. Nie atakowane są też obiekty cywilne. Oczywiście one gdzieś tam przy okazji chociażby ataków na rafinerię mogą ucierpieć, jakieś odłamki mogą w nie uderzyć, ale jak się zdaje, to jest taki też sprytny pomysł Ukraińców, no bo gdyby zaczęli tak jak robią to Rosjanie atakować cele cywilne, no to mielibyśmy taki klasyczny, być może w przypadku Rosjan, efekt flagi, czyli poparcie dla Władimira Putina i dla tej wojny by rosło.
2: Słuszna uwaga. Tutaj pamiętajmy, że Rosjanie tak naprawdę od bardzo dawna stosowali w swoich wojnach tą właśnie taką koncepcję uderzenia w cywilów, nie tylko po to, żeby realizować jakieś wielkie geopolityczne plany, tylko bardziej wykorzystywali terror wobec cywilów jako narzędzie. No i chociażby możemy sobie tutaj przypomnieć o rzezi warszawskiej Pragi w 1794 roku, ale no naprawdę byłyby... Moglibyśmy znaleźć masę tego typu przykładów. Obecna kampania rosyjska tych bombardowań, nalotów, ona rzeczywiście miała na celu przede wszystkim złamanie społeczeństwa i doprowadzenie do tego, że wybuchłby w Ukrainie nad Dnieprem jakiś bunt. Bunt, który miałby w jakiś sposób albo Ukrainę osłabić, doprowadzić nawet w ideale do obalenia władz, podpisania tak naprawdę kapitulacji przez Kijów, niezależnie kto już by tam wtedy rządził. Ale jak widzimy, ta kampania, choć ona jest męcząca dla Ukraińców, tutaj tego absolutnie nie można pominąć, to wywiera pewien wpływ, to w gruncie rzeczy ona nie okazała się aż tak skuteczna. A jeżeli już coś przede wszystkim bardziej rośnie, no to przede wszystkim pewnego rodzaju zgoda na bezwzględność nawet własnych wojsk. Pan wspominał, redaktor, o tym, że Ukraińcy starają się nie trafiać w obiekty cywilne. To prawda. Czasem niektóre drony, nawet nie odłamki, bo trzeba przyznać, że były nawet i nagrania pokazujące, że jakiś dron wlatywał w blok mieszkalny. Inna sprawa jest taka, że Ukraińców to mogło dotyczyć albo jakiegoś błędu. Równie dobrze taki dron mógł też być poddany działaniom rosyjskich zasobów walki radioelektronicznej. Mógł też posiadać jakieś wady wewnętrzne. W każdym razie faktem jest to, że rzeczywiście Ukraińcy nie dokonują masowych uderzeń na rosyjskie obiekty cywilne, ale zaczyna dojrzewać pewnego rodzaju zgoda społeczna, masowa na to, żeby na przykład Ukraińcy sami zaczęli stosować kampanię wymierzoną, co prawda nie w bloki, ale na przykład rosyjskie elektrownie, elektrociepłownie, szczególnie przed okresem grzewczym. Po to, żeby zimą ta sytuacja w miastach rosyjskich, żeby ona się zrobiła fatalna. A trzeba podkreślić, że bardzo często się zdarza, że w rosyjskich miastach, i było tak jeszcze, pamiętajmy, na długo przed wojną pełnoskalową, niejednokrotnie dochodziło do różnego rodzaju awarii, tego, że wiele bloków nie było ogrzewanych z różnego rodzaju powodów. I gdyby do tego dodać jeszcze zniszczenia wojenne, to skutki naprawdę mogłyby być dla Rosjan opłakane. Ale tutaj pamiętajmy, że to by uderzyło przede wszystkim w przeciętnego Rosjanina. Prawdą również jest to, że Ukraińcy nie starają się uderzać w jakieś głęboko położone w Rosji bazy wojskowe. Tutaj prawdopodobnie chodzi o rachunek zysków, bo strat tutaj raczej by nie było, ale zysków, co bardziej się opłaca zniszczyć? Jakąś rafinerię albo fabrykę zbrojeniową, czy koszary dziś położone za Uralem? Jeżeli chodzi o uderzenia właśnie w takie obiekty stricte wojskowe, a więc właśnie bazy, stanowiska obrony przeciwlotniczej, radary czy porty, albo nawet składy, węzły logistyczne, to tutaj widzimy, że takie uderzenia są dokonywane na tym średnim zasięgu, czyli na tak zwanym middle strike'u. Ukraińcy też w ciągu ostatniego, można powiedzieć, roku, półrocza bardzo mocno zwiększyli swoje możliwości w zakresie właśnie takich uderzeń średniego zasięgu. I jeżeli właśnie byśmy się zastanawiali, gdzie uderzany jest rosyjski żołnierz, w tak klasycznie, on, jego bazy, punkty dowodzenia, to właśnie tam. Czyli mowa o tych rosyjskich obwodach, które graniczą z Ukrainą, plus jeszcze mowa o terenach okupowanych, wliczając w to oczywiście wspomniany też już przeze mnie Krym.
1: Jeżeli chodzi o tę sytuację, kiedy ukraińskie drony uderzały w bloki mieszkalne w Rosji, bo takie filmy oczywiście też się pojawiły w internecie, no to też musimy pamiętać, że Ukraińcy przeprowadzają tak zwane ataki saturacyjne, czyli po prostu to są setki dronów, które lecą, no więc przy takiej skali działań z rachunku prawdopodobieństwa wynika to, że coś może pójść w cudzysłowie nie tak i jakiś dron może właśnie w takie obiekty cywilne też uderzyć. Panie doktorze, a na ile to jest przełom po stronie Ukrainy, przełom technologiczny, także psychologiczny do pewnego stopnia, bo pan o tym wspomniał, że teraz Ukraina może zrobić to, co Władimir Putin i jego wojska robiły w ostatnich latach, czyli próbowały w sezonie grzewczym, jesienią, zimą wyłączyć system energetyczny Ukrainy z wiadomymi konsekwencjami. Teraz Ukraina może się, mówiąc kolokwialnie, odgryźć, może zrobić to samo.
2: To prawda. I tutaj problemem dla Rosji będzie to, że w takich warunkach na jej niekorzyść zaczyna odgrywać, na jej niekorzyść zaczyna grać ta rozległość terytorium. Dlaczego? Ponieważ Rosjanie, choć mają dość liczną wciąż, pomimo ciężkich strat, obronę przeciwlotniczą i przeciwrakietową, to mimo wszystko to terytorium jest tak strasznie rozległe, że nie ma tak naprawdę możliwości ochrony wszystkiego. Dlatego tutaj teraz Rosjanie mają dylemat, co lepiej chronić. Czy jakieś obiekty, obszary, punkty wewnątrz Rosji, podajmy przykład, Moskwa, Petersburg, czy też może wzmacniać linię frontu. Tych obiektów jest do ochrony po prostu zbyt wiele. No i nawet teraz mamy do czynienia z takimi przepychankami, gdzie tutaj właśnie wysyłać te systemy obrony, bo kołderka okazuje się, że jest już zdecydowanie za krótka. Jakby tego było mało, w przypadku niektórych systemów obrony przeciwlotniczej Rosjanom zaczyna również doskwierać niedobór rakiet. A niekiedy bywa, że i te rakiety pod kątem technologicznym mogą też się też borykać z różnego rodzaju problemami i ten jeden z nalotów ukraińskich dronów na Moskwę też tego dowiódł. Być może słuchacze radia widzieli zdjęcia albo nawet i nagrania przedstawiające taki zbiornik, od którego odskakuje tak bardzo majestatycznie kopuła. To wyglądało trochę jak latający spodek, a na dobrą sprawę ten zbiornik z paliwem, on nie został trafiony ukraińskim dronem. On został trafiony rosyjskim pociskiem rakietowym, który po prostu nie trafił w ukraińskiego drona. I po prostu nawet zresztą w pewnym momencie przestał lecieć nawet w kierunku ukraińskiego efektora, tylko po prostu wleciał wprost w ten zbiornik, doprowadził do eksplozji, no i właśnie do tego całego efektownego latającego spotka. Także no to jest bardzo tutaj ogromny problem dla Rosjan. Jeżeli chodzi o stopień zaawansowania tych ukraińskich konstrukcji, sporo z nich jest owszem budowanych, tworzonych na samej Ukrainie, ale oczywiście bardzo często z wielu podzespołów importowanych. W niektórych przypadkach Ukraińcy starają się ograniczać tą zależność od importu i produkować jak najwięcej się da z elementów produkowanych na miejscu.
1: No to właśnie, panie doktorze, przepraszam, że wchodzę w słowo. Czym Ukraińcy atakują Rosję? Co to jest za sprzęt? Drony, rakiety? No bo właśnie, nie mówimy tutaj o sprzęcie zachodnim, tym przekazywanym chociażby przez Stany Zjednoczone, czy teraz kupowanym od Stanów Zjednoczonych przez Unię Europejską i przekazywany, który jest przekazywany Ukrainie.
2: Znaczy wciąż większość ukraińskich dronów jest faktycznie produkcji ukraińskiej. One są przynajmniej, nawet jeżeli nie w 100% jest to produkt czysto złożony z elementów ukraińskich, to mimo wszystko on jest składany przez Ukraińców według ukraińskiego projektu z ukraińskim pomysłem. To jest tutaj istotne. Kolejną też kwestią jest to, że faktycznie teraz wiele tych uderzeń, czy to średniego zasięgu, czy to dalekiego, tym bardziej, to są efekty działań rzeczywiście ukraińskich efektorów. Jeżeli chodzi o te zachodnie, to nie jest tak, że one nie występują, bo pamiętajmy, że Wielka Brytania i Francja wciąż dostarczają Ukrainie rakiety Storm Shadow i Scalp. To jest tak naprawdę ta sama rakieta, tylko o dwóch różnych nazwach. Dalej, Ukraińcy jednak też i produkują własne rakiety, chociażby wspomniane przeze mnie Flamingi, które mają ponad tonę ładunku wybuchowego. To co prawda nie jest jakieś Wunderwaffe, choć ładunek jest potężny, bo jest to też rakieta dość powolna, ale tutaj mamy do czynienia coś za coś z takim systemem, bo to jest rakieta produkowana dość szybko, ona jest tania. Co prawda została ona poprawiona w stosunku co do pierwszych egzemplarzy używanych bojowo, ale mimo wszystko założenie tej rakiety, jak i wielu innych produktów firmy Firepoint było takie, że ma być po prostu tanio, szybko, a poprzez masowość miał skutecznie być również osiągany, tak, miał być osiągany efekt skuteczności. Więc tak jak było chociażby w przypadku Wołgogradu. Na razie jest potwierdzone to, że 3 rakiety dotarły, mogło być i więcej. Część z nich mogła zostać porażona po drodze. Inna też jest sprawa taka, że Ukraińcy znaleźli dość cwany sposób, na jakim obszarze wykorzystywać te rakiety, bo tak jak wspomniałem, one są powolne, więc trzeba nawet dla nich wytyczyć odpowiednie tory, żeby nie zostały zbyt łatwo zestrzelone. No i Ukraińcy na przykład zaczęli wykorzystywać rzekę Wołgę i inne duże rzeki rosyjskie, bo po prostu taka rakieta ma wtedy zaprogramowany taki tor lotu, że dolatuje powiedzmy Donem w pobliże właśnie Wołgi, i potem może sobie tam, wykorzystując jeszcze ten zapas zasięgu, paliwa, może sobie właśnie lecieć nad taflą wody, no może nie zupełnie nad tą taflą, no ale wiadomo o co chodzi. Lecąc odpowiednio nisko, taka rakieta jest cięższa do wychwycenia przez rosyjskie radary. Ale poza tym Ukraińcy owszem mają jeszcze bardziej zaawansowane rakiety, takie jak na przykład Neptun, który już ma kilka wersji, a na dodatek jeszcze Niemcy mają brać udział w poprawieniu efektywności i skuteczności tejże rakiety. Poza tym oczywiście cała też paleta dronów. Ukraińcy tutaj przede wszystkim produkują większość z nich we własnym zakresie. Czy to są chociażby te drony firmy Firepoint, ale też i takie drony jak na przykład Bober i chyba z tego co pamiętam AN-194 Lutej. Także tutaj tych dronów naprawdę trochę jest. Jeżeli chodzi o jakieś zachodnie konstrukcje, to są one z kolei częściej używane do ataków tego średniego zasięgu.
3: Panie doktorze, czy te ataki ze strony Ukrainy, one są całkowicie autonomiczne w tym sensie, że Ukraińcy, Kijów nie musi się pytać, nie wiem, Stanów Zjednoczonych, Waszyngtonu o to, czy mogą zaatakować ten czy inny cel? Bo mieliśmy taką sytuację wcześniej. Wiemy, że Amerykanie wywierali wpływ na Kijów, by Ukraińcy nie atakowali w głębi Rosji. No i w tle był ten atomowy szantaż Putina, przed którym cofnął się chociażby Joe Biden, obawiając się reakcji ze strony Rosji. Jak to wygląda teraz? Czy Ukraińcy muszą pytać się o zgodę, czy też robią to całkowicie samodzielnie, czy też chociażby korzystają z danych wywiadowczych, danych satelitarnych dostarczanych przez Amerykanów?
2: Jeżeli chodzi o zgodę, to tutaj pamiętajmy o tym, że właściwie większość środków tych efektorów Ukraińcy mogą wykorzystać w zupełności całkowicie autonomicznie, nie muszą się kogokolwiek pytać o zdanie. Być może konsultują się w zakresie wykorzystywania takiego sprzętu, jak chociażby rakiety Storm Shadow i Scalp z rządami Wielkiej Brytanii i Francji. Tutaj jest to niewykluczone, ale równie dobrze może być też tak, że wciąż działa ta już stara, paroletnia zgoda obu państw na wykorzystywanie przez Ukraińców tych rakiet, no w takim zakresie, jaki będzie to dla nich ważne i najbardziej korzystne. Jeżeli chodzi z kolei o wykorzystywanie danych wywiadowczych, to tutaj pamiętajmy o pewnej złożoności problemu. Nawet za Bidena fakty były takie, że Amerykanie nie przekazywali wszystkiego, co mieli Ukraińcom. Tam wciąż mieliśmy do czynienia z pewnym dozowaniem informacji, ale oczywiście ta współpraca była prawdopodobnie dużo lepsza w okresie rządów Joe Bidena niż w okresie rządów Donalda Trumpa, bo pamiętajmy, że do niedawna szefem służb wywiadowczych w Stanach Zjednoczonych była pani Tulsi Gabbard, która jak się okazuje była nie tylko skrajnie prorosyjska, ale również, jak się okazuje, za jej karierę, przynajmniej do 2021 roku, ale kto wie, czy i nie dłużej, odpowiadała dość skomplikowana, być może nawet i groźna, kontrowersyjna w każdym razie, sekta z Hawajów, do której też należeli zresztą jej rodzice. I tutaj musimy sobie zadać pytanie, drodzy Państwo, na ile informacje, czy to otrzymywane, czy to dozowane przez służby wywiadowcze zarządzane przez kogoś takiego, na ile one mogłyby być wiarygodne dla strony ukraińskiej? Tutaj wciąż wiemy zbyt mało, być może kiedyś archiwa pozwolą nam się dowiedzieć więcej, jak faktycznie w okresie rządów Donalda Trumpa ta współpraca wyglądała, ale w każdym razie te potencjalne braki, gdyby właśnie wystąpiły po stronie Amerykanów, no to wtedy pozostałe kraje tak zwanego Sojuszu Pięciu Oczu, do którego też zresztą należą Stany Zjednoczone, ale też i Francja, one oferowały Ukraińcom pomoc, czy to w zakresie wywiadu satelitarnego, czy to nawet po prostu w zakresie zbierania i przekazywania informacji dla Ukraińców.
1: Mówił dr Marek Kozubel, autor wydanej niedawno książki Kijów, Czernichów, Sumy 2022, Klęska rosyjskiego Blitzkriegu. Marcin Pośpiech, kłaniam się i do usłyszenia.
0: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.

0: Jest szósta.
1: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
0: Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź. Jarosław Turek.
2: A w serwisie start systemu słupków blokujących na Piotrkowskiej. Dymisję w stołecznym magistracie po aferze w Szpitalu Południowym i nowe przejście dla pieszych na Strykowskiej. W regionie w tej chwili dość pogodnie, ale chłodno. Na termometrze mamy 12 stopni. Na początku przyszłego tygodnia rusza system inteligentnych słupków na ulicy Piotrkowskiej w Łodzi. Na razie obejmie tylko jeden odcinek ulicy, ale po wielu miesiącach opóźnień inwestycja wreszcie startuje. Jak ma działać ten system i dlaczego od początku budzi tyle emocji? O tym nasza reporterka Joanna Karp.
3: Automatyczne, wysuwane w większości słupki na ulicy Piotrkowskiej mają sprawić, że będzie bezpieczniej, a ulica stanie się w końcu deptakiem. Start systemu zaplanowano na najbliższy poniedziałek, ale jak przyznał w telewizji Toja wiceprezydent Łodzi Tomasz Piotrowski, będzie to próba na jednym odcinku.
4: To będzie odcinek od Placu Wolności bodajże do ulicy Pruchnika. No i chcemy zobaczyć, jak ten system działa.
3: Choć słupki jeszcze nie rozpoczęły pracy, jeden z nich ma już za sobą pierwsze zderzenie z rzeczywistością. Pokonał go samochód dostawczy, po którym słupek przewrócił się, a to tylko podgrzało atmosferę wokół całego systemu. Joanna Karp, Radio Łódź.
2: Docelowo system będzie działał na Piotrkowskiej na odcinku od Placu Wolności do ulicy Roosevelta, a koszt całego systemu to prawie 6 milionów złotych. Renata Kaznowska i Aldona Machnowska-Góra nie są już wiceprezydentkami Warszawy. Ich dymisję przyjął prezydent Rafał Trzaskowski. To pokłosie afery w Szpitalu Południowym, którą już badają zarówno miejscy urzędnicy, jak i organy ścigania. Mówi o tym więcej Aleksander Przoniak.
5: Prezydent Warszawy argumentował, że przyjął dymisję obu urzędniczek ze względu na konieczność zachowania najwyższych standardów w stołecznym samorządzie. Wskazał także, że do wiceprezydenta odpowiedzialnego za miejskie spółki nie docierały informacje o nieprawidłowościach w Szpitalu Południowym. Dlatego też zachował stanowisko. Prezydent Warszawy zapowiedział, że do końca lipca politycy pracujący w miejskich spółkach będą musieli wybrać, czy chcą nadal w nich pracować, czy też wolą pozostać politykami. Zapowiedział także, że wszystkie nieprawidłowości związane ze Szpitalem Południowym zostaną rozliczone. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.
2: Na sprawę nieprawidłowości w tym szpitalu wyjaśnia już prokuratura. Chodzi m.in. o nieuprawnione wysokie zarobki młodego lekarza należącego do Koalicji Obywatelskiej. Na ulicy Strykowskiej w Łodzi pojawi się nowa sygnalizacja świetlna. Chodzi o przejście na skrzyżowaniu z ulicą Herbową, z którego w trakcie roku szkolnego korzystają dzieci z pobliskiej podstawówki. O postawienie w tym miejscu sygnalizacji zdecydowali sami mieszkańcy w ramach budżetu obywatelskiego, mówi Tomasz Szliwiński z Zarządu Dróg i Transportu.
6: Na przejściu dla pieszych przy ulicy Strykowskiej i Herbowej powstanie nowa sygnalizacja świetlna. Wszystko po to, aby korzystający z tego miejsca piesi oraz podróżni MPK mogli przedostać się na drugą stronę ulicy w jeszcze bezpieczniejszy sposób.
7: To chyba lepiej, nie? Jak będzie, bo to bezpieczeństwo dla dzieci. Muszą być.
2: Tak mówi jeden z mieszkańców. Sygnalizacja będzie działać na żądanie, to znaczy, że zielone światło dla pieszych będzie się zapalało po naciśnięciu przycisku. Jeszcze o tym, że ŁKS Commerce.com ogłosił pierwszy transfer przed nowym sezonem. Na przyjęciu w drużynie łódzkich siatkarek będzie grała doświadczona Pola Nowakowska. Mówi o tym więcej nasz reporter Michał Malinowski.
8: Łódzki klub bardzo długo zwlekał z ogłaszaniem składu na nowy sezon. Najpierw pożegnano 7 siatkarek i wówczas stało się jasne, że tylko 4 zawodniczki z poprzednich rozgrywek pozostaną w ŁKS-ie. Teraz poznaliśmy pierwszą nową siatkarkę. Łódzką wiewiórą została Pola Nowakowska, która ostatnie 4 sezony spędziła w Pałacu Bydgoszcz. W międzyczasie zaliczyła też króciutką przygodę we Włoszech. Najlepsze wspomnienia ma z Chemika Police, w barwach którego została mistrzynią Polski. Transfer Nowakowski oznacza, że znamy już 2 zawodniczki na pozycji przyjmującej, bo w składzie pozostała przecież Reggie Anvidias, a kolejne nazwiska zostaną ogłoszone zapewne niebawem. Może być ich nawet jeszcze 9. Michał Malinowski, Radio Łódź.
2: Dodajmy, że ŁKS Commerce.com Łódź będzie w przyszłym sezonie walczył nie tylko na krajowym podwórku. Podopieczne Adriana Chylińskiego zagrają także w europejskich pucharach, a piszemy o tym więcej jak zawsze na naszym portalu radiołódź.pl.
0: I czas na prognozę pogody. 12 stopni na termometrach teraz w Łodzi. W ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami możliwe słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 19 do 22 stopni, wiatr umiarkowany, okresami dość silny. W porywach może osiągać prędkość do 60 km na godzinę. Pod wieczór wiatr nieco się uspokoi, ciśnienie 996 hektopaskali.

0: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
1: 6:05, pora wstawać, pobudka oczywiście pod warunkiem, że jest kilka obowiązków, których nie można przełożyć, nawet jeśli dziś sobota. A skoro takie tłumaczenie, to chyba słychać, że mamy wakacje. Monika Borysow-Dudowicz, witam serdecznie. Zofia Starosta realizuje program. Pozdrawiamy razem zdecydowanie. Dzień dobry.

George Michael w Radiu Łódź, 11 minut po godzinie 6, pora wstawać, pobudka, ale dzisiaj pod warunkiem, tak jak wspominałam przed chwilką, pod warunkiem, że nie ma zbyt wielu obowiązków. Tryb wakacyjny włączony, można sobie poleżeć, posłuchać radia w wersji luz blues. Czwarty dzień lipca, dzisiaj Ameryka świętuje, oczywiście, że tak, to po pierwsze. Dzisiaj też Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości i Święto Hot Doga, także może ktoś poczuje się zainspirowany śniadaniowo. Imieniny Malwiny, Teodora, Elżbiety, Jacka, Juliana, Berty, wszystkiego najlepszego.

17 minut po godzinie 6, a skoro my już jesteśmy obudzeni, to można tak przy okazji sprawdzić, o której dzisiaj wstało słońce. O godzinie 4.30 wcześniej mieliśmy wschód słońca. Do godziny 21.03 będzie z nami. Potem to już będzie po zachodzie słońca właśnie. Widać, że mamy zmianę sytuacji pogodowej. Taka chłodniejsza odmiana lata potrwa aż do przyszłego piątku. Wiatraki i klimatyzatory na chwilę sobie odpoczną. Podobno niektórzy przekładają urlopy, bo ten tydzień nad morzem nie zapowiada się szczególnie przyjemnie. Także lato nad Bałtykiem w polskim wydaniu, ale to w prognozach, ponieważ czasami na miejscu okazuje się, że jest tak jakoś inaczej. I tego właśnie życzę. Co u Państwa słychać o poranku? Bardzo dobre pytanie. Czekam na wiadomości studio@radiolodz.pl.

Miejsce, w którym kilka razy dzisiaj się spotkamy już wybrane, to będą stawy Jana. Będzie sportowo, rekreacyjnie, ale najpierw przypomnimy sobie, co to jest za miejsce, z czego słynie. Monika Wilanowska, łódzka przewodniczka, opowie nam kilka historii, także polecamy się. Do słuchania.

0: 28 minut zostało nam do godziny 7. To zgodnie z zapowiedzią dzisiaj o poranku będziemy się spotykać w bardzo konkretnym miejscu. Ja to miejsce odwiedziłam jakiś czas temu razem z Moniką Wilanowską, łódzką przewodniczką. Jak było? Przed nami taka oto opowieść.
1: Znajdujemy się tutaj na stawach Jana. W zasadzie ta nazwa już nie powinna funkcjonować, dlatego że dzisiaj mamy już tylko jeden staw. Niestety jeden został częściowo zasypany, ale jeszcze w dwudziestoleciu międzywojennym funkcjonował. Było to takie miejsce, gdzie naprawdę łodzianie przyjeżdżali na wypoczynek, dlatego że tutaj było naprawdę świeże powietrze. Wiadomo, Łódź w XIX wieku było to już miasto fabryczne, a tutaj ten dym nie dochodził.
0: Zanim pójdziemy tutaj alejkami, bo rzeczywiście widzimy już staw, ale widzimy też przepiękne alejki między drzewami. Na Chojnach był kiedyś dworek. Ten dworek właściwie jeszcze istnieje.
1: Tutaj troszeczkę wyprowadzę cię z błędu. Na Chojnach nawet był czas, kiedy były trzy dworki, bo były takie okresy w historii Chojen.

0: że te dobra chojeńskie były podzielone pomiędzy trzech właścicieli i każdy z nich miał swój dworek. Natomiast ten dworek, który tutaj mamy, jest to dworek z drugiej połowy XVIII wieku, wybudowany przez Benedykta Górskiego. I on rzeczywiście zachował się praktycznie w całości tak, jak wyglądał, jeżeli chodzi o zewnątrz. Natomiast w środku również zachowały się bardzo ciekawe sztukaterie i piec kaflowy.
1: I to jest jedyny dworek z tych dworków chojeńskich, który się zachował w tym miejscu.
0: Tak, jedyny dworek. On, tak jak widzisz, jest otynkowany. Natomiast powiem szczerze, wcześniej, jeszcze przed Benedyktem Górskim, te dobra należały do Marianny Rudzkiej, dobra chojeńskie, i jej dworek z zabudowaniami folwarcznymi uległ spaleniu. I ten dworek został odbudowany znowu drewniany, co jest dziwne, bo wówczas już była tutaj na Chojniach cegielnia i też należała właśnie do Marianny Rudzkiej.
1: To teraz idziemy na stawy, a właściwie nad staw. Ja tak przechadzając się tutaj, no muszę przyznać, zresztą nieraz jestem na stawach Jana, że są to rzeczywiście tereny bardzo popularne. Tutaj można przyjść na zajęcia sportowe, tutaj są place zabaw, można się nawet poopalać latem. Dlaczego stawy Jana? Przypomnijmy raz jeszcze.
0: Stawy Jana właśnie na pamiątkę Jana Mulinowicza, można powiedzieć, takiego dobrodzieja chojeńskiego kościoła. Natomiast też można się spotkać z takim określeniem, które już tutaj pamiętają naprawdę najstarsi łodzianie, bo teren stawów Jana i tutaj jeszcze okolicznych był też nazywany Wolfówką. Natomiast stawy były popularne, dlatego że tutaj można było łowić ryby. Zresztą w naszej Olechówce, która przechodzi przez stawy Jana, podobno nawet pływały pstrągi. Są takie wspomnienia. Dodatkowo można tutaj było uprawiać kajakarstwo. No dzisiaj, no to wiadomo, rowery wodne, kajaki. Mamy nawet tutaj flamingi pływające.
1: Jeśli chodzi o historię Chojen, o historię chojeńską, jakie miejsca warto tutaj jeszcze odwiedzić, gdybyśmy chcieli właśnie tę historię poznać? My jesteśmy teraz na stawach Jana. Właściwie można powiedzieć, że teoretycznie wszędzie jest blisko.
0: Tak, teoretycznie jest wszędzie blisko. Chojne są też bardzo dobrze skomunikowane z resztą miasta. I powiem szczerze, że tu, gdzie jesteśmy, właśnie koło dworku na Chojnach, początkowo miała powstać krańcówka tramwajowa. Natomiast ta krańcówka powstała praktycznie jakiś ponad kilometr dalej, bo właśnie mieszkańcy się oburzyli, żeby tutaj nie dochodził ten tramwaj, bo właśnie to były tutaj te tereny zielone. Natomiast powiem szczerze, coś, co możecie zaskoczyć. Chojny można zwiedzać szlakiem medycznym. Pewnie wszystkim się kojarzy tutaj za stawami widać Centrum Zdrowia Matki Polki. To jest takie jedno miejsce, myślę, że też wyjątkowe w Łodzi. Natomiast wcześniej, już pod koniec XIX wieku, był tu zakład hydrolecznicy, hydropatyczny, różnie to było zapisane w ogłoszeniach w gazetach, gdzie leczono choroby nerwowe, ale też alkoholizm i morfizm, i zażywano tutaj kąpieli właśnie w naszych stawach. Zażywano kąpieli w Olechówce, ale były też kąpiele słoneczne. Później kolejnym takim miejscem, na miejscu tego zakładu hydropatycznego, powstał, uwaga, w 1915 roku szpital. Oficjalnie to się nazywało, że to był szpital dla kobiet chorych wenerycznie. Natomiast do końca to nie był tylko taki zwykły szpital, ponieważ tam kobiety uczyły się czytać, pisać, uczyły się też zawodu. Mało kto pamięta w ogóle, ktokolwiek wie o tej historii. Opisała ją lekarka z tego szpitala, pani doktor Maria Pawłowska-Dąbrowska. Natomiast później powstał tutaj, tak jakby zaczął powstawać jeszcze za czasów I wojny światowej, w 1917 roku, szpital dla lekko gruźliczo chorych, to tak się fachowo nazywało. I tutaj może też padnie takie nazwisko bardziej znane dla łodzian, ponieważ konsultantem regularnie przyjeżdżającym do tego szpitala był dr Severin Sterling.
2: Kojarzymy, prawda? Już jest to wprowadzenie do tematu. Za chwilę ciąg dalszy historii.

0: I już tylko 15 minut zostało do godziny 7. Dzisiaj o poranku zaglądamy na stawy Jana. Może ktoś się dzisiaj wybiera, może ktoś już był. Czekam na wiadomości studio@radiolodz.pl. Ja wiem, że Monika Wilanowska, łódzka przewodniczka, dość często tam zagląda.
1: Bardzo często, zwłaszcza latem. To już jest taka tradycja, że kiedy wracamy z kościoła, to właśnie idziemy na ten obiadek i przychodzimy na Chojny. Czasami też w tygodniu, po południu, bo naprawdę warto się tutaj przejść. Tutaj są budki z lodami, poza tym naprawdę świeże powietrze. Możemy poobserwować ptactwo tutaj nadstawowe. Mamy tutaj różne rodzaje kaczek, mamy też łabędzie.
2: Ja zwróciłam uwagę, że właściwie podobnie jak na Bałutach, dużo jest tutaj takiej niskiej zabudowy i też zdążyłam się zorientować, że Chojny wciąż, mimo wszystko, słyną z drewnianych domów.
1: Tak, zostało tutaj dużo takich drewnianych domów, zwłaszcza jeżeli pójdziemy w drugą stronę, za kościół, w stronę rzeki Olechówki, to też tak może związane z nazewnictwem, ponieważ Chojny to była taka wielka posiadłość, natomiast wchodziły w jej skład różne miejscowości i kolonie i powstała tak zwana kolonia Komorniki właśnie dla tych ludzi, którzy tutaj się osiedlali w celu takich dorywczych prac, najmując się właśnie u okolicznych chłopów i właśnie na tych terenach jest właśnie najwięcej takich drewnianych domów, można też spotkać stare studnie.
2: A my już prawie jesteśmy przy samych stawach. Przy samym stawie, przepraszam, muszę się dzisiaj poprawić.
1: Tak. To znaczy nazwa na pewno będzie, zostanie taka stawy Jana, natomiast drugi staw był właśnie w tamtą stronę, jak widzimy tą kopułę tutaj tego, tam normalnie odbywają się treningi, bo to jest przy stadionie Chojnińskiego Klubu Sportowego, ale też warto przyjechać na Chojny, bo w tej chwili jeszcze tego nie widzimy, ale mamy tutaj tężnię solankową.
2: Nie dość, że dzisiaj piękna pogoda, to jeszcze do kompletu oddychamy niesamowitym powietrzem. Stoimy właśnie przy tężni solankowej, która znajduje się tutaj na stawach Jana. Dzisiaj razem z Moniką Wilanowską, łódzką przewodniczką, odkrywamy Chojny, ponieważ jak się okazuje, jest tutaj parę wątków wciąż do odkrycia. Wspominałaś, Moniko, wcześniej o tym zakładzie leczniczym i to jest tak, my byłyśmy przed chwilą przy stawie, skręciłyśmy od stawu w prawą stronę, tutaj przy tych obiektach sportowych mamy przed sobą tężnię. Jak rozumiem, tam za tężnią właśnie znajdował się ten zakład leczniczy.
1: Tak, tam się znajdował ten zakład leczniczy. Ogłoszenia były w prasie w całym kraju. Można było tutaj właśnie skorzystać, tak jak już wspominałam, z leczenia właśnie w szczególności przy chorobach nerwowych, alkoholizmie i morfinizmie, ale właśnie też słynął z tego ten zakład, że można było w tym stawie, bo ten drugi staw właśnie należał typowo do tego zakładu, można było zażywać kąpieli, uprawiać kajakarstwo, a także korzystać z rybołówstwa. No i to, co później wymyślono, to były takie specjalne altanki dla chorych, gdzie można było zażywać kąpieli słonecznych. Jeszcze, bo to jest jeszcze może taka rzecz, mówimy o dwóch stawach, jesteśmy gdzieś tam na przełomie XIX i XX wieku, natomiast po II wojnie światowej, to ja jeszcze pamiętam, tutaj, dokładnie gdzie stoimy, na lewo, był taki mały basen z taką wielką zjeżdżalnią i wiele osób przyjeżdżało z tego powodu. Szkoda troszeczkę, że ten basen zlikwidowano, no ale tak jak widziałaś, przeszłyśmy przez stawy Jana, mamy też tutaj piękne place zabaw, ale właśnie chciałam też powiedzieć jeszcze o tym zakładzie hydropatycznym, bo w tej chwili, żeby było ciekawiej, to mieści się tutaj Dom Pomocy Społecznej Sióstr Służebniczek. Czasami też odbywają się tutaj jakieś imprezy takie otwarte, że można wejść. Natomiast naprzeciwko tego domu Sióstr Służebniczek i tego wcześniejszego zakładu hydroopatycznego znajduje się taki lasek, można powiedzieć.
2: Czy to jest ten słynny lasek?
1: Tak,
2: o tej słynnej nazwie?
1: Tak. To jest ten słynny lasek, Lasek Wisielców, ale obecnie jest to też takie miejsce bardzo popularne, po którym ludzie Chojen spacerują, ponieważ można tutaj spacerować z psami. Często mamy właśnie klub HKS-u, kiedy rodzice zostawiają dzieci na treningach piłki nożnej, czy też piłki ręcznej, która tu jest bardzo u nas na Chojnach popularna, spacerują sobie tutaj, bo można też tutaj spotkać liczne ptactwo, wiewiórki. Natomiast dalej też za tym laskiem znajdują się dwie takie zabytkowe wille i jedna z tych willi ma bardzo ciekawą klatkę schodową, taką drewnianą skrętymi schodami. Co prawda jest w strasznym stanie, ale można na nią wejść, jak ktoś chce. Są przepiękne widoki. I była to willa, która należała do dyrektora zakładu hydroopatycznego. Szkoda, że te obiekty nie są jakoś w specjalny sposób zabezpieczone. Natomiast jeszcze chciałam powiedzieć o jednej rzeczy, że tutaj właśnie w tym dworku, który mijałyśmy, bo przepraszam, zapomniałam, też był kręcony bardzo fajny film, znany, z 1979 roku w reżyserii Zygmunta Skoniecznego, a główną rolę grał Franciszek Pieczka, ale również też taką ważną rolę grała Teresa Lipowska, Placówka. powiem szczerze, dopiero dzisiaj mi się o tej historii przypomniało i jeżeli ktoś chce obejrzeć sobie ten film, to tam zobaczy właśnie, jak ten dworek wyglądał jeszcze w latach 70.
0: I można to sobie wszystko zobaczyć na własne oczy. O stawach Jana nie wspominamy dzisiaj bez powodu. My tutaj jeszcze dzisiaj zajrzymy. Kto z Państwa odwiedza stawy Jana, mieszka w pobliżu? Zbieram mieszkańców, spacerowiczów. Studia@radiouć.pl. 9 minut zostało do godziny 7. O 7 najważniejsze wiadomości Radia Łódź.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Każdego dnia mierzą się z chorobą i ograniczeniami. Mimo to potrafią się uśmiechać, marzyć i walczyć o każdy dobry moment. Ich odwaga nie trafia na pierwsze strony gazet, ale zasługuje na największy szacunek. Hospicjum Łupkowa to miejsce, w którym mali bohaterowie otrzymują troskliwą opiekę stacjonarną, a także opiekę domową wśród bliskich. Podopieczni z łódzkiego Hospicjum dla Dzieci Łupkowa to bohaterowie bez rozgłosu.
2: Nazywam się Hanna Machińska. Jestem prawniczką i obywatelką. Dlatego zależy mi na państwie, w którym respektowane są prawa każdej osoby.
3: Marek Safian. Jestem sędzią w stanie spoczynku i obywatelem. Zależy mi na bezpiecznej, praworządnej Polsce, w Europie i w świecie pełnym zagrożeń.
2: Zbudujmy społeczeństwo, które walczy o swoje prawa i reaguje na kryzysy.
3: Wspieraj Fundusz Obywatelski.
2: I tych, którzy działają razem dla Polski.
3: Więcej na funduszobywatelski.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
4: Tu Radio Łódź, jest siódma. Zapraszamy na wiadomości Radio Łódź, Jarosław Turek.
5: Na serwisie duży pożar hali pod Łowiczem, brak wody w mieszkaniach komunalnych w Łodzi, dobra ocena łódzkiej służby zdrowia. W regionie w tej chwili pogodnie z niewielkim zachmurzeniem, ale cały czas chłodno, bo na termometrze tylko 13 stopni. Prawie 30 zastępów Straży Pożarnej gasiło groźnie wyglądający pożar w powiecie łowickim. Po północy w miejscowości Lenartów ogień pojawił się w hali do przechowywania owoców. Paliła się instalacja fotowoltaiczna, kombajny do zbierania owoców i drewniane skrzynie palety. Sytuacja w tym momencie jest już opanowana, a na miejscu pozostaje jeszcze 6 jednostek Straży Pożarnej, które będą dogaszać miejsce pożaru. Ponad 1000 lokali komunalnych w Łodzi wciąż nie ma dostępu do bieżącej wody. To tylko około 4% wszystkich lokali komunalnych, ale życie w takich warunkach, zwłaszcza podczas upałów, jest niezwykle uciążliwe. Tak mówi Radio Łódź pani Ewa, która mieszka przy ulicy Zduńskiej, a po wodę musi schodzić z drugiego piętra na podwórko.
6: Wiadomo, że przy takich upałach to człowiek się poci, chciałby się w ciągu dnia nawet wziąć się umyć, no to trzeba troszeczkę
7: przechlapać.
6: Trzeba wziąć po wodę, pójść do toalety, też trzeba zejść na dół, bo mamy tojkę.
5: Magistrat zapewnia, że od lat realizuje program modernizacji kamienic mający na celu doprowadzenie do instalacji wodno-kanalizacyjnej tam, gdzie to jest tylko możliwe. Prace w kolejnych latach mają doprowadzić do zmniejszenia liczby mieszkań bez dostępu do bieżącej wody. Łódź ma drugą najlepszą opiekę medyczną w Polsce. Tak wynika z zestawienia miast Business Insidera. Stolica naszego województwa w tym zestawieniu ma jedne z najkrótszych kolejek do lekarzy w całym kraju. Czas oczekiwania na wizyty u specjalistów zależy jednak od wielu czynników, mówi Magdalena Góralczyk z Narodowego Funduszu Zdrowia w Łodzi.
8: Priorytetem jest stan zdrowia pacjenta i należy o tym pamiętać. Przypadki pilne mają pierwszeństwo przed osobami, które zgłosiły się wcześniej, ale ich stan jest stabilny.
5: W Łodzi średni czas oczekiwania na wizytę u chirurga to 15 dni w przypadkach pilnych i 40 w stabilnych. I na koniec parada konna na Piotrkowskiej w Łodzi. Zorganizowano ją z okazji 35-lecia Straży Miejskiej i na inaugurację Międzynarodowego Turnieju Mundurowych Formacji Konnych. Jak mówi Radio Łódź, Adrianna Mrożkiewicz ze Straży Miejskiej reprezentacyjną ulicą Łodzi przemaszerowało prawie 30 koni.
9: Oraz jeźdźców ze Straży Miejskiej Łodzi oraz Wrocławia, Policji Polskiej, a także reprezentacje Węgier, Słowacji i Czech.
10: Pierwszy raz w życiu coś takiego widziała, tym bardziej, że 2 lata mieszkam w Łodzi, no to po prostu to jest coś niesamowite.
11: Panie prezydencie, starszy inspektor Robert Rzakowiak melduje drużyny biorące udział w 5. międzynarodowym turnieju służb mundurowych.
5: 5. turniej formacji konnych rozpocznie się dzisiaj w południe na terenie ośrodka szkoleniowego Straży Miejskiej przy ulicy Łagiewnickiej. Na publiczność oprócz sportowych emocji czeka tam także piknik i atrakcje dla najmłodszych, a zdjęcia z wczorajszej parady można obejrzeć oczywiście na naszym portalu radiołódź.pl.
4: I teraz jeszcze czas na prognozę pogody. W Radiu Łódź w ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami możliwe słabe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna dzisiaj od 19 do 22 stopni. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny. Pod wieczór wiatr nieco się uspokoi.

0: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
1: 4 minuty po godzinie 7. Monika Borysow-Dudowicz, Zofia Starosta. Witamy serdecznie o poranku.

To ja jednak coś powiem. 9 minut po godzinie 7 już, a my wrócimy tam, gdzie przed godziną 7 już byliśmy, czyli Stawy Jana. Był dzisiaj spacer z psem i jeszcze kilka dzisiaj będzie moje miejsce na ziemi. Jak dobrze, że jest. Uwielbiam. Pozdrowienia dla pani Oli. Stawów Jana nie opuszczamy. Tam dzisiaj nawet będzie wspólny trening, także kije proszę przygotować. Ale to tuż po godzinie 8 możemy się umówić na takie tematy, na takie klimaty. Na razie można spokojnie zjeść śniadanie, napić się kawy albo popracować dalej. Pozdrowienia dla osób aktywnych zawodowo.

Mrozu w radiu Ci nie ma miejsca jak dom. Tak sobie powtarzamy, kiedy wracamy z wakacji. Czasami 16 minut po godzinie 7. Pewnie wiele osób zauważyło, że ta sobota i niedziela będzie bardzo różnić się od ubiegłej soboty i niedzieli. To jest ogromna różnica temperatur. Generalnie, uwaga, przed nami zimnica z nad Grenlandii. Płynie do nas chłodne powietrze i to będzie także w połowie przyszłego tygodnia. W niektórych miejscach w kraju w nocy może być tylko 10 stopni. Także powieje chłodem. Jest też opcja 5-7, także jak to nie zwariować. To żeby zapomnieć o tym pogodowym szaleństwie, zaplanujemy sobie sobotni i niedzielny czas w przyjemnym wydaniu. Będzie kilka podpowiedzi, bo przecież dookoła zawsze dzieje się coś ciekawego.

23 minuty po godzinie 7, ale zanim zaczniemy sobie planować weekend, jeszcze kilka wspomnień z tego, jaki był jego początek. Ależ się działo na trasie. W piątek ruszył tramwaj linii Radość, właściwie na trasę. 95 minut pięknej podróży z okazji 95-lecia Radia Łódź. Ryszard Bonisławski opowiadał o miejscach, które podczas podróży można było zobaczyć. Dużo ich było pewnie, że tak. Park Matejki blisko rozgłośni, także nie mogło go zabraknąć. Kiedy kolejna wycieczka? Wiem, że Państwo już dopytują, więc mogę już powiedzieć, 23 lipca. Kolejna okazja do spotkania, do podróży. O tym zresztą będziemy jeszcze informować, także proszę nasłuchiwać, a siebie można już poszukać na radiołódź.pl, w mediach społecznościowych, na zdjęciach, jeżeli Państwo byli, można zobaczyć, jak to było. I dzięki, że byliście z nami po prostu.

0: na radiowódź.pl. Kierunek radiość. Słuchaj, zbieraj, leć!
1: Trzeszczy, niekiedy skacze i dźwięk nie zawsze jest idealny, a jednak mamy do czynienia z fenomenem.
2: Bo nie chodzi o dźwięk, ale o rytuał. Wybierasz płytę, kładziesz ją na talerz, opuszczasz igłę i nagle muzyka żyje.
1: Te trzaski na wstępie, tak jakby ktoś szeptał: skup się, posłuchaj uważniej.
2: No właśnie, bo winyle pozwalają słuchać, a nie tylko słyszeć.
3: Veni, vidi, vini. Zawsze w niedzielę o 20:00.
2: Bartosz Florczak,
1: Marcin Tercjak.
2: Zapraszamy.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Rozświetl swój ogród z OBI. Teraz aż 40% rabatu na wszystkie ogrodowe lampy solarne. Taka oferta tylko do 7 lipca. Zapraszamy. OBI, ulica Szparagowa 3/5 w Łodzi. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Uwaga, to nie jest zwykła promocja. To największa promocja tego roku. Piąte urodziny pracowni optycznych. Nawet 50% rabatu na komplet okularów. Tak, oprawki i szkła razem nawet o połowę taniej. A do tego bezpłatne badanie wzroku, doświadczeni styliści opraw i tysiące oprawek, w których naprawdę dobrze wyglądasz. Nie czekaj, promocja trwa tylko przez ograniczony czas. Pracownie optyczne w Łodzi, Zgierzu i Piotrkowie Trybunalskim zapraszają. Umów się na badanie wzroku na www.pracownieoptyczne.pl.
4: Po reklamie.
8: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
9: 29 minut zostało do godziny 8. Letnie klimaty dzisiaj to słychać, a jak spędzić sobotę, niedzielę w mieście, o tym już za chwilę w Radiu Łódź.

22 minuty zostały do godziny 8, a skoro mamy wakacje, to jak spędzić je w mieście? Bardzo dobre pytanie. W ten weekend Zielona Łódź planuje kilka atrakcji, ale przede wszystkim miłośnicy letnich koncertów w Altanie, w Parku Źródliska. Jeden, już śledzą prognozy, żeby wiedzieć, jak się ubrać, co zabrać ze sobą na ten czas spędzony pod gołym niebem razem z Akademią Muzyczną w Łodzi. To też warto podkreślić. Tak, w najbliższą niedzielę startuje kolejna edycja tego wydarzenia, łącznie 8 koncertów. Początek zawsze o godzinie 17. Opera, operetka, musical, muzyka filmowa, piosenki dwudziestolecia i tak dalej, można zapisać się w kalendarzu. A nie, przepraszam, już zapisane. Tak to jest z tymi koncertami. Nie można nie zajrzeć do tej wyjątkowej sali koncertowej pod chmurką, także od jutra znowu puk, puk, otwarte i będzie tym razem operowo.

15 minut zostało do godziny 8, a skoro Zielona Łódź została zapowiedziana, to koncerty w Altanie o godzinie 17 w niedzielę, ale będzie też spacer po parku nad Sokołówką, a skoro spacer poprowadzi entomolog Radomir Jaskuła, znamy bardzo dobrze, to wiadomo, kogo będziemy szukać w poszukiwaniu obcych i inwazyjnych gatunków owadów w łódzkich parkach. Spacer właśnie pod tym tytułem, zbiórka o godzinie 12 w parku nad Sokołówką przy Placu Zabaw od strony ulicy Zgierskiej. Także najpierw spacer w niedzielę, potem koncert w opcji z Zieloną Łodzią, a za chwilę także pewna sportowa zapowiedź. Znowu stawy Jana odwiedzimy.

0: 11 minut zostało do godziny 8, a tuż po godzinie 8 ponownie zajrzymy na stawy Jana. Tam między innymi odbywają się zajęcia, na które obowiązkowo zabiera się siebie i kije. Przypomnimy sobie dzisiaj trening z Maciejem Traczem, ale w ramach zapowiedzi, co nam dają takie spacery, tak tytułem wstępu.
1: To ja zacznę troszkę przewrotnie. Dzięki prawidłowej technice chodzenia w stylu Nordic Walking odciążamy nasze nogi, czyli stawy skokowe, stawy kolanowe, stawy biodrowe. Jeżeli ktoś ma, nie wiem, jakiś kłopot z dolnymi kończynami, to dla niego jest to zbawienne chodzenie z kijami, ponieważ odciążamy te dolne partie ciała. Natomiast jeżeli chodzi o wzmacnianie, to wzmacniamy całą obręcz barkową, wzmacniamy przedramiona, wzmacniamy ramiona, wzmacniamy mięśnie brzucha, wzmacniamy mięśnie przykręgosłupowe, mięśnie szkieletowe. A oprócz tego nasz układ sercowo-naczyniowy się pięknie tutaj pobudza. No to są same zalety, tak? Ja zawsze mówię, jeżeli przychodzą do mnie jakieś osoby i mówią, a ja tutaj mam takie pelikany, tutaj mi coś zwisa, tam mi coś tego, szczególnie w ramionach. Ja mówię, to my to zlikwidujemy przy pomocy Nordic Walkingu, czyli mięśnie zwane tricepsami też można pięknie wyrobić, tak? No ja po kilku latach nie mam żadnych kłopotów z tricepsami, a na siłownię z rzadka chadzam.
0: I to jest argument, prawda? Jak prawidłowo spacerować się z kijami, gdzie można pod okiem instruktora? O tym tuż po wiadomościach Radia Łódź będziemy opowiadać. 9 minut zostało do godziny 8.

0: Reklama.
1: W wakacje nie ma nudy.
2: Jest mikrofon, zabawa i sport.
1: Akademia Młodego Radiowca w Radiu Łódź zaprasza dzieci na wyjątkowe półkolonie. Rozmowy, nagrania i moc niespodzianek. Tu każde dziecko może poczuć się jak prawdziwy dziennikarz. Liczba miejsc ograniczona. Szczegóły i zapisy na radiołódź.pl/Akademia Młodego Radiowca.
3: Jak smakuje łódzkie? Lokalnymi produktami, pasją ludzi, którzy je tworzą i spotkaniami przy wspólnym stole. Już 4 lipca od godziny 12 w hotelu Pod Klasztorze w Sulejowie festiwal Taste Łódzkie. Poczuj smak regionu. Degustacje regionalnych specjałów, pokazy kulinarne, warsztaty, strefa rodzinna, atrakcje edukacyjne oraz koncert Ani Dąbrowskiej. Nie możecie tam zabraknąć. Zaprasza Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
4: Cześć dzieciaki i rodzice, to ja Termuś, smog wodny z Term Uniejów. Zapraszam Was do nowej letniej strefy rekreacji. Czekają zjeżdżalnie, kolejka wodna, ogród wody, labirynt i cieplutka woda w basenach. Dobra zabawa gwarantowana. Obiecuję to ja, Termuś. Do zobaczenia w Termach Uniejów.
5: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
6: Czasem wystarczy chwila uwagi, by świat stał się bardziej dostępny. W Fundacji Obudzić Zmysły w Poddębicach codziennie wspieramy osoby z niepełnosprawnością poprzez terapię, zrozumienie i bliskość. Tworzymy też grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów. Naszym marzeniem jest dom wsparcia, miejsce bez barier. Więcej informacji na www.obudzićzmysły.pl. Fundacja Obudzić Zmysły. Dobrze, że jesteś.
7: Proszę wsiadać! Ruszamy w podróż po historii łódzkich tramwajów.
8: Klub miłośników starych tramwajów w Łodzi na właściwych torach od 1981 roku. Opiekujemy się ponad 40 zabytkowymi pojazdami i przywracamy je do życia. Wśród nich jest prawdziwy skarb, łódzki tramwaj z 1898 roku. W zajezdni muzealnej Brus tworzymy społeczne Muzeum Komunikacji, a latem zapraszamy na przejazdy łódzkimi liniami turystycznymi. Więcej na kmst.pl oraz na Facebooku i Instagramie.
0: Ogłoszenie społeczne.
9: Tu Radio Łódź, jest 8. Zapraszamy na wiadomości Radio Łódź, Jarosław Turek.
10: A w serwisie krótkie kolejki do lekarzy w Łodzi na tle kraju. Testy systemu słupków na Piotrkowskiej i apel o pomoc dla łódzkich bezdomnych. W regionie w tej chwili pogodnie, ale coraz większe zachmurzenie, na termometrze około 14 stopni. Najpierw o tym, że Łódź ma drugą najlepszą opiekę medyczną w Polsce. Jak podaje Business Insider, lepszy dostęp do usług finansowanych przez NFZ ma w tej chwili tylko Lublin. Pod względem czasu oczekiwania na wizytę u specjalisty Łódź daleko w tyle zostawiła Warszawę, Kraków i Wrocław. A więcej o tym mówi nasz reporter Michał Dąbrowski.
11: Prawie 110 dni, czyli około 4 miesięcy. Tyle średnio w Łodzi czekało się na wizytę u lekarza specjalisty w lutym, kiedy Business Insider zbierał dane do rankingu miast. Radio Łódź sprawdziło średni czas oczekiwania w Łódzkiem na wizytę u lekarzy specjalistów. W zależności od pilności przypadku do poradni chirurgii ogólnej poczekamy od 11 do 24 dni, do urazowo-ortopedycznej od 23 do 40, a do okulistycznej od 32 do 66.
12: Najdłuższy czas oczekiwania w moim przypadku to były 3 miesiące.
13: Ostatnie moje takie doświadczenie to było z SOR-u około 5 godzin.
11: A w Łodzi na 1000 mieszkańców przypada 15 lekarzy. W Łódzkiem liczba ta spada do 5. Michał Dąbrowski, Radio Łódź.
10: A według rankingu Business Insider we Wrocławiu i Warszawie na wizytę u specjalisty czeka się prawie pół roku, w Krakowie powyżej 7 miesięcy. Po kilku miesiącach opóźnień w najbliższy poniedziałek ruszy system inteligentnych słupków na ulicy Piotrkowskiej w Łodzi. Celem systemu jest zwiększenie bezpieczeństwa i przekształcenie tej części ulicy w prawdziwy deptak. Na początek rozwiązanie zostanie uruchomione testowo na jednym z odcinków. Radny Marcin Chęcz ma nadzieję, że już bez wpadek takich jak przewrócenie słupka przez auto dostawcze, bo wysuwane zapory w założeniu mają skutecznie zatrzymać rozpędzony pojazd.
14: już tak daleko zabraliśmy w realizacji tej idei, że powinniśmy ją dociągnąć do końca, oczywiście pod warunkiem, że system będzie działać w 100%. No ja sam byłem świadkiem w zeszłym tygodniu, jak było testowane podnoszenie słupków, ich reakcje na samochody i muszę przyznać, że to wyglądało no, w miarę sprawnie.
10: A docelowo system wysuwanych słupków na Piotrkowskiej od Placu Wolności do Roosevelta będzie umożliwiał wjazd tylko pojazdom z pozwoleniami.
0: Więcej na radiołódź.pl.
10: Schronisko dla bezdomnych mężczyzn w Łodzi potrzebuje wsparcia. Towarzystwo Pomocy imienia Świętego Brata Alberta na co dzień pomaga potrzebującym, a teraz samo ma kłopoty. Chodzi o dach na budynku przy ulicy Szczytowej, który jest dziurawy i zaczyna przeciekać, mówi prezes Towarzystwa Beata Pancerna-Wójcik.
15: Chcieliśmy zrobić sobie ekspertyzę tego dachu po to, żeby wiedzieć, z czym będziemy walczyć. I w trakcie tej ekspertyzy wyszło na to, że jest jeden taki moment, kiedy ta cała dzierżba i całe połacie dachowe wymagają szybkiej naprawy. Nas jeszcze na szczęście do końca nie zalało.
10: Ale to jest tylko jedna z wielu potrzeb. W drugim schronisku przy ulicy Nowe Sady zepsuła się chłodziarka. W mediach społecznościowych towarzystwo prosi o pomoc osoby, które mogłyby przekazać taki działający sprzęt. A w schronisku z regularnej pomocy korzysta około 80 mężczyzn w kryzysie bezdomności. W ten weekend mieszkańców regionu czekają kolejne miejskie święta. Tym razem bezpłatne koncerty i atrakcje odbędą się w Aleksandrowie Łódzkim i w Łowiczu. Kto wystąpi w Łowiczu? O tym mówi nasz reporter Sebastian Dziuda.
16: Tego dnia na Starym Rynku od godziny 15 wystąpią m.in. Skolim, Miły Pan i Baranowski. Również w sobotę w Aleksandrowie Łódzkim odbędzie się Epicentrum Festiwal. Polskie gwiazdy zagrają dla Aleksandrowian na stadionie imienia Włodzimierza Smolarka, a o tym, kogo będzie można zobaczyć na scenie, mówi Tomasz Barszcz z Urzędu Miasta.
17: Zalewski, Kukon, Kasia Cerekwicka czy duet Smolik i Cap Fox. Spragnionych mocnego elektronicznego vibe'u zapraszamy na Electric Night Fever, na którym swój DJ-ski set zaprezentuje m.in. duet Cats and Dogs.
16: Koncerty w Aleksandrowie startują o godzinie 18. Sebastian Dziuda, Radio Łódź.
10: W obu miastach przygotowano też wiele wydarzeń towarzyszących, takich jak warsztaty, zawody sportowe, wystawy i animacje dla rodzin z dziećmi.
9: W Radio Łódź teraz wiadomości sportowe. Robert Zwoliński.
18: Dzień dobry, zaczynamy od wieści transferowych. Pola Nowakowska zagra w UKS-ie Komerską Łódź. 30-letnia przyjmująca jest pierwszą siatkarką, której transfer łódzki klub ogłosił przed sezonem 2026-2027, a przez ostatnie 4 lata Nowakowska grała w Pałacu Bydgoszcz. W 2020 roku sięgnęła z Chemikiem Police po złoto Mistrzostw Polski. Teraz będzie walczyć o medal Tauron Ligi z łódzkimi Wiewiórami, a także zagra w europejskich pucharach. Łodzianka Magdalena Fręch odpadła w pierwszej rundzie debla z tenisowego Wimbledonu. Polka i Węgierka Anna Bondar przegrały z Australijką Storm Hunter i Amerykanką Katie McNally 1-2. Wcześniej Fręch także na pierwszej rundzie zakończyła zmagania w singlu. A już dzisiaj w Barcelonie rozpocznie się 113. kolarski wyścig Tour de France. Na starcie dwaj Polacy, a głównym bohaterem ma być znów Słoweniec Tadej Pogacar. O szczegółach Andrzej Grabowski.
19: W tym roku Tadej Pogacar przegrał tylko raz w Paryż-Roubaix, bo był drugi. W Tour de France najlepszy był już 4 razy, a do tego w ostatnich miesiącach ściga się raczej niewiele. Jakby nieco się oszczędzał. I choć na starcie stanął Duńczyk Vingegaard, Belg Evenepoel, Niemiec Lipowicz czy Francuz Seksas, to trudno spodziewać się innego wyniku.
20: Patrząc na jego kondycję, na jego psychikę, no jest naprawdę kolarzem niesamowitym i myślę, że jest na pewno zdecydowanym faworytem.
19: Ocenia Czesław Lang, który w turze jechał 3-krotnie. Pierwsze sprawdziany przyjdą szybko. Na początek dziś po 17:00 drużynowa czasówka w Barcelonie. Jutro kolejny barceloński etap. Oba oparte o podjazdy pod słynną Montjuïc, a w poniedziałek jeszcze pierwsze wysokie góry. Za te niespełna 3 dni Katalończycy zapłacili organizatorom blisko 10 milionów euro. Tour de France potrwa do 26 lipca. Andrzej Grabowski, Polskie Radio.
18: A na starcie tegorocznego Tour de France pojawi się, tak jak wcześniej powiedziałem, dwóch Polaków, to Michał Kwiatkowski i Kamil Gradek. I na koniec jeszcze raport mundialowy. Znamy wszystkich uczestników 1/8 finału Mistrzostw Świata. Niejako ostatni awans wywalczyli piłkarze reprezentacji Kolumbii, którzy pokonali Ganę 1-0 i teraz zagrają ze Szwajcarią. Broniący tytułu piłkarze Argentyny awansowali do 1/8 finału, ale ze sporym trudem niżej notowaną Republikę Zielonego Przylądka pokonali dopiero po dogrywce 3-2. Pierwszego gola dla Argentyny strzelił, a jakże, Leo Messi. W walce o ćwierćfinał Argentyna zagra z Egiptem, który we wcześniejszym wczorajszym meczu dopiero po rzutach karnych pokonał Australię, a pozostałe pary 1/8 finału to Paragwaj-Francja, Brazylia-Norwegia, Meksyk-Anglia, Portugalia-Hiszpania, USA-Belgia i Kanada-Maroko. I to właśnie ten mecz rozpocznie fazę 1/8 finału i to już dzisiaj o godzinie 19 czasu polskiego. O 23 Paragwaj zagra z Francją, a kolejne wiadomości sportowe w Radiu Łódź już za godzinę.
9: A przed nami jeszcze prognoza pogody i wprawdzie 14 stopni mamy teraz na termometrach w Łodzi, ale z uwagi na wiatr temperatura odczuwalna o połowę niższa, 7 stopni, spora różnica. Od 19 do 22 stopni dzisiaj maksymalnie w Łódzkiem, w ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami możliwe słabe przelotne opady deszczu, wiatr umiarkowany, okresami dość silny, wieczorem będzie już spokojniej, ciśnienie 996 hektopaskali.

0: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
1: 8 minut po godzinie 8. Monika Borysow-Dudowicz, witam serdecznie. Zofia Starosta realizuje program. Pozdrawiamy razem. Trochę sportu się przyda i coś w tym jest. O tym już za moment również w Radiu Łódź.

11 minut po godzinie 8 i chyba można już zadać to pytanie. Wszyscy gotowi? Można zaczynać? Tak to już jest, że zawsze ktoś delikatnie się spóźni na kije. Idziemy dosłownie za 3 minuty. Czekamy jeszcze przez moment.

0: let you know you're one of my kind.
1: 17 minut po godzinie 8. Ja obiecałam dzisiaj wyprawę na kije. Mały wstęp już mieliśmy. Przypominamy sobie dzisiaj trening Nordic Walking z Maciejem Traczem. Jak to było na stawach Jana? Bardzo proszę o to relacja, przypomnienie, a na początek takie pytanie, czy na taki trening mogą wybrać się wszyscy?
2: Wszyscy, no chyba, że są jakieś przeciwwskazania lekarskie, natomiast my tutaj przyjmujemy każdego z otwartymi ramionami, bo nie wykluczamy nikogo. Możemy poznać kogoś, możemy miło spędzić czas, możemy przez półtorej godziny zapomnieć o Bożym świecie i znaleźć się w zupełnie nowej, fajnej sytuacji. Możemy zrobić coś dla nas, dla naszego ciała, dla naszej duszy.
3: My bardzo często obserwujemy osoby, które spacerują z kijami, bo tak się potocznie właśnie mówi. Okazuje się, że przy niby tak prostym zadaniu, ja przepraszam, że używam słowo proste, ale na przykład w kontekście biegania, no bieganie jednak nie jest dla wszystkich osób. Mówimy o tym, że te kije no, jednak mają większą możliwość, jeśli chodzi o te osoby, które na tych zajęciach się pojawią. Do czego zmierzam? Zmierzam do tego, żeby z tymi kijami chodzić poprawnie, ponieważ tutaj też popełniamy wiele błędów.
2: No ale od tego jesteśmy my, instruktorzy. Za każdym razem, jak się pojawia nowa osoba na zajęciach, które prowadzę, to ta osoba jest brana później na bok po rozgrzewce. Każda z nich przechodzi indywidualne szkolenie. Podczas tego szkolenia poznaje podstawową technikę chodzenia w stylu Nordic Walking. Ja patrzę, jakie ma możliwości, oceniam, czy ta osoba będzie jakby mogła chodzić na przykład bardziej sportową techniką, czy nie. Natomiast na tych pierwszych zajęciach wszyscy uczestnicy przechodzą szkolenie z prawidłowej techniki chodzenia. I tutaj nie ma jakby znaczenia, czy ktoś chodził już gdzieś, czy nie. Ja po prostu staram się pokazać, nauczyć, pokazać po swojemu. Później będę wymagał od tych osób w czasie zajęć jakiejś po prostu poprawnej techniki. I to jest fajne, bo te osoby przychodzą i na pierwszych zajęciach może nie wszystko załapią, może nie wszystko zapamiętają. Natomiast wraz z kolejnymi zajęciami nagle się okazuje, że ten Nordic Walking nie jest taką skomplikowaną rzeczą, jakby się wydawało. Ten prawidłowy Nordic Walking. Bo to, że ktoś wyprowadza kije na spacer, to jest inna sprawa. To, że ktoś się podpiera, to jest też inna bajka. Bo na przykład kije mogą spełnić też taki aspekt prospołeczny, bo mamy na przykład osoby z pewnymi niepełnosprawnościami, z pewnymi deficytami. I te osoby wychodzą z kijami i uważają, że uprawiają Nordic Walking, że one nie są tak niepełnosprawne. One wychodzą, one są sportowcami. Mimo, że nie będą nigdy chodziły prawidłowo, bo kije służą im do podpierania, a nie do tutaj uaktywnienia górnych części ciała, to one będą wychodziły, bo uprawiają Nordic Walking. Z laską, z kulą, z chodzikiem na wózku byłoby to jakby dla nich barierą psychiczną. A tu wychodzą i są pełnosprawnymi uczestnikami życia społecznego. Natomiast nie zawsze tak będzie, że kije będą służyły im do prawidłowej techniki. Ja mam taką prostą zasadę kija. Podnosimy, wbijamy i się odpychamy. Podnosimy, wbijamy, się odpychamy, cykl powtarzamy. Z każdym krokiem wbijamy trzymanego w przeciwnej ręce. Także nigdy nie powłóczymy kijami, nie szuramy kijami, nie straszymy wiewiórek, innych uczestników.
3: Szczególnie jeżeli nie mamy bucików na kijach.
2: O tak! A jak jeszcze idziemy po asfalcie, to już w ogóle straszne sprawy, także szuranie kijem po asfalcie to nie jest najfajniejszy dźwięk, to nie jest muzyka dla uszu. Natomiast wbijamy kija, odpychamy się, tak? I tak powinniśmy robić. Natomiast element wleczenia kija za sobą jest elementem na przykład szkoleniowym i to można wykorzystać w czasie szkolenia, natomiast na pewno nie w czasie chodzenia.
3: Jakie błędy jeszcze popełniamy w momencie, kiedy tak patrzysz na osoby, które przychodzą po raz pierwszy na zajęcia?
2: No więc tych błędów jest kilka. Częstym błędem jest wbicie pionowe kija w ziemię, a nie kątowe, tak? Czyli nie ma kąta ostrego, tylko jest kąt prosty. A czasem nawet niektórzy wyrzucają kije do przodu i idą na tak zwanego patyczaka, czy w pająka, gdzie te kije gdzieś tam wędrują do przodu, groty wędrują do przodu. Nie, zawsze groty mamy z tyłu, zawsze pod kątem ostrym kije i kije mają nam służyć do odpychania. Także pierwszy błąd to jest wbijanie kijów pionowo lub nie pod kątem ostrym. Drugi błąd to jest otwieranie na przykład dłoń, wbijam kija, otwieram dłoń. Jeżeli ktoś ma rękawiczkę, taki system pasków okalających nadgarstek, to on sobie może pozwolić na to, że w ogóle nie zaciska dłoni, tylko ma cały czas dłoń otwartą, bo gdzieś widział, gdzieś słyszał, gdzieś zobaczył w internecie, że dłoń powinna być otwierana. Tak, powinna być, ale dopiero w innej fazie, a nie w fazie wbijania kija. Kolejny błąd, no to jest oczywiście chodzenie na tak zwanego misia. To się zdarza rzadko, ale widzimy takie osoby, które idą prawa ręka z prawą nogą, lewa ręka z lewą nogą. Albo na doktora House'a, on to też można tak powiedzieć, że tak się chodzi. Nie chodzimy na misia, na doktora House'a, tylko zawsze mamy ruch na przemian stronny. Kolejna rzecz to jest chodzenie z łokcia, a nie z tak zwanego stawu ramiennego. Rękę wyrzucamy daleko do przodu, prawie prosto. Kąt między przedramieniem a ramieniem powinien wynosić między 160 a 170 stopni. Za chwilę wyciągniemy kątomierz, będziemy sobie
3: mierzyć. Będziemy wszystko mierzyć, oczywiście, to są profesjonalne zajęcia.
2: To są profesjonalne zajęcia, tak. Wyciągniemy kątomierz, będziemy mierzyć. Na każdych zajęciach taki kątomierz mam, kieszonkowy, wyciągam, mierzę. Ręka powinna być wyrzucana do przodu, prawie prosta. Kończymy ruch przy biodrze, jeżeli chodzi o krok podstawowy. Z daleko wyrzucamy rękę za biodro, jeżeli chodzi o krok bardziej zaawansowany. Także nie skracamy ruchu ręki gdzieś przed biodrem, to też jest częsty błąd, że nie dość, że z łokcia, to jeszcze skracamy ruch ręki i nie dochodzimy do biodra, nie dochodzimy do naszego ciała.
1: I tak to się zaczyna. Ja przypomnę, zajęcia są bezpłatne. Jest już lipcowy grafik. Jak to wygląda? Zerknijmy. 14:15:30, taki jest przedział czasowy. Poniedziałek stawy Jana, wtorek stawy Stefańskiego, środa Park Poniatowskiego, czwartek Park Piłsudskiego i piątek Park Mickiewicza. Także wakacje zaplanowane w aktywnym wydaniu.

0: Autopromocja.
1: Niecodzienne historie,
2: problemy i ważne tematy łódzkiego,
1: ale nie tylko łódzkiego sportu.
3: Zapraszamy ekspertów, ale także słuchaczy.
1: Porozmawiajmy o sporcie.
2: Wtorki, godzina 20.
3: Zapraszamy. Michał Malinowski,
1: Piotr Andrzejczak,
2: Robert Zwoliński,
4: a także Dariusz Postolski.
5: Ja pamiętam ten moment skan, to czułem się, jakbym chodził 3 cm nad ziemią i to wszystko minęło w ciągu jednej sekundy.
6: Ciągle ma się dobrze taki film, w którym występują prawdziwi aktorzy, występują prawdziwi...

0: zagrożonej okolicy. Pierwszy budynek został już całkowicie wyprzedany. Nie zwlekaj. Pomożemy Ci również w uzyskaniu finansowania zakupu. Więcej informacji na www.mdpdeveloper.pl. Zielona Dolina w Strykowie. Miejsce, do którego chce się wracać.
1: Rozświetl swój ogród z OBI. Teraz aż 40% rabatu na wszystkie ogrodowe lampy solarne. Taka oferta tylko do 7 lipca. Zapraszamy! OBI, ulica Szparagowa 3/5 w Łodzi. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
2: Firma Dunwood S.A. zatrudni malarzy szpachlarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
3: Cześć dzieciaki i rodzice, to ja Termuś. Smog wodny z Term Uniejów. Zapraszam Was do nowej letniej strefy rekreacji. Czekają zjeżdżalnie, kolejka wodna, ogród wody, labirynt i cieplutka woda w basenach. Dobra zabawa gwarantowana. Obiecuję to ja, Termuś. Do zobaczenia w Termach Uniejów.
4: Uwaga, to nie jest zwykła promocja. To największa promocja tego roku. Piąte urodziny pracowni optycznych. Nawet 50% rabatu na komplet okularów. Tak, oprawki i szkła razem nawet o połowę taniej. A do tego bezpłatne badanie wzroku, doświadczeni styliści opraw i tysiące oprawek, w których naprawdę dobrze wyglądasz. Nie czekaj, promocja trwa tylko przez ograniczony czas. Pracownie optyczne w Łodzi, Zgierzu i Piotrkowie Trybunalskim zapraszają. Umów się na badanie wzroku na www.pracownieoptyczne.pl.
5: Po reklamie.
6: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
7: 29 minut zostało do godziny 9, a za chwilę będzie podpowiedź, co zrobić, jeżeli na wakacje chcielibyśmy sobie polecieć daleko stąd. Mamy dla Państwa rozwiązanie, nowy konkurs w radiu od poniedziałku. Szczegóły już za moment w Radiu Łódź.

22 minuty zostały nam jeszcze do godziny 9, a ja już teraz potwierdzę, tak, od poniedziałku lecimy z nowym konkursem. Lecimy dosłownie, ponieważ konkurs Kierunek Radiość skierowany jest do osób, które chcą na przykład odwiedzić Londyn, Mediolan, Brukselę. Do wygrania będą vouchery na bilety lotnicze dla dwóch osób. W pasmach 9, 12 oraz 13, 16 będą podawane specjalne hasła, klucze. Chyba dobrze znają Państwo ten klucz. Należy zebrać wszystkie hasła podawane na antenie, a po skompletowaniu wszystkich haseł wysłać specjalną wiadomość. O wszystkim będziemy jeszcze mówić, także spokojnie, ale przeczytać o szczegółach już można na radio.łódź.pl, zakładka konkursy.

16 minut do godziny 9. Słychać wakacyjny klimat w Radiu Łódź. Wszędzie dookoła wiemy, że przed nami kilka dni w wydaniu Jakie lato? Chłodne, deszczowe. Ja z przyjemnością odpowiem na takie pytanie, kiedy będzie cieplej, bo to widać w prognozach. Od 12 lipca będzie można liczyć na ciepłe klimaty, ale tutaj jest jedno ale, ponieważ znowu zrobi się piekielnie gorąco. Słowo piekielnie jest tutaj jak najbardziej na miejscu. Ile stopni w cieniu możemy się spodziewać? Za nami fala upałów z temperaturami dochodzącymi do 41 stopni. Podczas kolejnej fali będzie podobno jeszcze cieplej, w Polsce do 43 stopni, a na zachodzie i na południu Europy powyżej 45. To teraz można powiedzieć, jaki przyjemny, chłodny tydzień przed nami. Coś w tym jest.

8 minut mamy jeszcze do godziny 9. O 9 najważniejsze wiadomości Radio Łódź, potem też wiadomości ze świata sportu. Właśnie, skoro wczoraj wygrał Hurkacz, to o której dzisiaj gra, wygrywa Iga o 14.30. Także chyba słychać, że kibicujemy 14.30 i wtedy na kort wchodzi ona cała na biało. A tak wracając do spraw radiowych, od tygodnia mamy letnią ramówkę w Radio Łódź. Pewnie Państwo zauważyli, co z nowości na sobotę. Ja już podpowiadam, między godziną 10 a 11, kierunek lato. Będę jeszcze zapowiadać, dokąd nas dzisiaj zabierze Iza Berkowska. Sobotnie przedpołudnie to czas dalekich i bliskich podróży.

0: Autopromocja.
1: Nowym duszpasterzem środowisk twórczych archidiecezji łódzkiej został ksiądz dr Jacek Kacprzak.
2: Pierwszą noc dzisiaj nocowałem. Wczoraj jak przyjechałem, jeszcze większość mebli była na zewnątrz. Tak to wszystko jeszcze było. Ale mówię, muszę przynieść ekspres, bo jak przywiozę ekspres, to wtedy tak czuję, że tak, to jest dom.
1: O swoich pasjach, wyborach, nadziejach związanych z nowym miejscem kapłańskiej służby ksiądz Jacek Kacprzak opowie w niedzielę, 5 lipca od godziny 6:05. Zapraszam na inspirujące spotkanie. Małgorzata Warzecha.
3: Znakomici goście, pasjonujące rozmowy, intrygujące tematy. W każdą niedzielę o 14:05 zapraszamy na bliskie spotkania.
4: Moim gościem będzie szef redakcji informacji, internetu i sportu w Radiu Łódź, Maciej Trojanowski. Jakub Wielgus, zapraszam. A co po godzinie 15?
5: Cześć, tu Wojciech Baranowski. Zapraszam na wywiad ze mną z Piotrem Bielawskim. Będziemy mówili o osobistych rzeczach, o prawdziwych rzeczach i przede wszystkim o muzyce.
3: Bliskie spotkania. Tylko w Radiu Łódź.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Już w najbliższy poniedziałek, 6 lipca, Radio Łódź zaprasza na pierwszy koncert cyklu Open Stage Ether Jazzu. W patio portu Łódź wystąpią dwie wyjątkowe łodzianki. Marta Wilk, jedna z najbardziej cenionych polskich wokalistek, oraz pianistka Marta Sobczak, które zaprezentują specjalnie przygotowany projekt muzyczny pełen emocji, improwizacji i jazzowych brzmień. Początek o godzinie 19. Nie przegap wyjątkowego wieczoru z muzyką na żywo. Więcej o tym i kolejnych koncertach w ramach cyklu na radioloc.pl. Koncert poprowadzi Piotr Bielawski. Na koncert zaprasza partner cyklu Port Łódź.
7: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
8: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
0: Po reklamie.
9: Tu Radio Łódź, jest 9:00. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź. Jarosław Turek.
10: A w serwisie problem z dostępem do wody w ponad 1000 łódzkich mieszkań. Wielkie święto lotnicze w Piotrkowie i wyniki egzaminów ósmoklasistów. W tej chwili w regionie coraz więcej chmur na termometrach. Dzisiaj maksymalnie do 22 stopni. Łódzkie Stowarzyszenie Lokatorów walczy o poprawę stanu mieszkań komunalnych. W Łodzi wciąż ponad 1000 mieszkań nie ma dostępu do sieci wodno-kanalizacyjnej. Brak bieżącej wody sprawia, że trzeba ją czerpać z ulicznych zdrojów. A to są też wysokie koszty, wskazuje Jakub Kowalski ze Stowarzyszenia Lokatorów.
11: Taka woda ze zdroju ulicznego nie jest za darmo dla najemców. Zdroje uliczne na to to są umowy podpisywane ze zwikiem, często w formie ryczałtu. Gdy na przykład ubywa liczby lokatorów, to te koszty zostają rozkładane na pozostałych lokatorów.
10: Stowarzyszenie Lokatorów zwraca uwagę, że miasto powinno zadbać o to, aby lokale bez dostępu do bieżącej wody, które pozostają puste, nie były ponownie udostępniane mieszkańcom bez wcześniejszego przyłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej. W odpowiedzi władze Łodzi informują, że trwają prace, dzięki którym ma się zmniejszyć liczba mieszkań bez dostępu do bieżącej wody. Wielkie święto lotnictwa w Piotrkowie Trybunalskim. Na lotnisku Aeroklubu Ziemi Piotrkowskiej rusza 14. edycja Fly Fest. Dzisiaj i jutro niebo nad miastem wypełnią więc pokazy akrobacyjne samolotów, szybowców, śmigłowców i skoki spadochronowe. Organizatorzy zapowiadają występy znanych pilotów, w tym widowiskowe akrobacje, przeloty samolotów odrzutowych, ale także maszyn historycznych. Wydarzenie co roku przyciąga tysiące widzów z całej Polski, mówi Marcin Pampuch, dyrektor Aeroklubu Ziemi Piotrkowskiej.
12: będzie latał dla nas wybitny pilot Artur Kielak na samolocie Gamebird GB1. Będą też pokazy w wykonaniu Piotra Sieradzana na szybowcu Swift. Będzie z nami również Robert Kowalik na samolocie Extra 300 i Marcin Pająk.
10: W programie pokazu przewidziano także prezentację śmigłowców. Będzie również widowiskowa walka powietrzna, czyli tak zwany dogfight, a na ziemi strefy rodzinne, gastronomiczne i wesołe miasteczko. Prawie 30 zastępów straży pożarnej gasiło minionej nocy duży pożar w powiecie łowickim. Po północy w miejscowości Lenartów ogień pojawił się w hali do przechowywania owoców. Paliła się instalacja fotowoltaiczna, kombajny do zbierania owoców i drewniane skrzynie palety. Sytuacja jest już opanowana, ale na miejscu wciąż są strażacy, którzy będą teraz dogaszać miejsce pożaru. Blisko 390 tysięcy ósmoklasistów odebrało zaświadczenia o wynikach egzaminów. Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła, że w tym roku średnia uzyskana przez zdających to 65% z języka polskiego i 55% z matematyki. A mówi o tym więcej Joanna Stankiewicz.
13: Zadania rozwiązywane na egzaminie miały sprawdzić, w jakim stopniu ósmoklasiści opanowali wymagania ogólne i szczegółowe określone w podstawie programowej, mówi dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski.
14: Najlepiej uczniowie w tym roku poradzili sobie z odczytywaniem tekstów ikonicznych, czyli ze zdjęcia. To jest język polski na matematyce, wykonywanie działań na potęgach, a na języku angielskim to jest znajomość funkcji językowych.
13: Absolwenci podstawówek odebrali zaświadczenia o uzyskanych wynikach i do 7 lipca mają czas, aby dostarczyć je do szkół pierwszego wyboru.
15: Mój brat tutaj chodził i słyszałam, że to jest taka dobra szkoła.
16: Może się dostanę.
13: 17 lipca szkoły średnie opublikują listę zakwalifikowanych kandydatów. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
10: Tego egzaminu nie można było nie zdać, ale liczba punktów może decydować o przyjęciu do nowej szkoły.
9: A w Radiu Łódź wiadomości sportowe Robert Zwoliński.
17: Mikołaj Mikomarczyk zajmuje drugie miejsce po pierwszym dniu rajdu Rzymu, czyli trzeciej rundzie rajdowych Mistrzostw Europy. Broniący tytułu łódzki kierowca traci do prowadzącego Francuza Joana Ruzela 0,2 sekundy. Zakończenie rywalizacji w niedzielę. Hubert Hurkacz awansował do 1/8 finału wielkoszlemowego Wimbledonu. W trzeciej rundzie Polak pokonał Amerykanina Tomiego Pola 3-1.
18: Myślę, że serwis był całkiem niezły. Oczywiście najbardziej zadowolony jestem ostatecznie ze zwycięstwa. I tak, no ten drugi tiebreak był bardzo kluczowy, żeby ta szala jednak przechyliła się na moją stronę i od tego czasu, no to ja wywierałem bardziej presję na nim.
17: Rywalem Hurkacza w walce o ćwierćfinał będzie Niemiec Jan-Lennard Struff, który wyeliminował rozstawionego z 8 Daniła Miedwiediewa, zwyciężając z nim 3-1. Dzisiaj o 4 rundę zagra Iga Świątek. Jej przeciwniczką będzie Aleksandra Eala z Filipin. Na początek tego meczu po godzinie 14:30. Widzew Łódź zmierzy się z Dunajską Stredą w meczu kontrolnym. Piłkarze Aleksandera Wukowicza od poniedziałku trenują w Austrii w prawie pełnym składzie i sparingiem zakończą pierwszy mikrocykl. Mecz z wicemistrzem Słowacji to kolejna szansa dla kilku zawodników na przekonanie do siebie trenera i może to mieć też wpływ na transfery, podkreśla nowy dyrektor sportowy Widzewa Artur Płatek.
19: Przyglądamy się tym zawodnikom, których mamy, bo jest kilku zawodników, którzy wraca po wypożyczeniach. Trener Wukowicz ich nie znał wcześniej. Chcemy zobaczyć, jaka ich jest wartość na dzień dzisiejszy, czy będą w trakcie sezonu nam potrzebni, są młodzi zawodnicy.
17: Mecz Widzewa ze Słowakami rozpocznie się dzisiaj o 17:30, a wcześniej swoje sparingi rozpoczną pierwszoligowcy z regionu łódzkiego. Unia Skierniewica o 11:00 podejmie Pogoń Grodzisk Mazowiecki. Dla podopiecznych Kamila Sochy będzie to drugi letni sparing. Przypomnę, że w pierwszym pokonali Pogoń Sielce 3-0. Unici ogłosili też przedłużenie kontraktu z jednym z najbardziej doświadczonych piłkarzy. Umowę do czerwca 2027 roku podpisał Jonathan Strauss, który może grać na środku obrony i boku defensywy. A wracając do sparingów, drugi mecz kontrolny w tych przygotowaniach rozegra także ŁKS Łódź. Podopieczni Grzegorza Szoki zmierzą się w Radomiu z tamtejszym Radomiakiem. Początek o godzinie 13:00, a dla łodzian będzie to mecz drugi w tym letnim okresie sparingowym. Wcześniej przegrali z Dinamem Bukareszt 0-4. Z Radomiakiem ŁKS-iacy zagrają w drodze powrotnej ze zgrupowania w Busku-Zdroju. Holender Lars Ruffer wygrał 4. etap kolarskiego wyścigu Solidarności i Olimpijczyków. Liderem pozostał Marceli Bogusławski, który na trzech etapach w regionie łódzkim zwyciężał trzykrotnie. Wczoraj kolarze przejechali trasę z Jędrzejowa do Sosnowca, a podium uzupełnił Estończyk Rajd Arme, bowiem Bogusławski był drugi. Bogusławski ma też 15 sekund przewagi nad Ruferem i 18 sekund więcej od Radosława Frontczaka. Zakończenie wyścigu, który, przypomnę, wyjechał z Łodzi, już dzisiaj w Jaworznie, a więcej sportu na radioloc.pl i w naszej audycji Strefa Kibica, na którą zapraszam po godzinie 18.
9: To jeszcze prognoza pogody. Od 19 do 22 stopni dzisiaj maksymalnie w Łódzkiem. Zachmurzenie umiarkowane i duże w ciągu dnia, miejscami możliwe słabe przelotne opady deszczu. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach może osiągać prędkość do 60 km na godzinę, ale wieczorem będzie już spokojniej. Ciśnienie 996 hektopaskali, teraz około 14-15 stopni na termometrach, ale temperatura odczuwalna 7-8 stopni.

0: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
1: Ale potem będzie 9, 10 i tak dalej. 8 minut po godzinie 9. To raz jeszcze dzień dobry z godnym chórem. Monika Borysow-Dudowicz, Zofia Starosta. Witamy serdecznie. Za chwilę magazyn 7 dni w Łodzi i w regionie. Miniony tydzień podsumuje Michał Dąbrowski.

0: 15 minut po 9.
1: 7 dni w Łodzi i regionie.
2: Michał Dąbrowski, kłaniam się Państwu i zapraszam na dziennikarskie podsumowanie tygodnia na antenie Radia Łódź. Dzień dobry naszemu gościowi w studiu, a z nami Tomasz Bogołębski z telewizji To Ja. Uszanowanie.
3: Dzień dobry.
2: Zelżały już trochę te upały na początku tygodnia, czy w poprzedni weekend. Temperatura czasami dobijała nawet do 40 stopni w Łodzi i w regionie. W Słubicach na zachodzie naszego kraju padł rekord pomiarów 40,5 stopnia. Te upały już powoli zaczynają odpuszczać, ale jak mówi przewodniczący Łódzkiej Rady Miejskiej Bartosz Domaszewicz na antenie Radia Łódź, w Łodzi mogą powstać miejsca chłodu, strefy chłodu. Niepotrzebne tutaj skreślić. Chodzi o to, aby w publicznych instytucjach móc wejść i na moment podczas właśnie takich wysokich, ekstremalnych temperatur, które raczej z roku na rok będą tylko rosły, móc się schronić, schłodzić, napić, pójść dalej. Dobry pomysł?
3: Ciężko mi jest ocenić, bo ja mam wrażenie, że rekordowo chłodny kwiecień był za nami i rekordowo chłodny czerwiec. Więc myślę, że czy te temperatury będą rosły, może będą, może nie będą. Natomiast widać, że już mamy dwie pory roku. Mamy zimę i mamy upalne lato. Ja nie śledzę specjalnie prognoz pogody i no mnie na przykład zaskoczyło to, że jest nagle 36 stopni, a że mieszkam na wysoko. To tym bardziej byłem zaskoczony wracając do domu, bo tam mam tak porządnie taką saunę, a nie lubię.
2: Jak w Konstalu.
3: Czy to jest dobry pomysł? No, myślę, że jak przejdziemy do realizacji, to już będzie listopad, więc może na przyszły rok. Chociaż jakby to miało w praktyce wyglądać, to sobie nie jestem w stanie jeszcze wyobrazić.
2: To może robimy takie wielofunkcyjne, to znaczy pół na pół, to znaczy latem strefa chłodu, zimą strefa ciepła.
3: No ale gdzie w urzędzie to będzie takie coś?
2: Mowa tutaj była bardziej właśnie o bibliotekach na przykład, czy innych instytucjach miejskich, które są rozsiane po terenie miasta.
3: To teraz nie można wejść do biblioteki, usiąść w klimatyzowanym pomieszczeniu? Wyrzucają może.
2: No, chodzi bardziej o to, żeby to było wydzielone, tak przynajmniej mówi przewodniczący Domaszewicz, który w tej sprawie interpeluje do prezydent Łodzi.
3: Tak, i to mnie zaskoczyło. No to jest, no nie wiem ile interpelacji złożył pan przewodniczący. Myślę, że prościej byłoby po prostu wejść do gabinetu i powiedzieć, że to jest fajny pomysł.
2: No może nie może się dostać.
3: Na pewno może.
2: Czas pokaże, jak mawia klasyk. Przechodzimy do tego, co Łodzian i nie tylko interesuje wyjątkowo mocno. Chodzi oczywiście o parkowanie i o zmiany w strefie płatnego parkowania, ale nie dla wszystkich, tylko dla zasłużonych dawców krwi i przeszczepów. Radni miejscy w Łodzi przyjęli uchwałę, która znosi opłaty za postój w strefie płatnego parkowania właśnie dla tych zasłużonych dawców. Debata na ten temat była bardzo burzliwa, bo w trakcie debaty radni wskazywali na różne dziury, które miały być w tym projekcie, niedopracowania. Przedstawiający ten projekt pan Jarosław Kostrzewa nie był w stanie odpowiedzieć na wszystkie pytania, a może raczej nie był w stanie odpowiedzieć chyba na wszystkie pytania, które padały ze strony radnych. Ostatecznie wprowadzono poprawki. To wejdzie w życie od początku października. Znowu pytanie. Potrzebny ruch?
3: Znaczy tu było postawienie troszkę Urzędu Miasta pod ścianą, no bo to jest taki projekt uchwały, któremu się ciężko przeciwstawiać. To znaczy każdy, kto powie, że to jest niepotrzebne, no to będzie, nie wiem, hejterem. Natomiast nie wiem, ile to jest osób, bo do dzisiaj nie udało się nikomu ustalić, ilu osób będzie ten projekt uchwały dotyczył. Czasem w uzasadnieniach uchwał pojawiają się pewne kosztorysy i można się dowiedzieć, że jak państwo będą jeździć na Łódź Summer Festival za darmo komunikacją miejską, to wygeneruje takie i takie koszty, tak? Albo podczas Audio River, no to 600 tysięcy powiedzmy, bo tu gdzieś pamiętam tę kwotę. Natomiast tutaj nie wiemy, jakie to będą nawet szacowane koszty i nie wiemy, ile to jest osób. I ja nie wiem, czy to jest tak ciężka do zdobycia liczba, bo Regionalne Centrum Krwiodawstwa mówi 1500, ale w województwie łódzkim, ile jest w Łodzi, że my nie możemy się do tej źródłowej danej dostać. Dziwi mnie to,
2: jeżeli... A to ma obowiązywać mieszkańców Łodzi, dodajmy też.
3: Tak,
2: to znaczy
3: tylko...
2: ktoś musi przedstawić deklarację podatkową, że rozlicza się w stolicy naszego województwa. Oprócz tego musi też przedstawić posiadane prawo jazdy i uprawnienie do pojazdu.
3: Czy jest to dobry pomysł z jednej strony tak, z drugiej ja rozumiem te argumenty, które padają, że zaraz będą inne grupy, które będą chciały rozszerzyć swoje przywileje, jeżeli chodzi o strefę płatnego parkowania. No bo rzeczywiście, no, parkując na te 2-3 minuty, czasem nie wiem, to też czy tamci rehabilitanci nawet na dłużej, tak, którzy przyjeżdżają, to co podejmował Krzysztof Makowski. Czy, moim zdaniem to jest projekt uchwały trochę pod publiczkę, tak, no bo on, czy on wygeneruje, że teraz wszyscy zaczniemy oddawać krew, żeby zostać honorowym dawcą, gdzie tam jest 15-18 litrów? No nie. Czy on jest potrzebny? Myślę, że bardziej on generuje ojca tego sukcesu. To znaczy, no ktoś, znaczy chociaż teraz nie wiem, bo
2: czyli
3: tam trzech panów...
2: Właśnie?
3: No właśnie, o to chodzi, że trzech panów wpadło na pewien pomysł i no, no każdy ma prawo do tego, żeby zbierać podpisy. No potem radni byli w dziwnej pozycji, w dziwnej takiej, w takim rozkroku stali, bo ja pamiętam u mnie w studio padały takie z ust radnych Koalicji Obywatelskiej, że właśnie niepotrzebne, że bez sensu, że to będzie dużo osób potem do nas przychodzić, żeby też rozszerzać swoje przywileje, a potem Tomasz Piotrowski się spotkał z Jarosławem Kostrzewą na konferencji prasowej i wszyscy powiedzieli, super pomysł, ekstra.
2: Marcin Masłowski pisał, że to jest, żałosne. Cytuję, żałosne.
3: Tak. Czy nie wiem, czy to jest żałosne. No jest to jakiś pomysł na to, żeby sobie wygenerować ruch polityczny, no PR-owy. No i teraz Urząd Miasta Łodzi nie może tego odrzucić, no bo wyjdzie, że jest nieczuły. Ja to tak rozbieram na czynniki pierwsze, bo naprawdę nie wiem, ilu to osób dotyczy. Ja myślę, że to nie jest duża liczba. To nie będzie jakiś specjalnie duży koszt dla budżetu miasta. Ale tam to przekazanie samochodu, tam było dużo takich wątpliwości tak naprawdę, tak? No bo...
2: To kto z tego starcia wychodzi zwycięsko?
3: No Tomasz Piotrowski wyszedł zwycięsko, ewidentnie. Moim zdaniem on się specjalnie w tej sprawie nie wypowiadał, przeszedł do drugiego szeregu, radni się trochę Koalicji Obywatelskiej, mówię Marcin Masłowski, do tej awangardy przeszli, ataku. Tomasz Kacprzak też mówił, że no a to raczej nie. I Marcin Masłowski, który tutaj ostro napisał, tak? Pewnie za ostro troszeczkę. Niepotrzebnie chyba zabrali głos, no bo potem muszą się z tego wycofywać, przepraszać. Chociaż ja rozumiem te argumenty, które padały na początku, tak? Natomiast no jeżeli ktoś miał to rozgrywać politycznie, to wiceprezydent rozegrał to bardzo dobrze, no. Ponieważ Jarosław Kostrzewa musiał wyjść przed radnych, wszedł do gniazda os, no a te osy postanowiły kąsać. No to niestety, no nie była to komfortowa sytuacja, ja nie zazdroszczę. Myślę, że można było się lepiej do tego przygotować, bo jeżeli nawet ktoś przed tą sesją pana Jarosława zapewniał, że będzie dobrze, to ja myślę, że nie można ufać zapewnieniom, że będzie dobrze. Bo wiadomo, że radni będą mieli ten swój moment chwały i będą chcieli pokazać, a my to jesteśmy.
2: Jak czy
3: to
2: jest Krzysztof Makowski powiedział, pan Kostrzewa obraził około 90% osób, które siedziały w tamtej sali, w sali obrad Rady Miejskiej w Łodzi. I to jest prawda, to jest fakt.
3: Czy to jest uczciwe ze strony radnych? Może trochę nie, bo nie powinno się wykorzystywać tej swojej przewagi. Oni jednak częściej występują publicznie, częściej wychodzą na mównicę, chociaż tam powiedzmy sobie szczerze, nie wszyscy, tam 1/3, bo 2/3 Rady Miejskiej w Łodzi to siedzi w telefonach na tej sesji i w ogóle się niczym nie interesuje. To no może połowa, żeby nie obrażać wszystkich. Natomiast tutaj wykorzystali swoją przewagę, no ale tą samą przewagę jednak wykorzystuje często portal. Wówczas, kiedy się atakuje, tak, z tej perspektywy osób, które stoją za tobą, no teoretycznie obserwując profil, tak? No więc 1-1. Tak bym powiedział.
2: Wiemy już, że opóźni się budowa nowej trasy tramwajowej w Łodzi, bo miasto ponownie musi wybrać wykonawcę nowej trasy tramwajowej w nowym centrum Łodzi. Chodzi o ten ślad tramwajowy, który ma obsłużyć według niektórych szacunków nawet 10 tysięcy mieszkańców od ulicy Węglowej w śladzie Gromanów aż do Kopcińskiego. Tam ma być rozebrany wiadukt, ale to się odkłada w czasie, bo niedawno jeden z oferentów odwołał się do Krajowej Izby Odwoławczej, a izba stwierdziła, że miasto musi ponownie przeanalizować oferty i wybrać wykonawcę inwestycji. Jeśli procedura przebiegnie zgodnie z planem, jak twierdzi miasto, umowa zostanie podpisana w sierpniu, a prace ruszą po wakacjach. Realny termin?
3: Nie, to nie jest realny termin. Wydaje mi się, że będziemy musieli poczekać na start prac niestety do zimy. I to naprawdę jestem w stanie tutaj się założyć o to, że listopad to będzie ten moment, kiedy my zaczniemy pracować. Myślę, że ta procedura jest jeszcze przed nami długa. Zanim wybór najkorzystniejszej oferty to potrwa, to widzimy po tych przetargach innych na te duże torowiska tramwajowe. Żgowska 30 czerwca rozpoznaliśmy najkorzystniejszą ofertę. Przetarg ogłoszono w grudniu ubiegłego roku, a wybór ofert nastąpił, nie wiem, w marcu, więc my tak naprawdę od marca gdzieś badamy te oferty, więc to trwa dużo, tam jest dużo odwołań, dużo utajnień, są problemy, nie są to problemy, nie jest to winne miasto oczywiście, tak? Natomiast no, musimy już realnie na to spojrzeć, że wejdziemy raczej jesienią. Do tego jeszcze CUPT musi to przeanalizować, no to jest teoretycznie 2 tygodnie, ale to też może być, no i 30 dni tak średnio trzeba liczyć, ta kontrola uprzednia może trwać, więc nawet po otwarciu, już po podpisaniu umowy, tak naprawdę to jeszcze się przedłuży i to będzie kłopot, bo znowu wrócimy do pracy, będzie duży ruch na ulicach, a my będziemy rozbierać wiadukt na Kopcińskiego. No ale to akurat nie jest tutaj wina łódzkich inwestycji, no po prostu...
2: Tak działa rynek.
3: No tak działa rynek, rynek walczy, bo to
2: właśnie,
3: widać.
2: Bo to jest pytanie, czy musimy teraz się przyzwyczaić do tego, że będziemy do każdej inwestycji doliczali, czy to pół roku, czy to rok, na powiedzmy przetarg dodatkowy, przetarg uzupełniający, niepotrzebne tutaj skreślić, bo ostatnio jest rzeczywiście w Łodzi wiele takich przypadków. Mówimy o inwestycjach
3: wszystkich
2: za dziesiątki milionów złotych, więc rzeczywiście ci wykonawcy mają o co walczyć.
3: Nie, wszystkie tramwajowe przetargi, te duże, które są teraz w postępowaniu, one są właśnie no, takim łakomym kąskiem dla firm budowlanych, które w Polsce mają takich zadań mało. Więc w Łodzi mogą powalczyć, ale widzimy cały czas to są te same firmy i to są te firmy, które my znamy. Tak jak firma Trakcja, która wygrywa bardzo dużo przetargów, wygrywa, no, składa najkorzystniejsze oferty, jeszcze nie wygrywa. My wiemy, co się wydarzyło na Placu Wolności, tam też była Trakcja. Przełom sierpnia i września bardzo mało prawdopodobny. Ja myślę, że prędzej te umowy podpiszemy w listopadzie i w listopadzie, grudniu będziemy się musieli uzbroić w cierpliwość, bo no chociaż sama trasa będzie budowana tak, że ona nie będzie za bardzo ingerować, to jak będziemy rozbierać wiadukt na Kopcińskiego, ten środkowy, no to wtedy na pewno da nam się we znaki ta przebudowa, ale my tych rozpraw w KIO będziemy mieli więcej. To jest dopiero początek. Akurat ta inwestycja ma projekt, więc od razu wykonawca będzie przechodził do prac, więc wbicie pierwszej łopaty już w tym roku, najprawdopodobniej oby. Natomiast wszystkie pozostałe przetargi Zielona Legionów, Warszawska, Żgowska,
2: Srebrzyńska
3: także, to są takie inwestycje, które wymagają projektowania. I tu ciekawostka, bo 12 miesięcy na projektowanie średnio liczę, natomiast we wniosku o dofinansowanie, chociażby na ulicę Srebrzyńską, była wpisana data. I ta data to 31 grudnia 2028 roku. Podkreślam, nie 29. Więc jesteśmy, samo miasto zadeklarowało, że zrobi to w tym terminie. Złożyło wniosek, Urząd Marszałkowski przychylił się do tego wniosku. To było zakomunikowane na konferencji prasowej. No, wzbudzało to zainteresowanie dziennikarzy, także moje własne. Natomiast teraz już wiadomo, że ten termin nie zostanie dotrzymany, no bo już nie ma szans na to, żeby zbudować to do grudnia 2028. No bo najpierw musimy to zaprojektować, a potem musielibyśmy ten no, kilometrowy odcinek, który zakłada włączenie w Aleje Włókniarzy, czyli tam się trzeba w to torowisko wpiąć w lewo i w prawo, na północ i na południe, że to zbudujemy w rok. No to drodzy państwo, jeździmy po tym mieście, widzimy przebudowy. No rok to można budować, no nie wiem, może ulicę Olsztyńską, to można przebudować w rok, albo jakąś, nie wiem, ulicę Piękną być może też można przebudować w rok, ale takiego zadania, to dobrze wiemy z doświadczenia, że nie da się zrealizować w 12 miesięcy i myślę, że 24 miesiące to też jest taki termin
2: optymistyczny.
3: Amen.
2: Tomasz Bogołęcki, Telewizja To Ja. Bardzo dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.
2: Kłaniam się państwu. Udanych i bezpiecznych wakacji. Do usłyszenia.

0: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
1: 29 minut po godzinie 9. Jaki jest radiowy plan działania, przygotowanie do biegu? O tym już za chwilę opowie Konrad Ciężki.

0: 21 minut zostało do godziny 10. Osoby zainteresowane dobrze o tym wiedzą. Do każdego biegu trzeba się przygotować i teraz właśnie o tym w Radiu Łódź.
1: Staram się biegać albo wcześnie rano, albo wieczorem. Dobrze też na pewno wybierać jakieś jaśniejsze stroje. Może używać kremu z filtrem. Staram się ze sobą zabrać też jakiś bidon z wodą. Często też wkładam sobie tam lód, żeby ta woda dłużej była chłodna.
2: Fabrykant jest kobietą. Przygotowanie do startu.
3: Dzień dobry, przed mikrofonem Konrad Ciężki, a to kolejna z cyklicznych rozmów z ambasadorkami 15 biegu Fabrykanta. W tej audycji mówimy o przygotowaniach do tegorocznego startu w biegu z historią fabrykanckiej Łodzi w tle. Oto dzisiejsza rozmówczyni.
2: Imię i nazwisko?
1: Magda Jakubczak.
2: Rekord życiowy?
1: Nadyszkę 37-33. Na piątkę 18-30.
3: Dzień dobry, cześć Magda.
1: Cześć.
3: Jest to, można powiedzieć, twój debiut w gronie ambasadorek biegu Fabrykanta, ale nie jest to debiut, jeżeli chodzi o ten sam start, bo w 2023 roku, gdy nasza pierwsza rozmówczyni Ania Osmulska wygrała ten bieg, ty zajęłaś miejsce?
1: Trzecie.
3: Okej, okay, i jak wrażenie, jeżeli chodzi o ten bieg?
1: To był mój jedyny bieg w biegu Fabrykanta, ale bardzo fajnie go wspominam. Było wtedy bardzo ciepło, ale dobrze mi się biegło i była też fajna rywalizacja właśnie z dziewczynami, więc mam pozytywne wspomnienia.
3: Okej, okay, powiedziałaś słowo klucz, ciepło. A jako, że mamy kilka minut, no to lecimy z konkretami bez lania wody, chociaż tak myślę, że ta woda może się przydać, bo no, nieraz pogoda na biegu Fabrykanta potrafi spłatać figla i słońce potrafi też mocno dopiec, a niedawno, gdy robiłem w parku spokojne wybieganie, to spotkałem ciebie i ty robiłaś prawdopodobnie jakąś szybką jednostkę treningową, bo mnie po prostu już cię nie było. Chcę cię zapytać, jak sobie radzić z takimi pałami? Jak biegać w takiej temperaturze? Jak się przygotować do tego, że też ten bieg może być w upalnych warunkach?
1: Ja przede wszystkim staram się biegać albo wcześnie rano, albo wieczorem, chociaż zwykle wcześnie rano. Wybieram raczej takie miejsca zacienione, typu parki, lasy. Jeśli biegam na pętli, to staram się ze sobą zabrać też jakiś bidon z wodą. Często też wkładam sobie tam lód, żeby ta woda dłużej była chłodna. Myślę, że takim fajnym miejscem ogólnie do biegania w Łodzi jest ta pętla tartanowa na Zdrowiu, bo ona jest bardzo dobrze zacieniona i tam też mamy taki kranik z wodą, więc można co każdą pętlę tam albo się napić, albo trochę schłodzić. Dobrze też na pewno wybierać jakieś jaśniejsze stroje. Może używać kremu z filtrem. Po treningu też lubię się dobrze schłodzić, czyli napić czegoś zimnego albo wejść pod zimny prysznic, żeby jak najszybciej obniżyć tą temperaturę ciała. I też myślę, że ważne jest to, żeby pamiętać, że nasz organizm musi się trochę zaadaptować do wyższych temperatur i warto sobie dać czas, że nawet jeśli w ciągu tego pierwszego czy drugiego tygodnia będzie nam się biegało trochę gorzej, to nie jest sygnał na to, że spadła nam forma, tylko po prostu, że nasz organizm też potrzebuje się przyzwyczaić do wyższych temperatur i trzeba być cierpliwym tutaj i dać sobie czas.
3: No właśnie, można tak powiedzieć, że bieganie w upale wymaga pewnej pokory, nawet modyfikacji założeń, czyli mam tutaj na myśli z jednej strony tętno versus tempo. Czy jeżeli mamy tak gorąco, no to faktycznie zwracamy uwagę na tętno, czy bardziej na tempo, że nie wiem, biegamy szybciej, wolniej?
1: Ja ogólnie jakoś tak bardzo nie patrzę na tętno, chociaż widzę, że podczas tych upałów jest ono wyższe niż zwykle. No jeśli chodzi o tempo, to na pewno na początku delikatnie może ono, jakby to samo tempo w niższej temperaturze może wydawać się łatwiejsze niż w tej wyższej, ale myślę, że po jakimś czasie nasz organizm już tak się przyzwyczai, że będziemy odczuwać to podobnie.
3: Spróbujmy w takim razie podsumować. Dajmy słuchaczom takie praktyczne porady, które można wdrożyć już od zaraz. Jednym z takich patentów, który gdzieś tam kiedyś rzucił mi się w oczy, to jest na przykład chłodzenie karku lodem. Na podstawie twoich doświadczeń myślisz, że to ma sens?
1: Myślę, że tak, tylko lód może być ciężko dostępny w trakcie treningu, więc tutaj może chłodzenie wodą ma sens.
3: Polewanie siebie, tak?
1: Tak, tak.
3: Okej. No dobrze, czyli też jedna z rzeczy, o których powiedziałaś, bardzo ważne, zabrać ten bidon z piciem.
1: Tak. Myślę też, że na trasie biegu fabrykanta będzie pewnie punkt z wodą, więc też warto się napić w trakcie albo chociaż polać się trochę wodą.
3: Czyli nie pomijamy punktu, korzystamy z jego dobrodziejstwa, z tego co jest.
1: Tak. Chociaż mi ciężko się pije w trakcie biegu, to staram się chociaż wziąć jakiegoś małego łyka i wyleć tą wodę na siebie i to też bardzo pomaga.
3: A co sądzisz o nakryciu głowy?
1: Ja sama osobiście nie korzystam, ale myślę, że ma to sens.
3: No bo mnie na przykład jest ciepło, jeżeli muszę biegać w jakimś kapeluszu.
1: Tak, mi właśnie tak samo.
3: Czy możemy go też schłodzić, na przykład potraktować jako taki, okej, coś do schłodzenia. I jeszcze jeden chyba z takich, myślę, tipów, porad do wdrożenia na już, jeżeli te upały się dalej będą utrzymywały, planować sobie trasy biegowe, treningowe w cieniu.
1: Tak, myślę, że to jest najlepsze, co możemy zrobić.
3: Okej. Okay. Magda, bardzo dziękuję Ci za tę rozmowę, dziękuję za wizytę w studiu i co, do zobaczenia na biegu fabrykanta.
1: Dziękuję, do zobaczenia.
2: Audycja przygotowana we współpracy z organizatorem 15. biegu fabrykanta.

7 minut zostało jeszcze do godziny 10, tuż po 10. Iza Byrkowska zabierze Państwa do krainy i teraz pytanie, czy będzie gorąco, czy też powieje chłodem. Jaka opcja byłaby lepsza? Skoro pytam, jest tutaj jakiś podstęp? Tak, powieje chłodem. Tyle na razie mogę powiedzieć. Szczegóły i generalnie temat wyjaśni się tuż po godzinie 10, tuż po wiadomościach Radia Łódź.

0: Autopromocja.
1: Uwaga, pasażerowie lotu kierunek Radiość. Londyn, Bruksela i Bergamo? A ty dokąd chciałbyś polecieć?
2: My możemy spełnić twoje marzenia. Wystarczy uważnie słuchać Radia Łódź. Od poniedziałku do piątku między 9 a 16 na naszej antenie będą pojawiać się słowa klucze. Wyłap je wszystkie i skompletuj swój radiowy bilet do podróży. W piątek wyślij zestaw haseł na adres konkurs@radiolodz.pl i zawalcz o voucher na lot dla dwóch osób. Szczegóły na radiolodz.pl. Kierunek Radiość. Słuchaj, zbieraj, leć!
3: Ja pamiętam ten moment skan, to czułem się, jakbym chodził 3 cm nad ziemią i to wszystko minęło w ciągu jednej sekundy.
4: Ciągle ma się dobrze taki film, w którym występują prawdziwi aktorzy, występują prawdziwe emocje, prawdziwe historie.
5: Gra Gajosa, przynajmniej w moim filmie, jest jak brzmienie trąbki Milesa Davisa.
6: Agata i film. W każdą sobotę o 16.
7: Zapraszam. Agata Gwizdała.
0: Autopromocja. Reklama.
8: Jak smakuje łódzkie? Lokalnymi produktami, pasją ludzi, którzy je tworzą i spotkaniami przy wspólnym stole. Już 4 lipca od godziny 12 w hotelu Pod Klasztorze w Sulejowie festiwal Taste Łódzkie. Poczuj smak regionu. Degustacje regionalnych specjałów, pokazy kulinarne, warsztaty, strefa rodzinna, atrakcje edukacyjne oraz koncert Ani Dąbrowskiej. Nie możecie tam zabraknąć. Zaprasza Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
9: Już w najbliższy poniedziałek, 6 lipca, Radio Łódź zaprasza na pierwszy koncert cyklu Open Stage Ether Jazzu. W patio portu Łódź wystąpią dwie wyjątkowe łodzianki. Marta Wilk, jedna z najbardziej cenionych polskich wokalistek, oraz pianistka Marta Sobczak, które zaprezentują specjalnie przygotowany projekt muzyczny pełen emocji, improwizacji i jazzowych brzmień. Początek o godzinie 19. Nie przegap wyjątkowego wieczoru z muzyką na żywo. Więcej o tym i kolejnych koncertach w ramach cyklu na radioloc.pl. Koncert po prowadzi Piotr Bielawski. Na koncert zaprasza partner cyklu Port Łódź.
10: Uwaga, to nie jest zwykła promocja. To największa promocja tego roku. Piąte urodziny pracowni optycznych. Nawet 50% rabatu na komplet okularów. Tak, oprawki i szkła razem nawet o połowę taniej. A do tego bezpłatne badanie wzroku, doświadczeni styliści opraw i tysiące oprawek, w których naprawdę dobrze wyglądasz. Nie czekaj, promocja trwa tylko przez ograniczony czas. Pracownie optyczne w Łodzi, Zgierzu i Piotrkowie Trybunalskim zapraszają. Umów się na badanie wzroku na www.pracownieoptyczne.pl.
11: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej Drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
12: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
13: I dokąd wtedy jedziemy?
12: No nie wiem.
13: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
12: A, dobry komana.
13: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szorowanie farby lateksowej Decoral Acryl 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Brikomana, wykończenie cię nie wykończy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
0: Po reklamie.
14: Tu Radio Łódź, jest 10:00. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź. Jarosław Turek.
15: A w serwisie 4 śmiertelne ofiary wypadku na Pomorzu, zapowiedź atrakcji tegorocznych urodzin Łodzi i prezydent Trump na święto niepodległości. W regionie dzisiaj pochmurno, wiecznie i chłodno, bo na termometrze mamy teraz tylko około 16 stopni. Cztery osoby zginęły w wypadku na drodze krajowej nr 55 na Pomorzu między Postolinem a Sztumem. Aspirant sztabowy Karolina Kosmowska mówi, że do tego tragicznego zdarzenia doszło po 4 nad ranem.
16: Z naszych wstępnych ustaleń wynika, że 22-letni kierujący BMW prawdopodobnie nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, stracił panowanie, zjechał na pobocze, auto dachowało i uderzyło w naziemny taki nasyp.
15: Uderzenie było tak silne, że auto zostało kompletnie zniszczone. Zginęły 4 osoby, które podróżowały z 22-latkiem, w tym 12-letnia dziewczynka. 603 urodziny Łodzi na Piotrkowskiej w ostatni weekend lipca. Stolica województwa będzie hucznie świętowała swój jubileusz, a w planie jest nie tylko Łódź Summer Festival na Błoniach, gdzie wystąpią polskie i zagraniczne gwiazdy, ale także wiele atrakcji na samej ulicy Piotrkowskiej, o czym mówi Karolina Orzechowska z Łódzkiego Centrum Wydarzeń.
17: Również będzie strefa rozrywki. Tutaj ugościmy stoiska kulturalno-rozrywkowe. Do zabawy najmłodszych zaproszą EC1, kręgielnia, galeria oraz fabryka sztuki.
18: Od strefy moto z luksusowymi super samochodami przez strefę sport and skate, przez strefę podróży. Tam będzie gigantyczne 12-metrowe jelito, co nieco mnie rano przeraziło, ale wiem, że to będzie na pewno super ciekawe, super spektakularne.
15: Dodaje przewodniczący Rady Miejskiej Łodzi Bartosz Domaszewicz. 603 urodziny Łodzi będą świętowane już za 2 tygodnie, od 24 do 26 lipca.
0: Więcej na radiołódź.pl.
15: Jest akt oskarżenia w sprawie prania ponad 12 milionów złotych. 51-latek może za to pójść na 25 lat do więzienia. Mężczyzna miał być podstawionym udziałowcem i prezesem łódzkiej spółki. Jak mówi Radio Łódź, prokurator Krzysztof Kopania z prokuratury regionalnej, firma teoretycznie miała sprzedawać palety i opakowania.
19: Tymczasem realizowała ona i przyjmowała szereg płatności dotyczących świadczenia usług, w szczególności o charakterze doradczym, prawnym i marketingowym. W rzeczywistości tego typu usługi nie były realizowane, a wystawiane faktury poświadczały nieprawdę.
15: W ramach działalności wypranych miało zostać prawie 12,5 miliona złotych. 51-latek udostępnił swoje dane i podpisywał faktury za pieniądze. Mężczyźnie może teraz grozić do 25 lat więzienia. A my na koniec przenieśmy się za granicę, właściwie za ocean, bo prezydent Donald Trump powiedział Amerykanom w przeddzień 250. rocznicy niepodległości, że żyją w najwolniejszym i najpotężniejszym kraju na świecie. Przekonywał, że to jest najlepsze miejsce do życia. Mówi o tym więcej Marek Wałkuski.
20: Prezydent USA przemawiał w piątkowy wieczór na tle czterech prezydenckich twarzy wykutych w skalę Mount Rushmore. Trump mówił o Stanach Zjednoczonych jako o najstarszej republice świata i kraju, który napisał inną historię niż reszta ludzkości, wolną od nędzy i wyzysku. Narzekał też w swoim stylu na to, że nie jest doceniony. Amerykanie zdobyli zdecydowanie najwięcej medali olimpijskich spośród wszystkich krajów świata, a także najwięcej nagród Nobla. Cóż, mi jednak żadnej nie przyznali. Zakończyłem 8 wojen, a i tak jej nie dostałem. Wizyta w Mount Rushmore poprzedza dzisiejsze wystąpienie Trumpa w Waszyngtonie, uznawane za centralny punkt tegorocznych obchodów Dnia Niepodległości. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
15: Dzień Niepodległości to w Stanach Zjednoczonych święto narodowe najważniejsze w roku. A najważniejsze informacje z Łodzi regionu, jak zawsze, można znaleźć na naszym portalu radiołódź.pl.
14: To jeszcze kilka słów na temat pogody. Dzisiaj jest parę niespodzianek. Przede wszystkim różnica między temperaturą odczuwalną a wartościami na termometrach. 16 stopni na termometrach, temperatura odczuwalna 8. Do 22 dzisiaj maksymalnie w Łódzkiem, także spokojnie, jeszcze będzie trochę cieplej. W ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami możliwe słabe przelotne opady deszczu. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny. W porywach prędkość do 60 km na godzinę. Wiatr uspokojony. Spokoi się wieczorem. Pięć minut po godzinie 10:00, to zanim powiem do usłyszenia, jeszcze przeczytam wiadomość od pani Marii. Po porannych zakupach, czyli spacerkiem tu i tam, mam taką refleksję, a może marzenie, pytanie, czy można by się schłodzić na zapas? Wiem, że to trochę śmieszne, ale kto wie. To ja odpowiem, bo ja wiem, że może tak być może, tym bardziej, że za chwilę naprawdę powieje chłodem, ale o tym już opowie Iza Brykowska. Ja pięknie dziękuję za wspólnie spędzony czas. Monika Borysow-Dudowicz, mam tę moc. Zapraszam na wyprawę do Krainy Lodu.
21: Kierunek lato.

ochłodziło się znacznie. Część z nas pewnie odetchnęła z ulgą, bo upał, no niestety, dał nam się we znaki. I kiedy było tak gorąco, to ja sobie pomyślałam, że może będą się Państwo chcieli troszeczkę ochłodzić, że może tęsknią na przykład za śniegiem, za lodem. No i wpadłam na taki pomysł, że w zasadzie mogę Państwu taką ochłodę, przynajmniej w ramach programu Przystanek Lato, zapewnić. I już za chwilę potężna dawka arktycznego chłodu do Państwa popłynie, bo dzisiaj spędzimy tę godzinę w krainie lodu. Iza Berkowska, zapraszam. Can't lose if you never play, can't get let down.

0: get let down if you never show up. 10 cups on a summer day, that heart so cold, you could put it in a cup and I get it with no ties. I'm baptized in bad times, this ain't nothing new to me.
1: Bardzo gorący początek lata mieliśmy. Podejrzewam, że wielu z nas miałoby po takim początku, po takim upale ochotę na jakąś taką daleką podróż, niekoniecznie do ciepłych krajów, może nawet wręcz przeciwnie, do zimnych krajów. No a ponieważ w soboty mobilizujemy się wakacyjnie, to nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy razem odwiedzili taki zimniejszy kawałek świata, razem z reżyserką Katarzyną Dąbkowską.
2: Dzień dobry.
1: Gdzie nas zabierzesz?
2: Szczerze mówiąc, z takich rejonów ogólnie polarnych, czy to jest Arktyka, czy Antarktyka, to najbardziej mnie zachwyciła w sumie północ i Spitsbergen, i właśnie północ Kanady. To są takie rejony, gdzie akurat najdłużej przebywałam, chociaż i tak krótko, ale rzeczywiście ta ilość i różnorodność, czy bieli, czy przeróżnych odcieni różu, błękitu i światła, no, była najbardziej zachwycająca.
1: A ty w ogóle lubisz zimno, czy nie?
2: Ja nie przepadam za zimnem, dlatego że zimno utrudnia pracę, a ja przeważnie w takich miejscach nagrywam. I po prostu samo to, żeby...
1: Zamarza ci kamera.
2: Żeby palce mi zamarzają. Bardzo szybko palce mi marzną i trudno jest rzeczywiście dobrze w takich warunkach pracować. Natomiast lubię zimno jako stan umysłu. Mhm. Jest to taka pewnego rodzaju rzeźkość, trzeźwość, taka krystaliczność. Lubię, jak jest takie zimno, które jest rzeźkie, które trzeszczy, które wydaje bardzo dużo dźwięków, które się z tym po prostu wiążą, czy pod stopami, czy po prostu nawet w dźwięku. Mhm.
1: Takie wrażenie rzeczywiście czystości, takiej krystalicznej. No dobrze, my teraz będziemy mieli takie wyobrażenie pewnie krainy Eskimosów, czyli takie charakterystyczne stroje ze skór i oczywiście mieszkania z bryłek lodu, czyli iglo. To nie do końca tak wygląda. To chyba powinnyśmy sobie wyjaśnić.
2: Tak, to jest bardziej obrazek z bajki o pingwinie i pikpoku. I to jest bardzo ciekawe, że wiele osób, mam wrażenie, że utknęło w jakiejś takiej baśniowej wizji Eskimosów i w iglo.
1: Odciętych od cywilizacji, żyjących jak za króla ćwieczka.
2: Tak, uśmiechniętych, pulchnych i w futrach. No a niestety ani oni nie są tacy uśmiechnięci, ani nie żyją w iglo. Chociaż potrafią je budować i to jest rzeczywiście genialna konstrukcja. No i nie nazywają się Eskimosami, no bo to znaczy w różnych, różne są...
1: Zjadacze mięsa.
2: Tak, różne są właśnie genezy, ale najgorsza chyba wersja tego słowa po prostu jest taka, że ono było narzucone przez białych ludzi, przez ludzi z południa i dlatego też oni tego słowa jakby nie lubią. Mogą chyba sami o sobie tak mówić, jak żartując na przykład z siebie, natomiast no, mówi się o nich Inuici i w ich języku Inuit to znaczy człowiek i to w ogóle jest słowo Inuit dla wszystkich Inuitów mieszkających, czy to będzie Kanada.
1: Ale człowiek stamtąd, człowiek tak. Z tej krainy lodu.
2: Tak, ale wydaje mi się, że samo słowo Inuit znaczy człowiek, po prostu.
1: Aha. Czyli gdybyś ty przyjechała jako człowiek z zewnątrz, no to chyba nie nazwaliby cię Inuitem.
2: Na pewno nie, na pewno by mnie nazwali południowcem. Aha. Natomiast w samym języku to znaczy człowiek. Na przykład dusza to jest Inua. Mhm. Ale to jest właśnie słowo takie, które dotyczy w ogóle czy Inuitów na Grenlandii, czy na Alasce, czy Syberii, więc to jest takie szeroko pojęte.
1: Gdybyś spróbowała opisać krajobraz Arktyka kanadyjska, to podejrzewam, że też zależy, jakiej porze roku dojedziemy, to też będzie albo bardzo biało, albo jakieś elementy zieleni się będą pojawiać.
2: Mam dużo takich migawek w głowie i tak zastanawiam się po prostu, które wybrać, bo ja akurat w Nunawut byłam w maju. Pojechałam tam na majówkę i było minus 20 stopni, mnóstwo
1: świetna
2: śniegu.
1: Majówka.
2: Tak, i I było, to był taki teren w miarę płaski, troszeczkę gdzieś górzysty, ale to nie była jakaś spektakularna przestrzeń. To nie było to, co na przykład na Spitsbergenie, że lądujemy, jest wielkie wow, bo są góry, bo są fiordy, bo to jest tak malownicze, czy niedaleko Zatoki Admiralicji w Antarktyce, gdzie jest stacja Henryka Arstowskiego, gdzie jest taka ogromna różnorodność. Więc tutaj w samej Arktyce tej inuickiej, że tak powiem, to na mnie po prostu wrażenie robiła ogrom tego świata, tej bieli. Przestrzeń, tak. I chyba samo to, że tam jestem po prostu, było dla mnie po prostu bardzo, bardzo niezwykłe, bo moja droga tam była taka bardzo długa, bardzo samodzielna, bardzo wywalczona, więc ja chyba po prostu czułam się szczęśliwa, że wreszcie tam dotarłam. Też tak miałam, jak po raz pierwszy pojawiła się w mojej głowie w ogóle taka sytuacja jak podróż daleko i to było na Lofoty. To są wyspy na północy Norwegii za kołem polarnym, bardzo obecnie modne i popularne. Moi wszyscy znajomi tam jeżdżą. Ale powiedzmy 20 lat temu to mało kto o tym wiedział. To jeszcze nie było tak popularne. A to jest jedno z najpiękniejszych miejsc na świecie. To się nazywa taki, wręcz, że to są Karaiby Północy, bo to są wyspy, które otacza ciepły prąd zwrotnikowy, a są za kołem polarnym, więc tam jest i ciepło, i wyspiarsko, i jednocześnie to są jak takie Tatry zanurzone w oceanie, czyli mamy i Szmaragd, i Turkus. Coś pięknego. I tam jest cudownie i zimą, i latem. Ale to jest na przykład takie miejsce, o którym marzyłam, odkąd pamiętam, miałam jakieś 8 lat. I pamiętam, że otworzyłam taki wielki atlas, który dostałam na komunię, taki atlas świata. I po prostu szukałam miejsc jakoś tak podświadomie, które są tam, gdzie kończy się mapa, gdzie zaczyna to białe. I to mi bardzo, bardzo się podobało. Albo te wyspy, które są takim tylko punkcikiem, gdzie jest tylko nazwa, ale nawet nic nie ma więcej, bo one są za małe. Więc
1: taką masz duszę odkrywcy chyba.
2: Chyba uciekinierki.
1: No to będziemy dzisiaj uciekać w kierunku zimnych punktów na mapie i wracamy z tym zimnem niebawem.

0: Kierunek na zimne lato. Oczywiście, że Arktyka, do której zaprasza nas Katarzyna Dąbkowska, reżyserka i pisarka, która mówi, że kocha te najdalsze, takie białe punkty na mapie i dzięki tej miłości do takiego krystalicznego zimna wylądowaliśmy na kanadyjskiej Arktyce. I na tej Arktyce mieszkają wcale nie w iglo, i wcale nie Eskimosi, tylko Inuici i nie jeżdżą wcale w psich zaprzęgach, tylko skuterami śnieżnymi, bo te pojazdy zdaje się, że są na porządku dziennym.
1: No to jest główny środek lokomocji, skutery. Oczywiście, kiedy śnieg topnieje, kiedy zatoka Hudsona już nie jest pokryta lodem, no to tutaj jakby i się pływa, i się jeździ właśnie skuterami, czy jakimiś rowerami, czy motocyklami, czy jakimiś takimi właśnie pojazdami. Natomiast ogólnie tam nie ma dróg. Więc to wszystko to jest takie jeżdżenie terenowe, a żeby tam się dostać, no to można tylko właśnie samolotem, co też jest bardzo drogie dla Inuitów, więc oni dlatego też
0: nie podróżują,
1: nie wydostają daleko. Się też stamtąd. To jest jeden z powodów, dla których nie mieszkają na południu. Mhm. No ale też osoby, które tam mieszkają, typu właśnie księża, polscy księża, no to oni też, jeżeli chcą odwiedzić kolejną parafię, czy inną wioskę, która do nich należy, no to też po prostu muszą czasami wiele dni jechać skuterem.
0: Wiele dni, mówisz?
1: Tak, bo to jest kilkaset kilometrów.
0: A ty, żeby się tam dostać, w ogóle, gdyby ktoś chciał się dostać, tak, gdybyśmy mieli doradzić, to mówisz samolot, no ale to chyba nie wystarczy, bo jeszcze pewnie trzeba jakiś kawałek później pokonać jakimś innym środkiem transportu.
1: Nie, samolotem można bezpośrednio dolecieć z kilkoma oczywiście przesiadkami do Kanady i potem, no to do Kanady, no to normalne duże linie lotnicze, a potem już na samą północ z Winnipeg przykładowo, no to już są takie małe samolociki i takie bardziej, można by powiedzieć, już lokalne, takie busiki latające.
0: To żeby tak dolecieć na miejsce, to ile potrzebowałaś czasu?
1: Wydaje mi się, że ja chyba leciałam jakieś 2 dni, natomiast tutaj akurat śnieżyca coś jeszcze skomplikowała, natomiast moja przyjaciółka Polka, która tam mieszka i przylatuje do Polski, no to około doby. No bo to też jest wiadomo tutaj.
0: No trzeba jakoś te połączenia tutaj dobrze pokombinować. Powiedziałyśmy, że tak, że rdzenni mieszkańcy nie mieszkają w iglo, wbrew takiemu przekonaniu. Rozumiem, że miałaś okazję zobaczyć, jak mieszkają.
1: Tak, no mieszkają w takich współczesnych kanadyjskich domkach, które w ogóle się wydają bardzo...
0: Czyli takie parterowe, tak?
1: Bardzo kruche, bardzo parterowe, bardzo w ogóle nie kojarzące się z Arktyką i z czymś, co by miało przetrwać, tak niezwykłe wiatry, mrozy, śnieżyce. I to są takie bardzo delikatne konstrukcje, można by było powiedzieć. To jest zaskakujące. No, myślę, że iglo było...
0: Mocniejsze.
1: Tak. Zresztą no, Inuici jednak no, nie bez powodu wytwarzali no, niezwykłe narzędzia do tego, żeby przeżyć w takim świecie jak kajak, jak iglo, jak okulary przeciwsłoneczne. No, oni są mistrzami tego innowacji. To, jak oni teraz żyją, jest bardzo specyficzne i takie budzące, mieszane emocje, bo to są domy, w których z jednej strony, nie wiem, stoją wielkie telewizory plazmowe, a z drugiej strony oni siedzą dalej na podłodze i z kartonowych rozłożonych właśnie płacht jedzą sobie surowe mięso, które sobie kroją i sobie po prostu żują, popijając Coca-Colą. Więc to jest niezwykła mieszanka kulturowa.
0: Aż trudno jest do wyobrażenia to, co mówisz, tak szczerze mówiąc. To surowe mięso jedzone na podłodze i popijane jakimiś dostępnymi w marketach napojami gazowanymi.
1: No i to jest właśnie bardzo tragiczne, bo są uzależnieni, na pewno to jest forma takiego uzależnienia od cukru, którego przecież w ich diecie absolutnie nie było. Więc oni też od kiedy, no właśnie, powiedzmy, że od połowy XX wieku, kiedy do nich te rzeczy tak trafiły masowo, no to oni też zaczęli bardzo chorować na choroby, których wcześniej nie mieli, na cukrzycę, różnego rodzaju nowotwory. Bardzo zaczęły im wypadać zęby. Widziałam wiele młodych kobiet, mężczyzn, dzieci, którzy nie mieli zębów. bo po prostu tak bardzo ten cukier i ta dieta to zniszczyła. Z drugiej strony no, nie polują i też te polowania są rzadkie, a też są dla niektórych zbyt kosztowne, no bo też trzeba mieć sprzęt, żeby polować, więc są skazani na to takie sztuczne jedzenie, które przylatuje. One jest bardzo drogie, no ale to jest przetworzona żywność. Świeże warzywa, świeże owoce. No po pierwsze nie są ich naturalnym ciągle jedzeniem, ale też są bardzo drogie, no i przylatują samolotem. Ta niepewność spożywcza, jedzeniowa, o której oni bardzo często mówią, jest bardzo dużym problemem.
0: Czy ty miałaś okazję czegoś lokalnego skosztować? Jakiegoś ich specyfiku? No niekoniecznie surowego mięsa, nie wiem, czy lubisz.
1: No właśnie surowe mięso jadłam. Dlatego, bo byłam po pierwsze ciekawa, po drugie czułam, że wypada. Po trzecie w jakiś sposób, no... Wydaje mi się, że to też jest takie wejście w daną kulturę, żeby jeść to, co dana kultura.
0: No teoretycznie.
1: Nawet, żeby się nie objadać tym, ale że wypada po prostu spróbować. I ja bardzo lubię takie podróże kulinarne. Więc próbowałam troszeczkę właśnie takiej foki, renifera, takiego zmrożonego. No to...
0: Dało się zjeść?
1: Tak, jak najbardziej, jak najbardziej. To może
0: to
1: nie jest jakieś pyszne.
0: Solone chociaż?
1: To akurat nie, to było po prostu zamrożone. Foka była po prostu taka tłusta i mdła, też trochę jak wieloryba, no właśnie karibu. Ale to jest bardzo ważne dla nich, żeby właśnie mieć ten kontakt z kulturą też poprzez to swoje jedzenie. Właśnie tak jak my mamy swoje jakieś celebracje, nie wiem, przypuśćmy Wigilia, czy jakieś wspólne dania, nie wiem, lepienie pierogów. No to dla nich właśnie wspólne polowanie, ale potem wspólne jedzenie czegoś jest też taką formą bycia razem i bycia sobą.
0: A zatem, jeśli państwo lubią podróże kulinarne,

0: każdy poniedziałek o 13.40 na antenie Radio Łódź i w każdej chwili w serwisie Spotify i na naszej stronie radioloc.pl.
1: Zapraszam, Daniel Markiewicz.
2: Znakomici goście, pasjonujące rozmowy, intrygujące tematy. W każdą niedzielę o 14.05 zapraszamy na bliskie spotkania.
3: Moim gościem będzie szef redakcji informacji, internetu i sportu w Radiu Łódź, Maciej Trojanowski. Jakub Wielgus, zapraszam. A co po godzinie 15?
4: Cześć, tu Wojciech Baranowski. Zapraszam na wywiad ze mną z Piotrem Bielawskim. Będziemy mówili o osobistych rzeczach, o prawdziwych rzeczach i przede wszystkim o muzyce.
2: Bliskie spotkania. Tylko w Radiu Łódź.
5: Autopromocja. Reklama. Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
6: Marzysz o własnym mieszkaniu? Poznaj Zieloną Dolinę w Strykowie. Wystartował drugi etap sprzedaży nowoczesnych mieszkań o powierzchni od 47 do 76 metrów kwadratowych. Tylko 20 minut od Łodzi, w spokojnej i zielonej okolicy. Pierwszy budynek został już całkowicie wyprzedany. Nie zwlekaj! Pomożemy Ci również w uzyskaniu finansowania zakupu. Więcej informacji na www.mdpdeveloper.pl. Zielona Dolina w Strykowie. Miejsce, do którego chce się wracać.
7: Rozświetl swój ogród z OBI. Teraz aż 40% rabatu na wszystkie ogrodowe lampy solarne. Taka oferta tylko do 7 lipca. Zapraszamy! OBI, ulica Szparagowa 3 przez 5 w Łodzi. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
8: Już w najbliższy poniedziałek, 6 lipca, Radio Łódź zaprasza na pierwszy koncert cyklu Open Stage Ether Jazzu. W patio portu Łódź wystąpią dwie wyjątkowe łodzianki. Marta Wilk, jedna z najbardziej cenionych polskich wokalistek, oraz pianistka Marta Sobczak, które zaprezentują specjalnie przygotowany projekt muzyczny pełen emocji, improwizacji i jazzowych brzmień. Początek o godzinie 19. Nie przegap wyjątkowego wieczoru z muzyką na żywo. Więcej o tym i kolejnych koncertach w ramach cyklu na radioloc.pl. Koncert po prowadzi Piotr Bielawski. Na koncert zaprasza partner cyklu Port Łódź.
5: Po reklamie.
2: Kierunek lato.

0: Oj, chłodno dzisiaj w programie Kierunek Lato. Takie mamy lato w takim zimowym anturażu. Odwiedzamy z reżyserką i pisarką Katarzyną Dąbkowską kanadyjską Arktykę. Odwiedzamy rdzennych mieszkańców, czyli Inuitów, którzy gościnnie uraczą nas surowym mięsem. No i pytanie, czy oni w dalszym ciągu polują?
1: Tak, Inuici bardzo lubią polować. Natomiast, no, niewiele osób już teraz z tego żyje, no bo żyją w inny sposób i to też jest trochę pokłosie tego, co się wydarzyło w ubiegłym i stuleciu i później też związanych z tymi szkołami rezydencjalnymi, kiedy Inuitów przesiedlano, kiedy im zabijano psy, kiedy im...
0: No, próbowano zasymilować.
1: Tak, i też uniemożliwiono polowania, bo na przykład przesiedlono ich w miejsca, gdzie nie było zwierząt, więc oni umierali z głodu, czy w miejsca, gdzie zwierzęta migrowały, postawiono bazy wojskowe, więc oni byli skazani właściwie na śmierć właśnie przez to, że te polowania stały się niemożliwe. Natomiast no, to zawsze było dla nich bardzo ważne. I teraz oni polują, bo to jest dla nich ważne, żeby przeżyć i żeby jeść to, co jedzą, no ale na pewno na mniejszą skalę.
0: No ale czy mają na przykład, nie wiem jak te polowania wyglądają, czy my mówimy o jakimś harpunie, czy mówimy o broni palnej?
1: No to i to zależy, bo na wieloryba inaczej się poluje, inaczej na karibu, inaczej na fokę. Oczywiście to są nowoczesne bronie.
0: Mają prawo posiadania broni w ogóle?
1: Tak. No to też jest bardzo taka rzecz, która potem się przyczynia nie tylko do zabicia zwierzęcia, ale i do zabicia człowieka, bo każdy ma broń, która potem no, wystrzeli w tym momencie, kiedy jest się w stanie nietrzeźwym. No i to są też częste przypadki, niestety.
0: Czy miałaś okazję przeżyć noc polarną?
1: Niestety nie. Ja byłam zawsze, kiedy to była lato, wiosna, więc bardziej dzień polarny. Dzień polarny, kiedy to słońce nie zachodzi, jest, no jest to niezwykłe też doświadczenie. Bardzo, bardzo przyjemne.
0: Chciało
1: dla samych...
0: ci się spać w ogóle, czy nie?
1: Tak, ale to też przeżywałam chyba tak radośnie, jako taką ekscytację, szczególnie na Lofotach, że tutaj szkoda, no kiedy jest piękna pogoda, jest się w górach, no to po prostu szkoda marnować czasu na sen, bo jednak mamy takie poczucie, może polskie, że jak już jest ładna pogoda, jesteśmy na wyjeździe, to trzeba to wykorzystać.
0: No tak, jasne, tylko ile można, wiesz, z tym niezachodzącym słońcem. Natomiast nie wiem, czy miałaś okazję rozmawiać o tym, jak wyglądają takie noce polarne, czy takie życie spowalnia wtedy?
1: Tak, to życie się wtedy bardzo zmienia. Noc polarna zamyka ludzi w swoich domach. Jeżeli chodzi o Inuitów, no to też... No oczywiście, że oni są do tego przyzwyczajeni, więc dla nich to nie jest nic nowego. Ale na pewno jest to jakaś izolacja, która... pogłębia to, co i tak w tym momencie jest na przykład trudne, czyli na przykład właśnie nałogi, depresja, jakaś forma bezrobocia, jakaś forma samotności wśród młodych ludzi, którzy też są w mediach społecznościowych bardzo mocno zanurzeni, a nie w jakiejś tam realności. Więc sama noc polarna nie jest trudna dla tych mieszkańców, ale to, co jakby dodatkowo dokłada cywilizacja, na pewno utrudnia bycie w takich warunkach.
0: Życie się zmienia, ten wizerunek Arktyki, który mamy w pamięci z iglo, z ludźmi w strojach ze skóry, jeżdżących w takich psich zaprzęgach, na polowania i jedzących mięso renifera lub to, co uda im się w ogóle upolować, to już jest taki świat odchodzący w zapomnienie. Coraz bardziej rozmraża się też ten arktyczny lód, także i krajobraz za kilkadziesiąt lat pewnie nie będzie już taki lodowy. A my z kilkoma ciekawostkami wrócimy jeszcze za chwilę.

0: Serwujemy dzisiaj taki program dla ochłody, dlatego zwiedzamy tereny najzimniejsze. Jeszcze kilka takich ciekawostek postanowiłyśmy Państwu podrzucić i w tym celu udamy się na Spitsbergen z podróżniczką i z pisarką Zofią Suską, która nam oferuje takie dwie nietypowe sprawy, takie lekko szokujące, trzeba przyznać. Otóż wygląda to tak.
1: Nie możesz się urodzić na Spitsbergenie i nie możesz umrzeć. Mhm. To znaczy, no, umierasz, ale nie możesz być złożonym w grobie. Przed 70 laty ostatni pacjent został tam zainstalowany i przeprowadzono badania. I w tej zmarźlinie, której leży ciało, ono się nie rozkłada. I gdyby na przykład, a tam kiedyś szalała Hiszpanka, tam całe po głowie, nie tylko zwierzyny, ale i ludzi świetnie wykończyła. No i boję się, że gdyby na przykład zmarzlina lekko się, prawda, czy coś tam, no to wtedy będzie
2: ponowny
1: dramat.
2: Ponowny wybuch epidemii.
1: Czyli albo jeżeli masz pozwolenie, to możesz być skremowanym, no i rozrzuconym nad oceanem, nad wodą, no proszę bardzo. No a w ogóle to jak już umierasz, to jesteś zapakowany szczelnie i odesłany na część kontynentalną Norwegii.
0: No to dobrze, to z umieraniem. A o co chodzi z tym
1: rodzeniem?
0: Ale
1: nie możesz się urodzić, ponieważ na miesiąc przed rozwiązaniem wszystkie damy, które za moment powinny rodzić, są wyekspediowane na tę terytorialną część Norwegii. Bo tam nie ma izby porodowej. Wiesz, w przypadku też jakichś poważnych operacji.
0: Ale jakaś nagła sytuacja? No to co?
1: No to jak nagło? No to przecież musi donosić tę ciążę. Jeżeli nawet wcześniak, no to też jedzie, wyjeżdża helikopterem, samolotem od razu. No nie wolno się urodzić i fruno. Ceny w sklepach są powalające, bo tam jest wszystko przywiezione. Ja spotkałam w tym sklepie...
0: Powalająco wysokie, tak?
1: Wysokie, powalająco wysokie. Ja spotkałam na przykład... Wszystkie masz produkty. Wszystkie masz frukta popołudniowe. Ja spotkałam brukselkę ze Szczecina na przykład. Zrobiło mi się ciepło na sercu. W tym molu to wszystko jest przywożone, no. Dlatego na przykład mała Coca-Cola po polsku kosztuje, przeliczając, 55 zł. No więc te ceny są takie troszeczkę, powiedziałabym, dla nas lekko szokujące.
0: Także gdyby Państwo planowali taką wycieczkę, to trzeba uwzględnić ceny, bo rzeczywiście tanio nie jest. Dziękuję bardzo za to dzisiejsze spotkanie, w którym próbowałyśmy wraz z Katarzyną Dąbkowską i z Zofią Suską zrekompensować Państwu ten nadmiar gorąca w ostatnie dni odrobiną arktycznego chłodu. Dziękuję za to dzisiejsze spotkanie, raczej egzotyczne. Zapraszam na wycieczki po regionie w niedzielę, czyli już jutro o godzinie 10. Iza Berkowska. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Pakuj się i ruszaj z nami w drogę. Zapraszamy na muzyczną podróż z piosenkami, które przywołują wakacyjny klimat i wspomnienia. Codziennie inny temat i związana z nim muzyka. Piosenki na walizkach. Od poniedziałku do piątku o godzinie 12 w Radiu Łódź.
2: Nowym duszpasterzem środowisk twórczych archidiecezji łódzkiej został ksiądz dr Jacek Kacprzak.
3: Pierwszą noc dzisiaj nocowałem. Wczoraj jak przyjechałem, jeszcze większość mebli była na zewnątrz. Tak to wszystko jeszcze było. Ale mówię, muszę przynieść ekspres, bo jak przywiozę ekspres, to wtedy tak czuję, że tak, to jest dom.
2: O swoich pasjach, wyborach, nadziejach związanych z nowym miejscem kapłańskiej służby ksiądz Jacek Kacprzak opowie w niedzielę, 5 lipca od godziny 6:05. Zapraszam na inspirujące spotkanie Małgorzata Warzecha.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Cześć dzieciaki i rodzice, to ja Termuś, smog wodny z Term Uniejów. Zapraszam Was do nowej letniej strefy rekreacji. Czekają zjeżdżalnie, kolejka wodna, ogród wody, labirynt i cieplutka woda w basenach. Dobra zabawa gwarantowana. Obiecuję to ja, Termuś. Do zobaczenia w Termach Uniejów.
5: Firma Danwood S.A. zatrudni stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
6: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
7: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
8: No to w czym problem?
7: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
8: No i?
7: No i obawiam się, że nie zdąży.
8: No to weź klienta do Brikomana, nie tu się stresujesz.
9: Zamiast się stresować, jedź do Brikomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
0: Po reklamie.
10: Tu Radio Łódź, jest 11. A przed nami wiadomości przygotowane przez Wiktorię Makowską.
11: Dzień dobry. Polska czeka na ruch Kijowa. Premier Tusk żąda konkretnych kroków w celu normalizacji relacji polsko-ukraińskich. Pilny apel do krwiodawców w regionie. W Łodzi brakuje krwi. Wielkie święto lotnictwa w Piotrkowie Trybunalskim. Na lotnisku aeroklubu startuje 14. edycja Flyfest. W dzień zachmurzenie duże, miejscami przelotne opady deszczu. Polska oczekuje od Ukrainy wykonania pierwszego kroku w celu normalizacji relacji polsko-ukraińskich. Mówił o tym premier Donald Tusk. Wskazał, że strona polska chciałaby usłyszeć wyraźny sygnał, że Kijów jest gotów naprawić relacje z Warszawą. Chodzi o sprawę nazwania przez prezydenta Ukrainy jednej z jednostek wojskowych imieniem bohaterów UPA. We wpisie na platformie X ukraiński minister przekazał, że nie było w tym antypolskich intencji. Donald Tusk poinformował, że otrzymał list od byłego prezydenta Ukrainy, który wyraził gotowość rozmowy na temat stosunków między obydwoma krajami.
12: Odebrałem także kilka sygnałów bezpośrednio. Między innymi były prezydent Ukrainy Juszczenko zwrócił się do mnie z bardzo serdecznym takim apelem, listem, żebyśmy spróbowali popracować wspólnie nad tą przeszłością, żeby przeszłość nie rządziła przyszłością.
11: Wczoraj między innymi na ten temat odbyło się spotkanie szefów polskiej i ukraińskiej dyplomacji. W Łodzi brakuje krwi. Obecnie niski stan osiągnęły grupy BRH- i 0RH-. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi apeluje o pomoc, zwłaszcza w czasie wakacji. A szczegóły zna nasz reporter Sebastian Dziuda.
13: Latem zapotrzebowanie na krew nie maleje, a wręcz przeciwnie, rośnie m.in. z uwagi na większą liczbę wypadków drogowych. Mówi o tym Dagmara Kaźmierska z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi.
14: Wakacji nie mają pacjenci przebywający w szpitalach. Każdego dnia dochodzi do wypadków, przeprowadzane są operacje, a osoby chorujące przewlekle nadal potrzebują transfuzji krwi. Dlatego właśnie w okresie wakacyjnym tak ważne jest, aby nie zapominać o honorowym krwiodawstwie.
13: Krew można dodawać w Łodzi przy ulicy Franciszkańskiej, a także w oddziałach terenowych w województwie, m.in. w Sieradzu, Kutnie, Opolsznie czy Radomsku. Sebastian Dziuda, Radio Łódź.
11: Więcej informacji na temat benefitów i wymagań dotyczących oddania krwi można znaleźć na stronie krwiodawstwo.pl i na naszej stronie internetowej.
15: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
11: Aplikacja mObywatel to wakacyjny niezbędnik każdego rodzica. Zamiast stresować się, czy autobus, do którego wsiada dziecko, jest sprawny, wystarczy smartfon, by to błyskawicznie sprawdzić. A jak to zrobić? Wyjaśnia wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.
16: Mamy funkcję sprawdzenia stanu technicznego autobusu. Przed wyjazdem wystarczy, że wejdziemy w aplikację mObywatel, wpiszemy numer rejestracyjny autobusu i wyskakują informacje na temat badania technicznego, ubezpieczenia.
11: Aplikacja może nas też uratować w pociągu, gdy okazuje się, że nie mamy plastikowej legitymacji uprawniającej do ulgowych biletów. W swoim telefonie możemy mieć również dokumenty dzieci. Startuje święto lotnictwa w Piotrkowie Trybunalskim. Na lotnisku Aeroklubu Ziemi Piotrkowskiej rusza 14. edycja FlyFest. Dziś i jutro niebo nad miastem wypełnią pokazy akrobacyjne samolotów, szybowców, śmigłowców oraz skoki spadochronowe. Organizatorzy zapowiadają występy znanych pilotów, w tym widowiskowe akrobacje oraz przeloty maszyn odrzutowych i historycznych. Wydarzenie co roku przyciąga tysiące widzów z całej Polski, mówi Marcin Pampuch, dyrektor Aeroklubu Ziemi Piotrkowskiej.
17: Będzie latał dla nas wybitny pilot Artur Kielak na samolocie Gamebird GB1. Będą też pokazy w wykonaniu Piotra Sieradzana na szybowcu Swift. Będzie z nami również Robert Kowalik na samolocie Extra 300 i Marcin Pająk.
11: W programie pokazów przewidziano także prezentację śmigłowców. Nie zabraknie również widowiskowej walki powietrznej. Uczestnicy mogą liczyć też na atrakcje naziemne, w tym strefy rodzinne, gastronomiczne i wesołe miasteczko. W tej godzinie w wiadomościach Radia Łódź to wszystko. Na kolejne zapraszam w samo południe.
10: Szesnaście stopni w tej chwili wskazują termometry w Łodzi. Ciśnienie to 997 hektopaskali. Przed nami dzień z zachmurzeniem umiarkowanym i dużym. No i dobrze, i odpocznijmy sobie troszkę od upałów. Miejscami możliwe słabe, przelotne opady deszczu. Maksymalna temperatura dla województwa to 19-22 stopnie. Wiatr dość mocno nam dzisiaj wieje. Okresami może osiągnąć nawet 60 km na godzinę, ale pod wieczór powinien się uspokoić. W nocy również może popadać. Temperatura minimalna 11-14 stopni.
15: Weekend z Radiem Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
10: No to zamykamy oczy. I ręce w górę i wdech przez nos i spokojny wydech przez usta. Opuszczamy ręce i jeszcze raz ręce w górę i wydech. Zosiu, też ćwiczysz? Nie. Zosia Starosta za konsoletą. Anna Groblińska, dzień dobry. Relaksujemy się. Relaksujemy na różne sposoby, a świadomy, spokojny oddech to jest bardzo dobry sposób właśnie na rozluźnienie, na uspokojenie myśli i rozluźnienie ciała, bo to jedno z drugim wiele ma wspólnego. Bardzo się cieszę, że się spotykamy w ten wakacyjny już czas i sposobów właśnie na rozluźnienie przeróżnych będziemy dzisiaj szukać.

0: Bardzo dobrym sposobem przeciwdziałania stresowi jest smakowanie życia, smakowanie uważne, ale też i smakowanie regionalnych smakołyków. I o tym między innymi już teraz koleżanka Małgorzata.
1: Czas na kulturę.
2: Małgorzata Błażewicz, zapraszam zatem na wiadomości kulturalne i od razu kierujemy się na pierwszą edycję festiwalu Taste Łódzkie – Poczuj smak regionu. To nie jest, proszę Państwa, zwykły festyn czy tradycyjne targi, bo to jest takie nowoczesne wydarzenie plenerowe i tutaj lokalne tradycje spotykają się ze współczesnymi trendami, nauką, a także innowacją. No i możemy poznać województwo łódzkie od najpyszniejszej, najbardziej kreatywnej strony. To wszystko dzisiaj w hotelu pod Klasztorze w Sulejowie. Letni dzień pełen wyjątkowych smaków, inspirujących rozmów, a także świetnej muzyki. Przygotowano dla Państwa specjalne strefy tematyczne, strefa producentów lokalnych i rzemiosła. I tutaj możemy poznać unikalne wyroby prosto od twórców. Nowoczesna gastronomia regionalna to dziedzictwo kulinarne w nowej odsłonie. Koła gospodyń wiejskich i szefowie kuchni łączą swoje siły. Jest także strefa edukacji, eksperymenty, pokazy naukowe i innowacje oraz nie może zabraknąć strefy rodzinnej, czyli kreatywne warsztaty i animacje dla najmłodszych. To wszystko dzisiaj, a szczegóły na Łódzkie dla Ciebie. Do 5 lipca, czyli do jutra, EC1 Łódź jest miejscem spotkań z kosmosem, bo trwa tam festiwal kosmosu Orbitarium. To już druga edycja. Całkowicie, totalnie kosmiczny weekend, w którym łączymy astronomię, a także odkrywamy połączenie świata z filmem, muzyką, podczas koncertów, warsztatów i rodzinnych aktywności. W programie znajdują się spotkania z zaproszonymi gośćmi, osobami związanymi z astronomią, popularyzacją nauki, filmem i sztuką, czyli dziś i jutro, bo to przez 2 dni, Orbitarium pokazuje kosmos z 2 perspektyw. Dla rodzin z dziećmi weekend pełen działania, bo i warsztaty, pokazy, kosmiczne zadania, atrakcje dla małych odkrywców i aktywności, które pozwalają poznawać kosmos przez zabawę, ruch i eksperymentowanie. Można przyjść na chwilę albo zaplanować cały dzień wspólnego odkrywania w EC1. Będzie można także przejść się przez cały weekend po EC1, jak po takiej kosmicznej mapie. Na trasie pojawiają się planety XXL, ogromne modele Ziemi, Księżyca, Marsa, a także w tej edycji dołącza do nich Jowisz. No i na uczestników czekają łaziki marsjańskie, strefa Marsa, Open Astrolaby, warsztaty jak zostać astronautą, zajęcia cząstki z kosmosu, więc mnóstwo atrakcji, to wszystko w EC1. Polecam, szczegóły na stronie internetowej. Powracają letnie koncerty w Altanie. Jak w każde wakacje od kilkunastu lat, także teraz w Łodzi, w Parku Źródliska organizowane są bezpłatne niedzielne koncerty. To zaproszenie jest na jutro. Można posłuchać muzyki na żywo w wykonaniu studentów, absolwentów i pedagogów Łódzkiej Akademii Muzycznej. Jutro o godzinie 17:00. Co usłyszymy w ogóle w te wakacje, mówi Małgorzata Nowak z Akademii Muzycznej.
3: Trochę muzyki poważnej, trochę muzyki rozrywkowej, sporo muzyki instrumentalnej, ale bardzo ciekawej. W najbliższy weekend usłyszymy arie i duety z oper i z operetek.
2: A harmonogram koncertów można znaleźć na stronie Akademii Muzycznej. I jeszcze zaproszenie od wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego. Zaprasza dzieciaki w wieku od 6 do 12 lat wraz z rodzicami lub opiekunami na bezpłatne warsztaty terenowe. To 9 lipca o godzinie 17:00. Podczas tego spotkania uczestnicy będą rozwijać koncentrację, uwagi, pamięć i samoregulację, wzmacniać umiejętność współpracy, no a także poznawać sposoby radzenia sobie z trudnościami poprzez ruch, zabawę i kontakt z przyrodą. A warsztaty poprowadzi Marta Szymczyk, nieszablonowa pedagożka. To także psycholog, nauczycielka etyki i aktywistka edukacyjna. Wstęp jest bezpłatny, jednak liczba miejsc jest ograniczona, obowiązują zapisy. Zapisy pod adresem marta.szymczyk@unilots.pl. Natomiast kolejne wiadomości kulturalne już jutro po 11:00. Zapraszam.

Muszę zdradzić słuchaczom, że to spokojne oddychanie na początku programu bardzo mi się przydało, bo takie lekkie napięcie czułam. Niby niewiele się zmieniło, zazwyczaj dzień dobry po raz pierwszy w sobotę mówię o 10, a teraz o 11. Inny tytuł programu. No naprawdę zmiana niewielka? A jednak, czy też państwo tak mają? Jakaś zmiana w pracy i już lekki stresik się pojawia. No oczywiście są i powody do przeżywania cięższych stresów, czego nie życzę absolutnie, a zatem to oddychanie. Spokojne i świadome. Można też przez okno popatrzeć. Najlepiej na zieleń, ale można też poobserwować ludzi, budynki. Sposobów na relaks dzisiaj szukamy. studiomaupa.radiołódź.pl, gdyby ktoś miał ochotę podzielić się swoimi. studiomaupa.radiołódź.pl.

0: Autopromocja.
1: Niecodzienne historie,
2: problemy i ważne tematy łódzkiego,
1: ale nie tylko łódzkiego sportu.
3: Zapraszamy ekspertów, ale także słuchaczy.
1: Porozmawiajmy o sporcie.
2: Wtorki, godzina 20.
3: Zapraszamy. Michał Malinowski,
1: Piotr Andrzejczak,
2: Robert Zwoliński,
4: a także Dariusz Postolski.
5: Jazz gramy i muzykę improwizowaną. Przede wszystkim łódzką, polską, ale też światową. U nas jest na wesoło i na poważnie.
6: Świadomy proces słuchania, to muzykę słyszysz wszędzie. Słyszysz ją na ulicy, słyszysz ją w lesie, słyszysz ją nad jeziorem, wszędzie, w domu. Jak żona do siebie mówi, to jest dla ciebie muzyka. Wewnętrzne szumy uszne, to wszystko jest muzyka.
5: W każdy poniedziałek po 21.
7: Okolice jazzu.
5: Zapraszam, Piotr Bielawski.
0: Autopromocja. Reklama.
8: Jak smakuje łódzkie? Lokalnymi produktami, pasją ludzi, którzy je tworzą i spotkaniami przy wspólnym stole. Już 4 lipca od godziny 12 w hotelu Pod Klasztorze w Sulejowie festiwal Taste Łódzkie. Poczuj smak regionu. Degustacje regionalnych specjałów, pokazy kulinarne, warsztaty, strefa rodzinna, atrakcje edukacyjne oraz koncert Ani Dąbrowskiej. Nie możecie tam zabraknąć. Zaprasza Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
9: Rozświetl swój ogród z OBI. Teraz aż 40% rabatu na wszystkie ogrodowe lampy solarne. Taka oferta tylko do 7 lipca. Zapraszamy! OBI, ulica Szparagowa 3 przez 5 w Łodzi. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
10: Filmowy lipiec w kinie Helios. Zobacz, jak zabawne postaci wywołują chaos w animacji Minionki i Straszydła. Odkryj tajemnicę pozornie spokojnych bohaterów w filmie Zaproszenie z gwiazdorską obsadą. Obejrzyj Vaianę w wersji aktorskiej i poznaj niezwykły świat oceanu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
11: Uwaga, to nie jest zwykła promocja. To największa promocja tego roku. Piąte urodziny pracowni optycznych. Nawet 50% rabatu na komplet okularów. Tak, oprawki i szkła razem nawet o połowę taniej. A do tego bezpłatne badanie wzroku, doświadczeni styliści opraw i tysiące oprawek, w których naprawdę dobrze wyglądasz. Nie czekaj, promocja trwa tylko przez ograniczony czas. Pracownie optyczne w Łodzi, Zgierzu i Piotrkowie Trybunalskim zapraszają. Umów się na badanie wzroku na www.pracownieoptyczne.pl.
0: Po reklamie.
12: Najdłuższa fala relaksu.
13: Bardzo dobrym sposobem na relaks jest obejrzenie filmu w plenerze albo wysłuchanie koncertu. Więcej, udział w potańcówce, bo przecież taniec, ruch w ogóle przeciwdziała stresowi. Ale może ktoś woli kameralny spektakl letnią porą? Takich okazji, aby się odstresować, że sięgając po narzędzia kulturalne, bardzo dużo tego lata w naszym województwie. Na przykładzie Łodzi przedstawimy to zagadnienie już niebawem wraz z przewodnikiem Szymonem Dudkiewiczem.

0: Szymon Dutkiewicz, łódzki przewodnik, historyczny szejker. Dzień dobry.
1: Dzień dobry wszystkim, dzień dobry.
0: Weekend to jest dla przewodników czas żniw, że tak powiem, dlatego bardzo się cieszę, że znalazł pan czas, żeby do nas zajrzeć. Panie Szymonie, ostatnio na YouTubie pan polecał rozmaite wydarzenia, które dzieją się latem w Łodzi, a tych wydarzeń jest cała masa. Ja jeszcze mogę kilka dorzucić. Chyba o sezonie ogórkowym nie można już dzisiaj mówić.
1: Sezonie ogórkowym nie można mówić i zawsze chętnie znajdę czas. Radio Łódź to jest takie medium sentymentu. Lubię słuchać państwa stacji. A co do samych wydarzeń, tak, nie można się nudzić, zwłaszcza dla łodzian i turystów przyjezdnych. Widać, że ta turystyka rozwija się z roku na rok coraz bardziej. Masa festiwali, ja oczywiście chętnie wymienię od tych najpopularniejszych do tych mniej znanych albo takich kameralnych, bowiem wiemy, że przecież tych naszych odbiorców, ludzi, turystów jest całkiem sporo i każdy z nich ma różne preferencje.
0: No oczywiście bardzo mówi się dużo o Łódź Summer Festival, o festiwalu Audio River. Również to są takie marki znane. Jeden łódzki, drugi do Łodzi przywędrował. No ale oprócz tego mamy masę innych festiwali filmowych i muzycznych i teatralnych.
1: Tak, tak, tak. Oczywiście, że tak. Chociaż ten Łódź Summer Festival to już jest marka sama w sobie. Ciekawostkę pani redaktor podam, że jak patrzyłem na hotele, dotarły do mnie takie wieści od znajomych i też innych osób z branży turystycznej. Proszę sobie wyobrazić, że hotele już są, nie ma miejsc.
0: Już są zarezerwowane.
1: Ceny niektórych za wynajem pokoju, czy akurat w tym sezonie, też jakoś wywindowały do góry, co o czymś świadczy rozpoznawalności. Podejrzewam też, że atrakcyjność gwiazd, które mają występować, no robi tutaj dobrą markę, dobrą reklamę, chociaż wiemy, że można na jakie też łodzianie postrzegamy troszeczkę te niektóre festiwale, ale trzeba przyznać, że marka jest sama w sobie. Co do festiwalu Audio River, to też jest masa takich potężnych nazwisk, tylko to jest akurat festiwal płatny w odróżnieniu od Łódź Summer Festival. I to ma się dziać na łódzkich Błoniach, na szczęście, nie w centrum. Sądzę, że taką gwiazdą festiwalu, nie ulega to wątpliwości, jest The Prodigy, który już jest legendarnym zespołem.
0: To są te duże festiwale, ale mamy też mniejsze festiwale. Na przykład już w tej chwili trwa Letnia Scena, czyli Festiwal Teatru Kameralnego w Domu Literatury w Łodzi. Łącznie w tym roku mamy bodajże 6 spektakli do 15 lipca. Jeszcze będą się one odbywały. Koniec lata przyniesie nam z kolei Retroperspektywy, czyli festiwal w Art Inkubatorze organizowany przez Teatr Chora. I to pokazuje, że i łodzianie, i przyjezdni lubią również i teatr latem. Zresztą Teatr Powszechny gra dłużej. Jak to zwykle jeszcze w lipcu gra, właściwie tylko w sierpniu robi sobie wakacje. Zupełnie zmieniło się myślenie o tym letnim czasie.
1: Tak, to jest szukanie rozrywek. Też, że miasto oferuje, placówki kulturalne oferują taką formę spędzania czasu. Nie można też zapominać jednak o komponencie prywatnym czy prywatno-miastowym. Pragnę zwrócić uwagę, że od 30 czerwca wróciło bardzo popularne wydarzenie, pomimo że już jest pełnoletnie, jak mówią sami organizatorzy, czyli TME Polówka. To jest niebywałe i ja osobiście się cieszę, jestem fascynatem tutaj tego wydarzenia, bo można sobie, kiedy już tak upały nas doświadczyły ostatnio, pozostając w tym lekkim temacie, można sobie przy należaczku, zagryzając oczywiście w przestrzeni otwartej te nieszczęsne jakieś przekąski, cieszyć się odbiorem filmów, tych, które już były grane, czy też najnowszych premier, bajek trochę dla młodszych, w różnych lokalizacjach ponownie TME Polówka jest

0: zorganizowane. Pragnę jednak zaznaczyć, że leżaki się szybko rozchodzą, więc warto wtedy zainwestować, raczej we własne leżaki sobie rozłożyć i się cieszyć za darmo. A poza tym konkursy są organizowane troszeczkę wcześniej, taki before.
1: Czyli przed projekcją. Przed projekcją. Tak. Ponad 160 wydarzeń w tym roku, a pewnie jeszcze będzie więcej, bo to zawsze jeszcze na koniec dochodzą. Jeszcze we wrześniu pojawiają się jakieś kolejne lokalizacje. No tak, ale mamy i jeszcze wydarzenia na ulicy Piotrkowskiej, która w ogóle tak muzyczna się stała, muzyczno-teatralna, bo
0: muzyczno-teatralna,
1: jeszcze jest Baśniowa Piotrkowska, czyli niedzielne, tak, w niedzielę.
0: Dla najmłodszych. Baśniowa Piotrkowska, proszę państwa, organizowana jest w Piotrkowska 3, obok chyba, nie wiem, czy dalej tam funkcjonuje akademicki ośrodek.
1: Ośrodek, tak. Kultury. Inicjatyw artystycznych, obecnie tam swoją siedzibę ma Łódzkie Centrum Wydarzeń.
0: Łódzkie Centrum Wydarzeń, w Pasażu Róży.
1: Wejście od Piotrkowskiej 3 albo od Zachodniej, 54 przez 56 i tam ta praca Joanny Rajkowskiej, czyli kamienice wyłożone fragmentami luster.
0: Tak, szklanymi lusterkami, to trzeba przyznać, do tej pory robi wrażenie, jedno z najbardziej chyba znanych, mówię chyba, tych podwórek w Polsce, na pewno w województwie łódzkim. To.
1: I tam są właśnie wydarzenia teatralne dla najmłodszych w niedzielę Baśniowa Piotrkowska, ale tam także odbywają się jazzowe wtorki.
0: Jazzowe wtorki, czy teraz chyba w tym roku taka nowość, to ma być ten silent disco, czyli na słuchawkach. Otrzymają państwo słuchawki. Podejrzewam, że jest ich ograniczona liczba, więc pewnie będzie trzeba być wcześniej, ale to jest o tyle przyjemne dla mieszkańców podwórka, że muzyka nie zakłóca im spokoju. To są takie słuchawki z różną muzyką, można sobie jaki kolor podświetlenia słuchawek samemu się decyduje, szalona, spokojna, ekspresyjna i dołączyć do towarzystwa, które tańczy w tym samym rytmie.
1: No tak, i tam także przed tymi piątkowymi wydarzeniami z cyklu Silent Disco jeszcze potańcówki, także naprawdę mnóstwo.
0: Tak,
1: Piotrkowska 102, balkon. Także miejsce muzyczne.
0: Balkon, tak. Albo Parada Wolności, jak jesteśmy przy... Bo pragnę zaznaczyć dla naszych słuchaczy, że Balkon 102 to muzyka bardziej żywa, rave, bass, techno. I w związku z tym jeszcze też warto przypomnieć Parada Wolności, która wróciła kilka lat temu. 28-30 sierpnia bodajże, taki powiedzmy akcent kończący te oficjalne wakacje. Też muzyka techno, rave, ale tu uspokajam mieszkańców samej Piotrkowskiej i okolicy, że do 22 mają być te takie, powiedzmy, ta żywa muzyka, potem do klubów się rozejść, bo jednak no, nikt nie byłby pocieszony, kiedy po 22 pod oknem tak intensywnie dudni.
1: Szymon Dudkiewicz jeszcze pozostaje w studiu Radia Łódź, bo jeszcze chcemy poopowiadać troszkę o tych letnich wydarzeniach. Pewnie każdy ze słuchaczy swoją porcję by dorzucił, bo jest tego naprawdę bardzo dużo.
2: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.

Zanim wrócimy do rozmowy z naszym gościem, chcę zameldować, że pani Małgorzata do nas napisała: najlepszym sposobem na relaks jest dla mnie głaskanie naszego psa Miśka. Ależ oczywiście, że zabawa z futrzakiem, psem, kotem, chomikiem, królikiem to jest znakomity sposób na odstresowanie się, co zresztą potwierdzają liczne badania naukowe mówiące o tym, że spędzanie czasu z takim pupilem może pomóc w natychmiastowym zmniejszeniu poziomu stresu i niepokoju. Głaszcz, tul, baw się właśnie ze swoim podopiecznym. A tu mogę jeszcze dodać, że miłośnicy kotów bardzo często powtarzają, że no, to jest żartobliwe stwierdzenie, okład z kota jest dobry na wszystko. Faktycznie może pomóc również w walce ze stresem. Korzystajmy z takich miłych możliwości.

0: Ja przypomnę, że Szymon Dudkiewicz wciąż z nami, historyczny szejker, przewodnik po Łodzi. Bardzo dużo już, panie Szymonie, powiedzieliśmy o tym, co latem w Łodzi, no ale koniecznie powiedzmy też i o spacerach, z których część pan również prowadzi, bo to są i letnie spacery po Łodzi, ale także niesiajowe spacery z Regio. Wciąż te spacery są takim fenomenem. Naprawdę jest mnóstwo chętnych.
1: Tak, tak. Spacerów jest od groma, jeszcze więcej na porcję. Wynika to z tego, że łódzkich przewodników wciąż przybywa, też entuzjastów w Łodzi, albo zakochanych czy odkrywających Łódź razem z innymi turystami. Niesiejowe spacery Regio, to oczywiście sugeruje całkiem słusznie, że jest to bardzo intrygujące, interesujące, poza takimi utartymi, powiedziałbym, szlakami. To jest dla osób, które już Łódź odkryły, te takie jak zakątki jak Księży Młyn, Piotrkowska Manufaktura czy inne parki. Tam są poruszane historie ukryte wśród murów miejskich i są ponownie ci bohaterowie, czy to fabryki, poeci, filmy, seriale kręcone, realizowane w Łodzi, poruszane przez przewodników z Regio. A dla osób, które dopiero być może są z województwa łódzkiego albo słuchają nas spoza okolic, pragnę przypomnieć, że mamy też dla osób takie, powiedzmy, wiedzę podstawową. Tu akurat tymi drugimi spacerami to Łódzka Organizacja Turystyczna wychodzi naprzeciw. W każdy weekend między innymi są spacery Stare Miasto, Manufaktura, jedna część, i w drugiej części tego samego dnia nawet się można udać, albo następnego, Piotrkowska i Podwórka Artystyczne. Mało tego, jeśli ktoś stwierdzi, że ma, no, powiedzmy, ambiwalentny stosunek albo taki mieszany stosunek do chodzenia po mieście, to można też się poruszać tramwajem albo autobusem turystycznym, bowiem są te linie turystyczne wznowione. A powiem jeszcze w ramach ciekawostek, że linia turystyczna tramwaj wzór 28 Sanok wyruszył ponownie na trasy wakacyjne. To jest dla fanów, a wiem, że jest ich całkiem sporo, takich tramwajów, takich klasycznych modeli tramwajowych. To, moi drodzy, tramwaj Sanok wzór 1928 został odnowiony i wyruszył ponownie na tory. Oczywiście też są troszeczkę, powiedzmy, nowsze względem niego modele. Tramwaje z lat 40. czy 50. ubiegłego wieku, albo można poczuć się jak w Londynie, wyruszając sobie w trasę autobusem turystycznym.
0: Piętrus,
1: tak, tak, tak.
0: A jeszcze chcę zainteresować słuchaczy, właściwie przypomnieć, że Radio Łódź współpracuje z Klubem Miłośników Starych Tramwajów i też są wycieczki właśnie tramwajowe i można przejechać się takim starym tramwajem. No oczywiście, że lato to jest także bardzo dobry czas, aby w plenerach prezentować muzykę. I to są i koncerty w Altanie, w Parku Źródliska. Fuzja to jest także nowe miejsce, gdzie bardzo dużo się dzieje i tam na różne sposoby,
1: tak, tak.
0: Bo tam i różne ćwiczenia relaksacyjne, joga, aktywności
1: ostatnio
0: sportowe.
1: Ostatnio fotofestiwal był realizowany
0: też
1: w przestrzeniach Fuzji.
0: Fotofestiwal w bardzo wielu miejscach, nie tylko w centrach festiwalowych, w Pałacu Biedermana i w Art Inkubatorze. A zatem polecamy właśnie i Park Źródliska, i Fuzję również jako takie miejsce i kulturalnego wypoczynku.
1: Tak, zwłaszcza, że Park Źródliska wpisuje się w atmosferę. Proszę państwa, po środku miasta, czy w jednym, można nazwać, z centrów Łodzi, bo każdy ma własne centrum, wśród zieleni, która odgradza nas od gwaru tego miejskiego, można popłynąć sobie muzycznie, jak sama nazwa Parku Źródliska wskazuje. Źródła muzyki tam należy szukać. Park Źródliska obok nawet takiej kawiarni Tubajka, palmiarnia obok, jeśli ktoś gustuje bardziej w zielonej oazie spokoju.
0: No i oczywiście są też i rozliczne wydarzenia usytuowane w łódzkich parkach. My o wszystkim dzisiaj nie opowiemy, bo słuchaczy zasypalibyśmy informacjami. Poza tym cyklem na Piotrkowska kameralnie, jeszcze nie wspomnieliśmy o środach. No to mamy także i Białą Fabrykę, i Geyer Music Factory, i jazzowe koncerty w Manufakturze.
1: Tak, jest jeszcze Songwriter Festival, który zahacza też pod zegarem, tak, 6 sierpnia Piotrkowska, jak się krzyżuje ulica. To na tym łączniku ulic można też posłuchać bluesa, bardziej takiej poetyckiej piosenki, melodii.
0: No właśnie, takich songwriterów, którzy tworzą różne
1: gatunki muzyczne. Tak, tak. Też festiwal już dosyć długo realizowany w Łodzi.
0: I to są soboty. No, drodzy państwo, ja nie wiem, czy jest po co wyjeżdżać na wakacje. Ja oczywiście trochę żartuję. Potrzebujemy gdzieś tak naprawdę wypocząć w innych okolicznościach niż miejskie. ale warto jednak uczestniczyć również i w tych rozlicznych wydarzeniach. A mogę zapytać, które jest pana ulubione?
1: Moje ulubione wydarzenie, żeby wypocząć od też natłoku wiedzy, jako ten przewodnik, prawda, to cały czas człowiek prowadza, to tak wyłączyć się na chwilę, to stand-up Piotrkowska też lubię. W czwartki się odbywa. Pośmiać się po prostu, wyluzować się w ten sposób.
0: Wystartowała letnia scena jazzu, jeszcze o tym nie powiedzieliśmy. Letnia Akademia Jazzu w klubie tak, Wytwórnia. Tak.
1: Jeszcze jeśli tylko mogę dodać, to można też śledzić na lots.travel organizowane wydarzenia, spacery. To też polecam. Wszystkie takie najbardziej przydatne informacje turystyczne są tam uwzględnione.
0: O części wydarzeń dzisiaj opowiedzieliśmy wraz z Szymonem Dudkiewiczem. To przewodnik po Łodzi, marka Historyczny Shaker. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo.

0: Reklama.
1: W wakacje nie ma nudy.
2: Jest mikrofon, zabawa i sport.
1: Akademia Młodego Radiowca w Radiu Łódź zaprasza dzieci na wyjątkowe półkolonie. Rozmowy, nagrania i moc niespodzianek. Tu każde dziecko może poczuć się jak prawdziwy dziennikarz. Liczba miejsc ograniczona. Szczegóły i zapisy na radiołódź.pl/ Akademia Młodego Radiowca.
3: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Balea Men, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
4: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć, albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowia ja.
5: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
6: Wiesz, czasem jedno zdanie lekarza potrafi zatrzymać cały świat.
7: Znam to aż za dobrze. U nas zaczęło się jeszcze przed narodzinami.
6: Tak wcześnie?
7: Tak, były wątpliwości, więc trafiliśmy do Centrum Zdrowia Matki Polki. Zbadali dziecko jeszcze w łonie, wszystko wyjaśnili.
6: I co powiedzieli?
7: Że są przygotowani na każdy scenariusz.
6: Bezcenne.
7: Dlatego wsparliśmy Fundację na Rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Fundacja na Rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Dowiedz się więcej na fundacjaszpitala.iczmp.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
8: Jest godzina 12.
1: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
8: Wiktoria Makowska ma dla nas najnowsze wiadomości.
9: W Polsce ma powstać druga elektrownia jądrowa. Rząd wybiera między Bełchatowem a Koninem. Nocny koszmar kierowców w Sulejowie. Rusza remont drogi krajowej nr 12 i będą spore utrudnienia. Powiemy też o planach na 603 urodziny Łodzi. W dzień zachmurzenie duże, miejscami przelotne opady deszczu. Premier Donald Tusk stawia Konin na równi z łódzką lokalizacją w wyścigu o atom. Chodzi o możliwe miejsce budowy drugiej elektrowni jądrowej w Polsce. Rząd wskazał Konin i Bełchatów jako preferowane lokalizacje tej inwestycji. Przypomnijmy, podczas spotkania z mieszkańcami w Piotrkowie Trybunalskim w październiku ubiegłego roku, premier Donald Tusk powiedział, że jeśli zapadnie decyzja o drugiej lokalizacji elektrowni jądrowej, to Bełchatów jest na pierwszym miejscu tej listy. Dziś podczas konferencji prasowej we wschodniej Wielkopolsce, niedaleko Konina, został zapytany o te słowa.
10: Nie jest moją rolą wydawanie ostatecznego werdyktu, bo kryteria tutaj są bardzo precyzyjne i wymagające autentycznych, prawdziwych, głębokich ekspertyz. Począwszy od geologicznych, do finału doszły te dwie lokalizacje. A eksperci rozstrzygną i będziemy robili to w sposób bardzo transparentny, żeby nie było wątpliwości, że są to partyjne wskazania na przykład.
9: Według zapowiedzi rządu w 2027 roku powinien nastąpić wybór inwestora, który wybuduje drugą elektrownię jądrową w kraju, a rok później zostanie ogłoszona jej lokalizacja.
1: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
9: Nocne utrudnienia w ruchu czekają kierowców podróżujących drogą krajową nr 12. W Sulejowie przez kilka dni prowadzone będą prace remontowe, które obejmą odcinek od ulicy Błonie do ulicy Łącznej. Prace mają być prowadzone głównie nocą, aby ograniczyć utrudnienia w ruchu. A o szczegółach reporter Radia Łódź Jakub Jędrzejewski.
11: Remont cząstkowy nawierzchni będzie realizowany na około 2-kilometrowym fragmencie drogi krajowej nr 12. Prace mają być prowadzone od godziny 21 do 6 rano, aby ograniczyć utrudnienia. W tym czasie kierowcy muszą liczyć się jednak z ruchem wahadłowym sterowanym ręcznie oraz zakazem wyprzedzania. Równolegle roboty będą prowadzone na drodze krajowej nr 74, mówi Maciej Zalewski z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi.
12: Od skrzyżowania z drogą krajową nr 12, czyli od sąsiedztwa mostu do ulicy Sosnowej, to jest odcinek około 800 metrów.
11: Jakub Jędrzejewski, Radio Łódź.
9: Dodatkowo w ciągu dnia od piątku do soboty prowadzone będą prace porządkowe i koszenie pobocza. Służby apelują o ostrożność i zwracanie uwagi na tymczasowe oznakowanie. Nie wszyscy mieszkańcy Łodzi mają dostęp do wody w czasie upałów. Ponad 1000 lokali komunalnych nie dysponuje instalacją wodno-kanalizacyjną. Choć stanowi to zaledwie około 4% wszystkich mieszkań komunalnych, życie w takich warunkach, zwłaszcza podczas ostatnich fali upałów, jest niezwykle uciążliwe. Łódzkie Stowarzyszenie Lokatorów zwraca uwagę, że miasto powinno zadbać o to, aby lokale bez dostępu do bieżącej wody, które pozostają puste, nie były ponownie udostępniane mieszkańcom bez wcześniejszego przyłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej. Miasto zapewnia, że trwają prace, a także planowane są działania mające na celu zmniejszenie liczby mieszkań bez dostępu do bieżącej wody. 603. urodziny Łodzi na Piotrkowskiej. W ostatni weekend lipca stolica województwa będzie hucznie świętowała jubileusz. Wydarzenie to nie tylko Łódź Summer Festival na Błoniach, gdzie wystąpią polskie i zagraniczne gwiazdy, ale też moc atrakcji na Królowej Łódzkich Ulic, czyli na Piotrkowskiej, o czym mówi Karolina Orzechowska z Łódzkiego Centrum Wydarzeń.
13: Również będzie strefa rozrywki. Tutaj ugościmy stoiska kulturalno-rozrywkowe. Do zabawy najmłodszych zaproszą EC1, kręgielnia, galeria oraz fabryka sztuki.
14: Od strefy moto z luksusowymi super samochodami przez strefę sport and skate, przez strefę podróży. Tam będzie gigantyczne 12-metrowe jelito, co nieco mnie rano przeraziło, ale wiem, że to będzie na pewno super ciekawe, super spektakularne.
9: Dodaje przewodniczący Łódzkiej Rady Miejskiej Bartosz Domaszewicz. 603. urodziny Łodzi będą świętowane już za 2 tygodnie, od 24 do 26 lipca. Więcej na ten temat piszemy oczywiście na radio.łódź.pl i w naszej aplikacji mobilnej. A na kolejne wiadomości w Radiu Łódź zapraszam Państwa o 13.
8: Zachmurzenie umiarkowane i duże dzisiaj mamy na terenie większości województwa łódzkiego. Miejscami i w dzień i w nocy możliwe słabe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna dla regionu to od 19 do 22 stopni. W tej chwili w Łodzi mamy stopni 17, a barometry pokazują 997 hektopaskali. Wiatr umiarkowany okresami może wzmóc się do 60 km na godzinę. W nocy temperatura minimalna od 11 do 14 stopni.
15: Weekend z Radiem Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
8: Powąchaj pomarańcze. To jedna z rad służących odstresowaniu się. Faktycznie jeden z piękniejszych zapachów, choć pewnie każdy ma swój, jaki można pisać na temat wszelkich sposobów na zrelaksowanie się. studio@radiolodz.pl. Anna Groblińska i Zofia Starosta, wciąż jesteśmy ze słuchaczami.

wspomniałam o wąchaniu pomarańczy jako o świetnym sposobie na zrelaksowanie się. Mamy swoje ulubione zapachy. Możemy też stosować olejki eteryczne, w tym pomarańczowe, jak najbardziej. Oczywiście trzeba podchodzić do nich ostrożnie, zwłaszcza wtedy, kiedy mamy jakąś alergię na przykład. Również warto stosować zasady bezpieczeństwa przy stosowaniu olejków eterycznych na skórę, tak, bo to może również nas podrażnić i uczulać. Trzeba uważać, jeśli dzieci są w domu z aromaterapią, ale generalnie aromaterapia to jest piękna rzecz, prawda? Przede wszystkim na psychikę, choć nie tylko działa, a w ogóle z tymi zapachami, to różne tajemnice są związane. Proszę, jak zapach potrafi przywołać wspomnienia. Jakiś szczególny zapach, być może mają Państwo taki, który właśnie przywodzi jakieś niezapomniane chwile nam do wspomnień i właśnie koncentruje na nich naszą uwagę. Warto sięgać po różne sposoby na zrelaksowanie się. Takie olejki możemy podgrzewać w domu w tak zwanych kominkach, czyli takich specjalnych podgrzewaczach. A jakie są Państwa sposoby na relaks? Studio @radiołódź.pl niezmiennie.

Spięty ma zawsze ciekawe teksty. Kowalski własnego losu. Tak się nazywa ten utwór, a ja myślami wracam do tej naszej potrzeby relaksowania się. Jedna z dość uniwersalnych i często słyszanych, czytanych rad brzmi: poświęć trochę czasu tylko sobie. Łatwo powiedzieć, zawsze jest coś do zrobienia, zawsze są jakieś obowiązki, a z tym czasem poświęcanym sobie, nawet jeśli już postanowimy, że będziemy to robić, to też nie jest proste, bo chodzi o to, żebyśmy nie tylko jakieś czynności dla siebie zrobili albo poddali się czynnościom, na przykład jakimś zabiegom kosmetycznym, ale też i żeby te myśli w sobie uspokoić. I można znaleźć przeróżne porady służące temu, żeby zapobiegać natłokowi myśli. Jeśli naszą potrzebą jest 15 minut głębokiego relaksu dziennie, to na przykład zanim będziemy gotowi spocząć na kanapie czy usiąść w wygodnym fotelu, można sięgnąć po karteczkę i napisać sobie te wszystkie rzeczy, które mogą zaprzątać naszą uwagę zamiast, żebyśmy się relaksowali, więc zamiast tego relaksu przyjdą nam na myśl takie rzeczy. Jutro kurczaka na obiad, tak? Czy może zupę? Na mail w pracy nie odpowiedziałam, trzeba to zrobić koniecznie. No, kiedy ja się umówiłam z Gosią, na środę czy na czwartek? Gdzie ja to zapisałam? Otóż to wszystko sobie zapisujemy. To są rzeczy dla nas. Potem o tym pomyślimy. Potem to zrobimy, potem to sprawdzimy, potem odpowiemy na tego maila. A teraz już, kiedy to spiszemy, to możemy usiąść wygodnie i poddać się relaksowi. Co temu posłuży? Na przykład mentalne skanowanie naszego ciała. Co to za dziwolągi? Ktoś powie. Prosta rzecz, bardzo pomocna. Skupiamy naszą uwagę na ciele, poczynając od palców stóp. I tak po kolei. Palce, stopy, kostki, łydki. Sprawdzamy, czy rozluźnione, co tam się dzieje. Nie stresujemy się tym, co tam się dzieje. Ale jeśli spięte, rozluźniamy. Najczęściej to spięcie odkryjemy gdzieś w barkach, prawda, plecy. To jest ten moment, to jest ten obszar ciała, w którym odzwierciedlenie nasze codzienne napięcia najczęściej znajdują. A spróbujmy tak dzisiaj zeskanować mentalnie swoje ciało.

0: Reklama.
1: Cześć dzieciaki i rodzice, to ja Termuś. Smog wodny z Term Uniejów. Zapraszam Was do nowej letniej strefy rekreacji. Czekają zjeżdżalnie, kolejka wodna, ogród wody, labirynt i cieplutka woda w basenach. Dobra zabawa gwarantowana. Obiecuję to ja, Termuś. Do zobaczenia w Termach Uniejów.
2: Marzysz o własnym mieszkaniu? Poznaj Zieloną Dolinę w Strykowie. Wystartował drugi etap sprzedaży nowoczesnych mieszkań o powierzchni od 47 do 76 metrów kwadratowych. Tylko 20 minut od Łodzi, w spokojnej i zielonej okolicy. Pierwszy budynek został już całkowicie wyprzedany. Nie zwlekaj! Pomożemy Ci również w uzyskaniu finansowania zakupu. Więcej informacji na www.mdpdeveloper.pl. Zielona Dolina w Strykowie. Miejsce, do którego chce się wracać.
3: Firma Danud S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
4: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
2: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
5: Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach.
6: To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo.
7: Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy.
8: Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację.
6: Masz realny wpływ na ich dzieciństwo.
9: Tworzymy rodzinę.
10: Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów.
5: www.domwlodzi.org.
11: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
12: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
13: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
14: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
15: Ty też możesz nam pomóc!
14: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
16: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
14: Więcej na stronie j-elita.org.pl.
2: Ogłoszenie społeczne.
17: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
18: Powąchaj pomarańcze, pogłaszcz futrzaka, wymasuj sobie dłonie. Bardzo dobre sposoby na relaks. A może idź do muzeum? I idź do takiego muzeum, które kiedyś było mieszkaniem felczera i jego rodziny. Jest w Łodzi takie muzeum. Niedługo będziemy je zwiedzać.

0: To Imagine Dragons i utwór Nice to Meet You. Słyszeliśmy w tym utworze, lato nigdy nie jest za długie. Ja też jestem tego zdania. A może by tak, letnią porą, wybrać się do szczególnego muzeum miejsca, które znajduje się na Księżym Młynie. To właśnie Muzeum Księżego Młyna. Mamy tam 80 metrów kwadratowych powierzchni. Jak na muzeum to niewiele. Jak na mieszkanie na osiedlu fabrycznym to sporo. Przed wojną to mieszkanie zajmował felczer z rodziną, co ewidentnie dowodzi, że osiedle miało wyższy standard niż typowe łódzkie famuły. Muzeum prezentuje nam pokój dzienny, salon, aneks kuchenny oraz korytarz stanowiący też kącik pani domu. I zwiedzimy teraz to muzeum dzięki Agacie Zielińskiej i Dorocie Szostak-Filipczyk.
1: Spotkania z ludźmi. To jest najcudowniejsze, czego można tutaj doświadczyć. Odwiedzają nas tu ludzie z całego świata, ze Stanów. Był pan nawet z Portugalii, który zakochał się w ogóle w Łodzi. Pochodzi z Lizbony. To jest w ogóle dla mnie niesamowite przeżycie spotkać takich ludzi. A każdy, który nas odwiedza, gość, po prostu pieje z zachwytu.
2: Co tutaj możemy zobaczyć, jakie eksponaty, bo właściwie to mamy tutaj takie wnętrze domu. Tu taki stary piec kaflowy.
1: Ten piec to też ciekawostka. Specjalnie dla nas zrekonstruował z dun. To już jest niestety fach na wymarciu, ale jest jeszcze taki z dun, który opiekuje się wszystkimi pałacowymi piecami w łódzkich muzeach. I dla nas specjalnie zrekonstruował, tak identycznie wygląda jak w dawnych domostwach. A mamy tutaj przeróżne rzeczy. Wszystko jest po ludziach stąd, z Księżego Młyna. Bo w trakcie rewitalizacji ci ludzie musieli opuścić swoje domy, a mieszkali tutaj od 5 pokoleń i przenieść się do mieszkań zastępczych. Zaczęli więc wielkie sprzątanie w komórkach, na strychach. A ponieważ mieli tu pamiątki po pradziadkach, no to rzeczywiście było tego sporo. Część rzeczy oczywiście nie nadawała się już do pokazywania, natomiast takie właśnie ciekawostki zaczęli gromadzić w jednym miejscu. I stąd powstała idea takiego właśnie muzeum domowego. Dzisiaj dużo powstaje takich muzeów, bo one mają taki swoisty klimat. Tu się wchodzi i mówi się, o, jak u mojej babci, albo u jakiejś cioci, albo tak, oj, to pamiętam, tamto pamiętam. No na przykład dla młodych ludzi coś takiego jak makatka haftowana ręcznie z piękną sentencją. Nikt cię tak nie kocha jak ja, świeża woda. To jest już w ogóle dzisiaj rzecz niespotykana. I szczególnie obserwując właśnie młodych ludzi, to też jest wielka satysfakcja, że ci ludzie patrzą na to i to jest dla nich egzotyka, ale podoba im się, chłoną to, więc to też duża satysfakcja.
2: A poza tym pomyślałam sobie, że to jest właśnie pretekst do snucia rozmaitych opowieści o tym właśnie, jak kiedyś szykowano jedzenie, jak wyglądała praca, kto pracował w domu, bo tutaj mamy właściwie taką część, można powiedzieć, kuchenną. Przepiękne wszystkie pojemniczki na przeprawy.
1: Proszę zobaczyć, że one są z polskimi napisami. Bardzo często spotyka się właśnie te
2: niemieckie,
1: pojemniczki z niemieckimi, a my mamy wszystkie polskie. Ale pewnie czegoś takiego pani nie widziała.
2: No i właśnie
1: jest
2: nawet
1: to
2: nie wiem,
1: do czego. Do pierożków. O. Czyli od razu mamy falbankę. Tak. Bardzo ciekawy pomysł. Tu mamy pradziadka i separator do jajek. Tyle, że metalowy dzisiaj plastik wszystko zastąpił. Ręczne oczywiście maszynki do mięsa. Krajalnica do chleba, ręczna.
2: Przepiękny moździerz. Prawda?
1: Moździerz oczywiście, krajalnice do kapusty, tasaki, przeróżne foremki. Panie domu naprawdę miały pełne ręce roboty przy szykowaniu jedzenia dla swojej rodziny. Przepiękny chleb.
2: Syfony.
1: Tu syfony, tak. Syfony, które pustą butelkę wymieniało się w sklepie na pełną. A już dzisiaj oczywiście zastąpione przez Soda Stream, ale też warte przypomnienia. Naboje z kolei do syfonu, takiego, który też trzeba było napełniać gazem i naboje wymieniało się w specjalnych punktach. To też już dzisiaj historia.
0: Muzeum Historii Lokalnej Księży Młyn mieści się w Łodzi, oczywiście przy ulicy Księży Młyn 2. Podpowiem wejście tuż przy pasach, przy przejściu dla pieszych na ulicy Tymienickiego, gdyby ktoś szukał, gdzie tam się wchodzi. Ale my jeszcze pod tym adresem przez chwilę pozostajemy, bo mamy jeszcze dla Państwa ciąg dalszy opowieści.

0: Dorota Szostak, Filipczyk dalej nas teraz będzie oprowadzać po Muzeum Księżego Młyna, opowiadając o zgromadzonych tam przedmiotach, o na przykład pięknych maszynach do szycia, ale też i o przykładach wspaniałego domowego arcydzieła, rękodzieła. Arcydzieła to są. Rękodzieła, którym zajmowały się często przecież pracujące ciężko kobiety.
1: Panie zajmowały się wytwarzaniem przepięknych rzeczy w postaci haftów, szyły przepiękne rzeczy. Nie można było kupić tego, to wszystko było praca ręczna w domu. Ale to są po prostu arcydzieła i taka benedyktyńska praca. Naprawdę ja też jestem pełna podziwu dla tych kobiet. Mimo, że miały dużo dzieci, jeszcze pracowały ciężko w fabryce, miały czas na takie wspaniałości.
2: A maszyny były wtedy przepiękne, widzę tutaj też przepiękne pudła do maszyn, do tej górnej części.
1: No to była taka ochrona też przed dziećmi, to było zamykane na kluczyk i przeważnie właścicielka chowała gdzieś w nieznane miejsce. Tu mamy piękny przykład Singera. Ona jest nie dość, że super zachowana, to tak, ma otwieraną klapkę, czyli możemy tu sobie notatki kłaść. Tu mamy szufladki na przeróżne drobiazgi. Tu jest szufladka na nici. To jest też wszystko w szczegółach pięknie przemyślane. No i oczywiście igielniki, szpulki, no rzeczy, których dzisiaj już nie spotkamy ani w sklepie, no tylko właśnie w muzeum. No i jeszcze ta ściana. Sama mam takie rękawiczki po babci. Babcia mi się tylko kojarzy z okularami na nosie i z szydełkiem. A panie właśnie wszystko robiły ręcznie. Obrusy, firany, kołnierzyki do sukienek, czy rękawiczki. Tu mamy taką piękną sukienkę do chrztu. I naprawdę można by dziecko dzisiaj ubrać i zrobić furorę taką sukienką. Jest, tak. A to jest 48 rok. No i oczywiście masa zdjęć. Tu mamy nawet zdjęcie podkolorowane. To zdjęcie wykonała Ewa Rubinstein, córka Artura Rubinsteina, fotograf.
2: To auto.
1: Tak, a to przedstawia Księży Młyn, czyli to miejsce, gdzie się znajdujemy przed rewitalizacją. Nie chcę się wierzyć, że to tak wyglądało. To jest taka typowa izba, ponieważ w tych famułach, czyli w tych domach włókienników, były mieszkania jedno, góra dwuizbowe. I to było wszystko, cała przestrzeń do życia dla dużej rodziny. Rodzice spali w łóżku, natomiast dzieci, zawsze jest pytanie, kiedy wchodzą do muzeum, a gdzie spały dzieci? Dzieci spały na podłodze, czyli na wieczór szło się na strych, wyciągało stamtąd sienniki i rozkładało w takiej ilości, ile rodzina miała akurat dzieci i dzieci na tej podłodze sobie spały. Wszyscy w jednym pomieszczeniu. Dziś to brzmi troszkę tak science fiction, nie do wiary.
2: Dzisiaj to rodzice by się położyli na podłodze, a dzieci włożyli do łóżka, tak?
1: Rację. Dokładnie. W centralnym miejscu oczywiście stół, no bo służył do wszystkich posiłków w ciągu dnia. Zawsze była taka etażerka, w której przetrzymywano najcenniejsze rzeczy. Takie, kiedy goście przychodzili albo na święta się wyciągało, więc piękna porcelana czy jakieś kryształy. Dzisiaj trochę wraca ta moda. To są solidne rzeczy, piękne rzeczy, niepowtarzalne rzeczy. Człowiek to jednak zaczyna znowu doceniać.
2: Mamy tutaj oczywiście talerze, zestawy, sztućce, ale pierwszy raz widzę coś takiego.
1: Specjalna nakładka służyła odsączeniu nadmiernej ilości oliwy czy tłuszczu. Czyli tam to spływało, zostawało sama.
2: Bardzo rozsądnie. Rybka.
1: Bardzo. Wizualnie to po prostu do zakochania. To jest fragment dla 72 osób wielkiego serwisu kunicerowskiego zwanego Błękitnym. I tylko zostały 1, 2, 3, 4 elementy. No bo to rzecz stara i cenna. Ale przepiękna.
0: Tak, przepiękna na pewno, a właściwie to wiem, bo tam byłam. Tam, czyli w Muzeum Księżego Młyna, po którym dzisiaj spacerowaliśmy z Agatą Zielińską i Dorotą Szostak-Filipczyk. Teraz w Radiu Ucie Rita Pax, czyli formacja założona przez Paulinę Przybysz.

0: Autopromocja.
1: Uwaga, pasażerowie lotu kierunek Radiość. Londyn, Bruksela i Bergamo? A ty dokąd chciałbyś polecieć?
2: My możemy spełnić twoje marzenia. Wystarczy uważnie słuchać Radia Łódź. Od poniedziałku do piątku między 9 a 16 na naszej antenie będą pojawiać się słowa klucze. Wyłap je wszystkie i skompletuj swój radiowy bilet do podróży. W piątek wyślij zestaw haseł na adres konkurs@radiolodz.pl i zawalcz o voucher na lot dla dwóch osób. Szczegóły na radiolodz.pl. Kierunek Radiość. Słuchaj, zbieraj, leć!
3: Trzeszczy, niekiedy skacze i dźwięk nie zawsze jest idealny, a jednak mamy do czynienia z fenomenem.
4: Bo nie chodzi o dźwięk, ale o rytuał. Wybierasz płytę, kładziesz ją na talerz, opuszczasz igłę i nagle muzyka żyje.
3: Te trzaski na wstępie, tak jakby ktoś szeptał, skup się, posłuchaj uważniej.
4: No właśnie, bo winyle pozwalają słuchać, a nie tylko słyszeć.
5: Veni, vidi, vinyl. Zawsze w niedzielę o 20:00.
4: Bartosz Florczak,
3: Marcin Tercjak,
4: zapraszamy.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Jak smakuje łódzkie? Lokalnymi produktami, pasją ludzi, którzy je tworzą i spotkaniami przy wspólnym stole. Już 4 lipca od godziny 12 w hotelu Pod Klasztorze w Sulejowie festiwal Taste Łódzkie. Poczuj smak regionu. Degustacje regionalnych specjałów, pokazy kulinarne, warsztaty, strefa rodzinna, atrakcje edukacyjne oraz koncert Ani Dąbrowskiej. Nie możecie tam zabraknąć. Zaprasza Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
7: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
8: Już w najbliższy poniedziałek, 6 lipca, Radio Łódź zaprasza na pierwszy koncert cyklu Open Stage Ether Jazzu. W patio portu Łódź wystąpią dwie wyjątkowe łodzianki. Marta Wilk, jedna z najbardziej cenionych polskich wokalistek, oraz pianistka Marta Sobczak, które zaprezentują specjalnie przygotowany projekt muzyczny pełen emocji, improwizacji i jazzowych brzmień. Początek o godzinie 19. Nie przegap wyjątkowego wieczoru z muzyką na żywo. Więcej o tym i kolejnych koncertach w ramach cyklu na radioloc.pl. Koncert poprowadzi Piotr Bielawski. Na koncert zaprasza partner cyklu Port Łódź.
0: Po reklamie.
9: Tu Radio Łódź, jest 13:00. Posłuchajmy wiadomości przygotowanych przez Wiktorię Makowską.
10: Tragiczny początek wakacji na wsi. Policja apeluje o nadzór nad dziećmi podczas prac polowych. Na Kielecczyźnie trwają poszukiwania 65-latka, to w związku ze śmiercią jego żony. Konserwator zabytków wkracza na Politechnikę Łódzką. Trwa batalia o przyszłość gmachu Wydziału Chemicznego. Dzień zachmurzenie duże, miejscami przelotne opady deszczu. Uwaga na wypadki rolnicze z udziałem dzieci. Okres wakacji na wsiach to czas zabaw, ale też pomocy przy pracach rolniczych. To niebezpieczne zajęcie nie tylko dla dorosłych. A o szczegółach Damian Grosicki.
11: Wakacje na wsi zawsze kojarzą się z wieloma atrakcjami. Niestety niektóre z nich mogą doprowadzić do tragedii, szczególnie gdy dzieci bawią się bez nadzoru, mówi młodszy aspirant Mateusz Piliński z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
12: Dlatego apelujemy do dorosłych. Nie pozostawiajcie dzieci bez opieki, nie pozwalajcie im obsługiwać maszyn rolniczych, nie angażujcie ich w niebezpieczne prace.
11: Policjanci przypominają, by wyznaczyć dzieciom bezpieczne miejsce do zabawy, żeby te wakacje nie były dla nich ostatnimi. Damian Grosicki, Radio Łódź.
10: Do tragicznego wypadku doszło w ostatnią środę w miejscowości Kików w powiecie Buskim, gdzie podczas prac polowych ciągnik przygniósł 14-latkę. Dziewczynka zmarła na miejscu.
13: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
10: Śmigłowce w akcji pod Kielcami. Policjanci poszukują 65-letniego mężczyznę w związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym śmierci 64-letniej kobiety, której ciało zostało znalezione wczoraj w jednym z domów na terenie Borkowa. W akcji uczestniczą różne jednostki policji. Wczoraj pomagali mundurowi z Łodzi. Działania prowadzone są również z powietrza, mówi podkomisarz Małgorzata Perkowska-Kiepas.
14: W działaniach brali udział funkcjonariusze z oddziału prewencji policji w Łodzi. W działaniach zaangażowani są także przewodnicy psów służbowych z komendy głównej policji. Są także wykorzystywane bezzałogowe statki powietrzne. Wczoraj w działania poszukiwawcze zaangażowano 255 policjantów. Dzisiaj na ten moment działania poszukiwawcze prowadzi 115 funkcjonariuszy.
10: Informacje na temat poszukiwanego można zgłaszać pod numer alarmowy 112 lub do najbliższej jednostki policji. Konserwator zabytków zajmie się dawnym budynkiem Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej. Jak informowaliśmy w Radiu Łódź, uczelnia chce rozebrać obiekt, w którym od końcówki lat 40. wykładano chemię. Rektorat jako powód wskazuje, że modernizacja kosztowałaby więcej niż budowa nowego obiektu. Do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków wpłynęło pismo w sprawie dopisania Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej do rejestru zabytków. Mówi w rozmowie z Radiem Łódź łódzki wojewódzki konserwator zabytków dr Anna Michalak.
15: W przypadku takich obiektów ochrona może wynikać wyłącznie z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a do tej pory dla terenu, na którym ten obiekt się znajduje, taki plan nie został uchwalony.
10: Pismo do konserwatora złożyli społecznicy z Łodzi Całej Naprzód oraz Maria od Detalu. Na decyzję urzędu w sprawie dopisania lub niedopisania Wydziału Chemicznego do rejestru zabytków musimy jeszcze poczekać. To może być rekordowy sezon turystyczny nad Bałtykiem. Ostatnia fala upałów nie odstraszyła turystów, wręcz przeciwnie. W hotelach i pensjonatach nastąpił wysyp rezerwacji, a o szczegółach Aneta Łuczkowska.
16: Branża turystyczna liczy na rekordowy sezon i ma do tego powody, mówi Hanna Mojsiuk z Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.
17: Mamy informację, że są tysiące zapytań. Pierwszy raz od lat to nie będzie sezon na spontaniczne wypady, bo nad Bałtykiem może być ciężko miejsca.
16: Według danych Polskiej Organizacji Turystycznej aż 74% Polaków planuje wyjazd wakacyjny z przynajmniej jednym noclegiem, a ponad połowa na letni urlop wybiera Polskę.
17: Apetyty przed sezonem mocno rozbudziły informację, że Polska staje się kierunkiem preferowanym nawet w porównaniu z choćby Albanią czy Bułgarią.
16: Głównym atutem wakacji w Polsce jest bezpieczeństwo. Jeśli tylko dopisze pogoda, będziemy mieć wszystko, czego turyści potrzebują do szczęścia. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
10: W tej godzinie w Wiadomościach Radio Łódź to wszystko. Na kolejne zapraszam Państwa o 14.00.
9: Na termometrach w Łodzi 17 stopni i w prognozach także nic się nie zmienia na razie. Wciąż czytamy o zachmurzeniu umiarkowanym i dużym i o możliwych słabych przelotnych opadach deszczu. Maksymalnie w Łódzkiem 19-22 stopnie, wiatr umiarkowany okresami dość silny. W nocy także może popadać, a minimalna temperatura nocna to od 11 do 14 stopni.
13: Weekend z Radiem Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
9: Słyszeliśmy w wiadomościach o tym, że nad polskim morzem w tym roku tłoczno, oj tłoczno, i tak sobie pomyślałam, no to się nie odpocznie, ale są przecież tacy, którzy lubią zabawę wśród ludzi i naprawdę relaksują się w sposób taki dynamiczny i bardzo społeczny. Inni potrzebują natomiast spokoju, na przykład na łonie natury. I o tym dzisiaj w Ekologii bez ogródek tak się ładnie składa, że cały program nam łączy ten temat relaksu i odpoczynku. Zofia Starosta, Anna Groblińska. Witamy tych, którzy niedawno do nas dołączyli.

Bardzo ważną mam informację dla naszych słuchaczy teraz. Trzeba pić dużo wody. Nic nowego? Ktoś powie, no tak, ale ta woda służy nie tylko naszemu organizmowi, przeciwdziała odwodnieniu, ale służy także relaksowi i przeciwdziała stresowi. To jest badanie brytyjskich naukowców opublikowane przez Polską Agencję Prasową. Naukowcy z Liverpoolu przeprowadzili takie badanie nie na myszach, ale na ludziach, na zdrowych ochotnikach, którzy zgłosili się, zostali podzieleni na dwie grupy i pierwsza z grup piła mniej niż 1,5 litra wody dziennie, a druga grupa piła w przypadku kobiet co najmniej 2 litry i 2,5 litra, jeśli chodzi o mężczyzn, którzy jak się okazuje jeszcze więcej wody powinni pić niż kobiety. I po tygodniu uczestnicy zostali poddani laboratoryjnym testom. Mieli przed sobą różne zadania, wystąpienia publiczne, obliczenia matematyczne i okazało się, że oczywiście jedni i drudzy się stresowali, ale ci, którzy pili mniej wody, doznali większego wzrostu poziomu kortyzolu w organizmie. Kortyzol gwałtownie u nich wzrósł, a wiadomo, że jest to właśnie hormon stresu. Wysoki poziom kortyzolu, ja już nie chcę tutaj marudzić przy sobocie, ale może warto króciutko powiedzieć, że taki zwiększony, taki podwyższony kortyzol zwiększa ryzyko między innymi chorób serca, cukrzycy, właśnie depresji, właśnie związanej z tym często otyłości. Generalnie stres, po prostu stres, a zatem trzeba pić dużo wody. Jak się okazuje, są ku temu powody rozmaite.

No, o różnych sposobach przeciwdziałania stresowi dzisiaj sobie rozmawiamy i przeczytałam takie bardzo ciekawe zalecenie. Śmiej się. Bardzo to jest mądre zalecenie, ale o te okazje do śmiechu to czasem trzeba troszkę zadbać. Jeśli mamy żartobliwą koleżankę albo kolegę, który zna mnóstwo ciekawych dowcipów, no to jest sprawa prosta, ale jeśli nie, no cóż, możemy sięgnąć i po dzieła kultury przeróżne nas rozśmieszające. Możemy się wybrać na komedię teatralną. Możemy iść do teatru, który się improwizacją zajmuje i tam śmieszne sytuacje czasem wynikają nie z jakiegoś pomysłu scenicznego, tylko z tego, że właśnie nie uda się jakiś pomysł sceniczny. Też jest przy tym bardzo dużo śmiechu. No ale i oczywiście, jeśli z rodziną możemy się pośmiać, właśnie z przyjaciółmi, to jest najlepsza sprawa. Ale i mamy na przykład takie zalecenie: porozciągaj się, w ogóle poruszaj się, bo ruch służy i dobremu samopoczuciu, hormony szczęścia nam się przy okazji wydziela, a takie rozciąganie się systematyczne przeciwdziała potem takim sytuacjom, że jak już mamy trochę więcej lat, to nam czasem trudniej wstać z łóżka, a zatem rozmaite mamy korzyści z takiego rozciągania się. Na przykład zażyj więcej słońca. Inna podpowiedź. I to jest świetna podpowiedź, bo słońce służy dobremu samopoczuciu, tylko współcześnie musimy pamiętać o tych filtrach przeróżnych, które są konieczne, żeby naszej skórze nie zaszkodzić. Ale na słońcu odpoczywać możemy na różne sposoby. Nie wszyscy lubią plaże, nie wszyscy lubią leżaki, niektórzy wolą w słoneczne dni spacerować sobie. No i liczymy na to, że te słoneczne dni, choć nie tak upalne jak ostatnio, do nas powrócą i będziemy się tak na słońcu relaksować.

0: Autopromocja.
1: Zanim klikniesz, jedna wiadomość, jeden telefon, jeden klik. Czasem tyle wystarczy, by stracić pieniądze albo prywatność. To audycja o cyberzagrożeniach, oszustwach internetowych i sposobach, dzięki którym można skutecznie się przed nimi bronić. W każdy poniedziałek o 13.40 na antenie Radio Łódź i w każdej chwili w serwisie Spotify i na naszej stronie radioloc.pl.
2: Zapraszam, Daniel Markiewicz.
3: Znakomici goście, pasjonujące rozmowy, intrygujące tematy. W każdą niedzielę o 14.05 zapraszamy na bliskie spotkania.
4: Moim gościem będzie szef redakcji informacji, internetu i sportu w Radiu Łódź, Maciej Trojanowski. Jakub Wielgus, zapraszam. A co po godzinie 15?
5: Cześć, tu Wojciech Baranowski. Zapraszam na wywiad ze mną z Piotrem Bielawskim. Będziemy mówili o osobistych rzeczach, o prawdziwych rzeczach i przede wszystkim o muzyce.
3: Bliskie spotkania. Tylko w Radiu Łódź.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Cześć dzieciaki i rodzice. To ja, Termuś. Smog wodny z Term Uniejów. Zapraszam Was do nowej letniej strefy rekreacji. Czekają zjeżdżalnie, kolejka wodna, ogród wody, labirynt i cieplutka woda w basenach. Dobra zabawa gwarantowana. Obiecuję to ja, Termuś. Do zobaczenia w Termach Uniejów.
7: Firma Danwood S.A. zatrudni glazurników do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
8: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Balea Men, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
0: Po reklamie.
3: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
9: Hydroterapia bardzo relaksowi służy. Na różne sposoby z wody możemy korzystać, a w upalny dzień to sprawdzi się nawet taka błyskawiczna forma hydroterapii, jak ochlapanie twarzy zimną wodą, prawda? Och, jaka ulga i jakie rozluźnienie wtedy. Ale w jednym z zestawień sposobów na relaks znalazłam i takie zalecenie. Żuj gumę, co mnie trochę zaskoczyło. Ale może coś w tym jest. Perfekt. Teraz, a zaraz potem Guns N' Roses i Yesterdays.

Bardzo dobrym sposobem na relaks jest słuchanie muzyki, a zatem teraz już, jeszcze przed audycją Ekologia bez ogródek, mamy taki muzyczny, miłosny temat, relaksujący w naszej ocenie The Love Unlimited Orchestra.

0: Ekologia bez ogródek.
1: Natalia Hoffman jest psychologiem, terapeutką, jest specjalistką w zakresie kłamstwa, cenioną ekspertką zapraszaną przez rozmaite media. Zna się bardzo dobrze na prawdzie i kłamstwie, ale także na tym, czego my naprawdę potrzebujemy, bo to jest takie pytanie, które my sobie za rzadko zadajemy. Jak ono dokładnie brzmi?
2: Czego ja potrzebuję? To jest takie pytanie.
1: To jest takie pytanie, które powinniśmy sobie zadawać jak często?
2: Myślę, że codziennie. Im częściej będziemy zadawać sobie to pytanie, tym częściej będziemy w kontakcie ze sobą, będziemy w stanie rozróżniać to, czego potrzebujemy, gdzie są nasze granice, co możemy dawać innym.
1: Żeby zadawać sobie takie pytanie, to musimy w ogóle jakoś wyciszyć ten natłok myśli, który mamy w głowie. Tu jest potrzebne uspokojenie, właśnie taka wewnętrzna cisza. Bardzo często mówi się o tym, że kontakt z przyrodą sprzyja takiemu wyciszeniu. Czy to prawda?
2: Tak, przyroda, trawa, ziemia, tak naprawdę to wszystko to jest tak zwane ugruntowanie, czyli nawet to postawienie stóp na ziemi, na tej trawie, bosej stopy, daje nam ten taki prawdziwy kontakt z naturą. Ale to nie jest tylko takie powiedzenie, że to jest ten kontakt z naturą, czy ugruntowienie, uziemienie, tylko chodzi o to, że my naprawdę mamy oparcie naszego ciała o coś, co jest stabilne, czyli o ziemię.
1: Możemy oczywiście robić takie ćwiczenia, że znajdujemy oparcie w oparciu krzesła, nogi stawiamy na podłodze, ale jednak ten kontakt z ziemią, z trawą jest pewnie nie do zastąpienia.
2: Tak, dokładnie. Wiele badań, między innymi również w Instytucie Eriksonowskim, bardzo dużo też mowa jest na ten temat, że kontakt z zielenią, patrzenie na zielone nas uspokaja, reguluje układ nerwowy i to też jest istotne.
1: Mówi się coraz częściej o tak zwanych kąpielach leśnych. Czy to jest taka moda chwilowa, czy jest w tym głębszy sens?
2: Obserwując ten trend, widzę, że on się skupia bardzo mocno na takim kontakcie fizycznym z naturą. Widzę i obserwuję ludzi, którzy naprawdę przytulają się do drzew. Może to wygląda z zewnątrz zabawnie, że ktoś przytula drzewo, niemniej ma to funkcję regulacyjną. Ma to funkcję uspokajania układu nerwowego i takiego właśnie głębokiego bycia przy tej naturze. To jest właśnie cała uważność, cała medytacja polega właśnie na tym, żeby być tu i teraz.
1: Inne dźwięki płynące z natury, które uważane są za uspokajające i wyciszające, to na przykład szum fal albo szum strumienia. Czy to działa?
2: Tak, wszystkie takie właśnie dźwięki, to jest właśnie szum fal, morze, szum drzew, ale to jest także suszarka do włosów, to jest też to wszystko, co uspokaja dziecko, niemowlę, kiedy płacze. Tutaj badania pokazują, że ten biały szum w różnych postaciach, on powoduje znowu kojenie układu nerwowego, a o to nam tutaj chodzi, żeby jako dorośli osoby w tym świecie takim przebodźcowanym, żeby właśnie obniżać kortyzol, czyli ten hormon stresu. Poprzez właśnie słuchanie jesteśmy w stanie się wyciszać.
1: To ciekawe, suszarka do włosów ma podobne działanie jak dźwięk strumienia. To akurat może mało ekologiczne, ale warto wiedzieć. Suszarka uspokaja małe dzieci, niemowlaki?
2: Tak, dokładnie. Są takie misie, szumisie. One produkują różne białe szumy i właśnie jednym z tych szumów jest właśnie również też dźwięk suszarki do włosów.
1: Niezwykłe zupełnie. Natomiast spotkałam się z takim zaleceniem, żeby w pracy robić sobie przerwy raz dla zmiany akomodacji oka, wyglądać za okno, jeśli za oknem mamy drzewo, krzew, a może dużo krzewów, a może park, ale dwa też dla dobrego samopoczucia.
2: Tak, jak najbardziej. Badania pokazują, że właśnie patrzenie na drzewa, takie minimum 12 do 20 minut, właśnie po jakimś takim stresującym wydarzeniu, jestem takim BHP, o którym ja zawsze mówię po takim ciężkim dniu pracy albo właśnie w jakiejś sytuacji stresującej.
1: Niektórzy podkreślają wartość wysiłku w naturze. To służy naszej kondycji i domyślam się, ale nie jestem pewna, czy służy też naszej psychice.
2: Tak, jak najbardziej. Wychodzenie ogólnie naprzeciw naszym trudnościom, to jest tak jak ten czasownik mówi, wychodzenie. My nie możemy siedzieć w bezczynności, mieć nadzieję, że nasze ciało się uruchomi do życia. W ogóle ruch do życia, mam na myśli to, że my ruszamy się z naszą intencją, motywacją tego, żeby coś zmienić, to musi być także intencja, motywacja w ciele, żeby ruszyć. I to nasze ciało, ono potrzebuje ruchu. My nie jesteśmy jako ludzie tak stworzeni, żeby siedzieć przy biurku przez 8 godzin. Nasze ciało potrzebuje ruchu, potrzebuje wysiłku po to, żeby produkować między innymi dopaminę. Możemy ją uzyskiwać nie tylko poprzez scrollowanie internetu, co teraz niestety jest przeciążające i idzie w drugą stronę, ale też właśnie poprzez ruch.
1: No i również tutaj warto podkreślić, że wiadomo, że taki ruch na łonie natury, w ogóle na świeżym powietrzu, będzie lepszy niż ruch w siłowni. To prawda, siłownia ma przeróżne przyrządy ułatwiające pracę nad pewnymi partiami mięśni. To może powiedzmy tak, że warto uzupełnić, jeśli ktoś ma taką potrzebę, uzupełnić te wizyty na siłowni, jednak ruchem na świeżym powietrzu, które też przecież samo powietrze na nas dobrze działa i ono będzie lepsze w lesie, parku, na łące niż na ścieżce rowerowej wzdłuż trasy szybkiego ruchu.
2: Tak, zdecydowanie. No myślę, że właśnie to miejsce, gdzie my możemy biec, ale jednak być w tym kontakcie ze sobą, słyszeć myśli, tak? Natomiast myślę, że zarówno siłownia, jak i ten las jest w porządku, byleby to nie było takie miejsce, w którym słyszymy tylko głośną muzykę, tak? Wtedy tracimy ten kontakt ze sobą, natomiast w dalszym ciągu nasze mięśnie dostają ten ruch, endorfiny i to jest bardzo, bardzo dobre. To nas pobudza do życia.
1: Dzisiaj właśnie w tym kontekście przyrodniczym umieszczamy nasze pytanie o dobrostan, a ten kontekst przyrodniczy często też różne zapachy nam niesie. A człowiek to jest taka całość, prawda? To jest nasz mózg, to jest nasze ciało, niektórzy mówią, to jest nasza dusza. To są też zmysły, między innymi zmysł powonienia.
2: Tak, jeżeli ktoś jest wrażliwy na zmysły ogólnie, tak, artyści szczególnie, artyści, pisarze, muzycy, tak, oni szczególnie odbierają świat różnymi zmysłami. Natomiast każdy z nas, myślę, że jeżeli skupi się na tych zapachach, które są dookoła, na tym, co widzi, co słyszy, będzie mógł w pełni doświadczać też tego życia.
1: Natalia Hoffman, bardzo dziękuję.
2: Dziękuję serdecznie.

miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

A gdyby tak, tak, ach, ach, kawałek czekolady? Zwłaszcza gorzka nam służy, a przecież stymuluje wydzielanie endorfin. Zatem bardzo jest odstresowująca. A może banan, a może orzechy, które są dobrym źródłem trypofanu i magnezu, a te wspierają układ nerwowy i ułatwiają produkcję serotoniny. I jeszcze coś smacznego. Awokado, także superfood.

0: Autopromocja.
1: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
2: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
3: Ale rzeczywiście, no przecież to jest ewidentnie.
4: Czy była jakaś argumentacja polityczna? Trudno mi powiedzieć. Początek sporu.
1: Panie ministrze, w polityce
4: było...
1: nie jest pan od wczoraj w polityce.
5: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
6: Czy to jest polityczny trolling?
7: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
8: To jest obrzydliwe. To jest instrumentalne wykorzystywanie.
9: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
5: Gość Radia Łódź.
1: Najważniejsza rozmowa w regionie.
5: Od poniedziałku do piątku po 8:10.
1: Maciej Trajanowski
5: i Michał Dąbrowski.
1: Zapraszamy!
10: Ja pamiętam ten moment z Cannes, to czułem się, jakbym chodził 3 cm nad ziemią i to wszystko minęło w ciągu jednej sekundy.
11: Ciągle ma się dobrze taki film, w którym występują prawdziwi aktorzy, występują prawdziwe emocje, prawdziwe historie.
12: Gra Gajosa, przynajmniej w moim filmie, jest jak brzmienie trąbki Milesa Davisa.
13: Agata i film. W każdą sobotę o 16:00.
14: Zapraszam. Agata Gwizdała.
0: Autopromocja. Reklama.
15: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
16: Filmowy lipiec w kinie Helios. Zobacz, jak zabawne postaci wywołują chaos w animacji Minionki i Straszydła. Odkryj tajemnice pozornie spokojnych bohaterów w filmie Zaproszenie z gwiazdorską obsadą. Obejrzyj Vaianę w wersji aktorskiej i poznaj niezwykły świat oceanu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
0: Po reklamie.
17: Tu Radio Łódź, jest 14:00. Wiktoria Makowska przygotowała dla nas wiadomości.
18: Uwaga, kierowcy, będą kolejne utrudnienia na łódzkich bałutach. Afera w Szpitalu Południowym uderza we władze Warszawy. Rafał Trzaskowski przyjmuje dymisję swoich współpracowniczek. Unia Skierniewice przegrała dzisiejszy sparing. Byliśmy na meczu i znamy szczegóły. W dzień zachmurzenie duże, miejscami przelotne opady deszczu. Uwaga, kierowcy, utrudnienia na łódzkich bałutach. Drogowcy zamknął jedno ze skrzyżowań. Przy ulicy Młynarskiej trwa budowa nowych mieszkań miejskich. Przez to już od jutra zamknięta zostanie ulica Zawiszy Czarnego przy skrzyżowaniu z ulicą Młynarską. Wymaga tego obecny etap budowy, mówi Wiktor Stańczyk z Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi.
19: Gotowa jest konstrukcja budynku, który obecnie jest uzbrajany w nowe instalacje. Jednak aby budowa mogła zakończyć się w zakładanym terminie, konieczne jest wykonanie przyłączy do budynku. Te przebiegają w ulicy Zawiszy Czarnego, dlatego konieczne będzie jej zamknięcie, co nastąpi w niedzielę 5 lipca.
18: Wjazdy docelowe od strony ulicy Łagiewnickiej mają zostać zachowane, ale przejazd przez skrzyżowanie z Młynarską będzie zablokowany. Przez to swoje trasy zmienią także autobusy linii 64. Utrudnienia mają potrwać do połowy sierpnia.
20: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
18: Renata Kaznowska i Aldona Machnowska-Góra nie są już wiceprezydentkami Warszawy. Ich dymisję przyjął prezydent Rafał Trzaskowski. To po aferze w Szpitalu Południowym, którą już badają zarówno miejscy urzędnicy, jak i organy ścigania, a relacjonuje Aleksander Przoniak.
21: Prezydent Warszawy argumentował, że przyjął dymisję obu urzędniczek ze względu na konieczność zachowania najwyższych standardów w stołecznym samorządzie. Wskazał także, że do wiceprezydenta odpowiedzialnego za miejskie spółki nie docierały informacje o nieprawidłowościach w Szpitalu Południowym, dlatego też zachował stanowisko. Prezydent Warszawy zapowiedział, że do końca lipca politycy pracujący w miejskich spółkach będą musieli wybrać, czy chcą nadal w nich pracować, czy też wolą pozostać politykami. Zapowiedział także, że wszystkie nieprawidłowości związane ze Szpitalem Południowym zostaną rozliczone. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.
18: Sprawę nieprawidłowości w tym szpitalu wyjaśnia już prokuratura. Chodzi m.in. o nieuprawnione wysokie zarobki młodego lekarza należącego do Koalicji Obywatelskiej. Kolejki do lekarzy specjalistów w Łodzi są krótsze niż w większości polskich miast. Jak podaje Business Insider, lepiej jest tylko w Lublinie. W lutym średni czas oczekiwania do specjalisty miał wynieść niespełna 4 miesiące. Nasz reporter pytał łodzian o ich doświadczenia.
2: Najdłuższy czas oczekiwania w moim przypadku to były 3 miesiące. To faktycznie jest długo, ale to nie było też nic pilnego.
3: Ostatnie moje takie doświadczenie to było z SOR-u około 5 godzin. Oprócz wielkiego bólu, no to na szczęście nie był aż taki pilny przypadek.
22: Czas oczekiwania w szpitalnych oddziałach na całym świecie jest uzależniony od ciężkości stanu pacjenta. Sorry, tu ratuje się życie.
18: Przypomina wiceprezes Łódzkiej Okręgowej Rady Lekarskiej dr Paweł Czekalski. Według rankingu we Wrocławiu i Warszawie na wizytę u specjalisty czeka się prawie pół roku, a w Krakowie powyżej 7 miesięcy. A teraz wiadomości ze świata sportu. Unia Skierniewice jako pierwsza z trójki najlepszych drużyn z Łódzkiego rozegrała dzisiaj mecz sparingowy. Unici podejmowali na swoim głównym stadionie Pogoń Grodzisk Mazowiecki, a to spotkanie oglądał dla nas Robert Zwoliński.
23: Piłkarze Unii Skierniewice w swoim drugim letnim sparingu przegrywają z Pogonią Grodzisk Mazowiecki 0-1. Jedyny gol w pierwszej połowie w 40 minucie. Damian Jaroń skutecznie wykorzystał rzut karny, choć przed tym trafieniem to Unici mieli swoją okazję, jednak w słupek trafił jeden z kilku dzisiaj testowanych zawodników w drużynie trenera Kamila Sochy. Po zmianie strony Pogoń miała swoje kolejne szanse, ale świetnie w bramce Unitów spisywał się powracający do drużyny Stanisław Pruszkowski. Z kolei jeśli chodzi o atak Skierniewiczan, no to tam brakowało dokładności, szczególnie trójce Gąska, Zyntek i Czernecki. Oni mieli swoje szanse, ale pudłowali na potęgę. Jednak to tylko sparing, początek przygotowania, zatem wynik nie jest najważniejszy. Ale przypomnę, Unia przegrywa z Pogonią 0-1.
18: A dzisiaj jeszcze swoje sparingi rozgrywają piłkarze ŁKS-u i Widzewa. Relacje w naszych serwisach informacyjnych i strefie kibica w Radiu Łódź po godzinie 18. A ja zapraszam Państwa na kolejne wiadomości o 15.
17: Spoglądam na radar chmur i tutaj okazuje się, że na zachodnich krańcach województwa jest tych chmur zdecydowanie mniej, na przykład w Wieluniu słonecznie. A jeśli chodzi o niebo nad rozgłośnią naszą, to momentami ukazywało się na nim słońce, ale na krótko raczej sprawdzają się zapowiedzi synoptyków o zachmurzeniu umiarkowanym i dużym. Miejscami dzisiaj możliwe słabe przelotne opady deszczu, temperatura maksymalna 19 do 22 stopni w regionie łódzkim. W tej chwili w Łodzi 17 stopni. Ta temperatura się utrzymuje. Nie chce być więcej. Zobaczymy, jak sytuacja się rozwinie. Wiatr umiarkowany, ale okresami dość silny w porywach do 60 km na godzinę. W nocy też może popadać. Temperatura minimalna od 11 do 13 stopni, a jutrzejsza pogoda ma być podobna do dzisiejszej. Patrycja Wojsznis teraz realizuje program, a obok mnie Piotr Bielawski. Dzień dobry.
24: Dzień dobry.
17: Ja dzisiaj starałam się słuchaczy zrelaksować, a ty będziesz zrelaksował czy pobudzał do aktywności?
24: Jedno i drugie. Mogę też tak spróbować?
17: Ależ możesz. Jak mnie pytasz o pozwolenie, to udzielam. Bardzo proszę, bardzo proszę.
24: Spróbuję znaleźć jakiś sposób, żeby to było takie relaksujące, ale i aktywne. Na przykład te zaproszenia na koncerty zawsze aktywizują, prawda?
17: Ależ oczywiście cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Piotr Bielawski zatem będzie się teraz Państwem opiekował. A ja nazywam się Anna Groblińska i mówię do usłyszenia.
25: Weekend z Radiem Łódź. Najdłuższa fala relaksu.

Pan Marek, słuchający Radio Łódź od lat, dorzucił mi ostatnio, że no, nie za często pojawiają się piękne sola gitarowe. Kiedy usłyszał taką informację podawaną przeze mnie, że codziennie o godzinie 12 w południe mamy audycję wakacyjną Muzyka na walizkach, stwierdził, że najlepiej by było zebrać te piękne sola gitarowe i stworzyć właśnie taką audycję. No te rzeczy do walizki muzyczne, czy też mówiąc wprost, Muzyka na walizkach, to jest audycja wakacyjna, mająca odnosić się do wakacji, słońca, plaży, różnych takich tematów i rzeczywiście audycja tematyczna, ale związana z tym latem i wakacjami, więc szukamy troszeczkę innego jakby oblicza muzycznego takiej godziny, natomiast to nie oznacza, pomyślałem od razu, że sola gitarowe nie mogą mieścić się w takim temacie, zwłaszcza jak to będą utwory kojarzone z tym pięknym latem. No i jeszcze na dodatek te sola gitarowe potrafią nas przenieść w czasie, a więc możemy sobie sentymentalnie wrócić, podtwarzać się takie chwile, które się wydarzyły. I od razu pomyślałem, że Bird of Paradise to jest taki utwór. To jest, nie wiem, czy nie najbardziej taki utwór ze wszystkich, które gdzieś tam w pamięci. To Snowy White tak pięknie zagrał. No ale nie tylko to solo gitarowe śni się po nocach.

Specjalnie wybrałem dłuższą koncertową wersję, przepiękną wersję. Bardzo ją lubię, muszę przyznać. Poza tym jest dłuższa, to jak dłuższy spacer po tym Paryżu. Tak można pospacerować, słysząc jeszcze takie dźwięki. Pięknie, od razu się robi. To Gary Moore, pewnie, że tak. A teraz jego syn Jack Moore sobie grywa. I obok niego Quentin Kowalski, to jest artysta z Łodzi. Inaczej się nazywa, ale na razie to pozostawmy. Jack Moore, Quentin Kowalski i Friends. W tej historii dzisiejszej audycji znakomicie się wpasuje nowe ich nagranie Love is Tender.

Jest to uderzenie, bo Love is Thunder, prawda? No, jeśli ktoś w tym brzmieniu szukał coś z Deep Purple, niech się nie zdziwi, bo tu są muzycy zespołu Deep Purple. Jako przyjaciele to w ogóle legendy, wielkie nazwiska z Uriah Heep, z zespołu z jego Osborna. Właśnie Deep Purple, no dzieje się po prostu szaleństwo. Tacy ludzie na scenie wspólnie razem i Quentin Kowalski, jak wspomniałem. W ogóle taka klasyka muzyki, takie brzmienia korzenne. Znowu powróciłem.

0: Aż zatrzymuję, kiedy śpiewają Maja Kleszcz, a gościnnie u niej tutaj Wojciech Waglewski, co było rozpoznawalne. Tak, będą zaproszenia m.in. na Didi Bridgewater, która w tym tygodniu koncertuje w Łodzi, ale wszystko po kolei. Proszę zbyt daleko nie odchodzić od swoich odbiorników.
1: Radio Łódź.
2: Autopromocja.
3: Nowym duszpasterzem środowisk twórczych archidiecezji łódzkiej został ksiądz dr Jacek Kacprzak.
4: Pierwszą noc dzisiaj nocowałem. Wczoraj jak przyjechałem, jeszcze większość mebli była na zewnątrz. Tak to wszystko jeszcze było. Ale mówię, muszę przynieść ekspres, bo jak przywiozę ekspres, to wtedy tak czuję, że tak, to jest dom.
3: O swoich pasjach, wyborach, nadziejach związanych z nowym miejscem kapłańskiej służby ksiądz Jacek Kacprzak opowie w niedzielę, 5 lipca od godziny 6:05. Zapraszam na inspirujące spotkanie Małgorzata Warzecha.
5: Oszukał cię ktoś przez telefon? Obrażają cię w sieci i nie wiesz, co możesz z tym zrobić? Rozwód i nie masz pojęcia, od czego zacząć? To nie są tematy, o których myślisz, dopóki nie staną się twoim problemem. Wtedy może być już za późno na pytania.
6: I tutaj zaczynam mieć problem adwokata, czyli nie ma jednoznacznej odpowiedzi.
5: Adwokaci z Izby Adwokackiej w Łodzi mówią wprost. Bez prawniczego żargonu, za to z konkretami, które możesz wykorzystać od zaraz. To też prawdziwe historie, które dają do myślenia.
7: Przyjdzie moja koleżanka, odbierze od ciebie pieniądze, możesz rzucić pieniądze przez balkon.
8: My nie żyjemy w Stanach Zjednoczonych, więc te setki tysięcy dolarów to tylko gwiazdy Hollywood.
5: Mecenasie jest sprawa. W czwartki o 13:40 w Radiu Łódź, a pogłębione rozmowy znajdziesz na radioloc.pl i w aplikacji mobilnej. Jakub Jędrzejewski, zapraszam.
2: Autopromocja. Reklama.
9: Jak smakuje łódzkie? Lokalnymi produktami, pasją ludzi, którzy je tworzą i spotkaniami przy wspólnym stole. Już 4 lipca od godziny 12 w hotelu Pod Klasztorze w Sulejowie festiwal Taste Łódzkie. Poczuj smak regionu. Degustacje regionalnych specjałów, pokazy kulinarne, warsztaty, strefa rodzinna, atrakcje edukacyjne oraz koncert Ani Dąbrowskiej. Nie możecie tam zabraknąć. Zaprasza Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
10: Już w najbliższy poniedziałek, 6 lipca, Radio Łódź zaprasza na pierwszy koncert cyklu Open Stage Ether Jazzu. W Patio Portu Łódź wystąpią dwie wyjątkowe łodzianki. Marta Wilk, jedna z najbardziej cenionych polskich wokalistek, oraz pianistka Marta Sobczak, które zaprezentują specjalnie przygotowany projekt muzyczny pełen emocji, improwizacji i jazzowych brzmień. Początek o godzinie 19. Nie przegap wyjątkowego wieczoru z muzyką na żywo. Więcej o tym i kolejnych koncertach w ramach cyklu na radioloc.pl. Koncert po prowadzi Piotr Bielawski. Na koncert zaprasza partner cyklu Port Łódź.
11: Rozświetl swój ogród z OBI. Teraz aż 40% rabatu na wszystkie ogrodowe lampy solarne. Taka oferta tylko do 7 lipca. Zapraszamy. OBI, ulica Szparagowa 3/5 w Łodzi. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
12: Uwaga, to nie jest zwykła promocja. To największa promocja tego roku. Piąte urodziny pracowni optycznych. Nawet 50% rabatu na komplet okularów. Tak, oprawki i szkła razem nawet o połowę taniej. A do tego bezpłatne badanie wzroku, doświadczeni styliści opraw i tysiące oprawek, w których naprawdę dobrze wyglądasz. Nie czekaj, promocja trwa tylko przez ograniczony czas. Pracownie optyczne w Łodzi, Zgierzu i Piotrkowie Trybunalskim zapraszają. Umów się na badanie wzroku na www.pracownieoptyczne.pl.
2: Po reklamie.
1: Weekend z Radiem Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
0: To może zaczniemy od koncertu niedzielnego w ramach Letniej Akademii Jazzu, familijnego. Z dziećmi można pójść, zabawić się, dzieci poznają jazz, ale no taki leciutki, delikatny, przy którym można potańczyć, poszaleć, wykrzyczeć.

wędrówka tutaj, a więc rzeczywiście dla całej rodziny. studio@radiuj.pl. Proszę się decydować szybko, bo tak naprawdę to już ostatnie te bilety na ten familijny, niedzielny koncert z udziałem Gosi Hutek. A my gramy nie tylko tak naprawdę wracając do tych korzennych brzmień, ale przede wszystkim jednak z nowościami polskimi przyszedłem, więc gramy w dalszym ciągu po polsku. A ta płyta, to tak naprawdę jej nie ma. Jak ją poznałem, czyli Karolinę Tuz, o której będę opowiadał, to była po prostu pieśniarką, poetką, autorską piosenkę tylko tworzyła. A dzisiaj proszę posłuchać.

Kiedyś taka spokojniutka z gitarką, po prostu poezja śpiewana, te sprawy. A tu proszę, zresztą inspiracji muzycznych w tym utworze odnajduję naprawdę mnóstwo. A to będzie tytułowe nagranie jej nowej płyty Wyłączam miasto i to będzie płyta, która ukaże się we wrześniu. Pan Sławek zabrał dla siebie i dla dziecka tylko dwa zaproszenia na koncert familijny, więc jeśli ktoś chciałby się wybrać w niedzielę na 16, to mam jeszcze podwójne zaproszenie. W niedzielę o 16 jest koncert familijny, wszyscy mogą się bawić razem. Jeśli ktoś z dzieckiem chce się tam pojawić, to proszę szybko pisać studio@radiuć.pl. No to jeszcze jedno nagranie z tej nowej płyty Karoliny Tus. A dlaczego zagram jeszcze jedno? Wczoraj było o falach i też w moim temacie tych utworów na walizkach znalazły się fale. Pomyślałem, że skoro to taka najdłuższa fala relaksu, to zaczniemy już ją od 12 w piątek i tak było. No a tu w tym utworze też jeszcze będzie co nieco o falach.

I takie piękne piosenki też się przypominają. No. Od jakiegoś czasu ta Beverly Craven się przypomina, nie jednej osobie, a więcej. Jest też wspomnienie jej koncertu, moje również, bo byłem wtedy i rzeczywiście to przepiękna, magiczna wręcz chwila. No szkoda, że tak, a nie inaczej tam później potoczyło się to jej życie, ale tak mi się zdaje, że zaledwie tylko kilkoma piosenkami potrafiła nas zatrzymać, ale zrobiła to niesamowicie i stąd też to wrażenie, ta pamięć, to wszystko, co powraca, a więc i też te prośby, żeby wrócić do jej piosenek. No, przemiła w ogóle Beverly Craven. Miałem okazję wtedy być na konferencji prasowej z artystką. Przemiła po prostu. Tak jak jej piosenki.

Myślałem, nie ma już sekretu, co to bym ich nie odkrył w mig. Nie wyczuł ich, nie przeczuł, choć się przyczają nie tu. Spodziewać, gdzie się zwykło ich, myślałem, niczym nie zaskoczy.

0: ciebie tam.
1: Jak się bawić, to się bawić. I wciąż jest wokół tych fal morskich, wokół wakacji, miłości, wszystkiego, co damskie i męskie, prawda? No jakoś tak od czasu do czasu ten motyw dalej wraca. Jak wczoraj zacząłem, tak dzisiaj kontynuuję. I tyle. No ale to Basia Stępniak-Wilk z nowej płyty, jeśli ktoś nawet pomyślał, że to jakiś stary tekst. Nie, nie, nie. To Basia Stępniak-Wilk na swojej nowej płycie, a gościnnie tutaj Wilku Kaczaracza, czyli człowiek z Łąki One. Tak się bawili razem w duecie, dokładnie rzecz biorąc. No to jeszcze jedna taka autorską piosenkę lubiąca. Tak jakoś w dzisiejszym zestawie jest troszeczkę takich piosenek. To i wraca motyw Grzegorza Turnała, który w tym tygodniu koncertował w Łodzi. Już miałem zagrać w ogóle którąś z piosenek, którą rzeczywiście zaprezentował w czwartek w klubie Wytwórnia, ale tu pojawiła się propozycja, by przeprowadzka się w audycji zjawiła ze względu na to, że dawno nie było, a w ogóle to jest jeszcze jakiś inny powód chęci na przeprowadzkę. Bardzo proszę.

0: jadłeś tego placka, rozsypana sól karlsbadzka. Tu bywała Zosia Czacka.
1: Stamtąd bliżej nam.
2: Gdzie?
1: Do Wacka.
0: Przeprowadzka.

0: czy znienacka?
1: Oj, z gratami się nie cacka.
0: Trzeszczy szafa, pęka tacka.
1: Uśmiech losu czy
0: zasadzka? Przeprowadzka, zapasku ci się posadzka. Przeprowadzka,
1: ktoś na oknie coś napackał. Przeprowadzka,
0: żegnaj nam ulico bracka. Witaj, nowostarogradzka. I módl się do świętego Jacka.
2: Autopromocja.
3: Uwaga, pasażerowie lotu kierunek Radiość. Londyn, Bruksela i Bergamo? A ty dokąd chciałbyś polecieć?
4: My możemy spełnić twoje marzenia. Wystarczy uważnie słuchać Radia Łódź. Od poniedziałku do piątku między 9 a 16 na naszej antenie będą pojawiać się słowa klucze. Wyłap je wszystkie i skompletuj swój radiowy bilet do podróży. W piątek wyślij zestaw haseł na adres konkurs@radiowódź.pl i zawalcz o voucher na lot dla dwóch osób. Szczegóły na radiowódź.pl. Kierunek Radiość. Słuchaj, zbieraj, leć!
5: Pakuj się i ruszaj z nami w drogę. Zapraszamy na muzyczną podróż z piosenkami, które przywołują wakacyjny klimat i wspomnienia. Codziennie inny temat i związana z nim muzyka. Piosenki na walizkach. Od poniedziałku do piątku o godzinie 12 w Radiu Łódź.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Marzysz o własnym mieszkaniu? Poznaj Zieloną Dolinę w Strykowie. Wystartował drugi etap sprzedaży nowoczesnych mieszkań o powierzchni od 47 do 76 metrów kwadratowych. Tylko 20 minut od Łodzi, w spokojnej i zielonej okolicy. Pierwszy budynek został już całkowicie wyprzedany. Nie zwlekaj! Pomożemy ci również w uzyskaniu finansowania zakupu. Więcej informacji na www.mdpdeveloper.pl. Zielona Dolina w Strykowie. Miejsce, do którego chce się wracać.
7: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy szpachlarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
8: Filmowy lipiec w kinie Helios. Zobacz, jak zabawne postaci wywołują chaos w animacji Minionki i Straszydła. Odkryj tajemnice pozornie spokojnych bohaterów w filmie Zaproszenie z gwiazdorską obsadą. Obejrzyj Vaianę w wersji aktorskiej i poznaj niezwykły świat oceanu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
2: Po reklamie.
9: Już 15 w Radiu Łódź. Wiadomości w naszym programie. W studiu pojawiła się Wiktoria Makowska.
10: Zmiany dla kierowców w centrum Łodzi. Inteligentne słupki na Piotrkowskiej zaczną działać już od najbliższego poniedziałku. Policja w Pomienicach poszukuje 17-letniego Filipa. Za chwilę szczegóły. W wiadomościach powiemy też o nowych kontenerach na odzież w jednym z miast łódzkiego. W dzień zachmurzenie duże, miejscami przelotne opady deszczu. Słupki pójdą w górę. Po kilku miesiącach opóźnień już w najbliższy poniedziałek ruszy system inteligentnych słupków na ulicy Piotrkowskiej w Łodzi. Jego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa oraz przekształcenie tej części ulicy w prawdziwy deptak. Na początek rozwiązanie zostanie uruchomione testowo na jednym z odcinków. Jak poinformował na antenie telewizji TOJA wiceprezydent Łodzi Tomasz Piotrowski, będzie to pierwszy etap wdrażania systemu.
11: Od przyszłego tygodnia startujemy z pierwszym odcinkiem z uruchomionymi słupkami. To będzie odcinek od Placu Wolności bodajże do ulicy Próchnika.
12: Już tak daleko zabraliśmy w realizacji tej idei, że powinniśmy ją dociągnąć do końca. Oczywiście pod warunkiem, że system będzie działać w 100%. No ja sam byłem świadkiem w zeszłym tygodniu, jak było testowane podnoszenie słupków i ich reakcje na samochody i muszę przyznać, że to wyglądało w miarę sprawnie.
10: Dodaje łódzki radny Marcin Chęcz, przewodniczący Komisji Transportu i Ruchu Drogowego Rady Miejskiej w Łodzi. Realizacja inwestycji kosztowała blisko 6 milionów złotych.
4: Więcej na radiowłodzi.pl.
10: Policjanci z Pabianic poszukują 17-letniego Filipa Wilka. Nastolatek wyszedł z domu 2 lipca około godziny 21 i do tej pory nie nawiązał żadnego kontaktu z rodziną. Miejsce jego aktualnego pobytu nie jest znane. Zaginiony ma około 180 cm wzrostu, szczupłą sylwetkę, ciemnobrązowe włosy oraz brązowe oczy. W chwili zaginięcia chłopak ubrany był w czarną koszulkę, czarne, krótkie spodenki jeansowe sięgające za kolano oraz klapki japonki. Policja apeluje do wszystkich, którzy mogą pomóc w ustaleniu miejsca pobytu nastolatka lub mają informacje o jego losie. Można się zgłaszać do pabianickiej policji albo dzwonić na 112. Premier zabiera głos w sprawie sytuacji w służbie zdrowia i zapowiada zdecydowane działania. Donald Tusk chce do zera wyeliminować patologię ujawnioną aferą w Szpitalu Południowym. Przypomnijmy, cały skandal wybuchł po ujawnieniu kontrowersji wokół jednego z młodych lekarzy, który w ciągu roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Sprawa szybko wyszła poza kwestie finansowe i dotknęła bezpieczeństwa pacjentów. Donald Tusk do wtorku czeka na całościowe rozwiązania od ministry zdrowia i NFZ-u, jak uzdrowić system.
13: Dla premiera Donalda Tuska najważniejsze jest to, aby wyeliminować zwyrodnienia w systemie ochrony zdrowia całkowicie. I dlatego szef rządu chce, aby zniknęła praktyka tworzenia saloników VIP, a także tak zwanych zeszytów, gdzie wpisuje się nazwiska osób, które mają być przyjęte do specjalisty wcześniej lub poza kolejnością.
14: To zjawisko musi zniknąć. Dostęp do usług medycznych w publicznej ochronie zdrowia powinien być równy i nie ma żadnego znaczenia, o jakie znajomości chodzi, czy to są polityczne, rodzinne, celebryckie.
13: Jednym z rozwiązań, na które czeka szef rządu, jest m.in. zakończenie prac nad e-rejestracją. To, zdaniem Donalda Tuska, pozwoli na wiedzę, gdzie dochodzi do nadużyć. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
10: Donald Tusk chce, by prace w tej sprawie przyspieszyły, a system obowiązywał najpóźniej do końca roku. Nowe kontenery na zużyte ubrania pojawiły się w Pabianicach. Pojemniki stoją przy szkołach podstawowych, przedszkolach i innych miejskich obiektach. A więcej na ten temat wie nasz reporter Sebastian Dziuda.
15: O planach postawienia takich kontenerów w Pabianicach informowaliśmy w maju tego roku. Od 30 czerwca Pabianiczanie mogą już korzystać z 12 pojemników rozmieszczonych po całym mieście, a w najbliższym czasie pojawią się jeszcze 4 kolejne, mówi Aneta Klimek z Urzędu Miejskiego w Pabianicach.
16: Pojemniki są w kolorze szarym, oznaczone logo budżetu obywatelskiego i można tam rzucać zużyte odpady tekstylne albo jak dotąd oddawać do przoku.
15: Poza tym w 14 lokalizacjach w mieście postawiono 34 zielone kontenery na odzież nadającą się do ponownego użytku. Sebastian Dziuda, Radio Łódź.
10: Ubrania przekazywane do ponownego użycia powinny być czyste i niezniszczone. Wszystkie miejsca, w których znajdują się nowe kontenery na zużytą odzież, dostępne są na naszej stronie radiołódź.pl. A kolejne wiadomości o 16.
9: Na razie z tym zachmurzeniem może nie jest źle, ale ma być duże, miejscami słabe przelotne opady deszczu. Temperatura w tej chwili w naszym regionie od 19 do powiedzmy 21 stopni, 22 może być maksymalnie. Dość silny wiatr może się pojawić w porywach do 60 km na godzinę. Pod wieczór będzie jednak już słabszy, północno-zachodni i zachodni.
4: Weekend z Radiem Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
9: To relaksujemy się w dalszym ciągu. Piotr Bielawski, zapraszam. Jesteśmy razem do 16. Mój piękny głos zaśpiewa.

Sienna Spiro. Piękna, nowa jej piosenka. A będzie więcej, jak sama powiedziała, gdzieś te melodie ją prowadzą. Tak do końca nie wie, w jakim kierunku, ale będzie śpiewać każdą kolejną piosenkę, tworząc tą swoją historię. Jest coś spójnego w tej historii już, biorąc pod uwagę te piosenki, które zaśpiewała, to czekam na kolejne. No właśnie, o pięknych głosach możemy mówić. Didi Bridgewater przyjeżdża, w czwartek zagra koncert na Letniej Akademii Jazzu. Myślę, że ci, którzy interesują się piosenką, nie tylko jazzową, bo Didi Bridgewater już dawno nie tylko jazzem się zajmuje, to znają to nazwisko. Niektórzy nawet byli na jej koncercie, bo to nie pierwsza wizyta Didi w Polsce. No i jest koncert o godzinie 19 podczas Letniej Akademii Jazzu. Didi Bridgewater to jest, wydaje mi się, kluczowy moment w ogóle tegorocznej Letniej Akademii Jazzu. To za moment będę rozdawał zaproszenia. Proszę się przygotować właściwie z jakiejś takiej podstawowej wiedzy na temat tej artystki. Przyda się na pewno. A u nas Paloma Faith.

Teraz dużo się mówi o 20-leciu Dominiki Gawędy w zespole Blue Cafe. Gdyby ktoś mnie spytał, z jakim nagraniem, z jakim momentem najbardziej kojarzę to jej bycie w tym zespole, poza ciągłością tego bycia, to był właśnie ten moment. Nie wiem, czy to w ogóle nie najpiękniejsza kompozycja, jaka się zdarzyła w tym zespole, to taka swoją drogą. I lubię wracać do tej płyty, do tych chwil, do tamtych czasów. Jest oczywiście dla każdego jakby inny okres ważny w historii Blue Cafe i różne przeboje. Ten utwór Four Seasons pewnie aż takim wielkim przebojem nie był, ale jak dla mnie to jest magiczna chwila.

Tak dziewczyny śpiewają, jeżdżąc po kraju, bo to Babie Lach, to trasa trwa. Natalia Grosiak, Bela i Katia na czele tej formacji Babiego Lata. Wymiennie wielu artystów w każdym mieście, gdzie się pojawiają ktoś inny na tej scenie. To taka alternatywa dla męskiego grania i tyle, o czym Państwo bardzo dobrze wiedzą. A Natalia Grosiak już niebawem ze swoją solową płytą i kolejna piosenka z tej płyty.

0: Gdyby ktoś się pytał, no przyjdzie czas, to się Natalię spyta. Na razie pytam Państwa, bo mam zaproszenia na koncert genialnej Didi Bridgewater. W czwartek o godzinie 19 w klubie Wytwórnia. Zagrała kiedyś Billie Holiday w pewnym filmie. Proszę powiedzieć, jaki jest tytuł tego filmu. studio@radiocz.pl
1: Radio Łódź.
2: Reklama.
1: W wakacje nie ma nudy.
3: Jest mikrofon, zabawa i sport.
1: Akademia Młodego Radiowca w Radiu Łódź zaprasza dzieci na wyjątkowe półkolonie. Rozmowy, nagrania i moc niespodzianek. Tu każde dziecko może poczuć się jak prawdziwy dziennikarz. Liczba miejsc ograniczona. Szczegóły i zapisy na radiołódź.pl/Akademia Młodego Radiowca.
4: Filmowy lipiec w kinie Helios. Zobacz, jak zabawne postaci wywołują chaos w animacji Minionki i Straszydła. Odkryj tajemnice pozornie spokojnych bohaterów w filmie Zaproszenie z gwiazdorską obsadą. Obejrzyj Vaianę w wersji aktorskiej i poznaj niezwykły świat oceanu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
2: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
5: Nazywam się Adam Zieliński, Łona. Jestem muzykiem, prawnikiem, ale też obywatelem. Dlatego zależy mi, by prawda była głośniejsza niż półprawdy i byśmy nie dawali sobą manipulować.
6: Cześć, tu Kasia Lins, obywatelka Polski, która tworzy muzykę. Zależy mi, aby kobiety mogły o sobie decydować bez strachu. Skomponujmy społeczeństwo, które mówi własnym głosem i rozumie zagrożenia.
5: Wspieraj Fundusz Obywatelski i organizacje wzmacniające prawa obywateli czy walczące z dezinformacją.
6: Więcej na funduszobywatelski.pl.
1: Na właściwych torach od 1981 roku. Tak działa Klub Miłośników Starych Tramwajów w Łodzi. Ratujemy historię łódzkiej komunikacji miejskiej i przywracamy do życia zabytkowe pojazdy. W naszej kolekcji jest ponad 40 historycznych tramwajów. Wśród nich najstarszy łódzki wagon z 1898 roku. W zajezdni muzealnej Brus tworzymy społeczne Muzeum Komunikacji. A latem nasze tramwaje znów ruszają na ulicę w ramach łódzkich linii turystycznych. Więcej na kmst.pl oraz Facebooku i Instagramie.
2: Ogłoszenie społeczne.
7: Najdłuższa fala relaksu.
0: Ojej, aleś Państwo rzucili na te zaproszenia z poprawnymi odpowiedziami. Jakoś tak posprawdzam wszystko dokładnie, dobrze? To jeszcze chwilka, moment. Jutro nowa audycja w naszym programie o godzinie 14. Najpierw bliskie spotkania z radiowcami, czyli z moimi koleżankami i kolegami. Przez godzinkę będą mówić o sobie, będą o swoich pasjach opowiadać, swoją muzykę może nawet grać. A w drugiej części od 15 do 16 bliskie spotkania z gwiazdami? Niekoniecznie. To mogą być bardzo ciekawe postacie, które warto poznać, bo może będą gwiazdami. No i na takie spotkania będę zapraszał. Może nie tylko ja, ale jutro zapraszam ja akurat na rozmowę z Wojtkiem Baranowskim. Zaczął podpisywać swoje płyty nie jako Baranowski przez V, ale jako Wojciech Baranowski. To duża zmiana. No i jest podyktowana czymś, co się wydarzyło w jego życiu, o tym też będziemy mówić, ale też pociąga za sobą zmiany, także artystyczne. I o tym także będzie. No to będzie bardzo szczera rozmowa. Nie ukrywam, że już zarejestrowana. Bardzo szczera rozmowa, bez jakiegoś lukrowania. O te po prostu jak jest, tak jest. I tyle. Zapraszam. Jutro 15.16. Wojciech Baranowski.

0: jest twoje, wróć. I dobrze wykorzystaj to, czego nie możesz kupić.
1: Radio Łódź. W każdej chwili.

Fajne rycerzyki. Fajne rycerzyki, naprawdę. Tak jakby w powietrzu ten horyzont się rozmywał. Jakaś taka historia, jak bajeczka, a rzeczy prawdziwe. Wrócę do Didi Bridgewater i konkursu, bo pula biletów na jej koncert już rozdana w dzisiejszym programie, co nie oznacza, że koniec z rozdawnictwem, jeśli chodzi o Didi Bridgewater. Rozdawnictwem to duże słowo. Z konkursami. Każdy będzie miał jeszcze szansę wygrać, chociażby w poniedziałek po 21 w audycji Okolice Jazzu, a może jeszcze we wtorek czy w środę, bo w czwartek Didi Bridgewater w klubie Wytwórnia o godzinie 19. Pytałem o film, w którym gra rolę Billie Holiday, oczywiście, że to Lady Day, z 1986 roku. Właściwie wszyscy chyba z poprawnymi odpowiedziami. Tak czy inaczej, cztery osoby, pan Darek, właśnie, dwóch panów Darków akurat, pani Katarzyna, pan Witold przede wszystkim, a nie, pięcioro, tak. Aż jeszcze raz policzę, bo to była pula i powinno się zgadzać wszystko. Pani Ewa, już sprawdzamy. Pan Witold, to się wszystko zgadza. Pani Katarzyna, czyli trzy. No, teraz mi się zgadza, jest pięć. Dariusz. Bardzo proszę. Pięć podwójnych zaproszeń. Jak powiedziałem, jeszcze w niektórych audycjach będą Państwo mogli usłyszeć hasło koncert Didi Bridgewater. Mam bilety, mam pytanie konkursowe, więc proszę uważać. Na pewno w poniedziałek po 21 w audycji Okolice Jazzu. No, to w ogóle będzie przedziwna audycja, bo z drugiej strony już będziemy po pierwszym koncercie z kolei naszej radiowej akcji koncertowej, bo jazz będzie grał. Oj, będzie grał. Przez cały lipiec i sierpień będzie grał w poniedziałki o godzinie 19:00. Open Stage Eter Jazzu w Porcie Łódź, tam w patio. Będziemy się spotykać i w najbliższy poniedziałek to Marta Wilk z Łódzkiej Akademii Muzycznej ze specjalnym projektem, czyli piosenkami Agnieszki Osieckiej, które będzie śpiewać, a grać jej będzie Marta Sobczak, też związana z Akademią Muzyczną i też związana w ogóle z Łodzią, a więc łódzki akcent. No, cieszę się, że tych łódzkich akcentów kilka będzie podczas tej serii. To od razu dopowiem, że Marek Kądziela, następny łódzki taki akcent, kolejny poniedziałek 13. Janiak Trio, następny łódzki akcent 20 lipca, a później no goście, i to z daleka nawet, Tłusty Majonez, oni akurat z Warszawy, więc może nie mają tak daleko, ale Late Night Poems, to jest projekt z Rzeszowa i Krakowa, przyjadą zagrać swoją muzykę, jak twierdzą, po raz pierwszy w ogóle zagrają koncert w Łodzi. To będzie 27 lipca, przerwa i znowu będziemy się spotykać sierpniowo 10. Krzemiński Janiak, następny duet, to będzie Trąbka plus Hammond i to jest łódzki akcent. Muzozoik 24, ostatni łódzki akcent, ale tutaj także podwójny koncert. Irek Głyk z kolei się pojawi, zagra solo na wibrafonie. Ciekawą rzecz stworzył, mieli Państwo okazję słuchać tej muzyki, bo zagrałem. Te efekty elektroniczne powodują, że ten wibrafon naprawdę całe historie wręcz opowiada. Całe historie. Jest zresztą wywiad z Irkiem na stronie radio.łódź.pl Okolice Jazzu. Z Muzozoik też, albo z poprzednimi artystami. Tam znajdą Państwo te wywiady. No i na zakończenie 31 sierpnia, kiedy już powoli będziemy witać rok szkolny, Patrycja Zarychta, także związana z łódzką uczelnią, bo uczy tutaj śpiewania, a ona już przyjedzie właściwie ze swoimi nowymi piosenkami, nawet bym powiedział przedpremierowymi. Tak to się nam układa. To zapraszam, od najbliższego poniedziałku widzimy się w Porcie Łódź o godzinie 19:00.

0: I trochę chilloutu, skoro już to taka najdłuższa fala relaksu. Ciekawe, jak się relaksują tam, gdzie jest Sebastian.
1: Partnerem relacji ze studia plenerowego jest Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim.
2: Dzień dobry z Epicentrum Festival, czyli ze święta Aleksandrowa Łódzkiego. Sebastian Dziuda, kłaniam się i witamy z Centrum Wydarzeń, bo właściwie do tego nawiązuje nazwa tego wydarzenia. Jesteśmy w Centrum Polski i przed nami pozytywne muzyczne wstrząsy. O tym, kto zagra na tym wydarzeniu i jeszcze za chwilkę powiemy. Póki co informujemy, że jesteśmy na stadionie imienia Włodzimierza Smolarka, to jest ulica 11 listopada 98 i póki co dużo zajęć sportowych. Dmuchańce, park linowy i wszelkiego rodzaju animacje dla młodszych i starszych. Jest tutaj koło mnie też bitwa wodna, więc atrakcje dla rodzin z dziećmi, tego typu wydarzeń nie brakuje. Oczywiście do dyspozycji są stoiska gastronomiczne dla głodnych i spragnionych nie tylko koncertowych wrażeń. Oczywiście też mnóstwo stoisk, m.in. Miejskiego Domu Kultury, Koło Gospodyń Wiejskich, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Jest też stoisko Biblioteki Publicznej i Starostwa Powiatowego w Zgierzu. Dużo tego, ale też jest nasze stoisko. Jest stoisko Radia Łódź, bardzo widoczne, pomarańczowe, dosłownie naprzeciwko tej największej sceny. I co my tu robimy? O tym opowie Sara. Cześć.
3: Cześć.
2: No właśnie, czym się tutaj zajmujemy? Czego można, co można doświadczyć, co można zobaczyć tutaj na naszym stoisku?
3: My tutaj mamy atrakcje dla całych rodzin, dla dorosłych, dla dzieci. Mamy przede wszystkim malowanie buziek. Myślę, że to jest taka największa atrakcja dzisiejszego naszego stoiska. Już przyjęłyśmy tutaj z koleżanką, myślę, dziesiątki dzieci. Wszystkie wychodzą uśmiechnięte. Malujemy jednorożce, malujemy kotki, liski, spidermeny, a nawet pająki. Więc niektórzy chcą naprawdę być strasznie przerażający, chcą straszyć i swoje mamy, i siostry, i nawet babcie, słyszałam. Ale oprócz tego mamy konkursy, rzucanie do celu, piłki i mamy do wygrania wtedy nasze radiowe gadżety, więc zapraszamy wszystkich, i dorosłych, i dzieci.
2: Jakie to są gadżety?
3: Smyczki, długopisy, balony, piłki. Więc dużo, dużo naprawdę fajnych rzeczy, które się przydadzą w wakacje, myślę.
2: Powiedz jeszcze, jakie zwierzątka mają największe branie?
3: Najwięcej kotków i lisków zrobiłyśmy dzisiaj.
2: Przypominamy, że nasze stoisko jest do godziny 19, ale tak naprawdę o tej porze, godzinę wcześniej właściwie, bo o 18 rozpoczynają się koncerty. Koncerty polskich gwiazd, polskich artystów. I kto wystąpi na głównej scenie? O 18 rozpoczyna Kasia Cerekwicka, następnie 19.30 duet Smolik i Kay Fox. O 21.00 gwiazda wieczoru. Jeszcze tydzień temu grał z Dawidem Podsiadłą na Stadionie Narodowym w Warszawie. Dziś w Aleksandrowie Łódzkim będzie grał dla Aleksandrowian. Oczywiście mowa o Krzysztofie Zalewskim. Zamknie całą imprezę Kukon, czyli tutaj reprezentacja rapowa. 22.45 wychodzi na scenę, a już tak na sam koniec, można powiedzieć, że w formie takiego afteru, Electric Night Fever, czyli duet Cats and Dogs, elektroniczna zabawa do nocy. Tak jak mówiłem, Epicentrum Festival w Aleksandrowie Łódzkim. My tutaj jesteśmy, jest pięknie, jest bardzo dobra pogoda, nieco wiecznie, to prawda, natomiast opadów deszczu na dzisiaj nie przewidujemy. Jest świetna atmosfera. Dopiero to całe wydarzenie się rozkręca. Tak jak powiedziałem, jeszcze koncerty przed nami, dopiero ludzie się schodzą, ale póki co taka piknikowa, sympatyczna atmosfera nam towarzyszy. Do godziny 19 jest nasze stoisko, a my jeszcze będziemy słyszeć się właśnie z Aleksandrowa na 10 minut przed godziną 16, 17 i 18, więc nie odchodźcie od radioodbiorników. No i jeżeli macie Państwo wolny weekend, wolny sobotni wieczór, no to oczywiście Aleksandrów i Epicentrum Festival się poleca. Jesteśmy z naszym stoiskiem, bez problemu nas znajdziecie, a ja oddaję tymczasem głos do studia.
0: Sebastian Dziuda opowiada, co się tam dzieje, i Sebastian, baw się dobrze.
1: Partnerem relacji ze studia plenerowego był Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim.

To jest Kasia Cerekwiska właśnie, która wystąpi w Aleksandrowie. Będzie się działo, bo po niej kolejne koncerty, ale ona zaczyna w ogóle całe to dzisiejsze przedstawienie i pomyślałem, dawno jej nie było. To niech zabrzmi, niech nam też zaśpiewa. Jeśli mają Państwo czas, to rzeczywiście do Aleksandrowa warto się wybrać. Piotr Bielawski, to już pięknie dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Jutro o 15 na spotkanie z Baranowskim zapraszam.

0: Autopromocja.
1: Zanim klikniesz, jedna wiadomość, jeden telefon, jeden klik. Czasem tyle wystarczy, by stracić pieniądze albo prywatność. To audycja o cyberzagrożeniach, oszustwach internetowych i sposobach, dzięki którym można skutecznie się przed nimi bronić. W każdy poniedziałek o 13.40 na antenie Radio Łódź i w każdej chwili w serwisie Spotify i na naszej stronie radioloc.pl.
2: Zapraszam, Daniel Markiewicz.
3: Trzeszczy, niekiedy skacze i dźwięk nie zawsze jest idealny, a jednak mamy do czynienia z fenomenem.
4: Bo nie chodzi o dźwięk, ale o rytuał. Wybierasz płytę, kładziesz ją na talerz, opuszczasz igłę i nagle muzyka żyje.
3: Te trzaski na wstępie, tak jakby ktoś szeptał: skup się, posłuchaj uważniej.
4: No właśnie, bo winyle pozwalają słuchać, a nie tylko słyszeć.
1: Veni, vidi, viny. Zawsze w niedzielę o 20:00.
4: Bartosz Florczak,
3: Marcin Tercjak,
4: zapraszamy.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Jak smakuje łódzkie? Lokalnymi produktami, pasją ludzi, którzy je tworzą i spotkaniami przy wspólnym stole. Już 4 lipca od godziny 12 w hotelu Pod Klasztorze w Sulejowie festiwal Taste Łódzkie. Poczuj smak regionu. Degustacje regionalnych specjałów, pokazy kulinarne, warsztaty, strefa rodzinna, atrakcje edukacyjne oraz koncert Ani Dąbrowskiej. Nie możecie tam zabraknąć. Zaprasza Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Filmowy lipiec w kinie Helios. Zobacz, jak zabawne postaci wywołują chaos w animacji Minionki i Straszydła. Odkryj tajemnice pozornie spokojnych bohaterów w filmie Zaproszenie z gwiazdorską obsadą. Obejrzyj Vaianę w wersji aktorskiej i poznaj niezwykły świat oceanu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
0: Po reklamie.
8: Tu Radio Łódź, jest 16. Wiktoria Makowska, zapraszam na wiadomości. Groźny wypadek między Sulejowem a Piotrkowem. Są spore utrudnienia dla kierowców. MKS Łódź wygrał dzisiejszy sparing. Znamy szczegóły tego spotkania. W Pradze powstał jeden z najdłuższych murali w Europie. W dzień zachmurzenie duże, miejscami przelotne opady deszczu. Uwaga kierowcy! Na trasie łączącej Sulejów i Piotrków Trybunalski doszło do groźnie wyglądającego wypadku drogowego. Na drodze krajowej 74 wciąż występują utrudnienia, a na miejscu jest nasz reporter Adam Łużyński.
9: Przed godziną 15 w miejscowości Poniatów na krajowej 74 zderzyły się dwa auta osobowe. W wyniku wypadku poszkodowana została kobieta kierująca jednym z samochodów. Osoby znajdujące się obok pomogły się jej wydostać i udzieliły jej pierwszej pomocy. Jeden z samochodów przewrócił się na bok. Drugi stoi normalnie, ale tylko na trzech kołach, bo jedno z nich zostało wyrwane w czasie kolizji. Oba pojazdy raczej nie będą nadawały się do dalszego użytkowania. Służby ustalają dokładne okoliczności tego wypadku. Świadkowie zdarzenia mówią, że najprawdopodobniej mogło dojść do zderzenia czołowego.
8: Z miejsca zdarzenia relacjonował Adam Łużyński. Dziękujemy. Na miejsce dotarli już ratownicy i strażacy, którzy zabezpieczają drogę. Z powodu wypadku ruch na krajowej 74 cały czas może być utrudniony, a zdjęcia są już na radiołódź.pl. Przy dworcu kolejowym w Tomaszowie Mazowieckim powstanie kolejny parking. Obecny, oddany do użytku zaledwie rok temu i liczący ponad 80 miejsc, niemal każdego dnia zapełnia się do ostatniego. Coraz więcej mieszkańców zostawia tam samochody i przesiada się do pociągów, głównie w kierunku Łodzi. Rafał Wilgusiak z Polskich Linii Kolejowych przekazał Radiu Łódź, że rozpoczęły się przygotowania do rozbudowy infrastruktury przy stacji.
10: Konieczne jest m.in. opracowanie koncepcji parkingu, zabezpieczenie finansowania, przeprowadzenie postępowania przetargowego, wyłonienie zamówienie wykonawcy, który przygotuje dokumentację projektową oraz uzyska niezbędne decyzje i pozwolenia administracyjne.
8: Na razie nie wiadomo jeszcze, ile nowych miejsc postojowych powstanie, ani kiedy parking zostanie oddany do użytku.
1: Więcej na radiołódź.pl.
8: Piłkarze ŁKS Łódź rozegrali drugi letni sparing. Tym razem pokonali Radomiaka Radom i zadowoleni mogą wracać do Łodzi. A szczegóły tego spotkania ma dla nas Robert Zwoliński.
11: Mecz z Radomiakiem Radom to było zamknięcie tygodniowego zgrupowania w Busku-Zdroju. Piłkarze ŁKS-u ciężko tam trenowali, a w drodze powrotnej zawitali do Radomia. Spotkanie z ekstraklasowym Radomiakiem ŁKS-iacy, którzy grają w pierwszej lidze, rozpoczęli znakomicie. Już w pierwszej minucie na listę strzelców wpisał się Fabian Olejniczak. Po 10 minutach było 2-0 dla Łodzian, a gola strzelił drugi Fabian z ataku ŁKS-u, Fabian Piasecki. Od pierwszej minuty w bramce biało-czerwono-białych wystąpił dzisiaj Damian Węglarz, którego zabrakło ostatnio i wtedy ŁKS przegrał sparing z Dynamem Bukareszt 0-4. Tym razem Łodzianie wygrali, choć nie do zera. Radomianie zdobyli honorową bramkę w 80 minucie. Niepokoić może tylko kontuzja Dominika Sokoła, a przed Łodzianami jeszcze dwa sparingi.
8: Relacjonował Robert Zwoliński. W najbliższym meczu ŁKS zagra z Unią Skierniewice, która przegrała dzisiaj z Pogonią Grodzisk Mazowiecki, a przed nami jeszcze sparing Widzewa Łódź. Betonowy mur zamienił się w jedną z największych galerii street artu w Europie. W Pradze przy udziale 30 artystów z Czech i zagranicy powstało monumentalne malowidło o długości ponad 700 metrów.
12: Każdy z twórców przygotował własny fragment dzieła, jednak wszystkie części tworzą spójną kompozycję pod wspólnym hasłem Piękno miasta w ruchu. Namalowałem postać z motywem kwiatowym. Nie chciałem pokazywać ruchu jako pośpiechu czy szybkości, bo ruch może być też spokojny i powolny. W mieście warto czasem zwolnić, zatrzymać się na chwilę. Do takiej refleksji ma zachęcać moja praca, powiedział mi irlandzki twórca Emik. Punktem wyjścia mojej pracy byli ludzie. Nie chciałem przedstawiać architektury. Namalowałem parę tańczącą nocą w świetle ulicznych latarni. Chciałem pokazać, że istotą ruchu w mieście są przede wszystkim żyjący w nim ludzie, wyjaśnił francuski artysta streetartowy Smoka. Wśród zagranicznych twórców zaproszonych do projektu znalazł się również Polak Maciej Kreda. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
8: W tej godzinie w wiadomościach Radia Łódź to wszystko. Na kolejne zapraszam o 17, ale przed nami jeszcze prognoza pogody. A to dzisiaj mało letnia tak naprawdę. Aktualnie na termometrach w Łodzi 22 stopnie, w regionie może być maksymalnie do 23, ale to już raczej o tej porze chyba się nie powinno wydarzyć, no może gdzieniegdzie. Wieczorem zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami możliwe słabe przelotne opady deszczu, wiatr umiarkowany, okresami dość silny w porywach nawet do 60 km na godzinę. On będzie słabł dopiero pod wieczór, a wieje z kierunków północno-zachodniego i zachodniego. W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, głównie w drugiej połowie nocy i nad ranem miejscami nadal możliwe słabe przelotne opady deszczu, a to oznacza, że drogi mogą być śliskie, dlatego kierowców apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności. A w nocy temperatura minimalna od 11 do 13 stopni, ale wiatr za to słaby.

0: Agata i film.
1: Sobotnie wakacyjne popołudnia w Radiu Łódź spędzamy w kinie. Agata Gwizdała-Malik, kłaniam się i zapraszam więc na ten nietypowy, bo przecież radiowy seans. Do godziny 18 on potrwa i mam nadzieję, że Państwo będą mi towarzyszyć. No dziś oczywiście, skoro są wakacje, to będziemy także sporo podróżować. Jak na pewno już Państwo wiecie, w Aleksandrowie Łódzkim trwa festiwal Epicentrum i tam na miejscu jest także nasze specjalne plenerowe studio. To oznacza nie tylko atrakcje na miejscu, ale także relacje na bieżąco naszych dziennikarzy, naszych reporterów. Takich też nie zabraknie w programie Agata i Film. I świetnie się dzisiaj składa, że właśnie tam gościmy z wakacyjną propozycją od Radia Łódź, bowiem w ramach wakacyjnego cyklu w naszym filmowym programie, czyli filmowe wakacje w regionie łódzkim, dziś właśnie polecajka z Aleksandrowa Łódzkiego. Co tam się kręciło, jakim szlakiem można to miasto zwiedzić, będziemy podpowiadać na pewno, chociaż jeżeli Państwo mają jakieś pomysły, to proszę koniecznie pisać. a.gwizdala@radiołódź.pl Co tam się w Aleksandrowie Łódzkim kręciło, a kręcił się taki no świetny, ponadczasowy i wielki tak naprawdę serial w historii polskiego kina i serialu właśnie, ale to między innymi, bo nie tylko ten tytuł. Skoro mamy wakacje, to musiała już ruszyć Polówka, czyli letni festiwal filmowy TME Polówka. Tak też się stało. Oficjalne otwarcie to był ostatni wtorek, czyli 30 czerwca. Bardzo charakterystyczne miejsce dla tego festiwalu, bowiem Park na Zdrowiu. Tam też wszystko zaczęło się w 2008 roku, bo wtedy właśnie początek Polówki w Łodzi, która trwa z sukcesem do dziś, no w przyszłym roku jubileusz 20-lecia. Spotkamy się więc z organizatorem tego festiwalu, by porozmawiać o tym, co w tym roku, to znaczy co, gdzie i kiedy, tak można powiedzieć, bo lokalizacji jest bardzo dużo, pokazów filmowych i sekcji także. Więc to zdanie pod tytułem każdy znajdzie coś dla siebie w tym przypadku naprawdę ma sens. Szczegóły już niebawem w naszym programie, ale powiemy też o tym, co będzie się dziać w Łodzi Filmowej w najbliższych miesiącach, bowiem poznaliśmy tytuły filmów, które otrzymały dofinansowanie z Łódź Film Commission, z Łódzkiego Funduszu Filmowego, a to oznacza, że ekipy filmowe właśnie z tych konkretnych produkcji będzie można spotkać w Łodzi, a wśród tych, którzy będą kręcić, jest Piotr Trzaskalski, także wielki twórca, który dla Łodzi Filmowej znaczy wiele. Jeżeli Państwo pamiętają sukces filmu Edi, to już wiecie oczywiście dlaczego i co nowego przygotował z Łodzią w tle. O tym też oczywiście powiemy, ale nie tylko. Będzie też o pasji młodych ludzi, którzy marzą o tym, by zostać aktorami, ale mają bardzo silną konkurencję. To tak w skrócie. Plan na dziś. Do godziny 18 zostańcie Państwo z nami.

0: A nasze filmowe spotkanie z cyklu Agata i film w Radiu Łódź rozpoczęliśmy od Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. To jest piosenka, która promuje także najnowszą część przygód Toy Story, czyli Toy Story 5. Już piąta część. Ja pamiętam ten film jeszcze ze swojego dzieciństwa i mimo upływu lat, wciąż kolejne serie powstają. I co ciekawe, cieszą się bardzo dużą popularnością, bo tak naprawdę Toy Story 5 utrzymuje się na czele box office'u i jest to absolutnie rekordowy wynik dla całej serii w ogóle. Globalnie ten film zarobił już blisko 590 milionów dolarów i jak na razie jest szóstą najlepiej zarabiającą premierą tego roku. No a bilans finansowy będzie na pewno rósł. W Polsce także film cieszy się sporą popularnością. Oczywiście wokół niego zbudowano też znów cały rynek produktów marketingowych, które podobno wyprzedają się ze sklepów w tempie ekspresowym. No to jest rekord na pewno. Będziemy śledzić, co dalej z tą serią. Natomiast będziemy także śledzić to, co dzieje się w Łódzkiej Szkole Filmowej, konkretnie na Wydziale Aktorskim, bo kiedy większość młodych ludzi dziś cieszy się wakacjami, to ci młodzi ludzie starają się zrealizować swoje największe marzenie, czyli to, by studiować właśnie na Wydziale Aktorskim Łódzkiej Szkoły Filmowej. Jak wiemy, od lat jest to wydział niezwykle oblegany, pod tym względem niezwykle prestiżowy. W tym roku 1000 kandydatów zgłosiło się do pierwszego etapu, co oznacza, że mamy ponad 50 osób na jedno miejsce. Pierwszy etap to jest, można powiedzieć, takie pokłosie pandemii, czyli popularne self-tape'y, które już na stałe wpisały się w branżę filmową, nie tylko jeśli chodzi o to, kiedy młodzi ludzie starają się o przyjęcie na studia, ale już potem pierwsze etapy castingów przy profesjonalnych produkcjach to są właśnie tak zwane self-tape'y. Te self-tape'y zostały przejrzane przez komisję egzaminacyjną, no i do drugiego etapu wybrano już określoną liczbę osób, a to już jest spotkanie na żywo w szkole, na miejscu przy ulicy Targowej i kilka zadań do wykonania. Posłuchajmy dziekana Wydziału Aktorskiego, profesora Piotra Seweryńskiego.
1: No w tym roku jest rzeczywiście bardzo wiele chętnych. Jak zresztą, no, pewnie co roku tak jest, ale w tym roku rzeczywiście spora grupa się zgłosiła. No i staramy się wybrać tych, którzy mają szansę być w trzecim, a może właśnie w efekcie dostać się na uczelnię.
2: Nazywam się Zofia Ciszewska. Jestem z Radomska. W sumie powodów jest wiele, ale głównie dlatego, że marzę o tym od dziecka. I w ogóle jak byłam dzieckiem, to chciałam wykonywać wiele zawodów, a w sumie tak stwierdziłam, że będąc aktorem mogę się wcielać w każdy z nich i mogę się też wcielać w role i w postaci, które, no, w których już nigdy nie będę królową średniowieczną. A w tym zawodzie mogę, więc to jest tak szeroko, cały czas się coś zmienia, mogę być cały czas kimś innym i to mi się najbardziej w tym zawodzie podoba.
1: Wiersz, prozę i piosenkę z akompaniamentem, to są bardzo różnorodne piosenki, od kabaretu starszych panów po, nie wiem, po manam na przykład czasami również, więc takie szerokie dosyć spektrum. Mówią fragmenty prozy współczesnej, klasycznej, wiersza klasycznego, współczesnego, monologi, więc taki też dosyć szeroki repertuar, który daje im szansę pokazania swoich predyspozycji, umiejętności, możliwości.
2: Mój brat jest aktorem. W ogóle moi bracia wkręcili mnie w chodzenie do Miejskiego Domu Kultury w Radomsku i tam chodziliśmy na zajęcia teatralne. Później gdzieś tam chodziłam do szkół muzycznych. No i jestem tu, gdzie jestem.
1: No, oczywiście są osoby, które są bardzo interesujące, z tego się zawsze cieszymy, bo wiemy, widzimy w nich szansę na ciekawych aktorów, aktorki. Już jest kilkoro kandydatów, którzy zostali przepuszczeni do trzeciego etapu i liczymy na nich tam również. Trzeci etap, czyli filmowanie aktora, zdjęcia filmowe, rozmowy kwalifikacyjne. W ramach tych rozmów sprawdzamy też ich jakąś taką szeroką wiedzę dotyczącą kultury, dotyczącą wiedzy takiej, no, humanistycznej, ale też i prowadzimy rozmowy, mówiąc szeroko, o życiu, żeby ich trochę poznać. Jest też sprawdzian dotyczący wymowy, impostacji, takie konsultacje. w ciągu których też możemy się zorientować, czy nie ma jakichś takich kłopotów właśnie słuchowych, muzycznych, no i przede wszystkim z aparatem mowy, bo to jest, no wiadomo, że bardzo, bardzo ważna sprawa w zawodzie aktora. Potem odbywają się warsztaty aktorskie, na których próbują krótkie etiudy, no, próbują się nauczyć tego w krótkim czasie mniej więcej, uzyskać właśnie jakieś takie wskazówki, które ich przygotowują do tego ostatniego akordu, czyli do tego egzaminu właśnie z elementarnych zadań aktorskich, który wieńczy cały ten proces, no a potem to już tylko podsumowanie i ogłoszenie wyniku.
0: A te studia wymarzone w tym roku rozpocznie 18 osób i przypomnę Państwu, 1000 osób mniej więcej starało się o to, by znaleźć się w tym absolutnie elitarnym gronie. Za wszystkich młodych ludzi oczywiście trzymamy mocno kciuki, chociaż też przypominamy, że Szkoła Filmowa w Łodzi i jej Wydział Aktorski to nie jest jedyna okazja, by zacząć realizować swoją pasję w sposób absolutnie profesjonalny. Mamy szkołę i w Warszawie, i w Krakowie, i we Wrocławiu, także inne wydziały, nie tylko aktorskie, także wydziały lalkowe, więc możliwości jest sporo. Jak się w tym roku nie uda, to można przecież próbować w latach kolejnych. Wiemy, że jeśli chodzi o liczbę prób i podejść do egzaminów na Wydziale Aktorskim w Łódzkiej Szkole Filmowej, to chyba nie ma górnego limitu, więc oczywiście można próbować. Trzymamy kciuki i będziemy śledzić potem te młode aktorskie kariery. A skoro, jak słyszeliśmy, czasami na egzaminach na drugim etapie pojawia się także twórczość zespołu Manam, to teraz także u nas w programie Agata i Film.

0: Manam i cykady na cykladach w Radiu Łódź w audycji Agata i Film. Zostajemy w mieście, dlatego że poznaliśmy już tytuły, które będą realizowane także w Łodzi. Wszystko za sprawą wsparcia z Łódź Film Commission, czyli funduszu filmowego, który dofinansowuje filmy, produkcje, które, żeby takie dofinansowanie otrzymać, muszą być także w części zrealizowane w Łodzi, powiązane poprzez miejsca kręcenia filmu, czy też poprzez twórców. Jak zwykle w trzech kategoriach przyznano to dofinansowanie, czyli film fabularny, dokument i animacja, po trzy tytuły, a to oznacza, że faktycznie dużo może się w Łodzi realizować i cieszy także fakt, że powracają nazwiska, które już parę sukcesów Łodzi także zapewniły. Nad wszystkim czuwa Patryk Drzewiecki, który jest koordynatorem tego projektu i będzie nam oczywiście tłumaczył, komu i dlaczego i dla jakich historii te środki zostały przyznane, no ale przede wszystkim porozmawiamy także z twórcami wybranych projektów, by ci nieco więcej zdradzili właśnie o swoich filmach. Zaczynamy od animacji.
1: Agata i Film.
2: 39 filmów wpłynęło w tym roku do Łódzkiego Funduszu Filmowego. Jest to rekordowa liczba. Tak samo rekordowa była kwota wnioskowana do naszego funduszu, bo to aż ponad 7 milionów złotych przy budżecie 1,5 miliona. Tak więc widać, że fundusz cały czas z roku na rok się rozwija.
0: Szkoda, że budżet się nie powiększa. Wasz.
2: Budżet niestety nie, chociaż mamy nadzieję, że to się zmieni, bo tak jak mówię, kwota wnioskowana faktycznie z roku na rok coraz bardziej rośnie. 9 produkcji zostało wybranych w tym roku przez komisję konkursową do dofinansowania. Trzy animacje na samym początku otrzymały dofinansowanie. Przetrwać jako staruszka w reżyserii Julii Orlik-Buratyńskiej. Opowieść z bardzo mocnym filmowym punktem wyjścia, ponieważ młoda dziewczyna budzi się pewnego razu w ciele 82-latki i musi mierzyć się tak naprawdę z tą zupełną zmianą perspektywy, z bezradnością często i właśnie ze starością.
0: Skąd w ogóle pomysł na taki właśnie film, no i na jakim etapie jest realizacja tej produkcji?
3: Pomysł powstał dosyć naturalnie, ponieważ ja bardzo długo wynajmowałam pokój u starszej pani, mieszkałam z nią i z bardzo dużym zafascynowaniem obserwowałam jej codzienne życie i codzienne zmaganie, bo no to jest właśnie ten przykład osoby, która jest jeszcze na tyle samodzielna, że może mieszkać sama, ale już na tyle schorowana, że takie proste rzeczy, o których my na co dzień nie myślimy, to od niej już wymagały strategii na cały dzień i wydało mi się to bardzo ciekawym punktem wyjścia, który po prostu przez kilka lat kiełkował mi w głowie i zrodził się właśnie w ten sposób scenariusz. A drugie pytanie
0: było? Na jakim etapie jesteśmy?
3: Dziękuję bardzo. Mam już skończony scenariusz, już jest oczywiście storyboard też w jakiejś części narysowany, no i będziemy teraz w najbliższym czasie przystępować do realizacji lalek i scenografii.
0: No właśnie, o to chciałam też dopytać, o technikę, o to, jaki rodzaj jest to animacji.
3: Tak, to jest bardzo istotne faktycznie. Będzie to animacja stop motion, animacja lalkowa. Lalki będą realistyczne, będzie też tam dużo detali, które mają podkreślić wygląd skóry właśnie osoby starszej i pokazać ją w taki sposób, że to też może być piękne, jako taki rodzaj takiego plastycznego, też wizualnego, ciekawego zjawiska. Mam nadzieję, że się uda.
0: Czy ta kobieta, która, można powiedzieć, stała się jakąś inspiracją i jej życie też do tego filmu, ma taką świadomość, że właśnie tak się stało?
3: Tak, zdecydowanie, bo my cały czas jesteśmy w kontakcie, mimo że już od wielu lat u niej nie mieszkam, to regularnie staram się odwiedzać panią Lubę i jest na bieżąco informowana o etapie, w jakim jest projekt, także bardzo się ucieszyła z tego, że udało się uzyskać to finansowanie.
0: Wiemy, że te pani poprzednie dokonania spotkały się z też wspaniałym przyjęciem nie tylko w Polsce, ale i na świecie, wieloma nagrodami. Jaki jest plan? Ja wiem, że teraz jest plan na to, żeby przede wszystkim ten film, ta animacja powstała, ale czy jest szansa na to, że też pójdzie w świat?
3: No, ja bym bardzo chciała. Oczywiście będziemy się bardzo starać, żeby tak się wydarzyło.
0: Kiedy premiera?
3: No, to jest dobre pytanie. Myślę, że 2028 to by było super ekstra, ale liczymy się z możliwymi obsuwami. No, animacja jednak jest czasochłonnym procesem, także ten 2028 to by było mega szybko.
0: To trzymamy kciuki.
3: Dziękujemy.
2: Druga animacja, która otrzymała dofinansowanie z Łódzkiego Funduszu Filmowego, to jest Strzyga w reżyserii Renaty Gąsiorowskiej, która sięga właśnie po te figury z Ludowych Wierzeń, właśnie po tytułową Strzygę. Jest to film, który charakteryzuje się niezwykle ciekawym, czarnym poczuciem humoru. Jest to film fantastyczny, ale też taki, który sięga właśnie do współczesności. Z kolei Kino familijne, to jest film Nataszy Cetner, naszego łódzkiego studia Yellow Tapir Films, opowiada o rodzinie, która spotyka się w mieszkaniu po śmierci matki. Tak więc jest to historia dość kameralna, ale mocna, opowiadająca o tym, czym tak naprawdę rodzina musi się mierzyć właśnie w obliczu takiej historii.
0: To animacja, już wiemy, kto otrzymał dofinansowanie z Łódź Film Commission, a teraz czas na filmy dokumentalne i tu myślę też ciekawe projekty, nie tylko związane z twórcami, którzy z kolei związani są z Łodzią, ale także pięknie nawiązujące do lokalnych historii. Posłuchajmy, Patryk Drzewiecki z Łódź Film Commission.
2: Dokumenty, filmy dokumentalne, również trzy filmy w tym roku. Pierwszym filmem, o którym chciałbym Państwu opowiedzieć, to jest film Kaszpirowski, Under the Spell, Łukasza Konopy. Opowieść chyba o człowieku, o którym nie muszę szeroko opowiadać, który w latach 80. i 90. zyskał naprawdę dosyć dużą popularność. Można powiedzieć, że to jest historia człowieka, który, takiego pierwszego influencera, myślę, że mogę powiedzieć, Europy Wschodniej w tamtych czasach, jeszcze sprzed epoki internetu, tak więc to jest naprawdę dość duży fenomen. Kolejny dokument, Historia pewnej miłości w reżyserii cenionego dokumentalisty Jacka Bławuta. Jest to historia Mali Zimetbaun i Edwarda Galińskiego. Przenosimy się do obozu Auschwitz-Birkenau. Jest to historia o właśnie tytułowej miłości, o pamięci, ale też o akcie oporu w miejscu, w którym tak naprawdę próbowano zniszczyć człowieczeństwo, ale nigdy nie zostało ono zniszczone. Trzeci dokument, Klątwa Jakuba Jakubika, to projekt szczególnie ciekawy formalnie. Określany jest też przez twórców jako dokumentalny horror. Film łączy historię Inowłodza właśnie z tą lokalną legendą klątwy. Jednocześnie pamięć wojenną z taką czarno-białą, wręcz nuarową stylistyką. Tak więc będziemy bardzo wyczekiwać tego filmu.
0: No to znów, jak to się wszystko zaczęło?
4: Wiesz co, ten film o tyle, moja część rodziny jest z województwa łódzkiego. Moja mama jest z Tomaszowa Mazowieckiego, tam się też urodziła i babcia moja do dzisiaj żyjąca w Tomaszowie leczyła zęby we wszystkich okolicznych miejscowościach i walczyła tam z próchnicą. Ja często do niej przyjeżdżałem i gdzieś jedną z takich najbardziej szokujących rzeczy, którą zobaczyłem, nie zdając sobie wtedy jeszcze z tego sprawy, była synagoga w Inowłodzu, która została przerobiona na sklep monopolowy. Jest tam ona od lat... no już 20 tym sklepem prawie. Dla mnie wtedy te napisy na ścianach, bo to były takie egipskie hieroglify trochę bardziej niż hebrajski, bo go nie znam i nie znałem wtedy też. Ale kiedy studiowałem w łódzkiej szkole filmowej, to uznałem, że może warto tam pojechać i zobaczyć, co tam się w ogóle dookoła dzieje, bo miałem wrażenie, że może coś ciekawego i tak się wydarzyło. Mhm. Więc teraz jesteśmy na takim etapie, że jesteśmy w zdjęciach i montujemy też równolegle, ale sam film był dokumentowany wiele lat. No. Taką pracę nad tym filmem zacząłem na drugim roku reżyserii, czyli już 6 lat temu. Więc no tak wiele lat obserwacji.
0: Ta tytułowa klątwa, to przypomnijmy, na czym to właśnie polega w ogóle.
4: Wiesz co, no generalnie rzecz biorąc, nazwijmy to miejsce święte dla dawnych mieszkańców tego regionu, czyli synagoga, została sprzedana przez zresztą gminę żydowską prywatnemu przedsiębiorcy, Metowi Ryszardowi, który imię, co ciekawe, oznacza śmierć, martwy po hebrajsku. I tam pod tą synagogą wielu stałych bywalców, którzy kupują sobie napoje wyskokowe, wielu z nich się tam utopiło w rzeczce przy niej. Co roku jakaś osoba się topi, jak ja zaczynałem zdjęcie, utopiło się 8 osób, podczas kręcenia się utopiły kolejne 2, potem ta synagoga się spaliła. Ostatnimi czasy, więc kolejne takie rzeczy, które się działy bez mojej ingerencji, bo to film dokumentalny, ale tak wiele lat obserwowania przyniosło kolejne elementy klątwy.
0: A z jakiej perspektywy opowiadacie tę historię? To znaczy myślę sobie też o no, bohaterach, o lokalnej społeczności. Czy to właśnie bardziej opowieść zbiorowa, czy jednak z bardziej jakiejś takiej subiektywnej perspektywy?
4: Jest tam trzech bohaterów moich ukochanych, czyli Marek, który pod tą synagogą pije i od wielu lat jest w takim kryzysie zarówno bezdomności, jak i alkoholowym. Jest Waldek, czyli abstynent, który mieszka naprzeciwko i próbuje jakoś tych chłopaków spod tej synagogi odciągać i przekonać ich, żeby alkohol rzucili. I taka perspektywa, która nam doszła, to jest perspektywa, której mi brakowało w tym filmie, czyli Dawida Gurfinkiela, który przyjeżdża tam, bo tak jak się zajmował tą łódzką synagogą na rewolucji i próbowali walczyć o to, żeby ona jakoś przetrwała, to tak on też jest z tamtych okolic i przyjeżdża spróbować się dowiedzieć, o co w trawie piszczy w tej synagodze i dlaczego ona dalej tym sklepem jest.
0: Jesteście na etapie i zdjęć i montażu jednocześnie, tak. Czyli tak naprawdę całkiem zaawansowani.
4: No mamy taką nadzieję, ale to wszystko zależy od kolejnych kroków. Staramy się teraz o dofinansowanie z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Myślę, że mamy taką ogromną nadzieję, że ten film będzie można zobaczyć w następnym roku, ale nie wiemy kiedy, więc też niewiele możemy obiecać.
0: Zapowiada się bardzo intrygująca historia, klątwa w reżyserii Jakuba Jakubika, którego przed chwilą słyszeliśmy. I co ciekawe, chociaż Jakub Jakubik tutaj występuje przede wszystkim jako reżyser, zajmuje się także pisaniem scenariuszy, w ogóle podkreśla, że jest przede wszystkim właśnie, że to serce ma filmowe po tej stronie kamery, to jednak trzeba też powiedzieć o jego aktorskich dokonaniach, szczególnie że zagrał w bardzo głośnym filmie, na którego premierę jeszcze czekamy. Będziemy musieli poczekać do listopada. Myślę tutaj o filmie Nasza rewolucja w reżyserii Piotra Domalewskiego, czyli film opowiadający historię życia Grażyny i Jacka Kuroniów. No, inspirowana oczywiście ich życiem, to już nie jest dokument, to jest fabuła. I właśnie Jakub Jakubik wciela się w tym filmie w syna głównych bohaterów. I co ciekawe, na ekranie i w pracy spotkał się także z własnym ojcem, czyli Arkadiuszem Jakubikiem, który z kolei zagra Jacka Kuronia. Towarzyszyć mu będzie Magdalena Popławska. W sieci zresztą jest już pierwszy teaser tego filmu, więc polecam Państwu, by zobaczyć. No, Piotr Domalewski, twórca utytułowany, ostatni jego film Ministranci, z najważniejszą nagrodą Festiwalu Filmowego w Gdyni. Wcześniej przecież takie tytuły, jak chociażby Hiacynt, Jak najdalej stąd, czy debiut także głośny Cicha noc. Czekamy więc i na ten tytuł naszego

0: tutaj w na odciętej od świata wyspie po tajemniczym zniknięciu swoich partnerów. Jest to produkcja, w której zarówno znajdziemy niezwykłe napięcie, śledztwo, czyli te takie śledcze wątki, ale także sam temat redefiniowania swojego własnego życia. Film Łakome, Jagody Szelc, to jest druga z produkcji fabularnych, która została dofinansowana ze środków Łódzkiego Funduszu Filmowego, na podstawie bestsellerowej już prozy Małgorzaty Lebdy, która została sprzedana także do wielu krajów na całym świecie. Jest to bardzo autorskie kino, jak to w przypadku Jagody Szelc, o chorobie, o naturze, o powrocie do życia, jak i ogólnie potrzebie życia. Trzeci film, Last but not least, Obiady domowe Piotra Trzaskalskiego, to bardzo ważny powrót reżysera do Łodzi z kolejnym filmem. Film, który opowiada o spotkaniu kobiety po dramatycznych przejściach i historię mężczyzny, który, myślę, mogę powiedzieć, znalazł się nam gdzieś na marginesie. Nie wiem, czy mogę to zdradzić o obsadzie. Mogę. Dostaliśmy informację, że w obsadzie Agata Kulesza i Andrzej Chyra, a sama Łódź będzie sfilmowana kamerą 16 mm Witka Płóciennika. Tak więc bardzo, bardzo się cieszymy z tych filmów, że one będą u nas na pokładzie. Te liczby, o których powiedziałem, liczby liczbami, ale tak naprawdę historie, które Państwu przedstawiłem, to są historie różnorodne, kino naprawdę wielowymiarowe. Teraz trzymamy kciuki za tę produkcję i nie możemy doczekać się, kiedy pokażemy je naszej łódzkiej widowni.
1: Na dłuższe spotkanie z Piotrem Trzaskalskim także dziś przyjdzie czas po godzinie 18, a więc w drugiej części naszego programu. Już teraz Państwa zachęcam, by z nami pozostać, bo Piotr Trzaskalski sporo zdradzi o tym tytule, który gdzieś będzie bardzo mocno wpisany w Łódź, w ulicę naszego miasta, także będzie pojawiała się w nim postać słynnego mima z ulicy Piotrkowskiej, ale nic Państwu teraz więcej nie zdradzę. Proszę z nami koniecznie zostać. To na chwilę opuszczamy Łódź filmową Hollywood i przenosimy się do Hollywood za sprawą utworu, który znalazł się na ścieżce dźwiękowej do Once Upon a Time in Hollywood Quentina Tarantino.

0: Słuchają Państwo Radia Łudzi, audycji Agata i Film, w której teraz czas na nowość. Film, który pojawił się na ekranach polskich kin w ubiegły piątek. Takie jest życie. Włoski dramat, włoska komedia. Takie trochę połączenie tych gatunków w reżyserii Riccardo Milaniego. Film, który już został nagrodzony, już został także dobrze przyjęty przez włoskich krytyków. Między innymi czytamy o nim, że to list miłosny reżysera do Sardynii w Korei de la Sera, no bo tak, zabierają nas twórcy właśnie na to słoneczne, przepiękne wybrzeże, zresztą przepięknych widoków wakacyjnych w pełni także w tym filmie nie zabraknie, ale historia, która łączy różne rejestry, bo z jednej strony to jest historia pasterza, który żyje kompletnie po swojemu do pewnego momentu, do momentu, kiedy dochodzi do spotkania z dość, powiedziałabym, bezkompromisowym deweloperem. Ten chce zamienić dom właśnie naszego bohatera na luksusowy kurort. W grę wchodzą oczywiście ogromne pieniądze, w grę wchodzi także wola czy chęć lokalnej społeczności, w tym wszystkim jeszcze historia córki pasterza i to wszystko właśnie na granicy dramatu i komedii.
1: I nostri padri fondatori avevano un sogno, la spiaggia di Bellezzamano.
2: Ah.
1: Far sorgere in quel paradiso un resort 5 stelle.
3: Quel puntino rosso cos'è?
4: Piccolo furiadrogio di un vecchio pastore.
5: Ah, yeah.
4: Non sarà mai un problema.
6: Nel 1975 lui e la nostra famiglia vi dissero no la prima volta. Adesso sono passati 25 anni, vi dice no la seconda.
7: Signore Fisio?
8: Obama, quanto ti hanno offerto?
9: 150 milioni.
4: Okay. Alziamo l'offerta.
10: 300 milioni!
11: No!
0: Takie jest życie. Ten film już w polskich kinach, a ja mam dla Państwa także zaproszenia na ten właśnie tytuł. Dokładnie są to kody do kin Cinema City, do dowolnie wybranego kina właśnie w tej sieci. Warto, myślę, skorzystać, ale żeby skorzystać, żeby zdobyć takie zaproszenie, to oczywiście trochę trzeba się postarać. Ale pomyślałam, że skoro przenosimy się do Włoch, przenosimy się na Sardynię, to zadanie nie będzie trudne. Trzeba po prostu opisać swoje wspomnienia z wakacji spędzonych we Włoszech. a.gwizdala@radiołódź.pl. Pod tym adresem czekam na Państwa wspomnienia, te najbardziej intrygujące. Nagrodzę zaproszeniami do kina.

0: A teraz z Włoch i w oczekiwaniu na Państwa maile związane z wspomnieniami z włoskich wakacji przenosimy się do Aleksandrowa Łódzkiego, bo tam trwa epicentrum festiwal. To już chyba impreza, która dobrze znana jest w regionie. Jej kolejna edycja. Połączenie muzycznych występów, sportowych aktywności, także propozycji dla tych najmłodszych odbiorców, a wszystko właśnie w plenerze w Aleksandrowie Łódzkim. Tam na miejscu jest także studio plenerowe Radia Łódź, więc można nas odwiedzać, a kto nie może być na miejscu, to powinien teraz posłuchać relacji naszego reportera Sebastian Dziuda.
1: Partnerem relacji ze studia plenerowego jest Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim.
2: Dzień dobry. Epicentrum festiwal trwa w najlepsze. To oczywiście Aleksandrów Łódzki. Jesteśmy tutaj, jest studio Radia Łódź. Ja się nazywam Sebastian Dziuda. Witam serdecznie ponownie, a wraz ze mną wyjątkowy gość, włodarz miasta Aleksandrowa Łódzkiego, pan burmistrz Jacek Lipiński. Dzień dobry.
3: Dzień dobry Państwu.
2: Proszę powiedzieć, czego możemy się spodziewać, przychodząc dzisiaj na stadion imienia Włodzimierza Smolarka w Aleksandrowie Łódzkim?
3: No tak, jest mnóstwo atrakcji, ale zacznę od tego, co rzeczywiście jest najważniejsze. Epicentrum Festiwal jest znane przede wszystkim z fantastycznej muzyki adresowanej, no myślę, że do wszystkich i grup wiekowych, i szerokie spektrum stylistyczne. Nie ukrywam, że cała praktycznie polska scena muzyczna, no rockowa i nie tylko, już gdzieś tam na naszych festiwalach w przeszłości była. W tym roku no, gościmy przede wszystkim Zaleskiego, czyli przedstawiciel męskiego grania, takie esencjonalne, rockowe brzmienie, ale jednocześnie dużo melodii, dużo też fajnych tekstów. Myślę, że Zaleski jest no, od dłuższego czasu znany właśnie jako ten przedstawiciel, który w dużej mierze kształtuje dzisiaj polską scenę rockową i nie tylko. No oczywiście dla tych, którzy są zainteresowani takim bardziej klasycznym, miękkim brzmieniem, mamy Kasię Cerekwicką, też bardzo charyzmatyczna dziewczyna, która od wielu, wielu lat przede wszystkim urzeka fajnym brzmieniem, melodyką, trochę popu, trochę soulu. Wszystko, co rzeczywiście jakby łączy w sobie naprawdę wysoką jakość muzyczną. Dla młodszych ludzi, dla młodszych przedstawicieli, ale nie tylko. Od paru lat też proponujemy polską scenę hip-hopową. I tutaj w tym roku mamy Kukona, także jeden no, z absolutniego topu polskiego młodego hip-hopu. Na co zapraszamy też wszystkich. No a oprócz tego, cóż, Smolik i Kevin Fox, to kolejny przedstawiciele męskiego grania, także dużo zawsze brzmień rockowych, ale przede wszystkim takich fajnej muzyki, z jednej strony ambitnej, ale z drugiej strony bardzo, myślę, że przystępnej od strony stylistyki muzycznej. No a na koniec zawsze mamy muzykę klubową, czyli Electric Night Fever, i jedna z przedstawicieli tego nurtu klubowego, Cats and Dogs, także bardzo fajnie pasuje do polityki prozwierzęcej, którą prowadzimy od wielu, wielu lat w Aleksandrowie Łódzkim. Także bardzo serdecznie zapraszam. Oprócz tego mnóstwo animacji dla dzieci. Tutaj wszystkie atrakcje, które są prowadzone, bańki, dmuchańce, tutaj wiele, wiele rzeczywiście atrakcji, które są oczywiście bezpłatne. No i cóż, no i też sporo sportu. W tym roku mieliśmy walk-in football od wielu lat.
2: To jest bardzo nietypowe.
3: Tak, to jest bardzo nietypowe, ale to jest muzyka, to jest sport, to jest oczywiście futbol, który nie ukrywam, że w dużej mierze uprawiają byli piłkarze, którzy, no krótko mówiąc, trochę emerytowani. Sama nazwa mówi o tym, że tam nie biegamy, tylko chodzimy, spacerujemy. Oczywiście w praktyce to różnie bywa, bo rzeczywiście tam jest bardzo mnóstwo ambicji. Muszę powiedzieć, że rzeczywiście jest, wbrew pozorom, tam są mniejsze bramki. Fajna dyscyplina, taka, która jest adresowana często do ludzi mających 60, 70 lat i to też jest rzecz taka, którą promujemy, bo cóż, kultura fizyczna, sport w Aleksandrowie Łódzkim jest odmieniany przez wszystkie przypadki, przecież wiemy, to nie od dzisiaj, że Aleksandrów słynie ze sportu młodzieżowego, co drugie nasze dziecko uprawia konkretną dyscyplinę sportu, pływanie, lekkoatletykę, siatkówkę, koszykówkę i tak dalej, i tak dalej. No oczywiście piłka nożna, która zawsze jest dyscypliną mainstreamową. Także te elementy też są obecne tutaj. Bardzo fajna akcja organizowana przez Aleksandrowskie Forum Społeczne, proekologiczna, gdzie będziemy mogli się wyposażyć w roślinki. To też jest fajna rzecz. No i cóż, no tych atrakcji ja przede wszystkim zapraszam. Nie będę wszystkiego opisywał. Najważniejsze, że pojawić się świetne koło, świetne stoisko kół gospodyń wiejskich. Naprawdę znakomite.
2: Jeśli są głodni i spragnieni nie tylko wrażeń muzycznych, tutaj zaznają spokoju.
3: Dokładnie tak.
2: Ja tutaj spoglądając na line-up zauważyłem, że jest na to jakiś pomysł, to znaczy jest reprezentant popu, jest reprezentant hip-hopu, alternatywy, rocka i elektroniki. Taki chyba był zamysł właśnie na to, żeby dla każdego coś tutaj było konkretnego.
3: Dokładnie tak, to znaczy no, wydaje mi się, że przede wszystkim to jest festiwal otwarty, to są dni miasta. To jest po prostu również no, gdzieś taki moment, gdzie staramy się integrować wszystkie środowiska, zarówno jeżeli chodzi o pokolenie, jak i zainteresowania. Dlatego też rzeczywiście taki pomysł, aby adresować tą scenę właśnie koncertową, muzyczną dla wszystkich. No, jeden jest wyjątek. Nie promujemy nigdy muzyki disco polo. Ja od razu mówię, że tu w Aleksandrowie Łódzkim tego nie ma. Staramy się, żeby ta poprzeczka była trochę na innym poziomie. Nie ukrywam, że jakby tutaj czasami pytania są w tym zakresie.
2: W tym miejscu musimy postawić kropkę. Bardzo dziękujemy. Do godziny 19 jesteśmy z wami. Moim państwa gościem był burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego, pan Jacek Lipiński.
3: Dziękuję bardzo.
2: A my jeszcze będziemy się słyszeć dzisiaj. Oddajmy głos do studia.
1: Partnerem relacji ze studia plenerowego był Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim.
0: Do Aleksandrowa Łódzkiego jeszcze będziemy w dzisiejszym programie wracać i to dwukrotnie. Raz na festiwal Epicentrum, a raz także będziemy podpowiadać, jak zwiedzić Aleksandrów filmowym szlakiem, no ale to już po godzinie 18 na spokojnie. Teraz gwiazda tegorocznego festiwalu Epicentrum w Aleksandrowie Łódzkim, czyli Krzysztof Zalewski, oczywiście w filmowym duecie z Marią Dębską z filmu Bo we mnie jest seks.

0: muzyczny i filmowy duet, czyli Maria Dębska i Krzysztof Zalewski w utworze Nie będzie romansu z filmu Bo we mnie jest seks. A Krzysztofa Zalewskiego będzie można spotkać w Aleksandrowie Łódzkim. Przypomnę, że jest gwiazdą tegorocznego epicentrum festiwalu, który właśnie w ten weekend rozgrywa się niedaleko Łodzi. Na miejscu jest także studio plenerowe Radia Łódź, do którego, jak już Państwu wspominałam, będziemy wracać, ale teraz o 17:00 punktualnie najnowsze i najważniejsze wiadomości w Radiu Łódź, a po nich wracamy w audycji Agata i Film. Zostańcie Państwo z nami.
1: Radio Łódź. Gramy jak z nut.
2: Autopromocja.
1: Lubisz oglądać seriale? W audycji w następnym odcinku rozmawiamy o produkcjach kultowych, nowych i takich, które zmieniły telewizję. O ich bohaterach, fenomenie i wpływie na widzów.
3: Zapraszam, Mariusz Janik.
1: W każdy piątek o 13:40 w Radiu Łódź. Audycji można słuchać także w serwisie Spotify. Kołatanie przedsionków.
4: Każdy wtorek od 21:00. Adam Kołaciński zaprasza.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Już w najbliższy poniedziałek, 6 lipca, Radio Łódź zaprasza na pierwszy koncert cyklu Open Stage Ether Jazzu. W Patio Portu Łódź wystąpią dwie wyjątkowe łodzianki. Marta Wilk, jedna z najbardziej cenionych polskich wokalistek, oraz pianistka Marta Sobczak, które zaprezentują specjalnie przygotowany projekt muzyczny pełen emocji, improwizacji i jazzowych brzmień. Początek o godzinie 19:00. Nie przegap wyjątkowego wieczoru z muzyką na żywo. Więcej o tym i kolejnych koncertach w ramach cyklu na radioloc.pl. Koncert po prowadzi Piotr Bielawski. Na koncert zaprasza partner cyklu Port Łódź.
6: Z wakacyjną miłością to nigdy nie wiadomo. Albo skończy się ślubem, albo ostatniego dnia wakacji.
7: A Ekstra Pensja od Lotto będzie z Tobą co miesiąc przez 20 lat. Graj w multipensję, by co miesiąc dostawać 25 tysięcy złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.

0: o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Po reklamie.
3: Tu Radio Łódź, jest 17. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź. Przed mikrofonem Remigiusz Fladrowski. Dzień dobry. Policjanci ostrzegają, żeby uważać na dzieci podczas prac polowych. Śmigłowiec LPR zahaczył o baner reklamowy podczas lądowania w Wisełce w Zachodniopomorskiem. W Sulejowie pod Piotrkowem Trybunalskim do wieczora można odwiedzać festiwal kulinarny. Do końca dnia pogodnie i do 22 stopni. Ale na początek nie najlepsze wiadomości z Londynu. Iga Świątek nie obroni tytułu mistrzyni Wimbledonu. W meczu trzeciej rundy wielkoszlemowego tenisowego turnieju nasza zawodniczka właśnie przegrała z Filipinką Aleksandrą Jalą 6-7, 2-6. Uwaga na dzieci podczas prac polowych. Wielu młodocianych chce pomóc swoim rodzicom, wykonują niebezpieczne prace lub bawią się w okolicy maszyn. Policjanci apelują do opiekunów o zachowanie zdrowego rozsądku i nieangażowanie najmłodszych w pracę, mówi młodszy aspirant Mateusz Piliński z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
4: Gospodarstwo rolne to miejsce pracy, w którym występuje wiele zagrożeń, szczególnie dla dzieci, które nie zawsze dostrzegają niebezpieczeństwo. Nie pozostawiajcie dzieci bez opieki, nie pozwalajcie im obsługiwać maszyn rolniczych, nie angażujcie ich w niebezpieczne prace.
3: A do najtragiczniejszych wypadków dochodzi najczęściej właśnie podczas żniw.
2: Więcej na radiołódź.pl.
3: Wypadek śmigłowca lotniczego pogotowia ratunkowego w Wisełce. Droga wojewódzka numer 102 jest zablokowana. Podczas próby lądowania maszyna zahaczyła o baner reklamowy, przekazała aspirant Izabela Kik z Policji w Kamieniu Pomorskim.
5: Podczas lądowania śmigłowca doszło do uszkodzenia znajdującego się w pobliżu banera. W związku z koniecznością wykluczenia ewentualnego uszkodzenia maszyny przed jej ponownym startem oczekiwany jest przyjazd serwisu technicznego, który zweryfikuje możliwość dalszego bezpiecznego lotu śmigłowca.
3: Mężczyzna, do którego wezwana została pomoc, został przetransportowany drogą lądową do szpitala w Gryficach. Dziesiątki stoisk z żywnością regionalną i naturalną. W Sulejowie pod Piotrkowem Trybunalskim trwa festiwal kulinarny. Obok dawnego klasztoru Cystersów trwa festiwal pod nazwą Smakuj Łódzkie. Podczas zwiedzania można spróbować wielu potraw i dań oraz posłuchać ludowej muzyki.
6: Zasada jest jedna, zero sztucznych konserwantów, tylko i wyłącznie to, co natura daje.
7: Ten miód to jest całe pana życie?
8: To jest całe życie, to jest moja pasja, jestem pszczelarzem zawodowym.
9: My się specjalizujemy w liofilizatach. Są to owoce z naszego gospodarstwa, bez konserwantów i bez dodatku cukru.
3: A festiwal kulinarny przy klasztorze w Sulejowie potrwa do godziny 20. I wracamy jeszcze do sportu. Piłkarze Unii Skierniewice przegrali w swoim drugim letnim sparingu. Unici przed grupą około 300 kibiców ulegli na stadionie miejskim w Skierniewicach Pogoni Grodzisk Mazowiecki. Goście pokazywali momentami duże pierwszoligowe doświadczenie. O przyczynie porażki mówi trener Kamil Socha.
10: Przegrywaliśmy większość pojedynków siłowych, to było widać, natomiast mimo wszystko uważam, że w pierwszej połowie wyglądało to w miarę poprawnie, mieliśmy kontrolę, mieliśmy swoje sytuacje, nie wykorzystaliśmy ich. Tak naprawdę jeden błąd w defensywie skończył się stratą bramki po rzucie karnym.
3: A w następnym sparingu Unia zagra z ŁKS-em Łódź, który pokonał dzisiaj na wyjeździe ekstraklasowego Radomiaka Radom 2-1. Teraz to tyle, więcej informacji na radiołódź.pl. Po południu i wieczorem w regionie łódzkim zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami możliwe słabe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna do 22 stopni, wiatr umiarkowany, okresami dość silny, północno-zachodni.

0: Agata i film.
1: I czas na drugą część naszego dzisiejszego filmowego spotkania w Radiu Łódź. Agata Gwizdoła-Malik niezmiennie przed mikrofonem i mam nadzieję, że niezmiennie Państwo także są ze mną, bo jeszcze do godziny 18 będziemy rozmawiać o kinie, oczywiście także w wakacyjnych klimatach. Mam nadzieję, że już powoli się Państwo przyzwyczajają do tego, że będziemy przez całe wakacje Państwu polecać takie miejsca w regionie łódzkim do odkrycia właśnie z filmowej perspektywy. Dziś już zdradziłam, że będzie to Aleksandrów Łódzki. Świetnie nam się łączy to także z trwającym właśnie festiwalem Epicentrum, na którym jest także studio plenerowe Radia Łódź, ale wcześniej obiecana rozmowa z Piotrem Trzaskalskim o jego najnowszym filmie Obiady domowe, który to film otrzymał wsparcie od Łódź Film Commission. Będzie także spotkanie z letnim festiwalem filmowym Polówka, bo ten rozpoczął się już na dobre i będzie przez całe wakacje trwał. Codziennie w kilku lokalizacjach kilka filmów, naprawdę jest w czym wybierać. Zostańcie Państwo z nami.

0: Forever Young. Ten utwór pojawił się na ścieżce dźwiękowej filmu Wielki Marty z Timothée Chalamet. Mam nadzieję, że Państwo pamiętają. To jest ten ostatni sezon, ostatni także sezon oscarowy. No przyznam szczerze, że to był mój absolutny faworyt i chyba jeden z najważniejszych filmów właśnie ostatniego sezonu. A dlaczego o nim mówię? A to dlatego, że jeżeli ktoś nie widział, to na wielkim ekranie będzie mógł sobie nadrobić właśnie w ramach letniego festiwalu filmowego Polówka, który już to festiwal wystartował, a Wielki Marty na Polówce w najbliższy wtorek i w Parku na Zdrowiu, bo to sekcja The Best Of. Bardzo Państwu ten film polecam. Co się będzie jeszcze działo na Polówce, to o tym jeszcze Państwu opowiem. Ale teraz wracamy do historii z najnowszym filmem Piotra Trzaskalskiego, który powraca do Łodzi po chociażby sukcesie filmu Mój Rower, czy też przede wszystkim po sukcesie Ediego. Powraca z projektem Obiady Domowe, który jest w trakcie przygotowań do głównej realizacji. Film otrzymał także wsparcie z Łódź Film Commission, co daje duże nadzieje na to, że ekipę filmu zobaczymy jesienią właśnie u nas w mieście, bo to film bardzo łódzki. Ale o czym, jaki i skąd taka inspiracja, to już teraz reżyser Piotr Trzaskalski.
1: Agata i film.
2: No, generalnie ja pomyślałem o takim filmie, który by zajął się bardzo taką niedotkniętą dosyć częścią współżycia rodziny. Mianowicie, kiedy w rodzinie wydarza się wielka tragedia, której sprawcą jest członek tej rodziny. Czyli bardzo bliska osoba powoduje śmierć innej bardzo bliskiej osoby. W wypadku, przez niedopilnowanie. Co się później z tą rodziną dzieje? Jakiej destrukcji ulega sam sprawca, psychicznej destrukcji. W tym wypadku jest to główna bohaterka mojego filmu, którą być może zagra Agata Kulesza. Kobieta, która przez przypadek spowodowała śmierć, która zdestruowała całą rodzinę. Zniszczyła jej kontakty z jej córką, z jej wnuczką. Sama ze sobą nie może dojść do ładu i ląduje na ulicy jako bezdomna. Staramy się w tym filmie odpowiedzieć na pytanie, jak sobie poradzić z takim obciążeniem. Mam nadzieję, że znajdujemy odpowiedź, która wprowadza dużo światełka w całą tę historię, bo cała ta historia jest, oprócz tego, że jest bardzo mocna w tym węźle dramaturgicznym, to jest bardzo, myślę, opowiadana w taki sposób trochę jak Eddie, to znaczy, że to będzie na tyle ciepłe i na tyle bliskie ludziom, że nie będzie ich przerażać czy przestraszać, a zaciekawi i będą zastanawiali się, jak to się rozwiąże. Moja bohaterka przejmuje tożsamość Mima łódzkiego. Ta postać wzorowana jest na wszystkim znanej postaci, wszystkim, kto mieszka w Łodzi. Luźno wzorowana, ale podczas tych występów zaczyna rozumieć, co powinna zrobić, żeby jej życie wróciło do źródła, do radości, do zaczęcia wszystkiego od początku. Taki film o wielkim, kończący się wielką nadzieją, a zaczynający się takim bum-bum dużym. Opowiadany jest w taki sposób, że my o tym bum-bum też dowiadujemy się, o tej wielkiej tragedii, dowiadujemy się bardzo zdawkowo. Tak? Ja nie chcę tym epatować, to nie jest o tym.
0: Raczej o tym procesie, jak rozumiem, tak?
2: Zdecydowanie o tym procesie takiej duchowej przemiany, a w dekoracji łódzkiej, czyli jakby mam całe to miasto, które kocham i znam i w którym mam niezwykłe wsparcie, w którym czuję się w ogóle świetnie. Fundusz, który się nami zaopiekował i całe miasto, pani prezydent, wszyscy ludzie, u których byłem na rozmowach takich wstępnych, wydają się być niezwykle przychylni i myślę, że tylko w takim mieście jak Łódź można nakręcić film, który dzieje się na ulicy, właściwie cały. No bez przesady, 90% powiedzmy akcji ważnej dzieje się na ulicach Łodzi i w łódzkim anturażu. Przy czym to nie jest Łódź ponura Łódź sprzed 26 czy 30 lat. Nie, nie, nie. To jest Łódź taka, jaką mamy dziś. W porze roku najpiękniejszej, moim zdaniem, czyli takiej graficznej zupełnie, czyli takiej koniec jesieni, początek zimy. Może lampki się zapalą już świąteczne, co też będzie sprzyjało fajnemu klimatowi tego filmu. I przez tą grafizację, przez tą taką monochromatyczność też można bardzo pięknie uporządkować kadry i twarz aktora i sposób filmowania. Także mamy ochotę zrobić taki bardzo czysty, bardzo szlachetny w obrazku bo czy będziesz szlachetny w treści, to wy oceniliście wszyscy państwo, film.
3: Dlaczego Agata Kulesza i Andrzej Chyra? Dlaczego ten duet?
2: Jest to, no tak, jak pisałem ten scenariusz, to pomyślałem sobie o Lastradzie Felliniego i o postaci, ci, którą grała Giulietta Masina, czyli postaci Gelsominy, tej takiej szalonej, w wieku nieokreślonym kobieto, dziewczynki. I pomyślałem, że kto z polskich aktorek ma taką buzię, żeby można było po obcięciu włosów, założeniu jej melonika, za dużego męskiego płaszcza, żeby była dzieckiem i świetną aktorką jednocześnie. No więc padło na Kuleszę, ona się zgodziła, przeczytała. Czy się uda dowieść rzecz z Kuleszą i z Chyrą, to zależy od zajętości tych aktorów ogromnej, ponieważ my musimy kręcić w bezlistnej porze, czyli mamy listopad lub grudzień, to zobaczymy, jak się ułoży ich kalendarz. Ale jestem dobrej myśli. Ja wróciłem właściwie w 90% do takiego łódzkiego mojego zestawu przyjaciół, czyli montażystą będzie Czarek Kowalczuk, Wojtuś Żogała scenografię, Wojtek Lepianka scenariusz, to tak jakby obligato.
0: Zdjęcia
2: Witek Płóciennik. To jest wyjątek, tu nie ma Piotra Siskowskiego, jest Witek Płóciennik. Muzyka Wojtek Lemański. No i cast, oprócz tych głównych aktorów, bardzo bym chciał zobaczyć ludzi, których nikt nie zna. No taki marzy nam się bardzo kameralne kino z bardzo małą ekipą.
3: Ale z mocnym przesłaniem.
2: Z mocnym przesłaniem, na które dostaliśmy z PiS-u pieniądze, no to przesłanie i teraz z Łodzi i tak zbieramy.
0: No ale musimy też zapytać o te emocje właśnie związane z powrotem do tej filmowej Łodzi i na plan do Łodzi. Szczególny moment?
2: Zaczęliśmy pisać ten tekst z Wojtkiem tak mniej więcej półtora roku temu, bo to szybko poszło, to ja od razu wiedziałem, że to musi być Łódź. Po prostu ja chciałem tu wrócić, ja chcę być w tych zaułkach, w tych uliczkach, w tych bramach, na tle zmieniających się też, bo ja niektórych rogów ulicy nie poznaję, jak przyjeżdżam, wiesz, po dwóch miesiącach do Łodzi, albo po trzech do siostry, czy do przyjaciół, no to nagle bum, jest jakaś nowa, osłonięta elewacja. Tutaj się mnóstwo rzeczy dzieje. Oczywiście płaczą taksówkarze, że nie mogą jeździć, że to jest w ogóle źle zarządzane. Ale co ma powiedzieć taksówkarz, kiedy miasto się przebudowuje? No. Sentyment ogromny. Ja się cieszę, że tu jestem bardzo.
0: To była perspektywa reżysera, a teraz będzie perspektywa producenta Kuba Kosma, który stoi za tym projektem, który, jak mówi, wiąże z nim duże nadzieje, bo wyjątkowe było także spotkanie z samym Piotrem Trzaskalskim.
4: Spotkaliśmy się w momencie, kiedy był gotowy już scenariusz, czy dana wersja scenariusza. I potem zaczęliśmy pracować. Dla mnie jest to pierwsza współpraca z Piotrem i jestem bardzo podekscytowany tym faktem, zarówno od strony filmowej, ale też od strony takiego spotkania z człowiekiem. I film powstaje w takiej przyjacielskiej, bardzo w takim przyjacielskim zespole i rzeczywiście no, to się jakoś bardzo dobrze przekłada na współpracę.
0: No, wydaje się z takiej zewnętrznej perspektywy, że jeżeli mówimy Piotr Trzaskalski, pamiętamy jego sukcesy, także chociażby związane albo i przede wszystkim z filmem Eddie, tak bardzo także łódzkim, to znalezienie finansowania na jego nowy projekt nie powinno być problemem. Słyszymy, że jest już PiS, czyli ten fundament, ale jak rozumiem, to wciąż jeszcze jest wyzwanie dla was.
4: Tak, i wydaje mi się, że jest to związane, że rzeczywiście Piotr Trzaskalski jako bardzo uznany twórca, który już wielokrotnie pokazał swoją wrażliwość na ekranie, w takich instytucjach, które doceniają jakość artystyczną, to dofinansowanie nie jest takie skomplikowane. Natomiast organizacje, firmy, które zajmują się bardziej komercyjnie kinem, czyli dystrybutorzy, stacje telewizyjne, obserwuję to, że w ostatnim czasie są dużo mniej chętne do projektów wysokoartystycznych.
3: To się dzisiaj nie sprzedaje?
4: Ja mam wrażenie, że takie firmy, które są bardzo uczciwe i są taką prawdziwą opowieścią o człowieku, one znajdą swoją publiczność, natomiast na etapie scenariusza i projektowania takiego filmu, to
3: trzeba pewnej wrażliwości wyobraźni, żeby zobaczyć ten potencjał.
4: Tak, lepiej bym tego nie ujął, że właśnie potrzeba tej wrażliwości i pewnej być może skłonności do ryzyka, że to nie jest taka najbardziej oczywista, frekwencyjna propozycja.
0: Jakie plany na termin premiery?
4: No, film będzie gotowy pierwszym kwartale przyszłego roku, 2027 i wtedy oczywiście informujemy o jego powstawaniu selekcjonerów i będziemy ich namawiać do obejrzenia.
3: Poprzeczka właśnie po Edim zawieszona wysoko, prawda?
4: Jest wysoko zawieszona poprzeczka, dlatego są... No, tak, ja jestem bardzo ciekawy tej współpracy i wierzę, że będzie to jakaś inna odsłona Ediego, ale z tak samą z dużą wrażliwością i czułością do opowiadania historii, do bohaterów.
3: Czy zaprosicie nas na plan w Łodzi, żebyśmy mogli trochę zdradzić także tego, co dzieje się na planie produkcji?
4: Z przyjemnością zaprosimy na plan.
3: To jesteśmy umówieni, dziękuję bardzo.
4: Dzięki.
0: No to cóż. Trzymamy za słowo i mam nadzieję, że za kilka miesięcy, kiedy ekipa zagości w Łodzi na zdjęciach, będę mogła Państwu trochę zdradzić, co tam się działo na planie najnowszego filmu Piotra Trzaskalskiego. Wcześniej wspomniałam o filmie Mój rower, tego samego reżysera, z udziałem Michała Urbaniaka, świętej pamięci, wspaniałego jazzmena, muzyka, łodzianina. To było odkrycie roku, jeśli Państwo pamiętają, taka nagroda. Powędrowała wtedy do Michała Urbaniaka. To teraz też jeszcze Michał Urbaniak u nas, a później już opowiemy o letnim festiwalu filmowym Polówka w audycji Agata i Film. Zostańcie Państwo z nami.

0: Agata i film.
1: To już jest tradycja i to tradycja, którą można rozpatrywać z kilku punktów widzenia. Przede wszystkim, jak zaczyna się lato, to w Łodzi zaczyna się letni festiwal filmowy TME Polówka, ale też mam wrażenie, że mamy taką małą tradycję z Wojtkiem Augustyniakiem, że zawsze na początku tej Polówki w Radiu Łódź się spotykamy. Cześć Wojtku.
2: Cześć Agato, witaj.
1: Ta edycja, 19, tak, dobrze, wszystko się zgadza. Wszystko zaczęło się w 2008 roku w Parku na Zdrowiu i tak fajnie się złożyło, że w tym roku też rozpoczęliście w Parku na Zdrowiu. Jakaś klamra, czy zawsze tak jest?
2: Zawsze zaczynaliśmy w Parku na Zdrowiu. Była jakaś mała przerwa na odskocznie od tego na otwarcia w inne miejsce. Kiedyś było w Źródliskach, a otwarcie kiedyś było w ogóle gdzie indziej. Więc natomiast postanowiliśmy, że już jesteśmy takim wydarzeniem, które no, musi też wracać do swoich korzeni i przypominać, gdzie to się zaczęło.
1: Czyli między innymi w tamtych zielonych przestrzeniach, bo tak. W ogóle wybieracie te zielone przestrzenie, choć nie tylko. Jak reklamujecie, to jest taki festiwal, który jest szansą oczywiście do zapoznania się z bardzo różnorodnym repertuarem filmowym, do którego za chwilę przejdziemy, ale też do poznania Łodzi z różnych właśnie perspektyw.
2: Jest kilka czynników, które przyciągają publiczność na poszczególne pokazy. Chcielibyśmy, ja i ty pewnie wierzyć, że jest to tytuł filmowy przede wszystkim, ale nie tylko, bo też lokacja, bliskość miejsca zamieszkania, ale też właśnie jeśli ktoś już się udaje na film, to trafia często w miejsca, w które by sam z siebie nie trafił, bo my się w takich miejscach bardzo często instalujemy, gdzie na przykład mieszkaniec Górnej, czy Radogoszczy, nie trafi sam z siebie.
1: To jest też tak, że macie, powiedzmy sobie, takie stałe miejsca, do których regularnie wracacie, ale też staracie się pokazywać nowe miejsca i włączać je do repertuaru Polówki. No i jeszcze jeden bardzo ważny aspekt, to są często miejsca wybierane także przez samych łodzian w głosowaniu w budżecie obywatelskim. To jak jest w tym roku? Czy są takie miejsca wskazane przez łodzian też?
2: Tak. Jest, powiedzmy, w tym roku jest trochę mniej tych projektów z budżetu obywatelskiego, bo było mniej napisanych. Natomiast te, co zostały napisane, wszystkie chyba zostały prawie, że otrzymały
1: dofinansowanie
2: i mogą być realizowane. I też my zostaliśmy wybrani jako wykonawca tych projektów, więc mamy 47 projekcji z budżetu obywatelskiego w 5 lokalizacjach.
1: Pamiętasz te 5 lokalizacji?
2: No, pewnie, no.
1: No to dawaj.
2: Widzewska Górka, Park Zatorze, Park nad Jasieniem, przepiękne tutaj nowe miejsce, Górka na Rytkinia Północ, Olechów Janów i to.
1: No to proszę sobie, drodzy państwo, wyobrazić, tylko na podstawie tych 5 lokalizacji, na razie jeszcze nie wspominamy o tych, które wy wybraliście, że to jest tak naprawdę całe miasto.
2: No tak. Tak. No, staramy się jak najdalej docierać i też wychodzi też i poza miasto, bo będzie też już od wielu
1: lat. Plażing będzie.
2: Plażing w Arturówku. Już pierwszy próbny był w ramach tak zwanych biforków, które
1: jeszcze przed otwarciem.
2: Już są za nami, ale już sprawdziliśmy Arturówek z świetnym strzałem i będą tam ciekawe spotkania sobotnie.
1: No, my oczywiście będziemy państwa regularnie też odsyłać do strony, gdzie można sobie codziennie sprawdzić, co w repertuarze i gdzie, bo to, że jest jeden dzień, wcale nie oznacza, że będzie jedna projekcja, jedno miejsce. Wręcz przeciwnie. Polówka już nas przyzwyczaiła do tego, że gramy w 2, 3, nawet czasami w 4 miejscach naraz. Zastanawiam się, gdzie macie tę górną granicę, gdzie jest ten limit, ale to jest może pytanie na inną rozmowę. Będziecie oczywiście w Parku na Zdrowiu, już jesteście. EC1 to też jest stały punkt programu. Monopolis także. I tam być może pojawią się także spotkania z gośćmi. Taki dodatkowy, ważny element. Gdzie jeszcze będziemy?
2: Fuzja. Też tradycyjnie będziemy nad wodą, czyli w Arturówku, na Stawach Jana. Będą motopolówki pod Atlas Areną i na parkingu TME. Będzie też taka sekcja, której jeszcze nie odpaliliśmy, bo ona się jeszcze trochę tworzy, tak zwana sekcja podwórkowa, czyli że co tydzień w innym miejscu, w innym podwóreczku i to będą takie wędrowne
1: polówki.
2: Rzeczy. Tak, one wymagają trochę więcej formalności, bo na każde spotkanie musi się...
1: Spółdzielnia, społeczność, spółdzielnia, wspólnota tak, zgodzić, tak?
2: Protesty. Natomiast w każdym z tych miejsc będziemy jeden raz, więc te protesty
1: będą
2: nie
1: miały
2: zdążą
1: szybki charakter.
2: Wybrzmieć, tak?
1: Dokładnie.
2: I nas dotknąć.
1: Przede wszystkim filmy, bo to jest festiwal filmowy, największa tego typu impreza oczywiście tutaj, ale pewnie jedna z większych także w kraju, jeśli chodzi o to, jak długo gracie, bo gramy aż do 30 września w tym roku, przynajmniej na razie, bo też nas nieraz już przekonaliście o tym, że mamy też sporo niespodzianek od organizatorów polówek, ale co gracie i jak te sekcje się kształtują?
2: No właśnie tak, tak jak dla wielu widzów, wiele z tych osób sobie nie zdaje sprawy, że te filmy są wszystkie podzielone tematycznie sekcjami.
1: Uporządkowane tak.
2: I też tak, to jest taka praca, która no może nie każdy ją zobaczy, natomiast też daje nam jakieś takie poczucie, że no nie jesteśmy tam kinem pod chmurką, czy pod gwiazdeczkami, czy jakimś
1: to nie są przypadkowe
2: infantylną.
1: Tytuły,
2: tak,
1: prawda?
2: Dokładnie, tak. No tutaj już zdradzę, Przemek Gleizner, który jest naszym dyrektorem programowym i ogląda wszystkie filmy i jedzie na wszystkie festiwale, więc...
1: Festiwal Kamera Akcja, to tak Państwu jeszcze podpowiem. To zarówno klasyka podzielona na różne sekcje, jak i te nowości, to znaczy myślę o nowościach, czyli najlepszych filmach ostatniego sezonu, które się też pojawiają. Jakie filmy będzie można zobaczyć? Nie wymienisz tych tytułów, wiem, ale gdzie jesteśmy? W jakim obszarze?
2: Jesteśmy jeśli już zaczęliśmy od tych sekcji tematycznych, to takie klasyczne podziały, czyli na przykład gramy sekcję kina polskiego w EC1. To jest tradycyjnie taki najnowszy przegląd tego, co było w ciągu ostatniego roku, czyli połowa filmów to jest z festiwalu w Gdyni i tam ta sekcja za chwileczkę startuje w poniedziałek, ale też z drugiej strony też sekcja kina polskiego współczesnego, ale już nie z ostatniego roku, tylko powiedzmy z ostatnich 10 lat i ta sekcja po polsku. tak jest i tytuł będzie się odbywać w Monopolis i tam zaczynamy Bożym Ciałem. Mamy sekcję klasyczną typowo, czyli pozycja obowiązkowa się nazywa i tam mamy 6 filmów polskiej klasyki, już zaczęliśmy Misiem, gramy z Nahora, a druga część to będą zagraniczne klasyki, tu Dirty Dancing, Pulp Fiction, Nagi Instynkt, no i tego typu kamienie milowe kinematografii światowej. Jesteśmy też coraz bardziej przekonani, w sensie już od wielu lat, ale to też jest taki rosnący u nas część, nie wiem, brzydko mówiąc, biznesowo rynku. Czyli filmy dla dzieciaków. Gramy je o normalnej wieczorowo-nocnej porze. I jest to fajna przygoda dla...
1: Dla
2: całych rodzin, dokładnie. Tutaj sekcja Dobranocka, która startuje, która się odbyła w czwartki, ale też na Widzewskiej Górce, gdzie musieliśmy podzielić na 2 dni liczbę pokazów. Środowe wieczory to są właśnie takie filmy rodzinne.
1: Co jest bardzo ważne i co od kilku edycji wybrzmiało, tak wspomniałeś o tych różnych analizach biznesowych rynku, to mam wrażenie, że też wchodzicie trochę pewnie nie z premedytacją, tylko raczej z potrzeby serca, ale jednak taką społeczną odpowiedzialność biznesu w postaci tych psich polówek, które związane są tak naprawdę z promocją adopcji zwierząt z łódzkiego schroniska. Macie na swoim koncie naprawdę sukces pod tym względem. Są zwierzaki, które znalazły dom właśnie po polówce.
2: Tak, no to tych polówek już było i w ubiegłym roku kilka i 2 lata temu też, kiedy zaczynaliśmy tę w ogóle te przypolówki. Tych psów myślę, że było około, nie wiem, no kilkudziesięciu myślę, które się wyadoptowały tylko że ludzie zobaczyli na tych polówce i później rozpoczęli ten proces adopcyjny, ale my też mamy dużo zasługi, jeśli już mówimy o tym Srońsku, choćby w budowie wolontariatu, gdzie nakręciliśmy spot, który promował ten wolontariat i ta liczba wolontariuszy realnie dzięki nam wzrosła z 8 do ponad 100 przez jeden sezon.
1: O tym na polówkach też rozmawiamy. Czasami pojawiają się też takie momenty, powiedziałabym poważniejsze, ale też bardzo istotne, kiedy możemy porozmawiać o problemach osób na przykład wykluczonych, albo pokazywać jakieś grupy społeczne, które na co dzień być może nie trafiają ze swoim funkcjonowaniem właśnie do tak szerokiej grupy, która z kolei odwiedza polówkę. W tym roku też tak będzie. Zachęcamy do Państwa do tego, by spoglądać na program codziennie. Inna projekcja, inne projekcje, inne tytuły, inne miejsca, wszystko szczegółowo opisywane na bieżąco. bieżąco, także w mediach społecznościowych. Tam są też informacje o ewentualnych odwołanych polówkach, jeśli prognozy pogody organizatorom nie sprzyjają.
2: Z partnerów społecznych jeszcze będziemy mieli fajną współpracę z Fundacją Ktoś, która się zajmuje opieką wytchnieniową tak zwaną. I to jest bardzo ważny problem, który poznacie widzowie dzięki puszczaniu ich spotu też podczas tego
1: polówki.
2: Lata.
1: To zapraszamy. Super. Wszystko się już zaczęło, oficjalne otwarcie, także za nami codzienne projekcje aż do 30 września i pewnie sporo niespodzianek od organizatorów. Wojtek Augustyniak był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję bardzo.

0: Słuchają Państwo Radia Łódź, to audycja Agata i Film. Są wakacje i nasza rodząca się powoli tradycja, czyli filmowe wycieczki po regionie łódzkim, no bo podpowiadamy, gdzie się po prostu wybrać.
1: Filmowe wakacje w Łódzkiem.
0: Ze mną w studiu Magdalena Majewska. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Myślę, że Państwu znakomicie także znana dziennikarka telewizyjna, reportażystka, która wielokrotnie portretowała region łódzki, przede wszystkim jego mieszkańców. W tle możecie Państwo usłyszeć takie nieco inne niż zazwyczaj dźwięki, a to jest druga nasza dzisiejsza gościni, jak to się
2: Teodora.
0: Teraz mówi, Teodora, na czterech łapach.
2: Na czterech łapach.
0: Twoja towarzyszka, Magdo. Ale to chyba też jest dobry pretekst do tego, by na takie wycieczki, o których mówimy, filmowym szlakiem po regionie, wybrać się z czworonogiem.
2: Z czworonogiem. Ja uwielbiam województwo łódzkie i uważam, że jest strasznie niedocenione i naprawdę nie rozumiem, dlaczego ludzie wyjeżdżają gdzieś dalej, nie poznając tego, co wokół nas, na przykład besiekiery fantastyczne, odrestaurowane. Chociaż szkoda, że w informacji historycznej o besiekierach nie odnotowano, że jest to legendarne miejsce zamieszkania diabła Boruty. Strasznie mi tego brakuje, a to jest przepiękne, fantastyczne miejsce.
0: Jesteś też miłośniczką kina, więc to wszystko nam się dzisiaj pięknie łączy i to ty zaproponowałaś, że twoim punktem zaczepienia, jeśli chodzi o te wycieczki po regionie, będzie Aleksandrów Łódzki. I przyznam szczerze, że kiedy myśląc o takich filmowych miejscach w województwie łódzkim, to nie jest pierwszy strzał.
2: No tak, ale ja byłam sama bardzo zaskoczona, kiedy dowiedziałam się, że to właśnie w Aleksandrowie Łódzkim, w dodatku, uwaga, na lotnisku w Aleksandrowie Łódzkim wybudowano bramę brandenburską i kawałek Berlina, czyli kamienice wiodące, będące przy ulicy wiodącej do bramy brandenburskiej. Brama była wybudowana w skali 1:1, czyli autentyczna wielkość z drewna, tylko kwadryga na samym szczycie, na którym zatknięto flagi i Janek Kos położył czapkę swojego pierwszego dowódcy, była z gipsu, ale stanęła tam brama brandenburska. Wprawdzie nie dla czterech pancernych,
0: którego... Bo właśnie o tym serialu mówimy, to jeszcze wchodząc ci w słowo, też Państwu zdradzę taką ciekawostkę, kiedy Magda pojawiła się w studiu, pojawiła się w recepcji na dole, okazało się, że właśnie lecą w telewizji czterej pancerni.
2: Tak.
0: To jest połączenie.
2: Nieśmiertelny serial. Ja wiem, że on ma dużo wad ideologicznych i na pewno ma dużo przeciwników, ale jest to opowieść, która chyba nadal się ogląda i którą młodzież będzie chciała oglądać. Ja pamiętam z dzieciństwa, że nigdy nie mogłam być na podwórku Marusią, bo miałam krótkie włosy, więc byłam zawsze Litką, co też sobie bardzo chwaliłam.
0: No i właśnie, bo Czterej Pancerni tak naprawdę też sporo podróżowali po regionie łódzkim i w wielu mniejszych i większych miejscowościach byli realizowani, ale Aleksandrów Łódzki to jest głównie tam na tym dawnym lotnisku, którym zarządzał Aeroklub Łódzki, prawda?
2: Dokładnie tak. I tam powstała brama brandenburska, aczkolwiek dla filmu Jerzego Passendorfera kierunek Berlin. Nie wiem, jakie było porozumienie, czy to był przypadek, że trafił tam też serial Czterej Pancerni i Pies, bo nie znalazłam takiej informacji. Ale ona spokojnie czekała, aż przyjedzie tam ekipa serialu i tę najważniejszą scenę, najbardziej wzruszającą nakręcą. Myślę, że to fajna informacja. Tym bardziej, że są zdjęcia z Aleksandrowa.

0: Aleksandrów opublikował na social mediach swoich, miasto Aleksandrów opublikowało te zdjęcia i na pewno jest wiele wspomnień i są jeszcze osoby, które pamiętają to wydarzenie.
1: Wspomniałaś o tych zdjęciach, odwołam się też do twoich doświadczeń zawodowych i pracy w Łódzkim Ośrodku Telewizyjnym. Znakomity operator filmowy Igor Kropac jest też rodzinnie powiązany właśnie z tym serialem, bo to jego tata przy nim pracował, prawda?
0: No tak, w naszym ośrodku pracowałam już
1: kolejne pokolenia.
0: Dwa pokolenia.
1: Kropatów.
0: Ja poznałam starszego Igora, teraz pracuje młodszy Igor, a najstarszy Igor był operatorem, jednym z dwóch operatorów, bo nie nakręcił całego serialu, Czterech Pancernych i Pies. I Igor, jeden z Igorów, ten
1: średni,
0: tak, opowiadał o przeżyciu życiach taty, no ale przede wszystkim w jego pamięci pozostało to, że taty wiecznie nie było, bo jednak ten serial był bardzo praco i czasochłonny, ale też mówił właśnie, że bardzo dużo scen powstawało w województwie łódzkim, dzięki temu tata wpadał do domu. Zresztą nie powiem gdzie, żebyście mieli państwo możliwość poszukania w internecie, teraz jest to naprawdę bardzo łatwe, ale właśnie w województwie łódzkim nakręcono jedną z najfajniejszych chyba scen Czterech Pancernych, kiedy Gustlik mówi do Witolda Pyrkosza: Pyrkosz, Pyrkosz, i nie jedziesz.
1: Aleksandrów Łódzki, kiedy państwo trochę poszperają, to są też zdjęcia związane z filmem Zapis zbrodni Andrzeja Czosa-Rastawieckiego. To jest dzisiejszy plac Kościuszki w Aleksandrowie Łódzkim, jeśli się nie mylę, ale pewnie jak się trochę tam poszpera, to coś tam się jeszcze znajdzie z tych filmowych konotacji i w okolicach.
0: Aleksandrów to był bardzo często wykorzystywany, aczkolwiek jak szukałam, to chyba najbardziej takim, są dwa chyba miejsca najbardziej filmowe, do których na pewno wrócisz w rozmowach z innymi osobami. To jest Piotrków Trybunalski i przede wszystkim Inowłódz.
1: Tak.
0: Inowłódz z fantastycznym kościołem, z piwnicą, z zachodzącym i wschodzącym słońcem.
1: Ostatnio byliśmy w Pabianicach, dzisiaj jesteśmy w Aleksandrowie Łódzkim, czyli w powiecie zgierskim, niedaleko do Zgierza, który też jest bardzo filmowym, wręcz oskarowym miastem pod tym względem, więc punktów zaczepienia jest kilka. Dziękujemy za twoją polecajkę. Aleksandrów Łódzki filmowy, według Magdaleny Majewskiej, dziś także w naszym kolejnym odcinku filmowych odsłon wakacyjnych w audycji Agata i Film. Dziękuję bardzo.
2: Filmowe wakacje w Łódzkiem.

0: To Cyndi Lauper w Radiu Łódź w audycji Agata i Film. A ciekawe, co dzieje się w Aleksandrowie Łódzkim, gdzie trwa Epicentrum Festiwal, bo dzisiaj też tam jesteśmy. Jest nasze studio plenerowe Radia Łódź. Na miejscu jest także Sebastian Dziuda, który mam nadzieję wszystko zdradzi.
1: Partnerem relacji ze studia plenerowego jest Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim.
2: Trwa Epicentrum Festiwal w Aleksandrowie Łódzkim. My tutaj jesteśmy, jest nasze studio plenerowe, malujemy buzie, dobrze się bawimy. No i zachęcamy, żeby przyjść odwiedzić nas. Są też kolorowanki, ale też rozmowy z gośćmi. Już teraz w naszym plenerowym studiu mam przyjemność i zaszczyt gościć Kubę Olejnika, młodego chłopaka, który już niebawem wystąpi na scenie wraz z Krzysztofem Zalewskim. Cześć, Kuba.
3: Cześć.
2: Jak samopoczucie? Jest stresik? Zapytałbym się, czy jakieś duże emocje masz? Pewnie tak. Natomiast jeśli chodzi o występ z Krzysztofem Zalewskim, no to nie jest twoje pierwsze rodeo.
3: Nie, to nie jest mój pierwszy występ z Krzyśkiem. Za pierwszym razem był o wiele większy stresik, że naprawdę to ja z nim grałem, ale teraz już trochę...
2: Krzysiek to kolega po fachu, już nie ma takiego, nie? Wow.
3: Tak.
2: Już luzik.
3: Tak, luzik.
2: Jak się gra z Krzyśkiem na jednej scenie? Jakie to jest uczucie?
3: To jest uczucie... bardzo dobre. Bardzo fajnie mi się z nim gra. On od początku, jak przyjechaliśmy do Wrocławia na Halę Stulecia, to też z osoby okazał się takim miłym i sympatycznym gościem.
2: Dużo uczy cię?
3: Czy mnie uczy? Trochę mnie uczy.
2: Powiedz, ty jeszcze chodzisz do szkoły podstawowej, masz 10 lat, tutaj w Aleksandrowie Łódzkim właściwie, ale pewnie już myślisz mniej więcej, jaką tam obrać drogę życiową. Powiedz, jakie pomysły ci się gdzieś tam tlą w głowie, może jakaś szkoła muzyczna, jak ty to widzisz?
3: No właśnie, po wakacjach mamy plan, żeby pójść do szkoły muzycznej. No, a jeżeli chodzi o takie dalsze plany, to... Mam plan, żeby najpierw założyć zespół, w którym będę grała na gitarze, a później na perkusji, bo nie tylko gram na gitarze, ale na perkusji też.
2: No właśnie, który z tych instrumentów jest ci bliższy?
3: Nie lubię tego pytania. Lubię i gitarę, i perkusję tak samo.
2: No to ciekawe, fajnie. A właśnie powiedz, jeśli chodzi o szkołę muzyczną, to już chyba tam będziesz musiał wybrać jakiś konkretny instrument. Co by to było?
3: No, gitarę. Tylko teraz muszę się nauczyć podstaw. Już nie będzie takiego luźnego grania, tylko muszę się nauczyć tam czytania z tabulatury i tak dalej.
2: Ale to na pewno jakieś będzie dla ciebie cenne doświadczenie, mam nadzieję, że cię to nie przeraża.
3: Nie, to mnie nie przeraża.
2: Zdradzisz nam jakieś ciekawostki odnośnie do twojego występu z Krzyśkiem dzisiaj? W którym momencie wejdziesz, na jakiej piosence, co zagrasz? Może jakieś riffy, solówka wleci?
3: No, jakaś tam solówka może wejdzie. Będę grał na drugim jego utworze.
2: Okej, czyli już tuż po 21 właściwie, no bo to jest godzina, w której Krzysztof Zalewski wchodzi na scenę w Aleksandrowie Łódzkim, więc długo na ciebie nie będziemy musieli właściwie czekać.
3: Tak.
2: Powiedz jeszcze, jakie masz plany, powiedziałeś o zespole, że chcesz założyć zespół, chcesz grać w zespole. Czy to jest taka wizja dla ciebie przyszłości, że chciałbyś w to iść tak na 100%? Że chciałbyś być takim rockmanem, grać w zespole, to jest twoja droga, to chcesz robić, jak już będziesz trochę większy?
3: Myślę, że na 100%.
2: Okay. Czyli już nie hobby, po prostu lecimy w to.
3: Tak.
2: A jaką muzykę byście grali?
3: No takiego, myślę, że rocka. Może trochę czasami metalu, ale myślę, że bardziej rocka.
2: Bardziej rocka. To powiedz, jakich artystów słuchasz na co dzień? Czym się inspirujesz? W jakich tam gatunkach, zespołach się obracasz?
3: No właśnie, najbardziej lubię rocka. Cały czas ten stary rock mi bije w serduszku. Ale nie tylko, bo ostatnio też popu trochę polubiłem. Michaela Jacksona. A jeżeli chodzi o inspirację, to na początku, jak byłem mały, to lubiłem Edda Sheerana. I od niego się tak naprawdę zaczęła ta moja gitarowa historia.
2: Umiesz grać solówkę Beat It?
3: Nie, jeszcze nie umiem. Ale za to umiem grać solówkę Queen.
2: Okej, który numer?
3: Bohemian Rhapsody.
2: Wow, no to ładnie. Super, bardzo się cieszę, że jesteś taki ambitny, taki utalentowany, ale powiedz właściwie, bo mam wrażenie, że nie wszyscy słuchacze generalnie wiedzą, skąd się wzięło to, że będziesz grać z Krzyśkiem Zaleskim dzisiaj w Aleksandrowie Łódzkim, grałeś już wcześniej z nim we Wrocławiu. Opowiedz słuchaczom, jaka to jest historia?
3: No tak, to był czas, w którym Krzysiek Zalewski promował swoją nową płytę, grając koncerty po całej Polsce. No i dotarła do nas wiadomość od naszej znajomej, że Krzysiek organizuje konkurs dla młodych instrumentalistów.
2: To było rok temu?
3: Dwa lata temu.
2: Okej.
3: No i polegało to na tym, że trzeba było wysłać zgłoszenie. No i ja byłem wtedy jeszcze dosyć, no byłem mniejszy, miałem 8 lat i nie spodziewaliśmy się, bo byłem jednym z młodszych uczestników, nie spodziewaliśmy się, że ktoś do nas oddzwoni, ale pewnego dnia do nas właśnie zadzwonił menadżer Krzyśka i zaprosił nas na halę stulecia do Wrocławia.
2: I ten koncert odbył się już w zeszłym roku, jeśli dobrze kojarzę.
3: Nie.
2: Jeszcze wcześniej. Tutaj mogą być... Dobra, to akurat nie są najistotniejsze rzeczy. Najistotniejsze jest to, że grałeś z Krzysztofem Zalewskim. A powiedz, co było w tym zgłoszeniu? Co było taką rzeczą, która zachwyciła Krzysztofa, jego management? Pamiętasz, co wtedy grałeś?
3: Tak, to był kawałek... Nie mogę powiedzieć, bo dzisiaj też to będę grał, to jest niespodzianka.
2: Aha, czyli to wszystko tutaj niespodziankę tutaj robisz naszym słuchaczom, widzom. Ale może jest jakaś taka podpowiedź dla tych, którzy zgromadzą się dzisiaj pod sceną w Aleksandrowie Łódzkim?
3: Tytuł tej piosenki jest związany z naszym krajem.
2: Okej, okay, dobra. Myślę, że fani Krzyśka mogą się domyślać, o który kawałek chodzi. To powiedz już, bo zbliżamy się niestety do końca naszej rozmowy. Czego ci życzyć właśnie na najbliższy czas? Co chciałbyś, powiedz właśnie, czego pragniesz, jakie masz marzenia? Jak powiesz je, to nie jest tak, że one się nie spełnią, bo po prostu będziemy dmuchać w twoje narty i kibicować ci z całego serca. Jest zespół, ale może jeszcze coś chciałbyś zagrać? Może masz jakichś innych artystów, którymi jeszcze nie grałeś, a chciałbyś?
3: Chciałbym zagrać z... Nie wiem. Jest taki gitarzysta w Łodzi, z Maro Maro.
2: Okej, okay, tego ci życzymy. Dzięki bardzo. Kuba Olejnik był moim gościem. Wielkie gratulacje, powodzenia dzisiaj na scenie.
3: Dziękuję bardzo.
2: A my oddajemy głos do studia oczywiście i jeszcze dzisiaj będziemy raz meldować się z Aleksandrowa Łódzkiego.
1: Partnerem relacji ze studia plenerowego był Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim.
0: No to jeżeli ktoś z Państwa jeszcze nie ma planów na ten weekend, to Epicentrum Festiwal, tam można się kierować i można szukać studia plenerowego Radia Łódź, do którego jeszcze dziś w programie Radia Łódź będziemy wracać, ale to już w strefie kibica po godzinie 18:00. W Aleksandrowie obok Krzysztofa Zalewskiego gwiazdą będzie także Smolik i Kev Fox. U nas Smolik, ale z Dawidem Podsiadło i z Brodką właśnie teraz w audycji Agata i Film.

0: elektryczny na finał naszego dzisiejszego radiowego seansu. Dobiega końca nasze spotkanie w audycji Agata i Film. Mam nadzieję, że słyszymy się za tydzień o tej samej porze, czyli między 16 a 18. A kto wysłał mi najbardziej intrygujące wspomnienie z wakacji we Włoszech, nawiązujące także poniekąd do filmu Takie jest życie, proszę koniecznie sprawdzić swoje skrzynki mailowe, tam szczegóły odbioru zaproszeń. Do usłyszenia za tydzień. Agata Gwizdała-Malik.
1: Autopromocja.
2: Uwaga, pasażerowie lotu kierunek Radiość. Londyn, Bruksela i Bergamo? A ty dokąd chciałbyś polecieć?
3: My możemy spełnić twoje marzenia. Wystarczy uważnie słuchać Radia Łódź. Od poniedziałku do piątku między 9 a 16 na naszej antenie będą pojawiać się słowa klucze. Wyłap je wszystkie i skompletuj swój radiowy bilet do podróży. W piątek wyślij zestaw haseł na adres konkurs@radiolodz.pl i zawalcz o voucher na lot dla dwóch osób. Szczegóły na radiolodz.pl. Kierunek Radiość. Słuchaj, zbieraj, leć!
4: Oszukał cię ktoś przez telefon? Obrażają cię w sieci i nie wiesz, co możesz z tym zrobić? Rozwód i nie masz pojęcia, od czego zacząć? To nie są tematy, o których myślisz, dopóki nie staną się twoim problemem. Wtedy może być już za późno na pytania.
5: I tutaj zaczynam mieć problem adwokata, czyli nie ma jednoznacznej odpowiedzi.
4: Adwokaci z Izby Adwokackiej w Łodzi mówią wprost. Bez prawniczego żargonu, za to z konkretami, które możesz wykorzystać od zaraz. To też prawdziwe historie, które dają do myślenia.
6: Przyjdzie moja koleżanka, odbierze od ciebie pieniądze, możesz rzucić pieniądze przez balkon.
7: My nie żyjemy w Stanach Zjednoczonych, więc te setki tysięcy dolarów to tylko gwiazdy Hollywood.
4: Mecenasie jest sprawa. W czwartki o 13.40 w Radiu Łódź, a pogłębione rozmowy znajdziesz na radioloc.pl i w aplikacji mobilnej. Jakub Jędrzejewski, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
8: Już w najbliższy poniedziałek, 6 lipca, Radio Łódź zaprasza na pierwszy koncert cyklu Open Stage Ether Jazzu. W patio portu Łódź wystąpią dwie wyjątkowe łodzianki. Marta Wilk, jedna z najbardziej cenionych polskich wokalistek, oraz pianistka Marta Sobczak, które zaprezentują specjalnie przygotowany projekt muzyczny pełen emocji, improwizacji i jazzowych brzmień. Początek o godzinie 19. Nie przegap wyjątkowego wieczoru z muzyką na żywo. Więcej o tym i kolejnych koncertach w ramach cyklu na radioloc.pl. Koncert poprowadzi Piotr Bielawski. Na koncert zaprasza partner cyklu Port Łódź.
9: Marzysz o własnym mieszkaniu? Poznaj Zieloną Dolinę w Strykowie. Wystartował drugi etap sprzedaży nowoczesnych mieszkań o powierzchni od 47 do 76 metrów kwadratowych. Tylko 20 minut od Łodzi, w spokojnej i zielonej okolicy. Pierwszy budynek został już całkowicie wyprzedany. Nie zwlekaj! Pomożemy ci również w uzyskaniu finansowania zakupu. Więcej informacji na www.mdpdeveloper.pl. Zielona Dolina w Strykowie. Miejsce, do którego chce się wracać.
10: Rozświetl swój ogród z OBI. Teraz aż 40% rabatu na wszystkie ogrodowe lampy solarne. Taka oferta tylko do 7 lipca. Zapraszamy! OBI, ulica Szparagowa 3 przez 5 w Łodzi. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
11: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
12: Uwaga, to nie jest zwykła promocja. To największa promocja tego roku. Piąte urodziny pracowni optycznych. Nawet 50% rabatu na komplet okularów. Tak, oprawki i szkła razem nawet o połowę taniej. A do tego bezpłatne badanie wzroku, doświadczeni styliści opraw i tysiące oprawek, w których naprawdę dobrze wyglądasz. Nie czekaj, promocja trwa tylko przez ograniczony czas. Pracownie optyczne w Łodzi, Zgierzu i Piotrkowie Trybunalskim zapraszają. Umów się na badanie wzroku na www.pracownieoptyczne.pl.
1: Po reklamie.
13: Jest 18.
14: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
13: Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź, przed mikrofonem Remigiusz Fladrowski. Premier wskazuje na równe szanse Bełchatowa i Konina w wyścigu o budowę drugiej elektrowni atomowej w Polsce. Poczta Polska ostrzega przed nową metodą oszustwa na paczki spoza Unii Europejskiej. Iga Świątek żegna się z Wimbledonem, zatrzymała ją Filipinka Aleksandra Jala. Do końca dnia w regionie pogodniej do 22 stopni. Premier Donald Tusk o lokalizacji drugiej elektrowni atomowej w Polsce mówi, że zarówno Bełchatów, jak i Konin mają równe szanse. Dodał, że rząd wskazał Konin i Bełchatów jako preferowane lokalizacje tej inwestycji. Podczas spotkania z mieszkańcami w Piotrkowie Trybunalskim w październiku ubiegłego roku premier powiedział, że jeśli zapadnie decyzja o drugiej lokalizacji elektrowni jądrowej, to Bełchatów jest na pierwszym miejscu tej listy. Dziś o szansach Konina i Bełchatowa Donald Tusk mówił w Wielkopolsce. A według zapowiedzi rządu w przyszłym roku powinien nastąpić wybór inwestora, który wybuduje drugą elektrownię jądrową w kraju, a rok później zostanie ogłoszona jej lokalizacja.
15: Więcej na radiołódź.pl.
13: Nowa okazja dla oszustów. Chodzi o zmiany dotyczące zamawiania paczek spoza Unii Europejskiej. Od środy za każdą pozycję towarową w przesyłce doliczana będzie opłata w wysokości 3 euro. Zapłaci ją sprzedający lub platforma sprzedażowa. Jak mówi dyrektor Biura Cyberbezpieczeństwa i Standardów w Poczcie Polskiej Krzysztof Romasz, w najbliższym czasie można spodziewać się większej liczby ataków typu smashing.
16: Cyberprzestępcy wysyłają swoim celom wiadomości tekstowe, które mogą informować na przykład, że paczka takiej osoby została zatrzymana i wymagane jest natychmiastowe kliknięcie w link z SMS-a i opłacenie jej.
13: Poczta Polska przypomina, że nigdy nie wysyła SMS-ów z linkami do płatności. Warto też pamiętać, że w przypadku zakupów spoza Unii Europejskiej nowa opłata jest rozliczana przez sprzedawcę lub platformę sprzedażową i zostaje doliczona do ceny produktu albo pojawia się w koszyku przed finalizacją zamówienia. Jeśli po zakupie dostaniemy SMS z prośbą o dopłatę, warto zachować szczególną ostrożność. Iga Świątek nie obroni tytułu w Wimbledonie. Polka przegrała na korcie centralnym z Aleksandrą Jalą 6-7-2-6 i odpadła w trzeciej rundzie turnieju. Dla 21-letniej Filipinki to największy sukces w historii jej występu w Wielkim Szlemie.
17: Brytyjskie media piszą o jednej z największych niespodzianek tego Wimbledonu. Obrończyni tytułu pożegnała się z turniejem już w pierwszym tygodniu, a Aleksandra Jala po ostatniej piłce padła na kort i mogła świętować największy sukces w swojej karierze. Pierwszy set trwał aż 85 minut. Iga Świątek miała swoje szanse, w tym dwie piłki setowe. W drugim secie Polka była już wyraźnie w rozsypce. Pojawiły się błędy, problemy z serwisem i coraz większa frustracja. Brytyjscy komentatorzy podkreślają, że to zupełnie inny obraz Polki niż ten, który kibice oglądali tu przed rokiem. Ale fani Polki już piszą w mediach społecznościowych Wimbledonu, że będą na nią czekać za rok i jak zawsze trzymać kciuki. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
13: To tyle teraz na kolejne wiadomości w Radiu Łódź. Zapraszam o 19.00. Po południu i wieczorem w regionie zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami możliwe słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 22 stopnie, wiatr umiarkowany, okresami dość silny, północno-zachodni.

I to już 4 minuty po godzinie 18, 4 lipca 2026 roku. No, zdaje się, Amerykanie dzisiaj mocno świętują. No, jak Amerykanie, no to Mundial. Będzie dzisiaj też o Mundialu w naszej strefie kibica, bo już dzisiaj zaczyna się 1/8 fazy pucharowej, 1/8 finału. A więc no, ta faza pucharowa wchodzi niemalże w decydujące oblicza i już tak naprawdę patrząc na te zestawienia, na te pary, na te 8 par, no to tam naprawdę nie ma drużyn z przypadku i zapowiadają się bardzo ciekawe mecze. O tych mundialowych emocjach w drugiej godzinie, bo w tej pierwszej porozmawiamy sobie więcej o piłce jednak tutaj naszej rodzimej, lokalnej, a jakże przygotowania już ruszyły pełną parą, sparingi trwają, rozgrywane są, dzisiaj Unia grała, grał ŁKS, gra też Widzew, ten mecz będziemy sobie śledzić, będziemy też śledzić to, co na kortach Wimbledonu. No, oczywiście, tak jak mogliśmy usłyszeć w serwisie informacyjnym, Iga Świątek pożegnała się z Wimbledonem, zatem będzie nowa królowa tej londyńskiej trawy, no bo Iga broniła tytułu wywalczonego przed rokiem, ale tego tytułu nie obroni w grach singlowych, tylko pozostał Hubert Hurkacz. O tym jednak też to muszę zaprosić na drugą godzinę, no bo tak jak mówiłem, w tej pierwszej piłka, no i to, co dzieje się właśnie na bieżąco, no a w drugiej godzinie też jeszcze więcej piłki, bo zacznie się pierwszy mecz tej 1/8 finału. Oj, dzisiaj dużo, a jeszcze zapomniałem, przepraszam, Tour de France ruszyło, także pierwszy etap trwa w Barcelonie. No nie we Francji, a w Barcelonie. Naprawdę, dzisiaj będzie ciekawie. Zapraszamy do godziny 20. Patrycja Wojsznis program realizuje. Robert Zwoiński przed mikrofonem. To jeszcze takie, no chyba śmiało można mówić, dzień dobry, bo słońce wyszło, a zatem za oknami piękny jeszcze popołudniowy dzień. No i spędzamy go ze sportem w Radiu Łódź.

9 minut po godzinie 18, strefa kibica w Radiu Łódź. Dzieje się dużo na londyńskiej trawie. Trwa Wimbledon 2026, no i w turnieju singlowym mężczyzn. Aż 4 spotkania w tym momencie, między innymi mecz zawodnika, który no niedawno zdobył swój pierwszy wielkoszlemowy tytuł, Aleksander Zwieriew, rywalizuje z Markosem Gironem. No i Niemiec prowadzi 2-0 i 3-0 z przełamaniem w trzecim już secie, a więc wydaje się na autostradzie Zwieriew do czwartej rundy. Także blisko tego był Iggy Leheczka, rewelacyjny Czech, rywalizuje z Hiszpanem Jaume Munarem, no ale po wygraniu dwóch pierwszych setów po 6-4, w trzecim 6-4 również, ale tym razem dla Munara za moment rozpocznie się czwarty set w tym spotkaniu. Piąty set już się rozpoczął, a w zasadzie to zmierza, wydaje się, powoli do końca. No i w nim kolejna rewelacja ostatnich tygodni. Włoch Flavio Coboli prowadzi z Karenem Khachanovem w piątym decydującym secie 4-2, choć rozpoczął Włoch od porażki 0-6 w pierwszym secie. Później dwa sety zakończone tiebreakami. Raz wygrywał Coboli, raz Khachanov. Czwarta partia dla Coboliego 6-2 i teraz Włoch prowadzi 4-2, serwuje Khachanov i 0-15 z perspektywy serwującego, a czwartym spotkaniem jest mecz Belga Zizu Berksa z reprezentantem gospodarzy Brytyjczykiem Arturem Ferim i tutaj 2-1 prowadzi Berks w czwartej partii 4-4. No emocje bardzo duże w turnieju pań. Dwa ostatnie dzisiejsze mecze to Sorana Kirstea z Rumunii rywalizuje z czeszką Lindą Noszkową 1-1 i 4-4 w trzecim secie. No a w meczu Amerykanek Amanda Anisimova Madison Keys 1-0 dla Anisimowej w meczu i 4-1 dla Keys w drugim secie. Przed nami jeszcze dzisiaj aż 3 mecze singlistów: Frances Tiafoe, Aleksander Bublik, Taylor Harry-Fritz, Lorenzo Sonego, no i Grigor Dimitrov, Matteo Berrettini. Zapowiada się bardzo, bardzo ciekawy też wieczór z tenisem. No, zapowiada się oczywiście bardzo ciekawy dzień też z piłką nożną. Kanada, Maroko, Paragwaj, Francja dzisiaj na Mistrzostwach Świata, a obecnie w Austrii, gdzie na zgrupowaniu przebywają piłkarze Widzewa Łódź, trwa mecz sparingowy Widzew Łódź Dunajska Sztreda. No i jak na razie 36. minuta, bezbramkowy remis. Z tego co podglądam, Widzewiacy w bardzo podobnym zestawieniu jak w pierwszym sparingu jeszcze rozgrywanym w Łodzi, z tym, że brakuje m.in. Lindona Selachiego, drobny uraz, a w pierwszym składzie od pierwszej minuty Fran Alvarez, Sebastian Bergier. No to takie dwie roszady, natomiast też m.in. Tonio Teklić. Tak to wygląda, jeśli chodzi o Widzew. Tych sparingów dzisiaj generalnie dużo grali piłkarze z regionu łódzkiego, ŁKS Łódź i Unia Skierniewica, więc dwaj nasi pierwszoligowcy. No i o tych meczach, tych drużyn jeszcze w tej godzinie powiem nieco więcej, a za kilka minut jeszcze mały raport kolarski, no i później wrócimy do emocji piłkarskich. Bo to nie

No tak jak mówiłem, teraz jeszcze raport kolarski. No przede wszystkim dlatego, że zakończył się 37. Międzynarodowy Wyścig Kolarski Solidarności i Olimpijczyków. Wyścig, który rozpoczął się w Łodzi. Pierwszy etap prowadził z Łodzi do Bełchatowa. Drugi też tego samego dnia, czyli w środę ze Zduńskiej Woli do Sieradza. No i trzeci również po regionie łódzkim z Koluszek do Skierniewic. Wszystkie te trzy etapy wygrał Marceli Bogusławski, który dziś w Jaworznie odebrał żółtą koszulkę lidera całego wyścigu za zwycięstwo. Drugie z rzędu zwycięstwo Bogusławskiego właśnie w wyścigu Solidarności i Olimpijczyków. Choć tym razem nie był on na podium, nie był on pierwszy, nie wygrał. Dzisiaj postanowił pracować dla swojego kolegi z zespołu Norberta Banaszka. Ten jednak przegrał na finiszu z Radosławem Frontczakiem. Trzecie miejsce dla Holendra Roana Koningsa, to jeśli chodzi o wyniki dzisiejszego etapu. Natomiast, no tak jak mówiłem, jeśli chodzi o cały wyścig, Bogusławski z żółtą koszulką i także z białą dla najlepiej punktującego zawodnika. Patryk Stosz z kolei zdobył zieloną koszulkę najaktywniejszego, a Julian Wergiew niebieską najlepszego zawodnika do lat 23. No to warto jeszcze dodać, że przed Bogusławskim takich podwójnych mistrzów, jeśli chodzi o dwie wygrane z rzędu, no to byli dwaj tacy zawodnicy, Łukasz Bodnar 2007 i 2008, 2007-2008 rok, Tomasz Brożyna 1998 i 1999. Natomiast warto dodać, że Tomasz Brożyna zwyciężał jeszcze w 1991 i 1995 roku i to jest prawdziwy rekordzista wyścigu Solidarności i Olimpijczyków. No a jeśli chodzi o dwie wygrane, to dwie na swoim koncie ma również Piotr Wadecki, ale on wygrywał nie rok po roku, bo w 1997 i w 2005 roku, a zatem dopiero czwarty zawodnik Marceli Bogusławski, który ma na koncie dwa triumfy w międzynarodowym wyścigu kolarskim Solidarności i Olimpijczyków. To działo się między innymi w regionie łódzkim, jeśli chodzi o kolarstwo. No a dzisiaj w Barcelonie rozpoczął się słynny wyścig Tour de France. Trwa pierwszy etap, jazda drużynowa na czas. No i zasady, można powiedzieć, nieco skomplikowane, bo każdy kolarz jedzie na siebie. No a jeśli chodzi o czas drużyny, to ten jest liczony od pierwszego zawodnika danej drużyny, który wjedzie na metę, a zatem no już można było zobaczyć taktykę, że najlepsi w poszczególnych etapach uciekali na ostatnich kilkuset metrach jeszcze, ile mieli sił, no i jak najszybciej, żeby dojechać do mety, no. Także tutaj będzie się dużo działo. 4 minuty temu na trasę wyjechała grupa Ineos z Michałem Kwiatkowskim i to na pewno faworyci do wygrania dzisiaj. Na razie na mecie 10 ekip, które przejechały już cały dystans, nawet 11, bo w tym momencie kolejna drużyna jechała na metę. Cały czas na prowadzeniu grupa ma FDJ United, no ale tak jak mówiłem, Ineos może tutaj namieszać mocno, jeśli chodzi o te czasy, no bo między innymi oprócz Kwiatkowskiego, który też potrafi jeździć na czas, no to przede wszystkim no, jeden z najlepszych czasowców w historii, Filip Poganna, Włocha, więc no na pewno mocne tempo niebawem narzucą, no a później jeszcze między innymi przecież będzie ekipa z Tadejem Pogaczarem, czyli no zawodnikiem, który typowany jest do wygrania całego wyścigu, choć naprawdę niebywale mocna obsada w tym roku w Tour de France. Spoglądam jeszcze na to, co dzieje się w Austrii. Tam mecz sparingowy piłkarzy Widzewa Łódź 0-0, 44 minuta. Widzewiacy remisują z dunajską Sztredą, a zatem za kilka minut będzie o sparingach, ale tym razem nie o sparingu Widzewa, a o sparingach naszych pierwszoligowców, czyli UKS Łódź i Unii Skierniewice.

0: No to dużo się dzieje w świecie sportowym, zatem jeszcze chwileczkę proszę poczekać na informację o sparingu Unii Skierniewice, no bo zacznę od tego, że widzę do przerwy remisuje z Dunajską Sztredą 0-0, ale bardzo nerwowo w tym spotkaniu Sebastian Berger obejrzał czerwoną kartkę i to zdaje się za jakieś no, dość mocne uwagi pod adresem sędziego. Jeśli chodzi o widzewiaków, no to najaktywniej z przodu Mariusz Fornalczyk trafił też raz do siatki, ale był wcześniej odgwizdany, spalony, zatem 0-0 w drugiej połowie. No pewnie 11-11, bo to sparing, więc trenerzy się zapewne dogadają, żeby grać w niezmienionych składach, natomiast no ewidentnie jest tam dość mocno napięta atmosfera. No i też meldunki ze Stanów Zjednoczonych o tym, że mecz Francji z Paragwajem pod znakiem zapytania, a przynajmniej jeśli chodzi o jego rozegranie w tym terminie planowanym, czyli początek tego meczu 23 czasu polskiego i to jeszcze dzisiaj, natomiast no prognozowane mogą być burze właśnie w miejscu, gdzie ma być rozegrane to spotkanie, czyli w Filadelfii, a to oznacza, że jeśli błyska się w pobliżu stadionu, no to mecze mogą być przerwane. Był tak przerwany mecz Francuzów przecież z Irakiem i dopiero dokończony po 2 godzinach. FIFA nie chce powtórki i już próbuje uprzedzić to, co będzie działo się z pogodą, a zatem być może ten mecz zostanie jakoś przesunięty. Też jeśli chodzi o przesunięcie, to pod znakiem zapytania było przesunięcie meczu Meksyku z Anglikami. Na razie ponoć nie jest to zagrożone rozegranie tego meczu, ale o tym więcej w drugiej połowie. Natomiast o meczu Francuzów z Paragwajem musiałem też przekazać tę informację, która nadeszła dosłownie przed momentem. No to teraz możemy skupić się na tym, co działo się dzisiaj w Skierniewicach. Unia rozegrała drugi sparing tego lata. Unici podejmowali Pogoń Grodzisk Mazowiecki. Wcześniej wygrali z Pogonią Siedlce 3-0. Teraz przyszedł czas na pierwszoligową Pogoń Grodzisk Mazowiecki. No i tutaj było widać, że grodziszczanie mają doświadczenie już w grze w pierwszej lidze, a Unici potrzebują zdobywać takie doświadczenie. Porażka nieznaczna, w zasadzie minimalna. 0-1, no i to po golu straconym z rzutu karnego w 40 minucie Damian Jaroń skutecznie wykorzystał 11. Chwilę wcześniej w słupek trafił jeden z testowanych piłkarzy w drużynie Skierniewic, później ten karny dla Pogoni. W drugiej połowie no też ataki z obu stron. Unici próbowali tego, co prezentowali w ostatnich sezonach, czyli szybkiej gry. To dawało okazję pod bramką rywali, ale brakowało skuteczności. Bardzo aktywni byli i Gąska, i Szmyt, i Zyntek, no ale brakowało naprawdę skuteczności. W odpowiedzi też Pogoń trafiła w obramowanie bramki Unii, no i świetnie spisywał się w bramce Skierniewiczan Stanisław Pruszkowski. Zanim jednak bramkarz, który do Unii powrócił, opowie o swoich wrażeniach, najpierw trener Unitów Kamil Socha.
1: No porażka, tak. I no myślę, że mimo wszystko możemy być zadowoleni, bo brakuje nam takich spotkań właśnie z zespołami prezentującymi pierwszoligowy poziom. Było widać pewne rzeczy, pewne aspekty, nad którymi musimy się mocno pochylić, jeśli chodzi o naszą grę, ale też takie, na których nie mamy wpływu, bo między innymi różnica w sile tych zawodników, bo przegrywaliśmy większość pojedynków siłowych i to było widać. Natomiast mimo wszystko uważam, że w pierwszej połowie wyglądało to w miarę poprawnie. Mieliśmy kontrolę, mieliśmy swoje sytuacje, nie wykorzystaliśmy ich. Tak naprawdę jeden błąd w defensywie skończył się stratą bramki po rzucie karnym. Druga połowa już była no, gorsza w naszym wykonaniu, też gdzieś tam było widać te braki. Myślę przede wszystkim w ograniu na tym wyższym szczeblu, bo próbowaliśmy niby grać swoją grę, ale nie byliśmy przygotowani na to, że tutaj się tak nie da, no, bo to już jest wyższa liga, że to już są zawodnicy szybsi, zwinniejsi, lepsi technicznie, dużo lepiej czytający grę i gdzieś pewne nasze zachowania nonszalanckie były tutaj od razu punktowane. Dlatego bardzo się cieszę, bo to jest duży plus dla nas i duży materiał do analizy. tak, żeby przygotować się do grania na tym szczeblu jak najlepiej tylko możemy. To rzeczywiście jest tak, że zagrało kilku chłopaków, którzy raczej będą mieli mniejsze szanse na to, żeby realnie występować w rozgrywkach ligowych. No ale taki to jest okres. No, musimy dać każdemu szansę, każdego sprawdzić, żeby nie było później takiej sytuacji, że chłopak pójdzie na wypożyczenie i się okaże, że potem go tutaj brakuje, bo rzeczywiście nie daliśmy mu prawdziwej szansy. No ale myślę, że już teraz ten okres jest na tyle krótki, że w kolejnym sparingu już raczej będziemy starali się zagrać tak, żeby zagrali zawodnicy, którzy no, mają największe szanse na występy w pierwszej lidze.
0: No i tak jak wspomniałem, jednym z bohaterów w drugiej połowie był Stanisław Pruszkowski, golkiper, który do Unii powraca po epizodzie w Wiśle Płock. Odchodził z Unii 1,5 roku temu. No i teraz powrót do Skierniewic, z którym wiąże naprawdę dobre, no, spore nadzieje, dobre nadzieje, jeśli tak można powiedzieć, dobrą przyszłość. O, może tak będzie lepiej. Bramkarz Unitów Stanisław Pruszkowski.
2: Jak w domu. Bardzo dobrze się czuję, bardzo dobrze mnie chłopaki przyjęli. W zasadzie wracam po 1,5-rocznej przerwie tutaj do Skierniewic i czuję się tutaj znakomicie i mam nadzieję, że drużyna także. Co się zmieniło? Myślę, że każdy to zauważył, przede wszystkim poziom rozgrywkowy, tak? I to na znaczący plus. Myślę, że przy okazji, przy tych dwóch awansach, poziom organizacyjny, poziom sportowy równocześnie poszedł do góry i to jest na duży plus.
0: To jeszcze o ten dzisiejszy sparing. Tak jak zeszliśmy tutaj na dół, to mocno wieje. To chyba wam bramkarzom musiało też dawać się we znaki.
2: No, dla mnie osobiście wiatr to chyba najgorszy rywal i nie ma nic gorszego niż duży wiatr, ale trzeba sobie z tym radzić. Boisko jest takie samo dla obu drużyny i to nie jest żadne wytłumaczenie.
0: Pogoń na pewno solidna drużyna, solidny pierwszoligowiec i też było to widać. Dzisiaj momentami potrafili przejąć kontrolę, ale z drugiej strony wy też potrafiliście się odgryzać. Jak na początek przygotowań, to chyba można to spokojnie zaliczyć na plus.
2: Tak jest, no. To są początki przygotowań, tak? Do ligi jeszcze zostały 2-3 tygodnie, także my musimy się też zgrać jako drużyna. Przeciwnicy będą raz mocniejsi, raz słabsi, ale my musimy patrzeć na siebie i na to, jak my się prezentujemy i wyglądamy na boisku.
0: No, na pewno Unitom brakuje doświadczonych graczy na poziomie pierwszoligowym. Tutaj deficyt widzi także trener Kamil Socha, zatem no, na pewno jeszcze jakieś transfery do Skierniewic będą.
1: Tego doświadczenia trochę nam brakuje. Zawodnicy, których posiadamy aktualnie, mają swoje duże umiejętności, ale brakuje im trochę tego doświadczenia, a meczów sparingowych jest za mało, żebyśmy zbudowali teraz to doświadczenie grając z zespołami pierwszoligowymi. Także no, tutaj będziemy jeszcze szukać, zobaczymy, co nam się uda, no bo też wiadomo, że nie na każdego z tych zawodników nas stać.
0: No to właśnie chciałem zapytać, czy to są już rozmowy prowadzone, czy czekacie jeszcze na ten łańcuch transferowy, jak to czasami mówimy, czyli po prostu kto zostanie, kto się nie załapie do ekstraklasy.
1: No my jesteśmy w miarę cierpliwi, staramy się spokojnie poczekać na wydarzenia, na to, co się stanie. Udowodniliśmy już, że potrafimy odbudowywać zawodników, więc też nie ma co ukrywać, przeglądamy rynek chłopaków, którzy gdzieś tam są w tej chwili, używając kolejarskiego stwierdzenia, na bocznicy. No, mamy gdzieś swoich kandydatów, zobaczymy na ile nam się to uda przeprowadzić odpowiednie rozmowy. Dwóch zawodników, z którymi rozmawialiśmy, już niestety nam odmówiło, wybrali lepsze finansowo oferty, niekoniecznie lepsze poziomem. No ale to tak to jest. No, ja też to rozumiem, że nie każdy myśli o tym, żeby się odpowiednio zbudować i trafić do lepszych zespołów, tylko od razu na dzień dobry chce pieniądze i to jest też droga życiowa, nic mi do tego.
0: No, ale to jest też taka proza życia, jeśli chodzi o te transfery w piłce nożnej. Unia w każdym razie przegrała z Pogonią Grodzisk Mazowiecki 0-1. To jeszcze sparingów z pierwszoligowcami Unici jeszcze mają w planie. Między innymi za tydzień zmierzyć się z łódzkim klubem sportowym, który dzisiaj grał, i o tym już za 3 minuty.

0: Nie wiem, czy Filip Hogan zamknął oczy, ale na pewno nie stoi. Ruszył potężnie na ostatnie metry czasówki drużynowej, która rozpoczyna dzisiaj Tour de France. Tak jak mówiłem, ekipa Ineos, główny faworyt do wygrania dzisiaj. No i za chwilę będzie jasne, czy wyjdą na prowadzenie. Na razie minuta przewagi, ale jeszcze do końca jest kilkaset metrów. No, Aleksander Zwieriew coraz ma większe problemy. Jeszcze meczu nie dokończył z Gironem, który no, odłamał. I jest 4-4 w trzecim secie, a teraz u nas o sparingu piłkarzy łódzkiego klubu sportowego, którzy pokonali dzisiaj ekstraklasowego Radomiaka Radom 2-1. No i dwa gole dla łodzian Fabianowie. Fabian Olejniczak w pierwszej i Fabian Piasecki w 10 minucie. No to oddajmy głos Olejniczakowi, dla którego to był premierowy gol w ŁKS-ie.
1: Pierwsza bramka w pierwszej drużynie, na pewno zapamiętam na długo ją. Poszliśmy do pressingu, błąd obrońcy, wykorzystałem sytuację sam na sam i cieszyłem się z bramki. Na pewno spodziewaliśmy się że drużyny z Radomia, że to jest dobra drużyna, ale przeciwdziałaliśmy to 2-0 do przerwy, 2-1 do końca i cieszymy się z zwycięstwa.
0: A zadowolony, jeśli chodzi o ten dzisiejszy sparing, był także asystent trenera Rafał Majewski.
2: No jesteśmy zadowoleni przede wszystkim z tego, że wygraliśmy mecz. Jesteśmy też zadowoleni, bo w wielu momentach bardzo dobrze graliśmy w obronie. Cieszymy się z bramek napastników, cieszymy się z bramki Fabiana Olejniczaka i z tego, że przepracowaliśmy bardzo dobrze tydzień na obozie. To nasz drugi sparing i fajnie, że po całym tygodniu ciężkiej pracy przyjeżdżamy tutaj z zespołem z Ekstraklasy. Jesteśmy w stanie w wielu momentach grać jak równy z równym i na koniec wygrać mecz.
0: A jak Rafał Majewski ocenia zgrupowanie w Busku-Zdroju?
2: Wszystko odbyło się bez żadnych przeszkód, więc to, co sobie zakładaliśmy na obozie, zrealizowaliśmy i jesteśmy gotowi na to, żebyśmy od przyszłego tygodnia dalej jeszcze się przygotowywali, no bo to jeszcze zostało nam trochę czasu.
0: Na kolejny okres, kolejny mikrocykl przygotowawczy zakończy mecz sparingowy, tak jak już mówiłem, z Unią Skierniewice. Filip Pogana dojechał do mety i Neos 31 sekund przewagi nad drugą w tym momencie FDJ grupą.

0: 18 minut pozostało do godziny 19. Strefa Kibica Radia Łódź, w której teraz o piłkarzach drugiej drużyny UKS Łódź, którzy rozpoczęli przygotowania do nowego sezonu. Po spadku z drugiej ligi będą grali w grupie pierwszej, trzeciej ligi, a drużynę poprowadzi Radosław Pęciak, który w ostatnich latach był kilka razy związany z rezerwami łódzkiego klubu sportowego.
1: Czuję się bardzo dobrze, tak. Jestem tutaj z krótką przerwą od 2020 roku tak naprawdę. Czuję się bardzo dobrze. Tą drużynę znam dobrze, wiem jakie są cele drugiej drużyny. Tak jak wspomniałem wcześniej, przed nami na pewno teraz trudny, ale myślę, że dobry okres przygotowań, tak żeby jak najlepiej go spożytkować i być przygotowanym do pierwszego meczu.
2: Właśnie, jakie są te cele? Powrót do drugiej ligi, czy może niekoniecznie?
1: Celem nadrzędnym, jaki tutaj otrzymaliśmy od dyrektora, od właściciela klubu i od dyrektora akademii, jest to, żeby spokojnie się utrzymać w tej trzeciej lidze, rozwijać młodych zawodników, tak ten projekt ma wyglądać, żebyśmy co rundę, co sezon dostarczali jednego, dwóch, trzech przygotowanych zawodników, tak żeby mogli rywalizować w pierwszej drużynie, a tutaj żebyśmy spokojnie pozostali w tej lidze, jeżeli wyglądałoby to obiecująco, bardzo dobrze, nie mówimy tutaj, jeżeli będzie taka opcja, na pewno byśmy chcieli tam wrócić.
2: A tak z Pana perspektywy łatwiej przygotowywać tych zawodników do gry w pierwszej drużynie w trzeciej lidze, czy jednak w drugiej?
1: Znaczy, ciężko na to pytanie jakoś odpowiedzieć, myślę, że dobrze. Te przygotowania będą takie same. Czy byśmy byli w drugiej lidze, czy jesteśmy w trzeciej, chcemy trenować intensywnie, jakościowo, tak żeby jak najlepiej ich przygotować. Wiadomo, druga liga to są troszkę inne wymagania, wyższy standard, więc te same mecze by były na wyższym poziomie. Trzecia liga, natomiast też musimy wiedzieć, że ona się mocno na przestrzeni ostatnich lat pozmieniała. Jest naprawdę bardzo dużo dobrych drużyn, poukładanych taktycznie, dobrze biegających, mających szerokie sztaby, więc ona też jest bardzo wymagająca.
2: W minionym sezonie prowadził Pan drużynę w trzeciej lidze GKS Bełchatów. Jakie wnioski z tego jednak nieudanego dla GKS-u sezonu i z Pana pracy tam?
1: Tak jak powiedziałem przed chwilą, ta liga się mocno zmieniła na przestrzeni czasu, więc i my musimy się odpowiednio przygotować. Wnioski oczywiście po tamtym pobycie mam swoje. Pewne rzeczy tutaj musimy pozmieniać. Do niektórych podejść troszkę inaczej, ale przygotowania będą wyglądały zupełnie inaczej niż jakbyśmy grali w drugiej lidze.
2: To jeszcze pytanie o współpracę z pierwszym zespołem. Nie wiem, czy jakieś rozmowy z trenerem Szoką już były, czy bardziej będziecie, że tak powiem, we własnym sosie się obracać, czy są przewidywane zejścia z pierwszej drużyny, przynajmniej na niektóre kolejki?
1: Musimy się spodziewać tego, bo tak, jesteśmy drużyną rezerw, wiemy jak to wszystko funkcjonuje, więc na pewno te zejścia będą. W jakiej ilości to jeszcze z trenerem nie uzgadnialiśmy. Tak naprawdę oni dopiero co wyjechali na obóz, też są w trakcie budowania kadry, więc te wszystkie ustalenia jeszcze przed nami. Myślę, że około 2-3 zawodników może do nas dołączyć. Co do odejść, to nie spodziewamy się zbyt dużo. Te osoby, które przed rozpoczęciem, czyli to jest 5 osób odeszły, to w ich miejsce musimy tutaj ten skład uzupełnić. Już pierwsze kroki są poczynione, natomiast jakiejś dużej rewolucji nie spodziewam się.
0: Z Radosławem Pęciakiem rozmawiał Michał Malinowski, a początek rozgrywek w grupie pierwszej, trzeciej ligi na początku sierpnia.

0: 11 minut pozostało do godziny 19. 0-0 w meczu Wisły Łódź z Dunajską Sztredą. 54 minuta na boisku. Karol Świderski, kibice Wisły mają nadzieję, że być może będzie to kiedyś legenda Wisły, choćby taka, jaką no jest Włodzimierz Smolarek świętej pamięci. No i właśnie w okolicach stadionu imienia Włodzimierza Smolarka w Aleksandrowie Łódzkim dzisiaj studio plenerowe Radia Łódź podczas Epicentrum Festiwal i za moment Sebastian Dziuda powie, co tam słychać na tym właśnie festiwalu.
1: Partnerem relacji ze studia plenerowego jest Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim.
2: No póki co słychać Kasię Cerekwicką, gra właśnie swój koncert. To jest artystka, która otwiera line-up właśnie tegorocznej edycji Epicentrum Festiwal w Aleksandrowie Łódzkim, ale to nie koniec muzycznych wrażeń, właściwie dopiero ich początek, bo jeszcze na tej scenie, właśnie na stadionie imienia Włodzimierza Smolarka w Aleksandrowie Łódzkim wystąpi jeszcze tego wieczoru Cave Fox Smolik, wystąpi Krzysztof Zalewski, wystąpi Kukon, a na sam koniec elektroniczna impreza i duet Cats and Dogs, a ze mną właśnie Wiktoria, cześć.
3: Cześć.
2: I Maja, cześć.
4: Cześć.
2: I to nie są, drodzy słuchacze, osoby jakieś bardzo prominentne, znaczy oczywiście bardzo ważne. To są zwykli słuchacze, to są ludzie, którzy po prostu przyszli, jak wiele tutaj osób, po prostu posłuchać dobrej muzyki. To są jedne z 5000 tak naprawdę osób, które przewiną się tego wieczoru na stadionie imienia Włodzimierza Smolarka w Aleksandrowie Łódzkim. Powiedzcie, dziewczyny, na kogo czekacie najbardziej tego wieczoru?
3: Na Kukona. Tak, najbardziej czekamy na Kukona, nasz ulubiony artysta z tego zestawu dzisiaj. Przyjechałyśmy ze Zgierza, trochę drogę miałyśmy, ale cieszymy się i no czekamy, aż się zacznie, tak.
2: No to komunikacją, tak?
3: No, komunikacją, tak. Dostałyśmy mandat po drodze, ale...
2: Co to, bez biletu jechałyście?
4: Jechaliśmy z biletem, ale zły wybraliśmy.
3: Tak, tak. Zła strefa, no... Nie udało się, ale na koncert trzeba było przyjechać. Nie mogłyśmy tego przegapić.
2: W aglomeracji łódzkiej rzeczywiście trzeba bardzo uważać na takie rzeczy. Powiedzcie, jak długo tutaj jesteście? Póki co, jak wam się podoba? Już troszeczkę tego klimatu zdołałyście przysiąknąć?
4: Ile tu jesteśmy? Z godzinę dwie? Około 2 godzin jesteśmy. No koniec końców przyjechaliśmy Uberem. Co było?
3: Tak, tak. No i co? Pochodziłyśmy trochę. Poszłyśmy sobie na picie, na jedzenie. Bardzo fajnie tutaj zrobione, rozłożone, dużo atrakcji. I na pewno jeszcze z czegoś też skorzystamy. Jakieś... No nie wiem, coś się jeszcze znajdzie.
2: Dopiero zaczyna się tak naprawdę zabawa, noc jest jeszcze długa, więc to jest na ten moment. Aleksandrów Łódzki, tutaj jesteśmy, Epicentrum Festiwal. Teraz gra Kasia Cerekwicka. Jeśli chodzi o innych artystów w line-upie, to siłą rzeczy, no jednak trochę posłuchacie Cave'a z Smolikiem, Zalewskiego, no bo Kukon gra w zasadzie na sam koniec. Na przykład Zalewski gdzieś tam do was przemawia muzycznie?
3: W miarę. Nie tak. W sensie my jesteśmy bardzo otwarte na różne tam muzyczne gusty i tak dalej, więc chętnie posłuchamy też wszystkich innych, którzy dzisiaj będą.
2: Okej, właśnie, a jeżeli chodzi o wasze kolejne gdzieś tam plany na ten festiwal, co jeszcze gdzieś tam zamierzacie eksplorować, bo pewnie jeszcze za mało czasu tutaj byłyście, a jest tutaj rzeczywiście mnóstwo atrakcji. Macie jakieś takie wymarzone, ulubione momenty, coś was zaciekawiło, chcecie wziąć w tym udział?
4: Na razie planujemy kupić kwiatka dla mamy, bo widzimy, że ludzie wychodzą z kwiatkami.
3: Tak, musimy się zorientować, o co chodzi z tymi kwiatkami. No dużo stoisk, więc na pewno po tym jeszcze się przejdziemy. No co, dużo jeszcze jest do zobaczenia. Nie wiem, coś jeszcze znajdziemy na pewno.
4: Coś na pewno się znajdzie, bo jest sporo czasu, żeby się rozejrzeć.
3: Tak, tak, będziemy jeszcze chodzić, patrzeć, no... No i pewnie dopiero jakieś, nie wiem, 20 dopiero tak pod samą sceną staniemy, żeby już tam miejsca jakieś...
2: Czyli nie jesteście z tych fanek, które koczują po prostu od wcześnych godzin rannych, czyli zajmują barierki tuż pod sceną, bardziej bezpieczne tutaj warianty wybieracie.
3: Oczywiście. Tak, tak, zdecydowanie wolimy wcześniej, żeby później...
4: Być jak najbliżej, żeby później nie było nerw, że nie będziemy widzieć tak, dobrze, tak, nie będziemy słyszeć.
3: Żeby się nie przepychać z nikim, bo to wiadomo, ludzie...
4: No różnie bywa, różnie bywa na koncertach.
2: A jeśli chodzi o koncert Kukona, na jaki utwory czekacie najbardziej?
4: Adderall.
3: i karierę jeszcze.
4: Tak, no. No tak. Bo nic innego raczej nie zagra, będzie grał takie najpopularniejsze, no bo tutaj nie ma jakichś jego fanów, w sensie on nie jest przygotowany, żeby tu była jego publiczność, więc z takich najpopularniejszych, no to Adderall.
3: No tak, Adderall i kariera najbardziej. No i co, Miniuwa też klasycznie. No i to takie nasze faworyty chyba.
2: Dziewczyny, życzę wam dobrej zabawy. Rozmawiałem z Wiktorem, rozmawiałem z Mają. Dobrej zabawy na Epicentrum Festiwala. My również się już żegnamy, bo to było ostatnie wejście właśnie z tego wydarzenia. Dodaję głos do studia. Przy mikrofonie Sebastian Dziuda. Do usłyszenia, kłaniam się i mam nadzieję, że jeszcze niebawem się właśnie na antenie Radia Łódź usłyszymy.
1: Partnerem relacji ze studia plenerowego był Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim.
0: No to takie połączenie muzyki ze sportem, no bo takich połączeń mamy na pewno dużo, szczególnie jeśli chodzi o tegoroczny mundial. A przypomnę, o 19:00 początek pierwszego meczu 1/8 finału Kanada-Maroko, a więc jeden ze współgospodarzy, którzy w komplecie, w całej trójce zameldowali się w 1/8 finału i Kanada, i Meksyk, i Stany Zjednoczone. Od 19:00 ten mecz również będziemy śledzić w strefie kibice Radia Łódź. Śledzimy cały czas mecz Widzewa Łódź z Dunajską Sztredą, 0-0 po 60 minutach tego sparingu rozgrywanego na zgrupowaniu Widzewiaków w Austrii. Aleksander Zwieriew awansował do czwartej rundy Wimbledonu. No za niespełna 5 minut w Radiu Łódź informacje, po których wracamy do strefy kibica.

0: Autopromocja.
1: Jazz gramy i muzykę improwizowaną. Przede wszystkim łódzką, polską, ale też światową. U nas jest na wesoło i na poważnie.
2: Świadomy proces słuchania, to muzykę słyszysz wszędzie. Słyszysz ją na ulicy, słyszysz ją w lesie, słyszysz ją nad jeziorem, wszędzie, w domu. Jak żona do siebie mówi, to jest dla ciebie muzyka. Wewnętrzne szumy uszne, to wszystko jest muzyka.
1: W każdy poniedziałek po 21.
3: Okolice jazzu.
1: Zapraszam, Piotr Bielawski.
4: Nowym duszpasterzem środowisk twórczych archidiecezji łódzkiej został ksiądz dr Jacek Kacprzak.
5: Pierwszą noc dzisiaj nocowałem. Wczoraj jak przyjechałem, jeszcze większość mebli była na zewnątrz. Tak to wszystko jeszcze było. Ale mówię, muszę przynieść ekspres, bo jak przywiozę ekspres, to wtedy tak czuję, że tak, to jest dom.
4: O swoich pasjach, wyborach, nadziejach związanych z nowym miejscem kapłańskiej służby ksiądz Jacek Kacprzak opowie w niedzielę, 5 lipca od godziny 6:05. Zapraszam na inspirujące spotkanie Małgorzata Warzecha.
0: Autopromocja. Reklama.
6: W wakacje nie ma nudy.
7: Jest mikrofon, zabawa i sport.
6: Akademia Młodego Radiowca w Radiu Łódź zaprasza dzieci na wyjątkowe półkolonie. Rozmowy, nagrania i moc niespodzianek. Tu każde dziecko może poczuć się jak prawdziwy dziennikarz. Liczba miejsc ograniczona. Szczegóły i zapisy na radiołódź.pl/ Akademia Młodego Radiowca.
8: Rozświetl swój ogród z OBI. Teraz aż 40% rabatu na wszystkie ogrodowe lampy solarne. Taka oferta tylko do 7 lipca. Zapraszamy! OBI, ulica Szparagowa 3/5 w Łodzi. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
9: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
10: Uwaga, to nie jest zwykła promocja. To największa promocja tego roku. Piąte urodziny pracowni optycznych. Nawet 50% rabatu na komplet okularów. Tak, oprawki i szkła razem nawet o połowę taniej. A do tego bezpłatne badanie wzroku, doświadczeni styliści opraw i tysiące oprawek, w których naprawdę dobrze wyglądasz. Nie czekaj, promocja trwa tylko przez ograniczony czas. Pracownie optyczne w Łodzi, Zgierzu i Piotrkowie Trybunalskim zapraszają. Umów się na badanie wzroku na www.pracownieoptyczne.pl.
0: Po reklamie.
11: Tu Radio Łódź, jest 19. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź, przed mikrofonem Remigiusz Fladrowski. Awaria wodociągowa w łódzkiej manufakturze, woda wylewa się na ulicę. Trwa obława po śmierci kobiety w Świętokrzyskiem, policja szuka męża ofiary. Mieszkańcy Pabianic mogą już dzielić się dobrą odzieżą, z której nie korzystają, w specjalnych kontenerach. W nocy w regionie miejscami przelotne opady deszczu, a temperatura spadnie do 11 stopni. Duża awaria wodociągowa w Łodzi. Woda na ulicy Ogrodowej w okolicach manufaktury. Przyczyną jest awaria instalacji w centrum handlowym. Mogą być kłopoty w poruszaniu się wokół centrum. Więcej szczegółów w kolejnych wiadomościach Radia Łódź. Obława po śmierci kobiety w Świętokrzyskiem. Policja szuka 65-latka. Ciało 64-letniej kobiety znaleziono wczoraj w domu w Borkowie. W akcję zaangażowanych jest ponad 100 funkcjonariuszy, psy tropiące, drony i śmigłowiec. Poszukiwany jako ostatni miał kontakt ze zmarłą kobietą. Podkomisarz Małgorzata Perkowska-Kiepas apeluje do wszystkich, którzy mogą wiedzieć, gdzie przybywa, o pilny kontakt z policją.
12: Przypomnijmy, że mężczyzna ma około 170 cm wzrostu, jest szczupłej budowy ciała, ma siwe włosy. Jest w chwili, gdy ostatni raz był widziany, był ubrany w brązowy sweterek, w pasy, w poziomie. Do tego miał w podobnym kolorze spodnie. To, co charakterystyczne i może go wyróżniać, to może poruszać się boso.
11: Informacje o miejscu pobytu mężczyzny można przekazywać także pod numerem alarmowym 112. Nowe kontenery ze zużytą odzieżą stanęły w Fabianicach. Od końca czerwca mieszkańcy mogą oddawać tam niepotrzebne ubrania i tekstylia. 12 szarych pojemników stanęło przy szkołach podstawowych, przedszkolach i instytucjach miejskich, a w najbliższym czasie pojawią się jeszcze 4 kolejne, mówi Aneta Klimek z Urzędu Miejskiego w Pabianicach.
13: Pojemniki są w kolorze szarym, oznaczone logo budżetu obywatelskiego i można tam wrzucać zużyte odpady tekstylne albo jak dotąd oddawać do przoku. Dodatkowo w 14 lokalizacjach rozstawiono 34 zielone kontenery na odzież nadającą się do ponownego użytku.
11: Urzędnicy przypominają, żeby oddawane tam ubrania były czyste i niezniszczone. Wszystkie lokalizacje nowych kontenerów na zużytą odzież można znaleźć na naszej stronie radio.łódź.pl. Stuletni most pod Kutnem do rozbiórki. Mowa o przeprawie w miejscowości Mikstal, która jest w coraz gorszym stanie. Dlatego w najbliższych latach zastąpi ją nowy most. Przy okazji drogowcy wyremontują okoliczną drogę. O szczegółach reporter Radia Łódź Seweryn Potentas.
14: Most w Mikstalu powstał w 1927 roku. Jest już jednak zużyty i nie spełnia standardów technicznych, mówi Marcin Nowicki z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi.
15: Co wymagało kompleksowego rozwiązania, jakim jest jego rozbiórka i wbudowanie w tym miejscu nowego mostu. Będzie on miał ponad 14,5 metra długości oraz wyższy tonaż.
14: To jeden z elementów remontu wzdłuż drogi wojewódzkiej 581. Zmiany mają zajść łącznie na kilometrowym odcinku trasy. Czekają przebudowa skrzyżowań, budowa chodników, oświetlenia czy ciągu pieszo-rowerowego. Obecnie trwa poszukiwanie wykonawcy prac, a wyremontowaną drogą i nowym mostem kierowcy przejadą w 2028 roku. Seweryn Potentas, Radio Łódź.
11: Przed wyburzeniem obecnego mostu w Mikstalu drogowcy przygotują objazd. W trakcie remontu nad rzeką Ochnią kierowcy przejadą tymczasową przeprawą. Teraz to tyle. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 20. W nocy w regionie łódzkim zachmurzenie umiarkowane i duże, głównie w drugiej połowie nocy i nad ranem miejscami możliwe słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna 11 stopni, wiatr słaby i umiarkowany zachodni.

Barcelona, Filadelfia, Londyn, a także Baderlach w Austrii. Co łączy wszystkie te cztery miejscowości? Łączy strefa kibica w Radiu Tam. Największe teraz, największe wydarzenia sportowe, które nas najbardziej interesują. W Londynie Wimbledon, w Barcelonie początek Tour de France. W Filadelfii rozpoczął się mecz Mistrzostw Świata Kanady z Maroko. No a w Baderlach kolejny sparing w tym letnim okienku. W tym letnim okresie sparingowym, przygotowawczym piłkarzy Widzewa Łódź, no to powiem, że 0-0 w 70 minucie Widzew Dunajska Streda. Będziemy tutaj śledzić te wszystkie mecze. Będzie też więcej i o Mundialu, i o Wimbledonie, no ale też co nieco powiemy o żużlu, bo jutro, jeśli pogoda pozwoli, mecz na Motoarenie w Łodzi. No i to mecz bardzo ważny dla żużlowców Orła. O tym wszystkim do godziny 20. Patrycja Wojszyń z programu realizuje. Robert Zwoliński przed mikrofonem. Jeszcze chyba mówimy dzień dobry. A dlaczego nie? No to dzień dobry i za kilka minut przegląd tego, co już się zakończyło i tego, co jeszcze trwa w tych miejscowościach, o których powiedziałem. Mam

No tak, supermoce to na pewno ma taki kolarz Tadej Pogaczar, który no jeszcze trochę i będzie pewnie finiszował jako ostatni w swojej drużynie. No już drużyna z Emiratów mknie na metę w Barcelonie, ale jeszcze mają kilka kilometrów przed sobą. Przed nimi na pewno team Visma Lize Bike, na naprowadzeniu cały czas Ineos, czyli główni faworyci do wygrania dzisiejszej czasówki, która rozpoczyna tegoroczny Tour de France, ale Lidl Trek tylko 8 sekund na mecie stracił Red Bull, Borahan zgrołę 11, to na razie pierwsza trójka. Cały czas bez zmian w meczu Widzewa Łódź z Dunajską Sztredą 0-0, 74 minuta. No sporo się dzieje, ale takich raczej niezbyt ciekawych obrazków. Dużo, dużo walki, tak to nazwijmy. No też była czerwona kartka dla Sebastiana Bergiera pod koniec pierwszej połowy, zatem no nie wiem, czy takie obrazki chciałby trener Wukowicz oglądać w sparingach, no ale może jeszcze uda się ochłonąć przed rozpoczęciem sezonu. To rozpoczęcie w weekend 24-26 lipca, no a jeśli chodzi o to, co się też rozpoczęło o 19, no to mecz Kanadyjczyków z Marokańczykami. 9 minuta 0-0, 1/8 finału piłkarskich mistrzostw świata. Pierwszy mecz tej fazy rozgrywek tegorocznego mundialu. No i czy współgospodarze, czy może jednak zawodnicy z Maroko? To wszystko okaże się za około 90 minut. A może jeszcze więcej, bo może będzie dogrywka, może będą też rzuty karne. Przecież po karnych Maroko awansowało właśnie do 1/8, eliminując Holendrów. No to jeszcze sprawdźmy, jak wygląda sytuacja w tenisowym Wimbledonie, bo tam już troszkę się wyjaśniło, jeśli chodzi o mecze, o których mówiłem w pierwszej godzinie naszej strefy kibica. Przede wszystkim Aleksander Zwieriew melduje się w kolejnej rundzie. Pokonał ostatecznie Marcosa Girona 3-0. W czwartej rundzie jest też Iggy Leheczka, który wygrał z Jaume Munarem z Hiszpanii 3-1. Wygrał także Flavio Coboli z Karenem Khachanovem 3-2 i trwa już piąty set w meczu Zizu Berksa z reprezentantem gospodarzy, z zawodnikiem Arturem Ferrym. 2-2, 4-3 prowadzi Berks w piątym decydującym secie, ale serwuje w tym momencie Ferry, także tu jeszcze może się odwrócić. Rozpoczął się mecz Taylora Harrego-Fritza z Lorenzo Sonego i jak na razie Amerykanin przegrywa 3-5, natomiast zakończyły się wszystkie mecze u pań. Dzisiaj, no przypominam, informację dnia dla niezbyt miłą dla polskich kibiców, ale Iga Świątek przegrała z Aleksandrą Alą i Alą, tak też można może bardziej poprawnie czytać, z Filipin 0-2, 6-7 w pierwszym secie, 9-11 w małych punktach i 2-6 w drugiej partii, no ale w tej drugiej, no to naprawdę Iga przeżywała ogromne męczarnie, można powiedzieć, katusze prawdziwe, no i rywalizowała przede wszystkim sama ze sobą. Natomiast w dwóch ostatnich meczach u pań wygrały Amerykanka Madison Keys ze swoją rodaczką Amandą Anisimową 2-1, no i Czeszka Linda Noszkowa pokonała Soranę Kirsztę z Rumunii 2-1. Zdecydował tiebreak w trzecim secie, wygrany przez Czeszkę 11-9, a tymczasem będzie mała niespodzianka, jeśli chodzi o pierwszy etap tegorocznego Tour de France, bowiem na mecie team Visma Lize Bike wyprzedza Ineos o 8 sekund. No to jeszcze ekipa głównego faworyta do zwycięstwa, czyli Tadeja Pogaczara, drużyna Emiratów. No ona za około pewnie niespełna 3 minuty powinna do mety dotrzeć. No to my za mniej więcej te 3 minuty słyszymy się ponownie. It's a rainy afternoon, 1990. The big city. Jeez, it's been 20 years. Candy. So fine.

w Łódźcie Dunajska Sztryda cały czas 0-0, 82 minuta tego meczu sparingowego, bez bramek też w spotkaniu Kanady z Maroko. Tam jednak dopiero 16 minuta na mundialu w pierwszym meczu 1/8 finału. No a Tadej Pogaczar dojeżdża, wprowadza swoją drużynę na trzeciej pozycji w pierwszym etapie tegorocznego Tour de France. Drużyna Emiratów na trzeciej pozycji kończy tę dzisiejszą rywalizację. Zatem zwycięstwo Team Wisma Lize Bike przed grupą Ineos, no i na trzeciej pozycji grupa Emiratów. No to powiedzmy ta pierwsza trójka można było pewnie gdzieś tam tak wybierać, choć raczej to Ineos był tym głównym faworytem do zwycięstwa. No i tutaj śmiało można powiedzieć, że jakaś tam jednak mała niespodzianka w wykonaniu holenderskiej grupy jest, choć mała. Tak to trzeba podkreślić. No to zakończył nam się pierwszy etap tegorocznego Tour de France. Przypominam, dzisiaj po Barcelonie. Jutro też kolarze będą w Barcelonie, ale już jutro indywidualne zmagania. No na pewno od samego początku będą spore emocje. No i też świetna stawka w tym wyścigu, bo oprócz Pogaczara, między innymi Vingegaard, jest też Del Toro, który no, ma pomagać Pogaczarowi przede wszystkim. Remco Evenepoel, także no cała naprawdę śmietanka, jeśli chodzi o światowe kolarstwo. Czy walka o końcowe zwycięstwo będzie do końca, to pewnie dużo będzie zależało od formy Tadeja Pogaczara, który oczywiście broni tytułu sprzed roku. No to jeszcze może pora zajrzeć też trochę na Wimbledon, bo tam sporo się dzieje, choć tak jak mówiłem wcześniej, kilka spotkań już zakończonych, ale jeszcze dzisiaj między innymi Frances Tiafoe z Aleksandrem Bublikiem i Grigor Dimitrov z Matteo Berrettinim. To może być bardzo ciekawe spotkanie. No zresztą Tiafoe z Bublikiem też myślę, że emocji nie zabraknie. Na razie zakończył się pierwszy set w meczu Fritza z Sonego i tu być może mała niespodzianka. 4-6 przegrywa Amerykanin, ale to tak jak mówiłem, dopiero pierwsza partia. Cały czas remis w meczu Bergsa z Ferrym. 2-2, 4-4 serwuje Bergs i 30-15 dla niego, a zatem ten mecz powoli dobiega końca, ale no to jeszcze może potrwać dość długo, jeśli takie wyrównane będzie to spotkanie. Jeśli chodzi o Wimbledon, no to dzisiaj w strefie kibica Radio Łódź troszkę więcej sobie omówimy porażkę Kamila Majchrzaka, no i zwycięstwo Huberta Hurkacza, i po dzisiejszej porażce Igi Świątek to właśnie Hubert Hurkacz pozostaje już ostatnim polskim singlistą, bo i odpadły nasze wszystkie cztery panie, no i też z dwóch panów został już tylko Hubert Hurkacz, ale kto wie, może to będzie turniej, w którym odrodzi się popularny Hubi, który przecież pokazywał na trawie naprawdę wcześniej spore możliwości, no i też ta dyspozycja serwisowa, no to tutaj u Hurkacza dużo od tego zależy. No a zatem za kilka minut troszkę szerzej o Wimbledonie.

0: No, dużo się dzieje, jak tak śledzimy różne wydarzenia na żywo, więc troszkę te nasze plany trzeba lekko zmieniać. No, przede wszystkim teraz kontuzja Ismaela Saibariego, lidera napastnika drużyny Maroka, który musi opuścić boisko. Ten uraz mu nie pozwoli dalej grać w tym meczu 1-8 finału z Kanadyjczykami. No i już zmiana. Sufyan Rahimi w miejsce Saibariego, który no kapitalnie się prezentował do tej pory na tegorocznych Mistrzostwach Świata. Na pewno ogromne osłabienie drużyny z Afryki. Czy Kanadyjczycy to wykorzystają? No to jest ciekawe pytanie. Niebawem koniec, że tak zażartuję, pierwszej kwarty, bo będzie przerwa na wodę. 23 minuta, cały czas bez goli. No to my teraz przejdźmy do Wimbledonu. W Londynie rozgrywany jest jeden z najsłynniejszych tenisowych turniejów, być może nawet najsłynniejszy. No i to turniej, który na pewno jest na ustach wszystkich kibiców tenisa ziemnego. No niestety dla polskich zawodników to nie jest najlepszy turniej. Choćby Kamil Majchrzak pożegnał się, no myślę, że przedwcześnie z tą imprezą. Na drugiej rundzie Piotr Kowianin zakończył swoje występy w tegorocznym wielkoszlemowym Wimbledonie. Majchrzak przegrał z Amerykaninem Zacharym Swajdą 2-3. Pierwszego seta wygrał 6-2. Później przegrał 2-6. Wygrał 7-6 w tiebreaku. No ale później czwarty set przegrany 4-6 i piąty 3-6 również przegrany. Całe to spotkanie trwało niespełna 3 godziny. No a jakie błędy popełnił Majchrzak? No to myślę, że najlepiej jak sam zainteresowany powie nieco o tych swoich błędach.
1: Dużo było takich momentów na przestrzeni 5 setów. Najbardziej ubolewałem nad drugim setem, że po pierwszym straceniu serwisu odłamałem się i dawno w gorszy sposób nie oddałem ponownie mojego serwisu. No i jakby ten moment, albo po prostu no, drugi set, jakbym go wygrał, czy też po prostu prowadził równą grę, czy dociągnął do jakiegoś tiebreaka, czy coś i potencjalnie wygrał, no myślę, że to zupełnie inaczej by rozłożyło układ sił, no a potem to już jest kula śnieżna, jak to zazwyczaj bywa, więc też zupełnie inny mecz się zrobił, nowy mecz. Od tego momentu myślę, że tu mnie najbardziej boli, no bo co potem z konsekwencją tego?
0: No, bolecie może też to, że Majchrzak w zeszłym roku dotarł do czwartej rundy Wimbledonu, a to oznacza, że straci sporo punktów w rankingu ATP.
1: Rok temu w innej atmosferze przyjechałem na Wimbledon, bo nie wygrałem meczu na trawie i przegrałem 7 meczy z rzędu w tamtym okresie. No w tym roku, jakby nie patrzeć, wygrałem 250, zagrałem bodajże 9 spotkań na trawie, co jest nieocenione na tej nawierzchni, na sezonie, który jest bardzo krótki. Byłem ograny, grałem dobrze i przyjechałem pewny siebie, więc jakby no oczywiście są dwa różne przyjazdy, natomiast moje podejście, czy jestem w takim stanie, czy w takim, się nie zmienia, bo dla mnie najważniejszy jest kolejny mecz i kolejny przeciwnik. Zazwyczaj to ja jestem tym inteligentniejszym na korcie, a dzisiaj nie byłem, co może też mnie w pewien sposób irytowało, więc no trudny mecz.
0: No właśnie, trudny mecz, no ale cóż, porażka Zachary Swajda już też pożegnał się z Wimbledonem, bo dzisiaj przegrał z Alexem De Minorem 1-3. Co ciekawe, De Minor był niedawno rywalem Majchrzaka we wspomnianym turnieju Hartegon-Bosch. Właśnie tam Majchrzak pokonał Australijczyka, zdobywając swój pierwszy w karierze tytuł ATP. No a jeśli chodzi o Wimbledon, tak jak powiedziałem, jedynym akcentem polskim, jeśli chodzi o drabinki singlistów, pozostał już Hubert Hurkacz. No ale za to awansował do 1/8 finału. W trzeciej rundzie wrocławianin wygrał z Amerykaninem Tomim Polem 3-1, choć pierwszego seta przegrał 4-6, ale później wygrana po tiebreaku 7-6, w tiebreaku 7-5. 7-5 w trzecim secie dla Polaka i 6-2 w czwartej partii. Tak zwyciężył Hubert Hurkacz z Tomim Polem.
1: Myślę, że serwis był całkiem niezły. Oczywiście najbardziej zadowolony jestem ostatecznie ze zwycięstwa. I tak, no ten drugi tiebreak był bardzo kluczowy, żeby ta szala jednak przechyliła się na moją stronę i od tego czasu, no to ja wywierałem bardziej presję na nim. Super znowu być tutaj w czwartej rundzie, gdzieś powiedzmy, no ta praca każdego dnia w końcu gdzieś jakieś małe rezultaty przynosi, że ta gra wygląda lepiej, no i nie mogę się doczekać kolejnego meczu.
0: No i Hurkacz mówił też o treningach z Serbem Nowakiem Dżokowiczem, a Serb również zameldował się w 1/8 finału.
1: Coś fajnego, no jednak Nowak no jest najlepszym zawodnikiem w historii, więc zawsze przyjemnie móc z nim podbijać piłkę, gdzieś może zauważyć jakieś małe detale, no i ja mam takie podejście, no, że cały czas gdzieś chce się uczyć, polepszać, no i to też można wykorzystać.
0: O ćwierćfinał Hubert Hurkacz zagra z Niemcem Janem Lennardem Struffem, który pokonał dość, myślę, że jednak nieoczekiwanie Daniła Miedwiediewa 3-0. W trzecim secie Niemiec wyszedł z ogromnych opałów. Tam zdaje się było już 2-5, patrząc z jego perspektywy, a mimo to zwyciężył. No i teraz to właśnie Struff będzie rywalem Hurkacza.
1: Gra bardzo agresywnie, też jest niebezpiecznym rywalem, no pokonał Daniła w 3 setach, więc to pokazuje, jak potrafi grać, jego jakość gry, no i to będzie nie lada wyzwanie, że nie mogę doczekać tego meczu.
0: No to my też się nie możemy doczekać i czekamy do jutra, w samo południe. Zaplanowano to spotkanie o godzinie 12:00 powinien rozpocząć się mecz Huberta Hurkacza z Janem Lennardem Struffem. Jutro na kortach Wimbledonu będziemy trzymać kciuki oczywiście za dobry występ Polaka. No i jeśli wszystko dobrze pójdzie, awans do ćwierćfinału, a tam kto wie, co się dalej wydarzy. No to tyle na razie, jeśli chodzi o Wimbledon, choć się na pewno jeszcze w dzisiejszej strefie kibica zajrzymy, sprawdzimy wyniki. Teraz mogę zajrzeć do Austrii, gdzie zakończył się właśnie mecz sparingowy. Widzew Łódź, Dunajska Sztreda 0-0 w końcówce. Jeszcze uderzenie w słupek z rzutu wolnego, ale nie w wykonaniu piłkarzy Widzewa. No, w wykonaniu rywali zabrakło niewiele, a zamiast bezbramkowego remisu byłaby porażka minimalna, ale jednak zatem no, widzewiacy mogą tutaj odetchnąć z ulgą, jeśli chodzi o końcówkę tego meczu. Meczu, który był naprawdę dość nerwowym spotkaniem, a na potwierdzenie tych słów niech będzie czerwona kartka, którą obejrzał Sebastian Berger. Być może obecność szefa, właściciela, a to zarazem prezesa Roberta Dobrzyckiego nie wpłynęła najlepiej na podopiecznych Aleksandra Vukovicia. Robert Dobrzycki dzisiaj był obecny na tym spotkaniu, jak i kilkunastu, kilkudziesięciu też innych kibiców łódzkiego Widzewa.

No to jeszcze wieści z Formuły 1, bo tam dzisiaj kwalifikacje do Grand Prix Wielkiej Brytanii. Andrea Kimi Antonelli z Mercedesa wygrywa drugie miejsce Monakijczyka Charlesa Leclerca z Ferrari, a trzeci Brytyjczyk Lewis Hamilton też w Ferrari. Wyścig o Grand Prix Wielkiej Brytanii już jutro o godzinie 16:00 rozpoczęcie tych zmagań. No niestety jest też smutna informacja ze świata skoków narciarskich, bowiem zmarł Grzegorz Miętus, były skoczek narciarski. O tej śmierci poinformował Polski Związek Narciarski, w którym Miętus od lat pełnił funkcję trenera. Był medalistą Mistrzostw Świata Juniorów, również medalistą Mistrzostw Polski. Grzegorz Miętus miał 33 lata. No a jeszcze meldunek, jeśli chodzi o korty wimbledońskie, bo tam trwają kolejne spotkania panów. No i rozpoczęły się dwa mecze, o których mówiłem wcześniej. Frances Tiafoe prowadzi już z Aleksandrem Bublikiem 2-1 z przewagą przełamania, co ciekawe. Grigor Dimitrov prowadzi z Matteo Berrettinim też 2-1, ale tutaj na razie obaj tenisiści pilnują swojego serwisu. No a w drugim secie pojedynku Fritza z Sonego 3-2 prowadzi Fritz, jednak bez przewagi przełamania. Nie ma także przewagi nikt w decydującym piątym secie meczu pomiędzy Zizu Bergsem a Brytyjczykiem Ferrym. 5-5 w tej decydującej piątej partii. No zatem, tak jak mówiłem, emocje tutaj będą zapewne do samego końca. Zakończył się, tak jak wspomniałem, mecz Widzewa Łódź, sparing zremisowany 0-0. No na pewno ból głowy trenera Vukovicia, bo kontuzję Mateusza Żyry i Tonio Teklicia. Przypomnę też, że czerwona kartka pod koniec pierwszej połowy dla Sebastiana Bergiera. No zatem sporo działo się takich negatywnych rzeczy dzisiaj w tym sparingu widzewiaków. A jeśli chodzi o mundial, no to do mundialu myślę, że będzie okazja za kilka minut jeszcze wrócić. No i co nieco powiedzieć o tym, co już się wydarzyło, o tym, co się dzieje, ale też o tym, co przed nami.

0: Nieco ponad 22 minuty pozostały do godziny 20. Strefa Kibica w Radiu Łódź, w której teraz no, trochę więcej o piłkarskim mundialu. Sporo dzieje się za oceanem w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych i oczywiście Meksyku. Wczoraj, a w zasadzie dzisiaj w nocy, no jeśli chodzi oczywiście o czas Polski, mieliśmy jedno z najlepszych spotkań tegorocznego mundialu, najbardziej emocjonujących, no przede wszystkim z tego też powodu, że mistrzowie świata Argentyńczycy rywalizowali, można powiedzieć, z piłkarskim Kopciuszkiem, z Republiką Zielonego Przylądka. Wydawało się, że to będzie takie miłe, łatwe i przyjemne dla Albicelestes, ale wcale tak nie było. Dopiero po dogrywce Argentyna wygrała 3-2, choć początek udany już do przerwy. Argentyńczycy prowadzili 1-0 i to po golu Leo Messiego, ale później zawodnicy z Republiki Zielonego Przylądka no, pokazali, że potrafią też zagrozić faworyzowanym drużynom, a więcej o emocjach związanych z tym widowiskiem opowie Tomasz Kowalczyk.
1: Piłkarze reprezentacji Argentyny najedli się strachu i mogli zapłacić wysoką cenę za nadmierny pragmatyzm. Zaczęło się jednak zgodnie z planem. W 29 minucie najlepszy napastnik Interu Miami wykorzystał kapitalne długie podanie w pole karne od Lisandro Martineza i z bliska strzelił nie do obrony.
2: Lionel Messi, and we would expect absolutely nothing less. Goal number 20 for the all-time leading scorer.
1: 20. gol Messiego w historii mundiali. 7. na tych mistrzostwach. Forma genialna. Mecz nawet przy prowadzeniu sam się nie wygrywa. W drugiej połowie Albicelestes znacznie obniżyli loty. Nadmiernie uspokoili grę, a Republika Zielonego Przylądka doprowadziła do remisu. W 59. minucie Mendes zagrał do De Roya Duarte, a ten z ostrego kąta po prawej stronie bramki zmieścił piłkę w siatce obok bezradnego Emiliano Martineza. 1-1. Argentyńczycy mieli w regulaminowym czasie jeszcze kilka szans, najwięcej po rzutach wolnych, ale Leo Messi a to strzelał zbyt lekko, a to prosto w ręce bramkarza. Do rozstrzygnięcia potrzebna okazała się dogrywka. Tam strach zajrzał Argentyńczykom głęboko w oczy i szybko wzięli się do pracy. Już w 92 minucie po dośrodkowaniu z rzutu rożnego i zamieszaniu w polu karnym Lisandro Martinez strzelił podobnie jak Leo Messi, mocno przy bliższym słupku i z impetem. Nie dał rady obronić tego strzału Wozinia. 2-1. Pod koniec pierwszej części dogrywki debiutanci na mundialu znów doprowadzili do remisu. Cudownym strzałem popisał się Sidney Cabral. Piłka poleciała rogalem i po raz drugi w tym meczu wpadła do siatki Martineza. Albicelestes poderwali się jeszcze raz. Na 9 minut przed końcem dogrywki z rożnego dośrodkował Leo Messi. Cristiano Romero strzelił, a piłka po głowie Dineya Borgesa wpadła do siatki. Z serca trenera Lionela Scaloniego spadł wielki kamień. Obrońcy trofeum grają dalej. Rewelacja turnieju żegna się w świetnym stylu.
0: A kto nie widział gola Cabrala, no to szybko radzę to nadrobić. Przepiękne uderzenie. W walce o ćwierćfinał Argentyna zagra z Egiptem, który we wczorajszym spotkaniu pokonał po rzutach karnych Australijczyków. No i bardzo dobrze Egipcjanie wykonywali te karne, natomiast no, jeśli chodzi o mecz, poziom tego widowiska, no to właśnie trudno nazwać to momentami widowiskiem. No ale takie spotkania też na mundialu się zdarzają. Teraz natomiast dużo emocji w meczu Kanady z Marokiem. Musiał wkroczyć angielski sędzia Michael Olivier. No, uspokoić trzeba było Ilarię z Kanady i Hakimiego z Maroka, ale tam naprawdę może do

0: Do końca być taka napięta atmosfera. No, w końcu ważą się losy awansu do ćwierćfinału. Na pewno dla Kanadyjczyków historyczny sukces. Maroko chciałoby powtórzyć pewnie to, co zrobiło 4 lata temu, czyli weszło do pierwszej czwórki. No ale to jeszcze daleka droga. Na razie 41 minuta bez goli w Filadelfii. No a jeszcze dzisiaj, przepraszam, w Filadelfii, tak, w Filadelfii dzisiaj też Francja będzie rywalizowała z Paragwajem, przynajmniej tak ma być, bo no, gdzieś tam jakieś niepokojące wieści dotyczące tego, że ten mecz mógłby zostać przesunięty. Chodzi oczywiście o pogodę, parno, duszno, więc spodziewane są burze później, jeśli chodzi o Filadelfię, no bo mecz Kanadyjczyków z Marokiem to oczywiście nie w Filadelfii, a w Houston, tak, a w Filadelfii to wieczorem Francja z Paragwajem. O 23 czasu polskiego ten mecz teoretycznie powinien się rozpocząć. Jak dotąd trójkolorowi imponują też formą i siłą ofensywną, budzą podziw całego piłkarskiego świata, no prawie całego, a Paragwaj mocno zaskoczył. W poprzedniej rundzie wyeliminował Niemców, no i to Paragwajczycy zrobili po rzutach karnych. Bardzo niespodziewanie. A jakie nastroje we Francji przed tym spotkaniem? O tym już Stefan Folzer.
1: Na cekwaną dzisiejsze spotkanie w Filadelfii przywołuje wspomnienia z mundialu z 1998 roku, gdy obie drużyny zmierzyły się na tym samym etapie turnieju. Wówczas Francja wygrała dopiero w dogrywce, a następnie sięgnęła po tytuł Mistrza Świata. Paragwaj dostanie lanie, zapewnia na antenie RMC były uczestnik tamtego meczu Christophe Dugarry. Większość obserwatorów podchodzi jednak do dzisiejszego spotkania znacznie ostrożniej. 28 lat później Paragwaj znów wygląda na drużynę pułapkę, ostrzega L'Équipe, podkreślając, że Albirocha wciąż pamięta tamtą porażkę, a zwycięstwo nad Niemcami dodało jej pewności siebie. Mają dobrych zawodników i ogromną agresywność. To wpisane w ich DNA. Dobrze się bronią i walczą do końca, podkreśla selekcjoner Francji Didier Deschamps. Wśród francuskich kibiców słychać głosy, że może to być najtrudniejszy mecz trójkolorowych od początku turnieju. Możliwe są niespodzianki. Nasi przyjaciele z Niemiec niestety wrócili już do domu. Nic nie jest pewne, ale mamy nadzieję, że zajdziemy daleko. Dodatkowym utrudnieniem dla Les Bleus mogą być wysokie temperatury w Filadelfii, które zdaniem części komentatorów mogą bardziej przeszkadzać Francuzom niż Paragwajczykom. Niepokój budzą również zapowiedzi burz, które mogą doprowadzić do przerwania spotkania. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: No ale jeśli nic się nie zmieni, to początek meczu Francja-Paragwaj dzisiaj o 23 czasu polskiego. No a pod znakiem zapytania stanęła też godzina rozpoczęcia meczu 1/8 finału pomiędzy Meksykiem a Anglią, bo jeśli chodzi o drugiego ze współgospodarzy, czyli Meksykanów, no to oni mają grać, no można powiedzieć, u siebie w Meksyku na stadionie Azteków. No i to jest na pewno świetne wiadomość dla nich, gorsza dla Anglików, choć też tam w tym przewidywane są możliwe duże burze, więc pojawiły się informacje, że być może tutaj też coś się wydarzy, jeśli chodzi o godzinę rozpoczęcia tego meczu, no ale na ten moment nic takiego nie ma miejsca. Ewentualna korekta terminu rozpoczęcia tego spotkania mogłaby się wiązać również z innym spotkaniem, mogłaby wpłynąć na mecz Brazylijczyków z Norwegami. A o szczegółach ze Stanów Zjednoczonych Jan Pachlowski.
2: Mecz pomiędzy Meksykiem a Anglią zaplanowany na niedzielę 5 lipca w mieście Meksyk, operujemy tutaj teraz czasem lokalnym, odbędzie się o pierwotnie wyznaczonej porze. Decyzja ta zapadła po tym, jak pojawiły się doniesienia, iż FIFA rozważa wcześniejsze rozpoczęcie spotkania na stadionie Azteka w godzinach popołudniowych ze względu na prognozowane na wieczór burze i deszcz. Mecz rozpocznie się zatem o godzinie 18 czasu lokalnego, czyli o 2 nad ranem w nocy czasu polskiego. Utrzymanie pierwotnego terminu nastąpiło po tym, jak przedstawiciele obu drużyn wyrazili niezadowolenie z planowanej zmiany. Szeroko na ten temat zaczęły pisać media. Drastyczna zmiana godziny rozpoczęcia meczu mogła również pociągnąć za sobą konsekwencje dla drugiego niedzielnego spotkania 1/8 finału pomiędzy Brazylią a Norwegią w New Jersey, zaplanowanego pierwotnie na godzinę 16 czasu wschodnioamerykańskiego, czyli na 22 czasu polskiego. Rzecznik Brazylijskiego Związku Piłkarskiego przekazał agencji Reuters, że mecz pięciokrotnych mistrzów świata mógłby zostać opóźniony o godzinę, gdyby FIFA zdecydowała się na zmianę terminu tego drugiego meczu. Z Miami dla Sportu Polskiego Radia, Jan Tachlowski.
0: No, jeśli chodzi o inne pary 1/8 finału Mistrzostw Świata, no to tak, Portugalia zmierzy się z Hiszpanią, Amerykanie zagrają z Belgami, Argentyńczycy z Egiptem, tak jak mówiłem, Szwajcarzy z Kolumbijczykami, Meksyk z Anglią, Brazylijczycy z Norwegami, no i dzisiaj Paragwaj-Francja, a trwa spotkanie Kanady z Marokiem, no i naprawdę no, może być rekord kartkowy, jeśli chodzi o ten mundial tegoroczny. Sędzia Mike Olivier już, zdaje się, 5 razy sięgał do kieszonki, wyciągając żółtą kartkę. Tak jest, dokładnie 5-krotnie. 5 zawodników już obejrzało. No, niebawem przerwa, bo to już pierwsza z 6 doliczonych minut do pierwszej połowy, więc może to troszkę ochłodzi temperamenty, nastroje po obu stronach, ale myślę, że stawka tego meczu jest taka, że będzie do końca napięta ta atmosfera, a jeśli jeszcze ktoś by strzelił gola, no to dopiero zrobi się ciekawie i emocjonująco na boisku. Miejmy nadzieję, że nie dojdzie do jakichś rękoczynów. Tego byśmy nie chcieli oglądać. No to za kilka minut sprawdzimy ponownie, co tam słychać na Wimbledonie, a także jaki mecz czeka na żużlowców Orła Łódź już jutro. No a powiem, że to naprawdę ważne spotkanie.

0: 10 minut pozostało do godziny 20, no to obiecałem jeszcze mały przegląd wyników Wimbledonu. No to jest remis w meczu Taylora Fritza z Lorenzo Sonego 1-1, 4-6 pierwszego seta przegrał Amerykanin, w drugim wygrał 6-3. Trwa super tiebreak w meczu Zizu Berksa z Brytyjczykiem Ferrym, no i niebawem może dojść do sporej niespodzianki, bo Berks był faworytem tego spotkania, a w tym super tiebreaku przegrywa już Belg 5-9. Frances Tiafoe prowadzi z Aleksandrem Bublikiem 4-3 w pierwszym secie, a Grigor Dimitrov z Matteo Berrettinim też w pierwszej partii prowadzi, ale 4-2. Natomiast dzisiaj przegrała w 1/16 finału Iga Świątek, która uległa Filipince Aleksandrze i Ali 0-2. Pierwszy set zakończony tiebreakiem przegranym przez Polkę 9-11, a druga partia 2-6 przegrana przez Polkę. Mecz trwał 2 godziny i 15 minut, ale większość tego czasu trwał pierwszy set, prawie 85 minut ta pierwsza partia. No a tak Polka podsumowała to spotkanie, no i mówiła o swoich błędach, których dzisiaj popełniła naprawdę dużo.
1: Myślę, że żałuję tych błędów dwóch z returnów w tiebreaku, gdy miałam tam chyba 2-1 czy coś na deseń. Tego, że później jak było jakieś po 6 czy tam po 7, nie pamiętam konkretnie, też jakby miałam okazję, żeby zmienić kierunek, to może powinnam była trochę przyspieszyć, zagrać po prostu odważniej, żeby wygrać tego seta. No a ogólnie no to mogę powiedzieć, że po prostu tych wszystkich błędów z returnu, ale to nie jest tak, że teraz bym wyszła na trening i bym je nagle grała wspaniale, bo bym zrobiła coś innego. Po prostu nie czułam tego rytmu, nie dostosowałam się do nich dobrze i jedno, co mogę zrobić, to po prostu jakoś jeszcze więcej czasu spędzić na trenowaniu takich wolnych, niskich piłek, bo na pewno jak cały czas się returnuje serwisy, które jednak są ponad te 100 mil na godzinę, to mimo tego, że ma się świadomość tego, że przeciwniczka serwuje zupełnie inaczej i zupełnie inaczej ta piłka leci, to ciężko jest po prostu automatycznie zagrać tą piłkę dobrze. Więc mogę powiedzieć, że tego żałuję, ale sama nie wiem, co ja bym dzisiaj z tym lepiej zrobiła.
0: No właśnie, w drugim secie Iga Świątek wyglądała naprawdę, no źle to mało powiedziane, no ale cóż, to już za Igą Świątek, teraz no czas odbudować się i powalczyć w US Open, który będzie kolejnym turniejem wielkoszlemowym w tym sezonie. No to tyle na razie, jeśli chodzi o tenis ziemny, bo jeszcze kilka słów o żużlu. Jutro na Motoarenie w Łodzi planowane bardzo ważne spotkanie dla żużlowców HAS Skrzydlewska Orła Łódź, którzy podejmą PSŻ Poznań. Wagę tego spotkania, z wagi tego spotkania zdaje sobie sprawę trener łodzian Maciej Jonder.
2: Przede wszystkim Ryan Dagas jest to taki pewniak ich w drużynie. Oprócz tego mają też Bartka Smektałę, który ma bardzo dobre starty. Mają dobrych młodzieżowców. Antoni Mencel z Leszna, bardzo dobry startowiec, ale no myślę, że na pewno będziemy walczyli do ostatniego biegu. No wiemy, o co jedziemy. Jeżeli wygramy za 3 punkty, jesteśmy ciągle w walce o play-upy.
0: No właśnie, walka o to, żeby powalczyć później o udział w playoffach, o walkę tak naprawdę o awans do Ekstraligi, no to oczywiście dalekie plany, dalekosiężne, ale kto wie, na razie żużlowcy Orła są na 4. miejscu w tabeli. Poznaniacy dość niespodziewanie, na 2. pozycji prowadzi Polonia Bydgoszcz, no ale po jutrzejszym meczu w przypadku wygranej Orła, dającej też bonus, no to zrównają się punktami z PSŻ-tem Poznań. Być może ważne będą punkty młodzieżowców. No i Krzysztof Lewandowski, ten młodzieżowiec, pokazał się na Motoarenie w tym tygodniu z bardzo dobrej strony w eliminacjach do finału młodzieżowych indywidualnych Mistrzostw Polski na żużlu. Zdobył 12 punktów i zajął 3. miejsce. Mowa o Krzysztofie Lewandowskim.
2: No też jest jakieś światełko w tunelu. Mam nadzieję, że byłbym w niebo wzięty, żeby zrobił tyle samo punktów w końcu w lidze.
0: No to tego życzymy. Być może już jutro. Mecz zaplanowany na godzinę 13, ale trzeba obserwować doniesienia pogodowe. Na pewno tor no, wymaga też przykrywania plandeką, bo spodziewane są opady deszczu. No to tyle, jeśli chodzi o żużel. O Wimbledonie też już było. No to jeszcze meldunek z mundialu. W Houston Kanada-Maroko do przerwy 0-0. Dużo kartek. Dużo pracy ma sędzia Brytyjczyk Olivier. No a my kończymy dzisiejszą strefę kibica. Patrycja Wojsznis, Robert Zwoliński. Do usłyszenia.

0: get out of it.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: To nie jest proste. Chcę służyć. Chcę walczyć o lepszy świat. Muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak ty. Chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.
1: Czasem wystarczy chwila uwagi, by świat stał się bardziej dostępny. W Fundacji Obudzić Zmysły w Poddębicach codziennie wspieramy osoby z niepełnosprawnością poprzez terapię, zrozumienie i bliskość. Tworzymy też grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów. Naszym marzeniem jest dom wsparcia, miejsce bez barier. Więcej informacji na www.obudzićzmysły.pl. Fundacja Obudzić Zmysły. Dobrze, że jesteś.
3: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
1: Ogłoszenie społeczne.
4: Tu Radio Łódź, jest 20. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź, przed mikrofonem Remigiusz Fladrowski. Brakuje krwi w Łodzi, najgorzej jest z grupami BRH- i 0RH-. Śmigłowiec LPR zahaczył o baner reklamowy w Zachodniopomorskiem, skończyło się na strachu. W Piotrkowie Trybunalskim jeszcze jutro można oglądać widowiskowe pokazy lotnicze. W nocy w regionie miejscami przelotne opady deszczu, a temperatura spadnie do 11 stopni. W Łodzi zaczyna brakować krwi. Na razie najniższe stany odnotowano dla grup BRH- i 0RH-. Wakacje to czas rosnącej liczby wypadków, a co za tym idzie, większego zapotrzebowania właśnie na krew. O tym, jak ważne jest dzielenie się nią, zwłaszcza w okresie wakacji, przypomina Dagmara Kaźmierska z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi.
5: Choć wielu stałych dawców wyjeżdża na urlop, zapotrzebowanie na krew nie maleje. Wręcz przeciwnie, czasami jest jeszcze większe. Każdego dnia dochodzi do wypadków, przeprowadzane są operacje. Niech tegoroczne wakacje będą nie tylko czasem odpoczynku, ale także czasem pomagania.
4: Oddanie krwi to także okazja, by odebrać dodatkowe dwa dni wolnego. Lekiem, którego nie da się wyprodukować, można podzielić się od poniedziałku do soboty w siedzibie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi przy ulicy Franciszkańskiej, jak również w oddziałach terenowych.
1: Więcej na radiołódź.pl.
4: Śmigłowiec zahaczył o baner reklamowy. Do zdarzenia z udziałem maszyny lotniczego pogotowia ratunkowego doszło w Wisełce w Zachodniopomorskiem. Pilot podczas próby lądowania zahaczył o wystający element. Maszyna na kilka godzin została uziemiona, mówi rzeczniczka LPR Justyna Sochacka.
6: Podczas lądowania doszło do dotknięcia reklamowego flyersa do łopaty wirnika nośnego. To spowodowało konieczność inspekcji stanu łopat przez mechanika. Inspekcja nie wykazała żadnych uszkodzeń. Śmigłowiec wrócił do bazy i załoga kontynuuje dyżur.
4: Jak dodała rzeczniczka, wszystko działo się podczas bardzo silnego wiatru. Widowiskowe pokazy lotnicze w Piotrkowie Trybunalskim. Setki widzów przyjechały na teren piotrkowskiego aeroklubu na coroczne wydarzenie Fly Fest. Pokazy i sztuczki akrobacyjne wykonują piloci samolotów cywilnych, śmigłowców i szybowców, co opisywali oglądający reporterowi Radia Łódź.
7: Czy któreś akrobacje zrobiły na Państwu wrażenie?
8: Tak, szczególnie to serduszko i w tej chwili te akrobacje tej grupy szkoleniowej są najfajniejsze.
7: No właśnie, lecą jeden za drugim albo prawie tak, jakby się mieli zderzyć.
8: Tak, tak, bardzo emocjonujące jest oglądanie tych samolotów.
9: Wydaje się, że to są mijania nieraz tych samolotów o centymetry. Serce do gardła podchodzi, jak patrzy.
4: Pokazy lotnicze na lotnisku Aeroklubu Ziemi Piotrkowskiej odbędą się także jutro. Dzień Niepodległości po raz 250 obchodzony jest dzisiaj w Stanach Zjednoczonych. To za oceanem najważniejsze państwowe święto w tym roku o wyjątkowym historycznym wymiarze. Kojarzone jest przede wszystkim z ulicznymi paradami czy wieczornym pokazem sztucznych ogni. Jedną z najważniejszych tradycji jest wspólne grillowanie.
10: Pomimo święta wiele sklepów jest otwartych, Amerykanie robią więc ostatnie zakupy przed dzisiejszym grillowaniem. Przygotowujemy tradycyjne barbecue, aby w taki sposób spędzić czas z rodziną. Dla mnie grillowanie, choć oczywiście będziemy to robić, wcale nie jest najważniejsze. Istotne jest to, że w tym czasie zbierze się cała rodzina. Będziemy delektować się świętem i pokazywać nasz patriotyzm, mówią rozmówcy Polskiego Radia pod jednym z supermarketów w Miami. Na amerykańskim grillu najpopularniejsze będą dzisiaj hot dogi. Według szacunków zostanie w sumie przyrządzonych 150 milionów sztuk tradycyjnej bułki z parówką. Tutejsze media alarmują, że inflacja sprawiła, że grillowanie podczas tegorocznego Dnia Niepodległości jest dużo droższe niż 12 miesięcy temu. Sama wołowina, której używa się do mielonych kotletów do hamburgerów, zdrożała o 12%. W tym roku Amerykanie na historyczny Dzień Niepodległości wydadzą 22 miliardy dolarów. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
4: To tyle w tych wiadomościach. Na kolejne zapraszam o 21:00. W nocy i nad ranem w regionie miejscami może przelotnie popadać. Temperatura spadnie do 11 stopni. W niedzielę możliwe burze, a termometry wskażą jutro maksymalnie 22 stopnie. Wiatr umiarkowany i silny, zachodni.
0: Przebojowa wolna sobota z Radiem Łódź.

10 minut po godzinie 20. Dobry wieczór za sterami naszego radiowego muzycznego promu Patrycja Wojśnis. Przed mikrofonem Piotr Stańczyk. Kłaniamy się pięknie, witamy i zapraszamy na przebojową, wolną sobotę w Radiu Łódź. Mówiłem o tym już przed tygodniem, ale powtórzę, latem od 20 do 22. A zatem zaczynamy.

Dawne sprawdzone hity powracają. W roku 1990 na pierwszym miejscu w Wielkiej Brytanii Sacrifice i Elton John. W sierpniu roku 2021 Dua Lipa i Elton John Cold Cold Heart. To przebojowa wolna sobota w Radiu Łódź od 20 do 22, a w niej same przebojowe i melodyjne hity. Andrzej Piaseczny.

No to co, że troszkę głośniej w końcu wakacyjna, letnia sobota w Radiu Łódź, a w niej właśnie przeboje. No to co, i Andrzej Piaseczny. Radio Łódź. Nagranie pochodziło z płyty 50 na 50, a u nas oczywiście bardzo dużo wakacyjnych hitów, wakacyjnych szlagierów. W końcu początek lipca. To teraz odwiedzimy pewną rajską wyspę, przynajmniej taki tytuł nosi piosenka niemieckiego duetu Blue Lagoon, umieszczona na kompaktowym singlu w roku 2006. Witamy, słoneczne wakacje!

Tak, lato lubi takie rytmy, takie melodie, takie klimaty. Isle of Paradise, Blue Lagoon z roku 2006. Jesteśmy w urokliwej Rumunii nie po raz pierwszy, nie po raz ostatni dzisiaj. Mira.

I już czujemy lato. Ring, ring, Mira z kwietnia 2024 roku, a przed nami specjaliści od takich tanecznych, wakacyjnych, słodkich klimatów. Grupa Mr. President, album Space Gate, rok 1999. No i kolejny strzał w dziesiątkę po utworach Coco Jumbo, Cymbaleo.

0: Justin Baleo i tu ją Mr. President.
1: Radio Łódź.
0: A przed nami pierwsza nowość dzisiejszego wieczoru. Dominik Dudek, Francis on my mind, Midnight Echoes. Posłuchajmy.

Do północy jeszcze troszkę czasu. Midnight Eagles, Dominik Dudek i Francis On My Mind to premiera. Dobry wieczór, Piotrze. Już od pierwszego utworu wiem, że będą to cudowne dwie godziny z muzyką. Przesyłam serdeczności dla ciebie, pani Patrycji i wszystkich słuchaczy. Miłego wieczoru. Stała fanka Kasia. Bardzo, bardzo dziękujemy. Jest nam niezwykle miło.

Gorączka na parkiecie, album Fever, rok 2002, In Your Eyes i Kylie Minogue. Producent muzyczny, kompozytor i wokalista. I jego bardzo letnie brzmiąca piosenka, Chris Trace. A little

Rozpieszczał nas Chris Trace, Keda T z roku 2025. Bardzo znana kompozycja, ale przypomniana 12 miesięcy temu przez kogoś innego.

roku 1986 Lucia, 12 miesięcy później Madonna na płycie True Blue, to był jej kolejny numer jeden, a w lipcu roku 2025 Camro i Tiana, La Isla Bonita. Przenosimy się szybko do Paryża. Paris Latino, Star Academy.

Mel C. W roku 1983 hiszpański trio Bandolero, w roku 2002 Star Academy 2 i ich interpretacja, moim zdaniem bardzo udana, przeboju Paris Latino. Studio małpa.radios.pl, pozdrawiam internautów, cieszę się, że jesteście z nami. Możecie pisać, dzielić się swoimi wrażeniami i proponować kolejne przeboje do przebojowej wolnej soboty. Crew Summer, Ace of Base.

0: Hi, we are Ace of Base on Radio Watch.
1: Bardzo, bardzo dziękujemy kwartetowi Ace of Base, Crew Summer z roku 98. Znów jesteśmy w Rumunii, DJ, producent Tom Boxer i Dance Man.

Nie można ustać w miejscu, to absolutnie wykluczone. Trzeba wstać i trzeba zatańczyć, tak jak chciał Tom Boxer, Dancing z roku 2010. Ponownie Francja, król French House'u, Bob Sinclair, Kiss My Eyes.

Kiss My Eyes. Czy można takiej prośbie odmówić? Francuski DJ, prezenter, a także aranżer Bob Sinclair, rok 2003. 3 lata później hit, który do dzisiaj króluje w dyskotekach. Jokero, Akcent.

Właśnie za takie klimaty, za takie przeboje kochamy ich do dziś. Akcent Jokero z roku 2006. No i to jest esencja lata na parkiecie, drodzy słuchacze. Rok 2000, francuski projekt, który stał się absolutnym hitem starego kontynentu, spodobał się także w Wielkiej Brytanii, był numerem 1. Mojo.

0: Niekwestionowany radiowy i taneczny hit wakacji roku 2000. Lady Hear Me Tonight i francuski duet Moggio. Wracamy po 21.
1: Radio Łódź.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Umyj rączki przed jedzeniem. O której to się wraca? Wstawaj, kochanie, czas do szkoły. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
4: Każdego dnia mierzą się z chorobą i ograniczeniami. Mimo to potrafią się uśmiechać, marzyć i walczyć o każdy dobry moment. Ich odwaga nie trafia na pierwsze strony gazet, ale zasługuje na największy szacunek. Hospicjum Łupkowa to miejsce, w którym mali bohaterowie otrzymują troskliwą opiekę stacjonarną, a także opiekę domową wśród bliskich. Podopieczni z łódzkiego hospicjum dla dzieci Łupkowa to bohaterowie bez rozgłosu.
5: Wiesz, czasem jedno zdanie lekarza potrafi zatrzymać cały świat.
6: Znam to aż za dobrze. U nas zaczęło się jeszcze przed narodzinami.
5: Tak wcześnie?
6: Tak, były wątpliwości, więc trafiliśmy do Centrum Zdrowia Matki Polki. Zbadali dziecko jeszcze w łonie, wszystko wyjaśnili.
5: I co powiedzieli?
6: Że są przygotowani na każdy scenariusz.
5: Bezcenne.
6: Dlatego wsparliśmy Fundację na rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Fundacja na rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Dowiedz się więcej na fundacjaszpitala.iczmp.pl.
2: Ogłoszenie społeczne.
7: Tu Radio Łódź, jest 21. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź, przed mikrofonem Remigiusz Fladrowski. Warszawianie i łodzianie chętnie wyrabiają dowód osobisty w Zgierzu. Fałszywi policjanci zostali zatrzymani w Warszawie, jednego obezwładnił sam pokrzywdzony. Polski żaglowiec szkolny Dar Młodzieży pokazał się na Wielkiej Paradzie Okrętów w Nowym Jorku. W nocy w regionie miejscami przelotne opady deszczu, a temperatura spadnie do 11 stopni. Polacy lubią wyrabiać dowód osobisty w Zgierzu, to głównie mieszkańcy Warszawy i Łodzi. Warto przypomnieć, że wniosek o wydanie dowodu osobistego można złożyć w dowolnym urzędzie w Polsce. W Zgierzu przez całe wakacje można składać wniosek o wydanie tego dokumentu tylko po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu wizyty. Powody to nie tylko czas urlopów, ale także popularność miejscowego Wydziału Spraw Obywatelskich, mówi rzeczniczka Urzędu Miasta Zgierza Renata Karolewska.
8: Już jakiś czas temu okazało się, że do naszego urzędu zaczęli przyjeżdżać głównie łodzianie, mieszkańcy okolicznych gmin, ale też mieszkańcy Warszawy, zwabieni wieścią o krótkich terminach załatwienia dowodu osobistego.
7: Z rezerwacji telefonicznej zwolnione są osoby, które straciły bądź uszkodziły dowód osobisty.
2: Więcej na radiołódź.pl.
7: Fałszywi policjanci zatrzymani w Warszawie. Stołeczni policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy podszywali się pod funkcjonariuszy. Aspirant Kamil Sobutka z Komendy Stołecznej Policji mówi, że sprawcy mieli przy sobie m.in. repliki broni, gaz pieprzowy i elementy wyposażenia przypominające policyjne.
9: Trzymano 19 i 29-latka, którzy w nocy z czwartku na piątek w rejonie mostu Świętokrzyskiego najpierw próbowali wylegitymować, a potem zaatakowali koczujące tam osoby. 19 i 29-latek trafili do Północnoprawskiej Izby Zatrzymań. Dzisiaj policjanci doprowadzą obu mężczyzn do prokuratury rejonowej Warszawa-Praga Północ.
7: Jeden z pokrzywdzonych obezwładnił starszego z napastników i założył mu jego własne kajdanki jeszcze przed przyjazdem patrolu. Drugi mężczyzna został zatrzymany po krótkich poszukiwaniach. Będzie bezpieczniej, a rolnicy dojadą do swoich pól. Mowa o mieszkańcach Witkowic z powiatu brzezińskiego, którzy doczekają się zupełnie nowej drogi. To była jedyna niewyremontowana droga powiatowa, a o jej naprawę zabiegali sami mieszkańcy, a także radni, mówi starosta brzeziński Bartłomiej Lipski.
10: Droga, która będzie wyremontowana, jest to odcinek o długości 1200 metrów od granicy administracyjnej miasta Brzeziny do już wyremontowanego wcześniej odcinka w miejscowości Przanówka.
7: Powiat brzeziński otrzymał dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w ramach naboru na drogi dojazdowe do gruntów rolnych. W Nowym Jorku odbyła się wielka parada żaglowców i okrętów wojennych z udziałem jednostek z kilkudziesięciu krajów, zorganizowana w ramach obchodów 250. rocznicy niepodległości Stanów Zjednoczonych. Wśród płynących jednostek znalazł się polski żaglowiec szkolny Dar Młodzieży. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski.
11: Przez Zatokę Nowojorską przepłynęło około 60 statków z 30 krajów. Wśród nich znalazły się m.in. amerykański niszczyciel USS Farrago oraz argentyński żaglowiec Ara Libertad, które przepłynęły obok Statui Wolności. Nad zatoką przeleciała też francuska eskadra akrobacyjna w ramach międzynarodowego przeglądu lotniczego. W paradzie wziął również udział polski żaglowiec szkolny Dar Młodzieży Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, dowodzony przez kapitana Michała Sadowskiego. Jednostka wyruszyła z Gdyni 16 kwietnia i zawinęła wcześniej do Norfolk, zanim dotarła do Nowego Jorku na finał obchodów. Na pokładzie znajdują się studenci pierwszego roku Wydziału Nawigacyjnego Uniwersytetu Morskiego. Wydarzenie nawiązuje do podobnej parady żaglowców zorganizowanej przy okazji 200. rocznicy niepodległości Stanów Zjednoczonych w 1976 roku. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
7: A teraz już czas na informacje sportowe. Robert Zwoliński.
1: Iga Świątek odpadła w trzeciej rundzie wielkoszlemowego tenisowego turnieju na trawiastych kortach Wimbledonu. Świątek przegrała z Filipinką Aleksandrą Jalą 0-2. W setach 6-7 i 2-6 Polka szczególnie źle rozpoczęła drugiego seta, w którym przegrywała już 0-4.
12: Na początku ja zrobiłam kilka błędów, ale tak, grała, wydaje mi się, trochę odważniej. Mi było takiego z jej strony przebijania, tylko faktycznie wchodziła, już atakowała. Czy to nawet serwisy zdarzały się w linie i bardziej takie ryzykowne, więc ciężko mi ocenić, musiałabym obejrzeć.
1: A kolejną rywalką Jali będzie Włoszka polskiego pochodzenia, Jasmine Paolini. Natomiast jeśli chodzi o singlowe drabinki, no to w Wimbledonie pozostał już tylko z Polaków Hubert Hurkacz, który jutro o 12 rozpocznie swój mecz z Niemcem Janem Lenardem Struffem. Piłkarze UKS Łódź wygrali po raz pierwszy w czasie letnich przygotowań. Wracając ze zgrupowania w Busku-Zdroju, UKS-iacy pokonali w Radomiu tamtejszego Radomiaka 2-1. Pierwszego gola już w pierwszej minucie strzelił wchodzący do pierwszej drużyny młody Fabian Olejniczak.
13: Pierwsza bramka w pierwszej drużynie, na pewno zapamiętam na długo ją. Poszliśmy do pressingu, błąd obrońcy, wykorzystałem sytuację sam na sam i cieszyłem się z bramki. 2-0 do przerwy, 2-1 do końca i cieszymy się, zwycięstwo.
1: A drugiego gola dla Łodzian strzelił też Fabian, z tym, że Piasecki. Za tydzień w sobotę UKS zagra sparing z Unią Skierniewice, a ta dzisiaj przegrała. Na więcej o tym w serwisie sportowym za godzinę. Natomiast teraz kolarstwo. Marceli Bogusławski został zwycięzcą 37. Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Solidarności i Olimpijczyków. Urodzony w Opocznie zawodnik, który triumfował w wyścigu także przed rokiem, na mecie w Jaworznie był zadowolony nie tylko ze zwycięstwa w klasyfikacji generalnej.
14: Udało mi się wygrać ten wyścig, ale przede wszystkim się też cieszę się z tych pierwszych trzech etapów, gdzie trzy razy z rzędu tam sięgnąłem po to zwycięstwo, ale mówię, ta żółta koszulka no, jest najważniejsza.
15: Presja odpuściła po mecie, było to myślę widać, ale chciałbym podziękować chłopakom i całemu zespołowi, bo to jest nasze zwycięstwo. Moje pierwsze osobiście w tym roku i otworzyłem swój worek zwycięstw, także sobie nadziei.
1: Dodał dzisiejszy triumfator Radosław Frontczak, który na trzech pierwszych etapach był na mecie drugi, a dzięki dzisiejszej wygranej Frontczak zakończył wyścig na drugim miejscu. Podium w generalce uzupełnił wczorajszy zwycięzca, Holender Lars Ruffer. I jeszcze raport mundialowy. Znamy pierwszego ćwierćfinalistę piłkarskich mistrzostw świata. To Maroko, które pokonało jednego ze współgospodarzy Kanadę 3-0. Do przerwy było jednak bez bramek. W 50. minucie Azedine Ounahi trafił do siatki Kanadyjczyków i ten sam zawodnik podwyższył w 82. minucie. Na wynik spotkania już w 8. minucie doliczonego czasu gry drugiej połowy ustalił Sofian Raimi. A zatem Maroko pierwszym ćwierćfinalistą, a dzisiaj jeszcze jeden mecz 1/8 finału. Francja zmierzy się z Paragwajem. Początek tego meczu, jeśli pogoda nie pokrzyżuje planów, o godzinie 23 czasu polskiego.
7: W nocy i nad ranem w regionie łódzkim miejscami może przelotnie popadać. Temperatura spadnie do 11 stopni. W niedzielę możliwe burze, będzie 22 stopnie, wiatr umiarkowany i silny zachodni.
16: Przebojowa wolna sobota z Radiem Łódź.
0: 8,5 minuty po godzinie 21. Tak, wszystko się zgadza, drodzy Państwo. Przebojowa wolna sobota, wakacje troszkę w krótszej wersji między 20 a 22 właśnie, no ale mam nadzieję, że muzyka wynagradza może ten mały niedoczas. Tym bardziej, że będziemy grać bardzo wakacyjnie, bardzo słonecznie, bardzo letnio, bardzo melodyjnie i bardzo przebojowo. W kwietniu 2025 roku to nagranie pojawiło się na antenach radiowych i w klubach Szanghaj. We'll be right back.

Włosko-francuski projekt Shanghai, że compris, że tem na listach przebojów i w dyskotekach wiosną i latem zeszłego roku. Dzisiaj to nagranie przypomniałem w nieco dłuższej wersji. I w ten sposób rozpoczęliśmy drugą godzinę naszej przebojowej wolnej soboty. Nasi zachodni sąsiedzi, no i prawdziwa ikona Thomas Anders, związany oczywiście z grupą Modern Talking. Thomas zdecydował się na przypomnienie największych przebojów tamtego duetu, ale także na prezentację swoich nowych propozycji. Love Society.

studio@radio.pl. Dobry wieczór. Podpisuję listę obecności w przebojowej wolnej sobocie. Odpoczynek przy znakomitej muzyce. Tego mi właśnie potrzeba. Pozdrawiam serdecznie. Stała słuchaczka Zofia. A nam potrzeba takich wpisów, takich maili. Pozdrawiamy bardzo, bardzo ciepło.

Bardzo letnio połączone siły Arsenium, Mohombi, Tom Boxer, Sonata to kolejna gorąca premiera w dzisiejszym wydaniu przebojowej Wolnej Soboty. Tak lubimy grać, tak lubimy właśnie działać latem, choć nie tylko, w sobotnie wieczory. Pozdrawiam bardzo, bardzo ciepło i oczywiście zapraszam do aktywnego słuchania naszego programu. Oryginał pojawił się w roku 1989. Ta wersja została opublikowana w roku 2012. Lambada i Kaoma.

0: Radio Łódź.
1: I przebojowa wolna sobota, w niej bardzo, bardzo słonecznie, bardzo letnio, bardzo wakacyjnie. Czy pamiętacie wakacje z roku 1999 i to nagranie?

Jedno słowo i wszystko jasne. Bailamos, Enrique Iglesias, drugie miejsce w Szwecji, trzecie w Norwegii, czwarte w Holandii, Wielkiej Brytanii w roku 1999. A to kolejna gorąca nowość. Irama i Cabana.

Letnia nowość z Włoch, Kabana i Irama. Jacek Łaszczok-Stachurski czasami pojawia się w naszych programach, a szczególnie o tej porze roku. Jak w niebie z połowy lat 90.

0: Kochani, mówi Jacek Stachurski, pozdrawiam Radio Łódź i waszych słuchaczy.
1: A my oczywiście bardzo ciepło i serdecznie pozdrawiamy Jacka Stachurskiego, jak w niebie z 1995 roku. Tak się złożyło, że nie gościliśmy jeszcze dzisiejszego wieczoru po drugiej stronie Atlantyku. To jest okazja. To też bardzo piękne, letnie, wakacyjne fluidy muzyczne. Cherish for Love w wersji maxi singlowej zespołu Kool & The Gang. Let's take-

O tak, nasze serduszka zabiły mocniej album Emergency z 1984 roku, Cherish for Love USA Remix, który osiągnął miejsce czwarte nie tylko na brytyjskiej liście przebojów. No to jeszcze nadal romantycznie i bardzo letnio. Could I Have Whiskey Forever? Whitney Houston i Enrique Iglesias.

0: forever.
1: Jeden z duetów marzeń, można śmiało tak powiedzieć. Whitney Houston i Enrique Iglesias, Could I Have z Kiss Forever na światowych listach przebojów 26 lat temu, ale do dzisiaj słucha się tego utworu z przyjemnością, prawda? Kolejna niespodzianka, cover znanego hitu duetu Dieter Bohlen i Thomas Anders, DJ Darky Day. Oh,

No name, no number, DJ Darky J. Dobry wieczór, panie Piotrze. Usłyszałem na antenie, że jest przestrzeń na propozycje od słuchaczy, więc proponuję swój typ. DJ-a Tomkę Get Back z wersji z roku 2022 to rewelacyjne odświeżenie klasyka z roku 2004, które ma kapitalną dynamikę i świetnie sprawdzi się w przebojowej sobotniej nocy. Liczę, że się znajdzie dla niego miejsce na playliście. Pozdrawiam i niezmiennie słucham do samego końca. Stały fan i słuchacz Przemek z okolic Koła. Bardzo, bardzo dziękuję, Przemku. Bardzo gorąco i serdecznie pozdrawiamy. Hey!

0: królowa tanecznych parkietów z lat 80. Call Me Spania.
1: Radio Łódź.
0: I przebojowa wolna sobota. Uwaga, uwaga, kolejna miła niespodzianka, nowa wersja znanego włoskiego hitu.

Gorąca letnia nowość z Rumunii, Aleksandra Stan, Fly, Sara Perchetti-Amo z repertuaru grupy Ricky e Poveri. Nagranie, które pamięta rok 1981. Skoro lata 80, drodzy słuchacze, no to wracamy na Tamizę. Jeden z największych wykonawców, najpopularniejszych gwiazd właśnie tamtej dekady. Rick Astley, My Arms Keep Missing You.

Lubiany i popularny artysta nie tylko przez Londyńczyków, nie tylko przez Brytyjczyków, ale także na całym starym kontynencie, gwiazda wytwórni PWL Records Rick Astley, My Arms Keep Missing You, no to z tej samej firmy fonograficznej, That's The Way It Is, Mel & Kim.

0: Tak się teraz uśmiechnąłem. Zaczęliśmy nasze spotkanie od promu kosmicznego, a zakończyliśmy w pociągu. Long Train Running i Bananarama z repertuaru zespołu The Doobie Brothers z 1976 roku. I to już wszystko, co udało nam się pomieścić w dzisiejszym wydaniu Przebojowej Wolnej Soboty. Było nam bardzo, bardzo miło. Patrycja Wojśnik i Piotr Stańczyk życzą spokojnego, miłego wieczoru. Do usłyszenia za tydzień.
1: Radio Łódź.
2: Ogłoszenie społeczne. Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Jak było w szkole? Zjedz chociaż warzywa, dobrze? Chodź, poczytam ci. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
3: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć, albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
4: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
5: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska misja medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
2: Ogłoszenie społeczne.
6: Tu Radio Łódź, jest 22. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź. Przed mikrofonem Remigiusz Fladrowski. Nadal nie wiadomo, co spowodowało wielki pożar hali owoców z fotowoltaiką pod Łowiczem. Premier Donald Tusk stawia na równi szansę Bełchatowa i Konina na drugą polską elektrownię atomową. Przeprowadzka łódzkiego ratusza opóźni się o rok. W nocy w regionie miejscami przelotne opady deszczu, a temperatura spadnie do 11 stopni. Zakończyły się działania strażaków po pożarze gospodarstwa sadowniczego pod Łowiczem. Straty są duże, a strażacy ustalili, jak już źródło ognia. Informacje w tej sprawie przygotował Adam Urzyński.
7: Pożar wybuchł w nocy z piątku na sobotę na terenie gospodarstwa sadowniczego w miejscowości Lenartów. Strażacy ustalili, że ogień pojawił się w obrębie głównego przyłącza energetycznego do jednego z budynków. Spłonęła hala, sprzęt magazynowy i maszyny rolnicze. Ogień spalił lub zniszczył około 400 jabłoni. W wyniku pożaru nikt nie ucierpiał.
6: Z ogniem walczyło ponad 100 strażaków.
2: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
6: Premier Donald Tusk o lokalizacji drugiej elektrowni atomowej w Polsce mówi, że zarówno Bełchatów, jak i Konin mają równe szanse. Podczas spotkania z mieszkańcami w Piotrkowie Trybunalskim w październiku ubiegłego roku premier powiedział, że jeśli zapadnie decyzja o drugiej lokalizacji elektrowni jądrowej, to Bełchatów jest na pierwszym miejscu tej listy. Dziś podczas konferencji prasowej w Wielkopolsce, niedaleko Konina, został zapytany o te słowa.
8: Do finału doszły te dwie lokalizacje, a eksperci rozstrzygną i będziemy robili to w sposób bardzo transparentny, żeby nie było wątpliwości, że są to partyjne wskazania na przykład.
6: W przyszłym roku powinien nastąpić wybór inwestora, który wybuduje drugą elektrownię jądrową w kraju, a rok później zostanie ogłoszona jej lokalizacja. Przeprowadzka łódzkiego ratusza opóźniona. Urząd Miasta zacznie przenosić się do nowej siedziby nie w listopadzie 2026, ale pod koniec przyszłego roku. Z czego to wynika, to sprawdzał nasz reporter Michał Dąbrowski.
9: Dziś Urząd Miasta Łodzi ma siedzibę w 10 różnych lokalizacjach, dlatego magistrat chce wynająć biurowiec przy ulicy Wulczańskiej i się do niego przenieść. Przeprowadzka miała zacząć się już za kilka miesięcy, ale to się nie uda.
10: Pod koniec przyszłego roku są również wybory parlamentarne. Odpowiadamy za organizację tych wyborów. Robienie przeprowadzki w czasie, kiedy są te wybory, to nie jest dobry pomysł.
9: Mówi Radio Łódź sekretarz miasta Wojciech Rosicki. To dobra wiadomość, komentuje Marcin Masłowski z Koalicji Obywatelskiej.
11: Urząd będzie miał więcej czasu na przygotowanie się. Będzie też więcej czasu dla łodzian, dla informowania ich o tych kolejnych krokach.
9: Przeprowadzka się uda?
12: Ja myślę, że może się nie wydarzyć.
9: Odpowiada Piotr Cieplucha z Prawa i Sprawiedliwości. Michał Dąbrowski, Radio Łódź.
6: Przeprowadzka Urzędu Miasta Łodzi do biurowca przy Wulczańskiej 178 przesunie się o rok, czyli potrwa do końca 2028 roku. Coraz więcej mieszkańców Tomaszowa Mazowieckiego wybiera kolej zamiast samochodu. To sprawiło, że parking przy dworcu bardzo szybko okazał się zbyt mały. Obiekt, który został oddany do użytku zaledwie rok temu, niemal każdego dnia zapełnia się do ostatniego miejsca. Polskie Linie Kolejowe potwierdzają, że rozpoczęły przygotowania do budowy kolejnego parkingu. O szczegółach reporter Radia Łódź Jakub Jędrzejewski.
13: Parking przy stacji w Tomaszowie został oddany do użytku zaledwie rok temu, ale już dziś niemal codziennie brakuje na nim wolnych miejsc. Obiekt oferuje ponad 80 miejsc postojowych i służy osobom dojeżdżającym pociągami, na przykład do pracy w Łodzi. Rafał Wilgusiak z Polskich Linii Kolejowych przekazał mi, że rzeczywiście trwają prace nad nowym parkingiem i teren wymaga uporządkowania przed rozpoczęciem robót budowlanych.
14: Obecnie trwają uzgodnienia ze spółką PKP SA, czyli właścicielem nieruchomości, na której ma powstać nowy obiekt.
13: Dopiero po zakończeniu prac projektowych będzie wiadomo, ile nowych miejsc postojowych powstanie. Jakub Jędrzejewski, Radio Łódź.
6: Budowa nowego parkingu ma rozpocząć się najwcześniej w przyszłym roku. A teraz już czas na informacje sportowe. Robert Zwoliński.
15: Piłkarze Widzewa Łódź w swoim drugim letnim sparingu ponownie nie stracili gola, choć tym razem też nie strzelili. Więcej o tym w relacji Michała Malinowskiego.
16: W wyjściowej jedenastce trener Wukowicz posłał w bój kilku sprawdzonych piłkarzy, ale też mniej znanego mu Tonio Teklicia. Niestety Chorwat, a także Mateusz Żyro musieli opuścić boisko jeszcze przed upływem pierwszego kwadransa gry. Bramkarza rywali w pierwszej połowie pokonał wprawdzie Mariusz Fornalczyk, ale był na spalonym. Sebastian Berger natomiast zamiast strzelać gole, zarobił w doliczonym czasie gry czerwoną kartkę. Od początku drugiej połowy na murawie zameldował się m.in. Karol Świderski, dla którego był to debiut w Widzewie, choć na razie nieoficjalny. Nawet on jednak nie znalazł sposobu na rywali. Ostatecznie bramki nie padły, choć wicemistrzowie Słowacji trafili w słupek w ostatniej minucie. Widzew Łódź, Dunajska Streda 0-0.
15: A do 14 lipca widzewiacy przebywają na zgrupowaniu w Austrii, gdzie mają rozegrać jeszcze 3 mecze sparingowe. Piłkarze Unii Skierniewice przegrali w swoim drugim letnim sparingu. Unici przed grupą około 300 kibiców ulegli na stadionie miejskim w Skierniewicach Pogoni Grodzisk Mazowiecki 0-1. Goście pokazywali momentami duże pierwszoligowe doświadczenie. O przyczynie porażki mówi trener Kamil Socha.
17: Przegrywaliśmy większość pojedynków siłowych, to było widać, natomiast mimo wszystko uważam, że w pierwszej połowie wyglądało to w miarę poprawnie, mieliśmy kontrolę, mieliśmy swoje sytuacje, nie wykorzystaliśmy ich. Tak naprawdę jeden błąd w defensywie skończył się stratą bramki po rzucie karnym.
15: A w następnym sparingu Unia zagra z UKS-em Łódź, który dzisiaj pokonał na wyjeździe ekstraklasowego Radomiaka Radom 2-1. Maroko zostało pierwszym ćwierćfinalistą piłkarskich mistrzostw świata rozgrywanych w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. W rozgrywanym w Houston spotkaniu 1/8 finału Maroko pokonało Kanadę 3-0. Dwa gole strzelił Azedine Onahi, a jedną bramkę zdobył Sofian Raimi. Ćwierćfinałowym rywalem Maroka będzie Paragwaj lub Francja. Początek meczu tych drużyn już za niespełna godzinę w Filadelfii, a ekipa Wisma Lizebajk okazała się najlepsza w drużynowej jeździe na czas, która była rozgrywana podczas pierwszego etapu kolarskiego wyścigu Tour de France. Prowadzenie w generalnej klasyfikacji po etapie ze startem i metą w Barcelonie objął Duńczyk Jonas Vingegaard, a w generalnej klasyfikacji ma 8 sekund przewagi nad Włochem Filippo Ganną i 12 sekund więcej od Słoweńca Tadeja Pogacara, który jest trzeci. W niedzielę drugi etap rozgrywany w Hiszpanii. Rywalizacja rozpocznie się w Taragonie, a meta będzie się znajdowała w Barcelonie. Wyścig potrwa do 26 lipca.
6: W nocy i nad ranem w regionie miejscami może przelotnie popadać. Temperatura spadnie do 11 stopni. W niedzielę możliwe burze. Termometry wskażą w niedzielę maksymalnie 22 stopnie. Wiatr umiarkowany i silny zachodni.

i faceci w czerni. Powódź tysiąclecia, pielgrzymka papieża, dzień niepodległości i ruchome schody, pierwsze namiętności i bite samochody.